0: Na zegarach druga to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Mateusz Bożek.
1: Jestem, witam. Fakty o drugiej zaczynamy od wspomnień Krzysztofa Piesiewicza. Wybitny scenarzysta zmarł wczoraj w wieku 80 lat. Później Bliski Wschód i trzecia już runda rozmów pokojowych między Izraelem a Libanem. Kamil Stoch z kolei opowie o swoim życiu po zakończeniu kariery.
2: To nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałem, bo jest bardziej intensywnie niż jak byłem zawodnikiem.
1: Zapraszam. Stworzył kino, które potrafiło pokonać granice smutnego, szarego PRL-u. Tak, w RMF 24. Zmarłego wczoraj Krzysztofa Piesiewicza wspominał Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu Filmweb. Nominowany do Oscara twórca filmowy odszedł w wieku 80 lat.
3: Kiedy dzisiaj jedzie się gdzieś, nie wiem, do Włoch, do Francji, do Stanów Zjednoczonych czy do Azji, rzuca się nazwisko Kieślowski, Piesiewicz i one absolutnie wszyscy je znają. Te filmy ciągle żyją, ciągle wzbudzają niesamowite emocje. Widzowie i widzki przeżywają je. No, Kieślowski z Piesiewiczem pokazali, że można opowiedzieć o smutnym, szarym, betonowym osiedlu w Warszawie, jednocześnie pokazać historie, które są bardzo uniwersalne, dotykające ludzkich przeżyć, ludzkich losów.
1: Krzysztof Piesiewicz był także senatorem. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Zarzuty korupcyjne dla najbliższego współpracownika prezydenta Ukrainy mocno utrudnią Kijowowi obronę przed Rosją. Przyznaje to w rozmowie z Krzysztofem Berendą ukraiński parlamentarzysta Mykoła Kniarzycki. W poniedziałek były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. To prawa ręka Wołodymira Zełenskiego.
4: Mam nadzieję, że świat patrzy na to, że walczymy z korupcją naprawdę. Z drugiej strony oczywiście, że Rosja będzie korzystać z tym, że Ukraina może być słaba. Słabo w żądaniu i to jest nasz jeden z największych problemów, bo nie możemy zmienić prezydenta albo parlament, albo rząd w ciągu wojny. To jest niemożliwe. Musimy jakoś zrobić wszystko dla tego, żeby zmienić ten typ żądania, który był w Ukrainie przed wojną, korupcyjny typ żądania.
1: Mówi Kniarzycki, deputowany z konkurencyjnego wobec Wołodymira Zełenskiego bloku byłego prezydenta Petra Poroszenki. Rozmowy pokojowe między Libanem a Izraelem idą w dobrym kierunku, podaje agencja AFP, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Departamentu Stanu USA. Przez cały dzień odbywały się produktywne i pozytywne dyskusje. Z niecierpliwością oczekujemy na kontynuację rozmów dziś i mamy nadzieję, że będziemy mogli wtedy powiedzieć nieco więcej, oświadczył przedstawiciel amerykańskiego resortu dyplomacji. Rozmowy między Libanem a Izraelem odbywają się w Waszyngtonie. To już trzecia runda negocjacji. Ruszyły zapisy do tegorocznej edycji Poland Business Run. Tysiące osób z całej Polski i całego świata pobiegną, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami.
5: Albo stacjonarnie, można pobiec, albo wirtualnie. Wszystko w pięcioosobowych sztafetach, czyli w tej przyjaźni. Tym razem może nie międzynarodowej, ale tutaj na pewno międzykorporacyjnej i międzybiznesowej. Biegamy, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, bo to jest ta grupa, którą opiekujemy od samego początku i dzięki Państwu przez te 14 edycji przekazaliśmy na pomoc 14 milionów złotych.
1: Mówiła w RMF 24 prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. I jak się zapisać na Poland Business Run tegorocznej edycji? Informacje znajdziecie na rmf24.pl.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Wagę wciąż mam startową. Żartuję w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Były już skoczek narciarski pożegnał się z fanami i sportem wyczynowym w marcu. W Planicy opowiadał o tym, co zmieniło się w jego życiu, co dopiero zmieni się i o tym, czy obawia się o przyszłość skoków narciarskich w Polsce.
7: Kamil Stoch, jak wygląda to twoje życie po zakończeniu kariery? Już zakulisowo wiem, że trudno jest paradoksalnie odpocząć i znaleźć czas.
2: Tak, jest inaczej niż to sobie wyobrażałem, bo sądziłem, że będę miał trochę więcej czasu, że będzie czas taki na przykład na siedzenie w fotelu i rozmyślanie, albo właśnie nie rozmyślanie o tym, co mam robić.
7: Tak potrafisz jeszcze po tylu latach intensywnej kariery?
2: No właśnie nie, ale też ten czas teraz pokazuje mi, że to nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałem, bo jest bardziej intensywnie niż jak byłem zawodnikiem. Byliśmy oczywiście z żoną na urlopie, na 10-dniowym wypoczynku, ale poza tym to jest po prostu wyjazd tak naprawdę z wyjazdu na wyjazd. Jestem tak naprawdę drugi raz tutaj w Warszawie od początku, po zakończeniu kariery. Miałem też okazję być w Liverpoolu na meczu.
7: Czy Liverpool, rozumiem, twój klub?
8: Tak.
7: Liverpool ma o co walczyć, no to już na spokojnie, nic nie musisz. Również w kwestii planowania chyba swojego życia. Mówiłeś nieraz, że nie masz ciśnienia, ale pewnie masz jakieś myśli, czym się zająć, może w pierwszej kolejności na przykład, jak już na spokojnie uda wam się wypocząć z żoną.
2: Nie wiem, jak to będzie dokładnie z tym wypoczynkiem. Mamy w planie oczywiście podróż, zwiedzić różne miejsca na świecie, doświadczyć pewnych kulinarnych też nowości, no i poznać po prostu inne kultury. Natomiast chciałbym bardziej zaangażować się, może tak trochę pośrednio, w skoki narciarskie, w życie naszego klubu Ewenement Zakopane, który uważam prosperuje bardzo dobrze i oczywiście mamy trzech wspaniałych trenerów, ale i właśnie chciałbym się nie zaangażować może jako trener, ale bardziej jako ktoś, kto powiedzmy ma pewne doświadczenie w temacie, pewne rzeczy przerobił na własnej skórze, no i może jakby też przekazać tą wiedzę.
7: Tak czy siak pracę z młodzieżą lubisz? Czy nie miałeś wielu okazji?
2: Nie miałem wielu okazji, także też nie potrafię powiedzieć, czy to lubię, czy nie. Oczywiście odbywałem praktyki, będąc studentem, praktyki wychowania fizycznego na trzech poziomach szkół, ale to było coś zupełnie innego niż praca tak naprawdę ze sportowcami, już ukierunkowana na konkretną dyscyplinę sportu.
7: Słyszałeś już pewnie, że Adam Małysz nie planuje dalej pracować jako szef Związku Narciarskiego. Dobrze, źle?
2: Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem. Chyba jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym powiedzieć. No to też jest tak naprawdę jego decyzja, uwarunkowana jego po prostu jakby odczuciem, pewnie też doświadczeniami i wizją przyszłości. Natomiast perspektywy zawodnika nie potrafię ocenić.
7: Pewnie masz coś takiego, że Adam Małysz wiele zrobił jako prezes. Są takie rzeczy rzeczywiście, w których cały związek, może dyscyplina po prostu poszły do przodu, mając też u steru kolosalne nazwisko.
2: Pewnie tak. Tak jak powiedziałem, z perspektywy zawodnika jest mi bardzo trudno ocenić pracę na szczeblu prezesa, bo zawodnik wiele spraw widzi zupełnie inaczej. Wielu też spraw nie widzi, a o wielu nawet nie ma pojęcia. Dlatego ja po prostu nawet nie chcę oceniać po prostu tej pracy, czy ona po prostu była owocna, czy nie. Ja jako zawodnik, na pewno kogoś takiego na stanowisku prezesa jak Adam Małysz, no to jak najbardziej widzę pozytywnie, bo to jest nazwisko znane na cały świat. Przede wszystkim ze względów promocji dyscypliny i przyciąganiu potencjalnych sponsorów.
7: Natomiast siebie byś widział na takim stanowisku zarządczym?
2: Może najpierw odpocznę, dobrze? To już za daleko galopujemy w tej przyszłości. Już tutaj w potencjalnej mojej pracy.
7: Wiesz co, to jeszcze o przyszłość chciałem cię pod innym kątem zapytać, nie tyle że twoją, co w ogóle dyscyplinę. Trochę spokojniej patrzysz na to, jak będą silne nasze skoki narciarskie po tych zimowych igrzyskach olimpijskich, które okazały się naprawdę wielkim zaskoczeniem, wielkim pozytywnym zaskoczeniem. I Kacper Tomasiak, który jest oczywiście takim twoim następcą, może być w zasadzie, bo na razie ma ze sobą, jakby nie patrzeć, jednak tylko jedną wspaniałą imprezę.
2: Czy ten sezon na pewno pokazał, jakim potencjałem dysponujemy jako naród, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, ale również inne dyscypliny, bo zdobywaliśmy medale nie tylko w skokach narciarskich. Natomiast nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość. Oczywiście Kacper ma przed sobą, powiedzmy, jeszcze bardzo wiele lat skakania i to zależy też od wielu czynników, czy on dalej będzie odnosił sukcesy, czy nie. Oczywiście od jego samego zaangażowania i też trochę szczęścia w tym, co będzie robił, ale też ludzi, z którymi będzie współpracował i efektów tej współpracy, prawda?
7: Co jest, myślisz, kluczowe, żeby Kacper wskoczył na ten szczyt i się na nim utrzymał w swojej perspektywy wieloletniej?
2: Powiedzmy sobie szczerze, on już jest na tym szczycie, bo osiągając 3 medale na głównej imprezie, to jest tak naprawdę szczyt możliwości po prostu zawodnika. Pytanie jest teraz, jak on będzie po prostu funkcjonował w dalszym ciągu, w kolejnych latach. Trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy i po tak wielkim sukcesie i po takiej promocji, jakiej on teraz dostał, może przyjść regres. Nie mówię, że musi być, ale może i też trzeba na to po prostu popatrzeć trochę z dystansu, że ten sezon może okazać się troszkę inny niż wszyscy tego oczekują, ale niemniej życzę mu po prostu i całej drużynie jak najlepiej. Z tego co wiem, jest budowany bardzo solidny zespół, nie tylko jeżeli chodzi o zawodników, ale przede wszystkim o sztab szkoleniowy, są wyciągane na pewno wnioski po tym sezonie, co można zrobić jeszcze lepiej i na pewno będą wystarczające środki, aby po prostu rozwój zawodników był płynny i żeby on był po prostu jeszcze na wyższym poziomie. Dlatego tutaj bym się nie martwił. No najpierw na pewno skoki narciarskie będą się miały dobrze. Ja w to po prostu wierzę.
7: Nie obawiasz się takiego tąpnięcia, jak jeszcze Piotrek Żyła skończy karierę? Oczywiście nie namawiamy go do tego absolutnie, żebym jeszcze nie wywołał Dawid Kubacki, ale wiadomo, że są bliżej niż dalej i w sumie nawet widziałem, że w jednej roli to już się odnaleźli na igrzyskach ekspertów telewizyjnych. Natomiast no to może być jednak pewien szok dla skoków, jak załóżmy odeszliby w podobnym czasie.
2: Pewnie tak będzie, natomiast ja uważam, że to jest jakby, no nie wiem, no taka kolej rzeczy, prawda, że ci zawodnicy po prostu starsi, no będą musieli kiedyś po prostu siłą rzeczy odejść się, zrezygnować, czy po prostu zająć się czymś innym. A ja natomiast wierzę, że nastąpi to w taki bardzo płynny sposób, czyli że ci zawodnicy, którzy teraz będą dołączali do kadry, jak choćby Kasper Tomasia, który już na stałe w niej zagości, no będą też mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia zawodników takich jak Piotrek czy Dawid. Będą mogli jakby takie połączenie świeżości z dużą motywacją i ambicją, z doświadczeniem i po prostu bardzo dużą wiedzą, którą już posiadają ci zawodnicy. I to nastąpi takie po prostu płynne przejście już w ten nowy, świeży po prostu, no powiedzmy na rybek skoku narciarski. No mam nadzieję, że tak będzie i wierzę i życzę, żeby tak właśnie się stało.
7: Czego ci najbardziej brakowało, jak byłeś w sezonie? Za czym tęskniłeś może? Jak już po zakończeniu kariery masz nagle więcej czasu, jest coś takiego?
2: Właśnie tak jak powiedziałem, no, na tą chwilę jakby nie czuję, że coś się w moim życiu zmieniło, bo jakby to minęło raptem kilka tygodni i tych kilka tygodni upłynęło bardzo podobnie jak do tej pory przez te wszystkie lata, czyli trochę odpoczynku, trochę też staram się być w pewnej rutynie takiej, jak chodzi o aktywność fizyczną, wagę mam dalej startową i tak naprawdę no, ja czuję, że to jest dalej tak samo, prawda? Myślę, że dopiero za kilka miesięcy będę mógł więcej powiedzieć na ten temat, czy i co się zmieniło w moim życiu i czy to jest najlepsze. Pewnie tak. Pewnie będę miał więcej czasu dla rodziny, pewnie będę mógł przeżywać więcej takich imprez rodzinnych właśnie, na których do tej pory nie mogłem być. No i celebrować właśnie takie momenty.
7: Adrenalinki tak na koniec ci nie brakuje sportowej? Czujesz, że może to się pojawi?
2: No póki co nie brakuje mi, bo tak jak mówię, no to jest zbyt krótki czas i nawet nie mogłem nabrać dystansu ani odświeżyć głowy po tym wszystkim. Ciągle powiedzmy co tydzień jestem w jakimś miejscu, gdzie też udzielam wywiadu i też mówię o tym, co się dzieje, prawda? Czyli to wszystko dalej trwa. Ja myślę, że kiedy po prostu będę miał chwilę spokoju, powiedzmy miesiąc, dwa, mam nadzieję, że tak będzie, taki będzie maj, czerwiec i lipiec, bo tak planuję robić, żeby właśnie ograniczyć do minimum swoje aktywności, w których nie muszę brać udziału. Żeby właśnie poznać, zasmakować takiego normalnego życia, bo tego chcę. Chcę być po prostu normalnym gościem.
7: A uprawiającym jakiś sport amatorsko?
2: Tak. Jeżeli będę miał taką możliwość, to tak. Chciałbym kiedyś...
7: Co by to było?
2: Chciałbym kiedyś pojechać na narty.
1: Życie po zakończeniu kariery sportowej nie jest tak łatwe, jak to sobie wyobrażałem. Tak można podsumować rozmowę Kamila Stocha z Cezarem Dziwiszkiem. A kolejne fakty punktualnie o 3:00. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24. Tu Radio RMF 24.

0: Wybiła trzecia, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów. To już ponad 20 osób, w tym dzieci. Później o akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Warszawa nie chce przyjęcia jej drogą na skróty. A na koniec ważny dla kierowców remont autostrady A2.
2: Nie będzie horroru,
1: zapewnia minister infrastruktury. Co najmniej 21 osób zginęło, w tym troje dzieci. To najnowszy bilans ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, do którego doszło zeszłej nocy. Wcześniej ukraińskie służby informowały o 16 ofiarach. Rannych jest blisko 60 osób, a niemal 30 trafiło do szpitali. Od północy w Kijowie trwa żałoba związana z ostatnim atakiem. W mieście zostaną opuszczone flagi państwowe. Odwołane zostaną także wszelkie imprezy rozrywkowe. Polska popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale odrzuca drogę na skróty. Jesteśmy zwolennikami rozszerzania Unii. Proces musi być jednak oparty na reformach państw kandydujących, wdrażanych na unijnych standardach, przekazał RMF FM minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Co to konkretnie oznacza? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Warszawa nie poddaje się ukraińskiej presji. Szwecja i kraje bałtyckie popierają natomiast Kijów. Polska uważa z kolei, że zgodnie z zasadami najpierw trzeba otworzyć pierwszy obszar negocjacji, czyli sprawy podstawowe jak sądownictwo czy walka z korupcją, a potem kolejne. To także zagranie taktyczne ze strony Warszawy. Chodzi o to, że do tej pory kraje Unii chowały się za blokującymi negocjacje Węgrami. Teraz, jeżeli nowe władze w Budapeszcie zdecydują o odblokowaniu pierwszego działu rokowań, to okaże się, czy takie kraje jak Francja czy Holandia chcą rzeczywiście iść dalej. Innymi słowy, Polska chce wymusić, by te państwa położyły karty na stół, a potem będzie można przejść do trudnych tematów, takich jak rolnictwo czy transport.
1: Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone wczoraj do rządowego projektu ustawy o rynku kryptowalut. Zgłosili je m.in. posłowie Konfederacji i Polski 2050. Dotyczyły na przykład ograniczenia niektórych uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego, a także obniżenia opłat nadzorczych dla firm działających na rynku kryptoaktywów. Projekt wraz z poprawkami, które uzyskały negatywną opinię komisji, trafi dziś pod głosowanie Sejmu. Eksperci biją na alarm. Krakowski kopiec Kościuszki coraz bardziej się obsuwa.
4: Nie mamy modelu katastroficznego, że kopiec się rozpadnie już zaraz natychmiast. Natomiast musimy brać pod uwagę, że sytuacja, kiedy byłyby ulewne deszcze, mogłyby być negatywne. A te wszystkie propozycje chętnie będziemy realizować. Wolałbym etapowo, chyba że w całości otrzymalibyśmy środki, ale nie będziemy siedzieć i mówić, nie mamy pieniędzy, chcemy działać.
1: Zapowiada Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.
5: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Teraz ważna informacja dla turystów wybierających się w Tatry. W poniedziałek zacznie się remont drogi do Morskiego Oka. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: Remont, który ma potrwać od 18 maja aż do końca miesiąca, zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 3 km od ronda na Łysej Polanie do fragmentu drogi między Polaną Palenicą i wodogrzmotami Mickiewicza. W tym czasie droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, co oznacza, że nie będzie można dojechać do parkingu na Polanie Palenicy, a także korzystać z transportu wozami konnymi czy busami elektrycznymi. To jednak nie wszystko. Jak zapowiada inwestor, od 25 do 29 maja, czyli w ostatni tydzień miesiąca, wstrzymany będzie także ruch pieszy, czyli nie będzie można dojść do Morskiego Oka najłatwiejszym i najbardziej popularnym szlakiem.
1: A skoro mowa o drogach, to ostatni dzwonek na poszerzenie autostrady A2 o trzeci i czwarty pas, mówił w porannej rozmowie RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Chodzi o odcinek A2 między Łodzią a Warszawą. Na przełomie maja i czerwca zostaną podpisane umowy i oddamy plac budowy, tłumaczy polityk i zapewnia, że
2: nie będzie horroru, będzie remont, poszerzenie, które powinno nastąpić już dawno, dawno temu i żałuję, że moi poprzednicy z PiSu się za to nie zabrali. Natomiast dzisiaj jest ostatni dzwonek na to, żeby poszerzyć autostradę A2 między Łodzią a Warszawą o dodatkowe trzeci i czwarty pas.
7: Ale zwężenia będą. To jest okres wakacyjny, to jest moment, kiedy ludzie wyjeżdżają nad morze, kiedy jadą w tamtym kierunku. W ogóle jadą na wakacje, nie tylko nad morze.
2: Był bardzo dobry moment, kiedy budowano tą drogę. Można było ją wybudować od razu w szerszą.
7: Wtedy
2: albo przez
7: Donald Tusk.
2: Przez 8, wtedy pamiętamy, wszyscy spieszyli się na Euro 2012. Pamiętamy, jakie historie były w związku z budową dróg ekspresowych i autostrad. 8 lat PiS zmarnował. Ja wreszcie za to się wziąłem. Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przejął tę sprawę. Na przełomie maja i czerwca zostaną podpisane umowy i oddamy plac budowy. Jeżeli chodzi o utrudnienia ruchu, postawiamy warunek podstawowy. Dwa pasy ruchu w każdym kierunku mają być udostępnione kierowcom.
7: Będą dodatkowe pociągi na przykład z Łodzi do Warszawy?
2: Będzie zastosowana nowa organizacja ruchu i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o niej poinformuje, tak żeby kierowcy byli świadomi, wiedzieli, czy wybierają właśnie autostrada A2, trasy alternatywne, czy S8, o której była mowa w materiale.
7: A jakie będą jeszcze trasy alternatywne?
2: Pan redaktor mówi o... przecież jest są te drogi, które autostrada A2 zastąpiła. Natomiast chcemy, żeby podróżowało się jak najbardziej wygodnie i normalnie. Natomiast to rozszerzenie jest konieczne z wielu powodów. Między innymi dlatego, że budujemy lotnisko obok. I to, że ktoś przespał bardzo wiele lat, no dzisiaj się odbija na tym, co mamy. Kierowcy w materiale mówili, że wszyscy jeżdżą na zderzaku, że rzeczywista prędkość na autostradzie to jest 80-90 km na godzinę. Nie można było tego tolerować i ja nie mogłem dalej tego tolerować. Ponad 2 miliardy złotych przeznaczamy na rozbudowę tej drogi tak, żeby zapanowała tam normalność. Kiedyś ktoś musiał podjąć decyzję. Poprzednicy od tego uciekali, ja nie zamierzam od tego uciekać.
7: Jeszcze tylko ten ruch pociągowy.
2: Ale była mowa o pociągu. Tak, my zwiększamy regularnie liczbę pociągów, nie tylko na tym kierunku. No i pewnie część osób będzie miała okazję przekonać się do pociągu. Naprawdę to jest bardzo wygodny środek transportu. Oferujemy nowe połączenia nie tylko PKP Intercity, ale także Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Mazowieckich, innych przewoźników, których w Polsce nie brakuje.
7: To teraz polityka. Co z transkrypcją i PSL-em? To znaczy premier zapowiedział wczoraj przyspieszenie, ma wszystko być podpisane i akty małżeńskie osób tej samej płci zawarte w innych krajach mają być w polskim systemie prawnym transkrybowane.
2: Tak, premier o tym poinformował. Jest to zobowiązanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także polskich sądów, żeby zaimplementować do polskiego
7: prawodawstwa. I PSL
2: prawodawstwa.
7: Nie ma z tym problemu?
2: Tym zajmuje się minister spraw wewnętrznych oraz minister cyfryzacji. PSL uważa, że jeżeli chcemy jakiekolwiek rozwiązywać problemy dotyczące statusu osób, które mają związki jednopłciowe lub inne, te, które no, nie są klasycznym małżeństwem, musimy zacząć od ustawy o statusie osoby najbliższej i takie rozwiązanie zaproponowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Transkrypcja to jest jedna sprawa, ale czy ona w praktyce cokolwiek da tym osobom, które zawarły tego typu związek?
7: Będą miały wpisany w Polsce swój związek do prawa.
2: I czy, jeżeli rzeczywiście zostanie to rozporządzenie przyjęte, czy oprócz tego wpisu one cokolwiek innego uzyskają?
7: ZUS zapowiada, że będzie traktował tych transkrybowanych małżonków jako małżonków.
2: PSL jest partią bardzo racjonalną. My mamy ogromne doświadczenie także w kwestiach administracyjnych i wiemy, że z jednej strony to są kwestie polityczne, etyczne, wszystkie te, które wynikają z decyzji sądów, a z drugiej strony jest praktyka i jeżeli nie przyjmiemy ustawy o statusie osoby najbliższej, to żadnego rodzaju transkrypcja, nic praktycznego tym osobom do ich życia nie wniesie.
7: Nie, ale nie będzie tak, jak jest w Izraelu, że osoby, tam oczywiście mówię w ogóle o małżeństwach cywilnych, że się wylatuje na Cypr, zawiera się małżeństwo, wraca się do Izraela i ma się je wpisane w dokumenty, to w Polsce osoby homoseksualne będą wyjeżdżać do Berlina, zawierać tam małżeństwo i przyjeżdżać do Polski. Taki zarzut zostanie wobec was także sformułowany przez PiS.
2: No ale w tej sytuacji, którą dzisiaj analizujemy, właśnie tak jest. Myślę, że to nie są małżeństwa zawarte w Polsce, bo przecież tego w Polsce prawo nie dopuszcza. To pan minister Żurek bodajże gdzieś określił, że to są małżeństwa weekendowe, czyli ktoś gdzieś wyjeżdża. Zresztą ta wykładnia i TSUE i polskich sądów naprawdę nie jest jednorodna i jednoznaczna, więc to nie jest jakiś, to rozporządzenie To nie jest także zamknięcie tematu, ani jednoznaczne określenie, czy tego typu zagadnienie w Polsce jest już rozwiązane.
7: Macie zaproponować plan B dla sejf i służb mundurowych. Taka propozycja się pojawiła, taka informacja się pojawiła. Jaki to jest plan B?
2: Od samego początku mówiliśmy, że...
7: Także będzie, ale nie mówiliście dokładnie, jaki to będzie plan.
2: Wszystkiego dowiemy się jutro. Planujemy wspólną konferencję. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i ja. I poinformujemy opinię publiczną, jaką metodę znaleźliśmy na to, aby móc finansować te inwestycje w drogach, kolei, zakupach dla Straży Granicznej, którą zablokował nam pan prezydent.
7: Chodzą słuchy, że macie przesunąć środki z innych rzeczy, które uda się sfinansować z pieniędzy z safe.
2: Znaleźliśmy środek prawny, który pozwoli nam na sfinansowanie tych inwestycji, które skasował pan prezydent Nawrocki.
7: Ale nie powie pan, jaki to jest sposób.
2: Nie no, jutrzejsza konferencja nie miałaby sensu. Natomiast najważniejsze jest to, że my różnimy się tym od naszych kolegów z Pałacu Prezydenckiego czy z opozycji, że my na serio i rzeczywiście traktujemy konieczność modernizacji wojska i służb państwa, w tym infrastruktury podwójnego zastosowania, a nie traktujemy to jako jednorazową potyczkę polityczną w Sejmie.
7: Panie ministrze, to teraz jeszcze pytanie o prawo jazdy. Kiedy nowe egzaminy na prawo jazdy? Od 1 stycznia 2027 roku?
2: No mam nadzieję, że to jest taka data graniczna.
7: Czyli co, to jest data graniczna, ale może być wcześniej?
2: 28 kwietnia uzyskaliśmy wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, czyli mamy określony start przygotowań, trwają konsultacje. Chcemy tak zmienić system zarówno szkolenia, jak i egzaminowania, tak żeby to były przepisy jasne, precyzyjne, logiczne.
7: A jaki jest najwcześniejszy termin możliwych zmian? Jeżeli pan mówi, że 1 stycznia to jest data graniczna.
2: W harmonogramie mamy określone, że do końca drugiego kwartału tego roku, czyli powiedzmy do wakacji, chcemy, żeby ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. No i wtedy wskakujemy, w cudzysłowie mówiąc, do Sejmu. A tam różnie może być z terminami, tym bardziej, że w sierpniu jest przerwa wakacyjna, ale chciałbym, żeby to było do jesieni uchwalone w zależności od później terminu wejścia w życie czy podpisu pana prezydenta. Sprawa została załatwiona
7: i max sygnały, że
2: od przyszłego roku, żeby te przepisy już obowiązywały.
1: Całej rozmowy ministra Dariusza Klimczaka z Tomaszem Terlikowskim możecie posłuchać na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24.
1: Then the rainstorm came over me.

0: Zbliża się godzina czwarta. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Ministerstwo Sprawiedliwości gotowe do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Wciąż jednak czeka na kluczową w tej sprawie decyzję sądu. Potem o szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który chce umorzenia kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca. W nocnych faktach RMF FM również o nocy muzeów. Ta w Poznaniu zapowiada się wyjątkowo. Prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Przypomnę, były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęcie procedury zależy jednak od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, do którego wpłynęło zażalenie na tymczasowy areszt dla polityka. Zostanie ono rozpatrzone dopiero na początku września. Prokuratura chciała przyspieszenia tego terminu, ale jak tłumaczył sąd, to niemożliwe, bo dokumentów, z którym musi się zapoznać, jest za dużo. Najpóźniej w przyszłym tygodniu szpital w Aleksandrowie Kujawskim złoży wniosek o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o ponad 130 tysięcy złotych kary, którą nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. W konsekwencji Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Michał Dobrołowicz.
2: Najpierw lecznica zakończy wewnętrzną kontrolę, w czasie której sprawdza, dlaczego w szpitalu zabrakło dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora. Brak tej dokumentacji uniemożliwia rozliczenie zabiegu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrola jest już, jak ustaliłem, blisko końca. Po niej dyrekcja placówki złoży wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary. Będzie to uzasadniać trudną sytuacją finansową lecznicy i tym, że pieniądze są potrzebne przede wszystkim na leczenie pacjentów.
1: Wiceszef polskiej dyplomacji dementuje informacje mediów w USA, według których Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojej obecności wojskowej w Polsce. W popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Bosacki odpowiadał na pytania Magdy Sakowskiej.
3: Ale rozumiem, że minister Sikorski zapytał o to wprost ambasadora Rosa i usłyszał, nie ograniczymy liczebności naszych amerykańskich wojsk w Polsce.
4: Co więcej, panowie rozmawiali o możliwości zwiększenia tej obecności na terytorium Rzeczypospolitej. To jest nasz stały postulat. Uważamy, że im więcej będzie amerykańskich wojsk na wschodniej flance, najbardziej zagrożonej, tym lepiej.
1: Wiceminister spraw zagranicznych powtórzył wcześniejsze słowa swoich szefów w rządzie.
4: Myśmy, to mówił pan premier Tusk, to mówił pan premier Sikorski, myśmy oczywiście nie chcieli podbierać Niemcom amerykańskich żołnierzy.
1: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej z Marcinem Bosackim jest na rmf24.pl. A skoro jesteśmy już przy Stanach Zjednoczonych... Za $1 milion można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma zbudować okręty typu Trump. Z kolei od 9 lipca pasażerowie będą mogli wylądować na lotnisku imienia Donalda Trumpa. Międzynarodowy port lotniczy w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosił imię przywódcy USA. O tej zmianie poinformowała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc nazwano już jego imieniem.
5: Fakty z Wielkopolski.
1: Około 100 galerii, muzeów i innych instytucji weźmie udział w tegorocznej odsłonie Nocy Muzeów w Poznaniu. Jutro wieczorem przed odwiedzającymi otwarte zostaną niedostępne do tej pory miejsca. Organizatorzy przygotowali też masę atrakcji.
6: I miejsca niedostępne nawet w placówkach muzealnych, jak pracownie konserwatorskie, ale także kulisy teatru czy krużganki klasztorne.
7: Będzie armatka wodna, tajfun, będą kłady, łódź motorowa, skutery, ale też więźniarka policyjna.
8: Ta noc muzeów poświęcona jest nie człowiekowi, a zwierzęciu, a jest nim Szalik, ponieważ w tym roku mamy 60. rocznicę powstania tego serialu. O godzinie 22 chcemy puścić odcinek numer 4 z serialu Czterej Pancerni i Pies pod tytułem Psi Pazur.
1: Mówili Sebastian Szczęsny z Estrady Poznańskiej, podinspektor Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji oraz pułkownik Tomasz Ogrodniczuk z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który odpowiadał na pytania od naszych słuchaczy.
9: Co z A4 bis? Na jakim etapie jest projekt autostrady? Krzysztof. A4 bis? No, pewnie już... pan Krzysztof jest z Wrocławia i myśli o nowym przebiegu A4. Tak, jesteśmy na etapie przygotowania tej inwestycji. uzyskania decyzji o wariantach przebiegu, które musimy złożyć do decyzji środowiskowej. Ale sprawa jest przesądzona. We Wrocławiu nie będziemy poszerzać tej drogi o dodatkowy pas, ale chcemy wybudować ją w nowym przebiegu po trzy pasy w jednym kierunku.
5: A kiedy będą szczegóły? Wiadomo już mniej więcej?
9: Myślę, że jak Generalna Dyrekcja Zdolnego Śląska będzie gotowa dotycząca wariantów przebiegu i wniosek o decyzję środowiskową, wtedy ją przekażemy. Może to będzie w tym roku.
5: Dobrze, drugie pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę. No pan prosto, jednoznacznie z samego wierzchu, drugie pytanie, bardzo proszę, drugie pytanie od naszych słuchaczy.
9: Kiedy Płock zyska normalne na miarę XXI wieku połączenie kolejowe i drogowe z Warszawą? Dziś jest dramat. No to są dwie różne kwestie, i drogowa, i kolejowa. Ja
5: niedawno... To zacznijmy od kolei, potem drogi.
9: Chyba drogi będzie szybciej wyjaśnić.
5: Dobrze, no to najpierw drogi.
9: Bo to jest kwestia drogi ekspresowej, ale także wjazdu do Płocka. My podpisaliśmy niedawno porozumienia, podpisałem plan inwestycyjny w obecności marszałka Piotra Zgorzelskiego, prezydenta Płocka. Tam jest bardzo duża modernizacja. No i jesteśmy na dobrym etapie, żeby Płock połączył się drogą ekspresową także z S7. No i jest także opracowywany wariant nowej 50, która będzie drogą ekspresową lub autostradą. I wtedy to będzie rewolucja komunikacyjna dla Płocka. Jeżeli chodzi o połączenie kolejowe...
5: I to będzie trwało jeszcze, no bo to jest kluczowe pytanie. 2-3 lata, 5...
9: To jest kwestia maksymalnie kilku lat, a dotychczas nie były znane w ogóle terminy. Przełamaliśmy ten impas. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie kolejowe, to jest kilka wersji. Ja mam bardzo ambitne plany względem Płocka. Nie wszystkie od dzisiaj powiem. Część jest oczywistych, dotyczących tych planów, które są kształtowane wokół Port Polska. Natomiast dzisiaj dobudowujemy między innymi tory do Modlina. Wiele osób uważa, że powinny być przedłużone do Płocka. Ja uważam, że Płock jest na bardzo krótkiej liście do poważnych zmian, jeżeli chodzi o kolej. I ja dzisiaj staram się o pieniądze na ten cel. Jak będę wiedział i miał 100% pewność, że mam środki finansowe na ten cel, chętnie w pana redaktora programie powiem.
5: Będziemy bardzo wdzięczni, tylko jakby chcemy uzyskać taką informację dla naszych słuchaczy z Płocka. Kiedy mogą się spodziewać, że szybciej niż 2,5 godziny dojadą oczywiście pociągiem do Warszawy? W jakiej perspektywie czasowej? To jest też kilka lat, czy może się uda szybciej?
9: Nie, to jest na pewno kilka lat. No, kolej się nie buduje z dnia na dzień.
5: To jeszcze pytanie wracające. Nasi słuchacze z Łodzi pytają o odmianę. Co z kolejowym tunelem średnicowym? Miał być gotowy w 2021 roku. A nie jest.
9: Tak, dlaczego nie był gotowy w 2021, to trzeba do PiS-u się zapytać.
5: Tak, ale nie, ja się nie pytam, dlaczego nie był wtedy gotowy, tylko tak, kiedy będzie.
9: Jest prowadzone postępowanie dotyczące wyłonienia nowych wykonawców tunelu średnicowego. Postępowanie trwa, zostało podzielone na dwie części. Jedna dotyczy wyłonienia wykonawcy, który dokończy te brakujące 800 metrów. A drugi wykonawca, czy konsorcjum wykonawców, dokończy te sprawy, które zostały rozpoczęte, a nie zakończone. Jesteśmy na etapie, który wskazuje, że najtrudniejsze kwestie są za nami. Ja wierzę w to, że zostanie wyłoniona taka firma, która będzie potrafiła...
5: Kiedy to się stanie mniej więcej? W jakiej perspektywie czasowej?
9: Ja chciałbym, żeby drążenie tunelu było zakończone w 2027 roku. Natomiast wykończenie... Tego dzisiaj nie powiem, to są zbyt skomplikowane sprawy.
5: A firma kiedy będzie wybrana? Bo pan mówi, jest procedura, toczy się...
9: W tym roku.
5: W tym roku. Pytanie o kamienice jeszcze cały czas. One idą do wyburzenia. 4 zostaną odbudowane. Co się z nimi stanie?
9: Różne mogą być warianty. Najważniejsze jest to, abyśmy wypłacili odszkodowanie tym wszystkim, których mieszkania czy kamienice, bo tam są różne rodzaje własności, zostały wypłacone. Część osób, która wynajmowała, ma złożoną ofertę w porozumieniu miasto Polskie Linie Kolejowe i te mieszkania już się remontują na ich wskazanie, a są osoby, którym po prostu trzeba wypłacić
5: pieniądze,
9: a oni sobie kupią mieszkania, gdzie chcą.
5: Kiedy je dostaną? te pieniądze?
9: Trwa procedura dotycząca tych kwestii u wojewody. Ja mam nadzieję, że ta sprawa maksymalnie w tym roku się zamknie.
5: Jeszcze pytanie polityczne teraz i za chwilę przejdziemy z powrotem do infrastrukturalnych. Jest jakiś deal PSL-u z Pałacem Prezydenckim w sprawie nowego prezesa IPN-u?
9: Absolutnie nie ma.
5: Nie ma? No ale ma. Macie takiego samego kandydata.
9: Być?
5: No bo kandydat jest ten sam jeszcze z PiS-em. Pan doktor Szpyt ma.
9: Jak to, że PiS go popiera, to nie znaczy, że to jest ich kandydat. Pan Szpytman nie ma nic wspólnego z polityką, z żadną partią. To jest człowiek...
5: Karol Nawrocki też tak o sobie mówił, że nie ma nic wspólnego z polityką, był kandydatem niezależnym.
9: No ja raczej nie porównywałbym tych dwóch panów, dwóch historyków, ani ich dorobku, ani warsztatu, ani w ogóle ich kontekstu politycznego, bo pan Szpytman nie ma żadnego kontekstu politycznego.
5: Historycy, wielu historyków, nie wszyscy oczywiście, bo to nigdy nie ma jedności, protestuje przeciwko tej nominacji, mówiąc właśnie o tym, że tam jednak jakiś układ polityczny jest.
9: Nie mają racji, absolutnie nie mają racji. Pan Szpytman ma trzy ważne cechy. Po pierwsze ma znakomity warsztat historyka, po drugie doświadczenie administracyjne, po trzecie potrafi mówić o historii w sposób zrozumiały dla innego człowieka. Jestem przekonany, że jeżeli pan Szpytman zostanie prezesem IPN-u, to IPN nie będzie żadnym muzeum partyjnym, ani też w drugą stronę nie będzie archiwum bez głosu. To będzie IPN taki, jakiego idea przyświecała wszystkim,
5: będziecie
9: kiedy on powstawał.
5: Będziecie przekonywać do tej kandydatury także przyjaciół, kolegów, współpracowników z koalicji?
9: Myślę, że kompetencje pana Szpytmy przekonują same za siebie. Uważam, że to jest idealny człowiek na to miejsce, tak żeby uspokoić się emocje wokół IPN-u, które w wielu aspektach niepotrzebnie są rozdmuchiwane. Myślę, że każdy w tym obszarze historycznym, bez względu na swoje poglądy, zapatrywania, specjalizacje, będzie ukontentowany z wyboru właśnie tego człowieka.
5: Panie ministrze, wiele razy mówiliśmy o konkurencji na torach, ale wygląda na to, że PKP, jak to się mówi, utopiło konkurencję, czeską konkurencję z RegioJet.
9: Nie, no, ale to jest nieuprawnione twierdzenie.
5: Jeżeli ktoś
9: chce wejść na polski rynek, powinien być właściwie do tego przygotowany. Jeżeli ktoś sobie nie poradził, to znaczy, że był nieprzygotowany. Polski rynek jest konkurencyjny. Obecnie, jeżeli chodzi o przewozy pasażerskie, działa 15 przewoźników publicznych, prywatnych, międzynarodowych, polskich. Niektórzy działają od 15 lat, jest jeden z przewoźników, który głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa. Dzisiaj jest kapitałem bodajże amerykańskim, wcześniej jeszcze innym był, radzi sobie.
1: Z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem rozmawiał Tomasz Terlikowski. Całej porannej rozmowy w RMF FM możecie posłuchać na naszym portalu rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Orzyszu i zapytamy, czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12.

0: Zbliża się godzina piąta, to oznacza najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: Czy planowana rotacja amerykańskiej brygady pancernej do Polski zostanie odwołana? Kongresmeni żądają wyjaśnień. Ponad 20 osób, w tym troje dzieci, zginęło w ostatnich atakach Rosji na Kijów. Władimir Putin nie chce negocjacji, tylko eskalacji konfliktu, ostrzega kanclerz Niemiec. Iga Świątek niestety przegrała w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Amerykańscy kongresmeni żądają wyjaśnień w sprawie rzekomego wstrzymania wyjazdu amerykańskiej grupy pancernej do Polski. W jej skład wchodzi ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Na Kapitolu ogromne zdziwienie. Roger Wicker, szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu, nie ukrywa, że informacja go zaskoczyła. Stwierdził, że jest w kontakcie z Pentagonem, ale nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Jane Schachin podkreśla, że o sprawie dowiedziała się z mediów i czeka na wyjaśnienia. Zaznaczyła, że jest przeciwko zmniejszeniu liczebności sił USA w Europie. Wiem, że informacji oczekują też dyplomaci państw ze wschodniej flanki NATO. Jeden z ambasadorów powiedział mi, że informacje, choć dotyczą Polski, są niepokojące dla całego regionu i że będzie wspierał w tej sprawie Bogdana Klicha, szefa naszej placówki dyplomatycznej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Rosja wybiera eskalację zamiast negocjacji. Tak najnowszy rosyjski atak na Kijów komentuje kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jak dodał, Niemcy nadal stoją po stronie Ukrainy, a Kijów i jego partnerzy pozostają gotowi do rozmów o sprawiedliwym pokoju. Przypomnę, zeszłej nocy w ataku na Kijów zginęło ponad 20 osób, w tym troje dzieci. W stolicy Ukrainy dzisiaj ogłoszono żałobę. Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych. Tak w rozmowie z dziennikarzem RMF FM mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Dlaczego stopy procentowe nie spadną? O tym Krzysztof Berenda.
3: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Dlatego stopy procentowe nie będą już obniżane.
4: Obniżane? Nie. To już tą dyskusję skończyliśmy w marcu. Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone. Ja bym powiedział nie do końca roku, tylko nawet przez całe pierwsze półrocze przyszłego roku to nie widzę tam przestrzeni na obniżkę.
3: Mówi Ludwik Kotecki i dodaje, że Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
4: W sytuacji, kiedy ceny ropy by zaczęły przekładać nam na inne towary niż tylko ceny benzyny. To jest, dzisiaj jeszcze tego nie ma, jest troszeczkę za krótki okres, żeby to było, ale jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
3: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
5: Sport w faktach RMF FM.
1: Finał turnieju WTA w Rzymie nie dla Igi Świątek. Polka przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu. W jutrzejszym finale rywalką Świtoliny będzie Amerykanka Coco Gauff. Igrzyska śmierci, znaki czy Piotruś Pan? Takie największe filmowe przeboje rozbrzmiały w Krakowie podczas Festiwalu Muzyki Filmowej. Za nami drugi dzień festiwalu. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. O czym mówił i przekonywał w radiu RMF 24 Paweł Pawlik, dyrektor programowy RMF Classic.
6: Ja chcę powiedzieć, że wbrew pozorom Festiwal Muzyki Filmowej to nie tylko koncerty. To jest jedna z najważniejszych imprez w branży muzyki filmowej w Europie, a kto wie, czy nawet nie na świecie. To już jest 19 edycja, więc zdążyła okrzepnąć, a hartowała się jak ta stal w burzowych atmosferach na Błoniach od 2008 roku. Dzisiaj na ten festiwal przyjeżdżają naprawdę ludzie z całego świata. Ta muzyka filmowa została wyniesiona do rangi takiej współczesnej muzyki klasycznej. Łatwiej nam z nią obcować niż brutalnie powiem z Beethovenem czy Mozartem.
1: Jutro festiwalowa gala seriali, a w niedzielę wyjątkowy pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką wykonaną na żywo. A na fakty o poranku zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski.
1: Dzień dobry, o poranku. 15 maja, piątek, 135 dzień roku, zimna Zośka. Aktualna temperatura już za chwilę w faktach, a wcześniej amerykańskie plany wojskowe, w tym decyzja o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych żołnierzy będących już na kontynencie.
2: Dementuje informacje, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w Rzeczypospolitej.
1: Tak w RMF FM przekonywał wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Gotowość do przyjęcia dodatkowych żołnierzy amerykańskich była jednym z tematów spotkania szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rosen. Sprawa w ostatnich godzinach budzi sporo emocji. Według telewizji CNN decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Donalda Trumpa pod adresem sojuszników. Według CNN Hegseth w tym tygodniu nagle podjąć miał decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych żołnierzy będących już na kontynencie. Obok wysłanej do Polski brygady pancernej, której część jest już na miejscu i teraz musi wracać do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Joe Bidena stałe rozmieszczanie batalionu artylerii dalekiego zasięgu wraz z rakietami Tomahawk w Niemczech. Do tej pory publicznie Departament Wojny kierowany przez Pete'a Hegsetha nie wytłumaczył w pełni decyzji, albo odmawiając komentarza, albo nie odpowiadając. Jedynym wyjątkiem jest wypowiedź pełniącego obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu, Joela Valdeza, dla portalu Politico, który przeczył, by decyzja była nagła. Politico donosi jednak co innego, decyzja zaskoczyć miała decydentów po obu stronach Atlantyku. Przedstawiciele polskiego rządu dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Tak w popołudniowej rozmowie w RMF FM robił to wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki.
2: Dementuje informację, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o

0: Rydkowski będzie też pytał o to w porannej rozmowie w RMF FM rzecznika rządu Adama Szłapkę. Ta rozmowa 7:40. Godzina wcześniej, rozmowa o 7:00 w internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Wśród tematów sprawa eks-ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. A w kalendarzu 15 dzień maja, czyli zimna Zośka.
1: Lokalnie mogą występować intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę, niewykluczone, że będą tworzyć się nawet superkomórki burzowe.
0: To Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tej chwili niespełna 3 stopnie na plusie w zachodniopomorskim Resku, tam Zośka o poranku najzimniejsza, a najcieplej w tej chwili w Bielsku-Białej, niemal 12 kresek na plusie. Kolejne pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jakuba Antczaka, specjalistę neurologa, którego zapytam, czy niebieskie światło spędza nam sens powiek?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już w niedzielę po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: La czas na fakty. Ewa Kwaśnie, Tomasz Staniszewski już w studiu faktów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A skoro wszystko
2: zapraszamy.
1: Gotowe, to zaczynajmy.
2: Na początek faktów najnowsze informacje dotyczące amerykańskich żołnierzy w Europie.
3: Posłuchajcie, jakie doniesienia płyną zza oceanu i co mówią na ten temat polskie władze.
2: Potem wizyta szefa CIA na Kubie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie.
3: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy. Był współautorem Dekalogu i Trzech Kolorów. Miał 80 lat.
2: Iga Świątek niestety odpada w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Donald Trump zmniejsza liczbę żołnierzy USA w Europie. Pod takim tytułem telewizja CNN na swojej stronie internetowej opisuje kulisy decyzji Pita Hegseta.
3: Notatka podpisana przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych według CNN nagle wstrzymała planowane rozmieszczenie drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej pierwszej dywizji kawalerii, która miała rotacyjnie przemieszczać się przez Polskę i inne kraje, w tym kraje bałtyckie i Rumunię. Część personelu brygady, jak mówiliśmy już w faktach, była już w Europie i teraz musi wrócić do USA.
2: W notatce anulowano również rozmieszczenie w Niemczech batalionu specjalizującego się w wystrzeliwaniu rakiet i pocisków dalekiego zasięgu oraz nakazano usunięcie z kontynentu dowództwa w Europie nadzorującego te zdolności.
3: Zmiana nastąpiła po tym, jak Donald Trump skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran i wielokrotnie krytykował państwa NATO za brak udziału w wojnie z Iranem.
2: Przypominamy, rzecznik Pentagonu Sean Parnell 1 maja ogłosił, że Pentagon wycofa około 5000 żołnierzy z Niemiec po dokładnym przeglądzie sił Departamentu w Europie.
3: Odwołanie zaplanowanych rotacji miałoby być sposobem na obejście wyzwań logistycznych związanych z szybkim wycofaniem sił stacjonujących na stałe w Niemczech, zwłaszcza tych, których rodziny również są w Europie.
2: No i teraz liczby. W brygadowej grupie bojowej, której rozmieszczenie w Europie zostało odwołane, znajduje się około 4700 żołnierzy, w batalionie rakiet dalekiego zasięgu ponad 500 wojskowych, zatem 5200 osób personelu.
4: Trzymamy się faktów.
3: Polski rząd od wczoraj uspokaja, dementując informacje, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony.
5: Dementuje informacje, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w Rzeczypospolitej.
2: Tak na antenie RMF FM powtarzał wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Całą rozmowę znajdziecie na stronie rmf24.pl.
3: A 7:40 przypominamy, rzecznik rządu Adam Szłapka będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: 6:02 to fakty RMF FM. Szef CIA, John Ratcliffe w Hawanie. To jest pierwsza taka podróż szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej na Kubę od czasu rewolucji w tym kraju w 1953 roku.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii faktów. Pawle, co wiemy o tej wizycie?
6: Dzień dobry. Szef CIA spotkał się w stolicy Kuby, Hawanie, z przedstawicielami kubańskiego rządu. Miał przekazać władzom Kuby wiadomość od prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone poważnie angażują się w kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy dokonują zmian. Trump chce zaangażować się w zmiany na wyspie. W komunikacie rządu w Hawanie napisano, iż obie strony podkreśliły swoje zainteresowanie rozwijaniem dwustronnej współpracy między organami ścigania w interesie bezpieczeństwa obu krajów, a także bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. Od kilku dni wiadomo także, że Stany Zjednoczone są gotowe przekazać Kubie pomoc humanitarną. Miałoby to się odbyć poprzez Kościół katolicki. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Teraz w faktach pożegnanie. Muszą sobie Państwo zdać sprawę z tego, że odszedł geniusz. Tak powiedział kompozytor Zbigniew Preisner o zmarłym scenarzyście filmowym, prawniku, polityku Krzysztofie Piesiewiczu.
3: Zmarł wczoraj w wieku 80 lat. Reporter RMF FM Michał Dobrowicz przypomni jego sylwetkę.
7: Krzysztof Piesiewicz dwukrotnie zasiadał w Senacie. Najpierw na początku lat 90. i potem przez 14 lat, do 2011 roku. Był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Między innymi do Dekalogu, do Podwójnego życia Weroniki i do serii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Krzysztof Piesiewicz był także aktywnym prawnikiem w głośnych politycznie sprawach. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
2: Krzysztof Piesiewicz, przypominamy, wiąże się także z historią filmu Historie równoległe, którego współproducentem jest Maciej Musiał. Ten film został zaprezentowany wczoraj na festiwalu filmowym w Cannes. A Iga Świątek przed pierwszą, grubo po północy, 5 godzin temu przegrała niestety półfinał turnieju WTA na ziemnych kortach w Rzymie.
3: Przegrała po walce z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6.
2: Ostatnia piłka meczu. Świtolina wygrywa, a zabrało jej lata. Elina Świtolina znów zagra w wielkim finale w Rzymie.
3: To było siódme spotkanie Świątek z Fidolin.
2: Ukrainka odniosła trzecie zwycięstwo i jutro w finale jej rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff.
3: A pierwsze poranku wydanie faktów sportowych RMF FM po 6.30. Już teraz zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Chłodno w Szczecinie o poranku, czwóreczka na termometrach, nieco cieplej, 5 w Zakopanem, najcieplej w tym momencie Łódź, Katowice, 10 stopni na plusie.
0: To dodam. Super. Patrzymy, super. Czy będzie dzisiaj padać. No mogą się pojawić deszcze w takim pasie od godziny 8 od samego Trójmiasta i Koszalina przez Bydgoszcz, Poznań po Wrocław. I ten deszcz, to dość intensywny deszcz, będzie się przesuwał na wschód.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 6.30, czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy i polecamy.
1: Prezydent Donald Trump o poranku znów rozmawia ze swoim chińskim odpowiednikiem.
2: Z Xi Jinpingiem spotkali się o poranku w cesarskim ogrodzie Chongnanhai. Tam zaplanowano kolejną dwustronną rozmowę.
1: Jak czytamy, przy herbacie. Potem wspólne mają zjeść roboczy lunch.
2: Pilnie strzeżony kompleks Chongnanhai jest siedzibą najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Miejsce okryte aurą tajemnicy.
1: Do środka zaproszono wcześniej zaledwie kilku amerykańskich prezydentów.
2: A jednym z nich był Richard Nixon, który spotkał się tam z przewodniczącym Mao Zedongiem podczas przełomowej wizyty w 1972 roku. Ona doprowadziła do ocieplenia stosunków amerykańsko-chińskich.
1: Paweł Jaskanis, odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Powodem zwolnienia było m.in. naruszenie dobrego imienia instytucji. Chodzi o sobotnią imprezę techno zorganizowaną na terenie pałacu, która trwała kilkanaście godzin.
3: Będę zawsze przepraszał, jak ktoś mnie zapyta i będzie miał pretensje, to powiem, że miał rację. Zapewne było za głośno.
2: Tyle był już dyrektor miejsca, gdzie w nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego pałacu zorganizowano imprezę techno Circo Loco.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość znowu wchodzi w ostry zakręt i kto nie chce Mateusza Morawieckiego w PiSie?
2: Będziemy o to pytać w rozmowie o 7 internetowego radia RMF24. Gościem Piotra Salaka o poranku tak będzie jest. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, blisko związany ze Zbigniewem Ziobro.
4: Nie mam wątpliwości, to do tego. Dzień dobry.
1: Piotrze, dzień dobry. Czy to kolejny kryzys w PiSie, czy może już zapowiedź podziału?
4: Nie, no myślę, że jednak tylko kryzys, bo do wyborów jest jednak zbyt daleko, żeby się dzielić, ale zapytam o to. Jak się domyślacie, polityk będzie mnie zapewniał o rodzinne sympatycznej, szczerej atmosferze od ostatniego posiedzenia wyjazdowego klubu. Ale ocenicie sami, czy zabrzmi wiarygodnie. Oczywiście porozmawiamy też o ucieczce Zbigniewa Ziobry. Chciałbym też poruszyć wątek wojsk amerykańskich w Polsce. Jak traktować ten szum informacyjny wokół sprawy? I warto zauważyć, że zaskoczoną całą sprawą była i strona rządowa, i prezydencka. I będę o to pytał też mojego gościa, także zapraszam.
1: Piotr Salek, Michał Wójcik, polecamy i zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Z poprzednich meczów lekko się zacięła, idzie, brakowało spokoju, który miała na pewno Ukrainka i po zaciętym ponad dwugodzinnym boju nasza zawodniczka odpadła z turnieju. A ostatnia piłka w finale turnieju pani Svitolina zagra z Coco Gauff. U panów półfinały na razie stworzą Casper Ruud i Luciano Derderi oraz Daniil Medvedev i Jannik Sinner. Fani w Rzymie czekają na włoski finał w niedzielne popołudnie, dlatego 5 meczów Serie A walczących jeszcze o coś drużyn, w tym derby Rzymu Lazio Roma, zostało ostatecznie przesuniętych na niedzielę na godzinę 12. W Hiszpanii Real co prawda wygrał ze zdegradowanym z La Liga Oviedo 2-0, ale mało kogo to ucieszyło. W przegranej walce o tytuł atmosfera na Santiago Bernabeu była napięta, a służby porządkowe musiały ściągać transparent krytykujący prezesa Florentino Pereza. Przed nami przedostatnia kolejka Ekstraklasy, a w Zabrzu wiatr zmian. Lukas Podolski wciąż piłkarz Górnika. Lada chwila przejmie klub, za co zapłaci miastu kwotę prawie 4 milionów złotych.
1: Będzie płatna w ratach w kolejnych latach. Inwestor zobowiązuje się też do kapitalizowania spółki w ciągu najbliższych lat, corocznie na kwotę po kilka milionów złotych rocznie.
0: W ciągu 3 lat ma to być 12 milionów, o czym mówił prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Miasto zostawia sobie jedną złotą akcję, żeby zachować wpływ na działalność klubu.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.rmf24 Radio informacyjne.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza, z której wszyscy wyszli żywi. Cud w Gotrora. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Tu Radio RMF 24. To już połowa maja, czyli 15 i do tego jeszcze piątek. Piotr Salak, kłaniam się i oczywiście zapraszam na nasz poranek informacyjny. Za chwilę Michał Wójcik, Sprawa i Sprawiedliwości, a po 8 Adam Szłapka, czyli rzecznik rządu. Od czego zaczynamy nasz poranek informacyjny? Od tego, co zawsze, rzecz jasna. Czyli zaglądamy do studia faktów, a tam już czekają Ewa Kwaśno i Tomasz Staniszewski. 7.
1: I zapraszamy. Co wiemy o planowanej rotacji wojsk z USA do Polski?
2: W faktach ustalenia amerykańskiego korespondenta RMF FM w Waszyngtonie.
1: Pierwsze małżeństwo jednopłciowe uznane w Polsce.
2: Warszawa uznała małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą.
1: Za chwilę też zatrzymanie przez CBŚP rosyjskiego tak zwanego wora w zakonie.
2: A w Cannes nasza wysłanniczka rozmawia na festiwalu filmowym z Jakubem Gierszałem o obrazie The Meltdown.
1: Polska wcale nie musi stracić 4000 amerykańskich żołnierzy. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym przez pewien czas po prostu będzie ich mniej w naszym kraju. Ale tylko chwilowo. To ustalenia naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego.
2: A chodzi o planowaną rotację wojsk USA do Polski. Przypominamy, 4000 żołnierzy nie przyleci bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, ale nie oznacza to automatycznie zmniejszenia amerykańskiej obecności nad Wisłą.
1: I o poranku właśnie Paweł Żuchowski z nami na linii z najnowszymi ustaleniami. Witamy, Pawle, i prosimy o szczegóły.
3: Dzień dobry. W grę może wchodzić inny wariant. Przerzucenie do Polski części sił z Niemiec, gdzie Amerykanie od dawna zapowiadają redukcję swojego kontyngentu. Powiedziało mi o tym kilka źródeł. W praktyce pozwoliłoby to administracji USA jednocześnie zrealizować polityczną zapowiedź ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech, a być może i w innych krajach, oraz utrzymać w Polsce około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przypomnę, Donald Trump nie zapowiadał redukcji w Polsce. Kilka miesięcy temu, gdy pytałem go o to, powiedział, że nie ma takich planów. Sugerował, że jak będzie trzeba, wyśle do Polski więcej żołnierzy. Z moich informacji wynika także, że w ostatnich miesiącach polscy politycy w czasie rozmów z przedstawicielami USA konsekwentnie słyszeli, że zgodnie z zapowiedzią Trumpa nie są planowane redukcje w naszym kraju. Powoływali się właśnie na wypowiedź Trumpa w odpowiedzi na moje pytanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Departament Obrony USA publicznie jednak do tej pory nie wytłumaczył jednak w pełni swojej decyzji. Jedynym wyjątkiem jest wypowiedź pełniącego obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu, Joela Valdeza, dla Politico. On zaprzecza, by decyzja sekretarza obrony Pita Hegseta była nagła, jest efektem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych dowódców amerykańskich sił zbrojnych w Europie i całego łańcucha dowodzenia. Czytamy w oświadczeniu cytowanym przez portal Politico.
1: Według Politico decyzja jednak zaskoczyła decydentów po obu stronach Atlantyku.
2: Nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego nastąpi, powiedział jeden z amerykańskich urzędników cytowanych przez portal, dodając, że europejscy i amerykańscy oficjele spędzili ostatnie 24 godziny na rozmowach telefonicznych, próbując zrozumieć decyzję i dowiedzieć się, czy czekają ich jeszcze jakieś niespodzianki.
1: A tuż po faktach przypominamy pytanie o Amerykanów, także w rozmowie z posłem Michałem Wójcikiem z Prawa i Sprawiedliwości.
2: A w porannych faktach teraz polityczna burza o małżeństwa jednopłciowe.
1: Wczoraj warszawski urząd dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech.
2: Rządzący mówią o ważnym kroku w walce o równouprawnienie, a opozycja ocenia decyzję jako bezprawny ruch prezydenta Warszawy.
1: Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co dokładnie usłyszałeś?
4: Decyzja stołecznego urzędu jest spełnieniem marzeń wielu par jednopłciowych. To nie tylko techniczna procedura, ale przede wszystkim przywracanie godności, mówił mi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: To jest ważny dzień dla też pokazania, że realizujemy wyroki Europejskich Trybunałów, w tym TSUE.
4: Transkrypcja aktu małżeństwa dwóch mężczyzn jest sprzeczna z polskim prawem, mówił z kolei Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
6: Jeżeli w innym państwie tego rodzaju związki nazywane są małżeństwami, to jest sprawa tamtego państwa. Natomiast w Polsce obowiązuje polska konstytucja i dobrze by rządzący sobie to przyswoili jej przestrzeganie.
4: Warszawski urząd, jak ogłosił wczoraj Rafał Trzaskowski, będzie teraz przepisywał wszystkie podobne akty małżeństwa.
1: Pierwsi ujawniamy fakty.
2: Rosyjskiego tak zwanego wora w zakonie zatrzymali funkcjonariusze CBŚP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej.
1: Te informacje przynosi reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiadomo o tym Rosjaninie?
7: Władimir D. ma 79 lat. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał ważnego dokumentu podróży. Z ustaleń służb wynika, że status wora w zakonie, czyli wysokiego rangą członka organizacji przestępczej w krajach wchodzących w skład Związku Radzieckiego, uzyskał w 1982 roku. Wtedy, jak mówią funkcjonariusze, został koronowany. W naszym kraju miał nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział zysków pochodzących z działalności przestępczej. Za Władimirem D. Interpol wysłał tak zwaną zieloną notę. Stanowi ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu. Rosjanin trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Niebawem ma być deportowany.
2: A na koniec tego wydania faktów filmowe Cannes. Tam bardzo dobre opinie zbiera film The Meltdown z Jakubem Gierszałem.
1: I to jest pierwszy w historii kanańskiego festiwalu film chilijski, wyreżyserowany przez kobietę. Nakręciła go Manuela Martelli.
8: I to też jest ciekawa perspektywa dla mnie, pracować z reżyserem, który bardzo dobrze zna aktorską perspektywę.
9: Jak ci jest w Cannes? To jest festiwal, który, jak mówią niektórzy, robi dużo hałasu.
8: Dużo się dzieje, więc staram się też nie dać się tak w ten wir do końca wciągnąć.
2: Jakub Gierszał, z którym w Cannes rozmawiała nasza wysłanniczka Katarzyna Sołechowska-Szuchta.
1: A relacje z festiwalu w Faktach RMF FM. Polecamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Czas na rozmowę o siódmej w Radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o siódmej w Radiu RMF 24 jest Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, pana też niepokoi to, co się dzieje wokół wojsk amerykańskich w Europie i w Polsce?
12: Bardzo mnie niepokoi, dlatego że sytuacja jest bardzo napięta w tej części świata. Bezpośrednio w kraju, z którym graniczymy, toczą się działania wojenne. A dzisiaj słyszymy, że może nastąpić drastyczne zmniejszenie liczby żołnierzy amerykańskich. Ale to jest, wie pan, dlaczego mnie to niepokoi? Dlatego, że być może to jest wynik tych nieodpowiedzialnych wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że no jest jakaś potrzebna solidarność europejska, my nie będziemy podbierali żołnierzy gdzie indziej i tak dalej. No i dzisiaj wszyscy się martwią, co dalej się będzie
0: działo. Waszyngton mówi, że to jest bardziej wynik tego, co się działo na linii Waszyngton-Berlin i bardziej polityki niemieckiej. Natomiast pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki o tym wszystkim wiedział, pańskim zdaniem?
12: Ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, bo z KPRM nie wiem, czy współpracuje w tym zakresie Ministerstwo Obrony tak blisko z panem prezydentem. Natomiast ja zwracam uwagę na bardzo nieodpowiedzialne wypowiedzi pana premiera, bo wiadomo, że u nas jest 10 tysięcy, około 10 tysięcy żołnierzy. Oni są gotowi narażać swoje życie, zdrowie dla polskich obywateli, dla obrony naszego państwa. A nagle, no przepraszam, decydenci amerykańscy, słysząc polskiego premiera, który mówi w sposób tak nieodpowiedzialny, no różne mogą myśli przyjść do głowy. No to co to znaczy solidarność europejska? Dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa Polski są Stany Zjednoczone.
0: Ale pytanie, czy Karol Nawrocki, który jak słyszymy, ma znakomite kontakty z Donaldem Trumpem, wiedział o całej sprawie, czy też nie? Czy mógł powiedzieć o tym chociażby rządowi? Czy też była jakakolwiek wymiana informacji? A może Karol Nawrocki nic nie wiedział i nic nie mógł zrobić w tej sprawie?
12: Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na to pytanie, bo nie jestem w pałacu prezydenckim przecież. Jestem posłem, więc obserwuję to z boku z bardzo dużym zaniepokojeniem, bo dynamika tej sprawy no jest niepokojąca w tym momencie. Chcielibyśmy, żeby to się wyjaśniło w jakiś sposób. Rzeczywiście Donald Trump zapowiadał, że będzie redukcja wojsk amerykańskich w kilku krajach. Nie wymieniał Polski, ale przy okazji tego, co się w tej chwili dzieje, no to jest niepokojące. No to co mogę powiedzieć?
0: No tak, tak, tylko mi bardziej chodzi o te zapewnienia Karola Nawrockiego, który mówił o tym, że usłyszał z kolei zapewnienia w Waszyngtonie, że nie będzie żadnych redukcji. Zresztą ze strony rządu też słyszymy zapewnienia, że nie będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce. W związku z tym...
12: Tak.
0: Panie pośle,
12: tyle, że ja rządowi nie wierzę i panu premierowi nie wierzę, a Karol Nawrocki jest jedynym politykiem, który ma taki kontakt z prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak? Mieliśmy okazję niedawno słyszeć. Donald Trump mówił o nim, że jest jego przyjacielem, bardzo go cenił, więc to jest jedyny dzisiaj, można powiedzieć, taki łącznik nasz z administracją amerykańską, no ale najważniejszy, bo jest prezydentem, ale cała sprawa niepokoi.
0: Jeżeli jest jego przyjacielem, to ciekawe, czy został poinformowany o tym, co się dzieje, co się ma dziać wokół wojsk amerykańskich. Panie pośle, porozmawiamy chwilę o tym, co się dzieje w kolei w Prawie i Sprawiedliwości. Pana zdaniem, przeciętny wyborca Prawa i Sprawiedliwości, znowu słysząc o kłótniach i sporach, które dzielą to ugrupowanie, co sobie myśli?
12: Ale o jakich kłótniach pan redaktor mówi, bo ja nie słyszałem, żeby ktoś się kłócił.
0: I mówi pan, że na spotkaniu w Sękocinie była rodzinna i przyjazna atmosfera?
12: Była bardzo przyjazna atmosfera, bardzo merytoryczna dyskusja. Każdy miał prawo zabrać głos i rzeczywiście było parę głosów. Natomiast to, co jest w mediach, to są po prostu przekłamania. No, naturalne po takich klubach zawsze ma wyjść przekaz z niektórych mediów, że wszyscy się kłócą w PiSie. Nikt się nie kłóci. Wczoraj mówił to premier Morawiecki. Dzisiaj ja to mogę powiedzieć. Nie ma czegoś takiego.
0: A czy będą w takim razie będzie dozwolone w Prawie i Sprawiedliwości tworzenie stowarzyszeń, czy nie?
12: Nie sądzę. Znaczy, stowarzyszenia, wie pan, to jest pewien problem, dlatego że nie wyobrażam sobie stowarzyszenia, które funkcjonuje w ramach Prawa i Sprawiedliwości i buduje swoje struktury regionalne, przykładowo. Więc ja uważam, że takie stowarzyszenia powinny być zamrożone, dlatego że albo się jest w Prawie i Sprawiedliwości, realizuje się nasz program, ale swoje także marzenia, bo przecież ludzie mają różne doświadczenia w różnych obszarach, no albo się jest rzeczywiście w stowarzyszeniu, a w takiej sytuacji, no nie można być w czymś, co może być konkurencyjne wobec PiSu, no w żadnym razie.
0: No jeżeli pan mówi, że nie sądzi, żeby stowarzyszenia były dozwolone, a Mateusz Morawiecki ma już zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwój Plus, to co z tym stowarzyszeniem w takim razie?
12: Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ja jestem zaskoczony, nieco nie ukrywam w ogóle powstaniem tego stowarzyszenia, bo do tej pory zawsze tak było, że każdy mógł realizować swoją politykę wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeżeli miał inny punkt widzenia na pewne rzeczy, to w ramach organów statutowych można było prowadzić dyskusję. Nikt nikomu nigdy niczego nie ograniczał. Więc uważam, że jest błędem stworzenie takiego stowarzyszenia. No zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: A pan powiedział o tworzeniu struktur regionalnych. Ma pan pewność, że stowarzyszenie tworzy struktury regionalne? Jeszcze nie tak dawno, dosłownie 2 dni temu rozmawiałem z Pawłem Jabłońskim, który mnie zapewniał, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie tworzy żadnych struktur regionalnych.
12: No chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby tak było, że nie ma czegoś takiego. Jest tylko Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia w Polsce. I powiedziałem, jeżeli ktoś chce realizować swoje pomysły różne, nikt nikomu nie zabrania. Mamy świetnego lidera, który daje taką przestrzeń ogromną dla każdego z nas. Mamy świetnego przewodniczącego klubu parlamentarnego. Jeżeli się do niego idzie z jakimś pomysłem, to nie słyszałem, żeby powiedział nie. Więc to nie rozumiem w ogóle samej idei stowarzyszenia. To jest dla mnie coś dziwnego.
0: Ale wie pan, bo trochę to jest zaskakujący jest ten przekaz, powiem panu, dlatego że jeszcze kilka tygodni temu po spotkaniu, tym sławnym spotkaniu, które organizował Adam Bielan, gdzie był i Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński, wydawało się, że wszystko jest dogadane, że można tworzyć stowarzyszenie, że Mateusz Morawiecki będzie mógł tworzyć swoje stowarzyszenie, że Przemysław Czarnek będzie mógł tworzyć stowarzyszenie. Po tym spotkaniu w Sękocinie rozumiem, że wracamy do punktu wyjścia, że nie będzie stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości.
12: Ja przypominam, że po tych informacjach, tak jak pan mówił wtedy, był pomysł na to, żeby powstała grupa ekspercka w ramach Prawa i Sprawiedliwości, żeby można było wykorzystać potencjał tych ludzi, którzy być może chcą, żeby jeszcze bardziej wykorzystywać ich potencjał taki polityczny. Natomiast no, nie ma mowy o żadnym stowarzyszeniu, które działa obok Prawa i Sprawiedliwości, czy w ramach nawet Prawa i Sprawiedliwości, które ma pewne cele polityczne. No to jest sprzeczne przecież z naszym statutem. Ja sobie sprawdziłem statut.
0: A Mateusz Morawiecki, jeśli będzie, mówi o zarejestrowaniu swojego stowarzyszenia, jeśli będzie to stowarzyszenie rozwijał, to co ma zrobić? Powinien odejść, pana zdaniem?
12: Ja powiem tak, dyskusja w Sękocinie była bardzo dobra i bardzo merytoryczna i ufam, że każdy wyciągnął pewne wnioski z tej rozmowy, którą prowadziliśmy, bo dzisiaj są dwie rzeczy niesłychanie ważne. Po pierwsze, Polska dzisiaj jest tą kwestią, wokół której powinny toczyć się dyskusje i zagrożenie suwerenności Polski w różnych polach. A drugie, odsunięcie w naszym przekonaniu zła od władzy, czyli Donalda Tuska i tej nieudacznej ekipy. Więc jeżeli ktoś prowadzi dyskusję w polu funkcjonowania jakichś stowarzyszeń, no to szkodzi po prostu. No, ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijało w najbliższym czasie. Ja ufam, że ta dyskusja bardzo merytoryczna w Sękocinie, ona przełoży się na decyzje, dobre decyzje dla i Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim dla Polski.
0: Ale pan wie o tym, że wyborca oczekuje jedności od ugrupowania.
12: I ta jedność będzie. I ta jedność jest. To te wszystkie dyskusje medialne, które są prowadzone, to jest takie generowanie sztucznie sporu, który miałby niby być w Prawie i Sprawiedliwości, czy nie wiadomo, co się działo w Sękocinie. Nic takiego się nie działo. Ja wiem, że media mają swoją rolę do odegrania i to jest oczywiste. Natomiast była dobra, merytoryczna dyskusja. Każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia. Jedność jest, jedność była. Dzięki jedności zawsze wygrywaliśmy, więc nie ma innego wyjścia.
0: Panie pośle, a może po prostu, jeżeli już mówimy o rozwodzie, to rozejść się elegancko z klasą, po prostu się podzielić i już. Pan mówi, że czas jest potrzebny, żeby to wszystko się ustabilizowało. Do kiedy pan uważa, że ten czas jest potrzebny? To się po wakacjach powinno wszystko rozstrzygnąć?
12: Nie, no, ale rozstrzygnąć w sensie jakim, panie redaktorze?
0: Takim, czy Mateusz Morawiecki powinien zostać w PiSie, czy zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, czy też twarzy własnej?
12: Zostać w PiSie, ale Mateusz Morawiecki już wczoraj powiedział, że nie chce wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości, a nikt nie chce, żeby opuścił Mateusz Morawiecki Prawo i Sprawiedliwość.
0: No ale jeżeli będzie kontynuował działalność w stowarzyszeniu, no to jak w takim razie to pogodzić z tym, co pan mówił przed momentem?
12: Dlatego zobaczymy najbliższe dni, tygodnie, co się będzie działo. Natomiast punkt wyjścia jest oczywisty. Ani Mateusz Morawiecki nie chce wyjść z Prawa i Sprawiedliwości, ani nikt z nas o niczym takim nie mówi. Więc jedność jest fundamentalna. Tutaj myślę, że on patrzy tymi samymi kategoriami. Mówię jeszcze raz, panie redaktorze, to jest próba generowania sztucznego sporu, który jest wewnątrz. Nie sądzę, żeby to było potrzebne, no ale rozumiem też, że media odgrywają pewną rolę.
0: A pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski?
12: Nie.
0: Myśli pan, że jest w Stanach Zjednoczonych?
12: Nie zastanawiałem się, gdzie jest.
0: No nie wierzę, że pan się nie zastanawiał. Panie pośle, cała Polska się zastanawia, cała polska klasa polityczna się zastanawia, a pan mówi, że panu jest to całkowicie obojętne. No bądźmy szczerzy. Ja zastanawiam się, czy pan ma jakąkolwiek opinię, gdzie on... No rozumiem, że pan może nie wiedzieć, ale gdzie pan, jak pan sądzi, czy jest jeszcze w Europie, czy jest w Stanach Zjednoczonych?
12: No, panie redaktorze, oczekuje pan ode mnie odpowiedzi na pytanie, na które ja nie mogę odpowiedzieć, bo przecież ani z nim nie rozmawiałem. Więc jak ja mogę odpowiedzieć? No musiałbym kłamać słuchacza, przecież nie będę tego robił w żadnym razie. Uważam, że jest człowiekiem, i to chcę bardzo mocno powiedzieć, jest człowiekiem absolutnie niewinnym. Natomiast gdzie jest w tej chwili? Nie wiem, nie rozmawiałem z nim, nie mamy kontaktu żadnego, więc...
0: A była dyskusja o Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim na klubie w Sękocinie?
12: O Marcinie Romanowskim? Nie słyszałem. Natomiast jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro, no oczywiście, wie pan, pojawiał się taki wątek, między innymi w moim wystąpieniu, taki pozytywny, no bo przecież to, co się stało, to jest wielka porażka Donalda Tuska i całego tego aparatu, który ma w swoich rękach. I dwie rzeczy jeszcze, które chcę bardzo mocno podkreślić u państwa na antenie, bo niektóre media przekręcają to i manipulują. Ani nie uciekł nigdzie, ponieważ miał legalne dokumenty, a niczego nie ukradł, bo nie ma takiego zarzutu absolutnie, bo ludzie mówią, że uciekinier i złodziej, bo niestety taka narracja jest, a to jest narracja fałszywa, kłamliwa.
0: No ale jednym z zarzutów uciekł, to jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej, panie pośle.
12: No tak, to była zorganizowana grupa przestępcza polegająca, wie pan, na tym, że pan minister zgodnie z przepisami, które jednak władza podważa, przekazał środki między innymi dla ochotniczych straży pożarnych, a te samochody gasiły pożar w Puszczy Solskiej. No. I za to jest między innymi ścigane.
0: A swoją drogą, a propos tych samochodów dla ochotniczej straży pożarnej, nie wiem, czy pan słuchał ostatnio wypowiedzi Marcina Romanowskiego zarejestrowanych na taśmach pana Mraza, gdzie mowa jest o finansowaniu wybranych ośrodków OSP bez konkursu. Właśnie z Funduszu Sprawiedliwości.
12: Ale to z tego, co wiem, to tam konkursu nie było. To jakaś komisja oceniała, według mojej wiedzy. Nie interesowałem się nigdy bliżej procedurą. Ale tam
0: no to skąd pan wie, że jest niewinny?
12: Proszę? To ale za co ma być winny? Bo jaki konkretnie zarzut on ma? Też niczego nie ukradł, więc jaki ma zarzut? Że te pieniądze poszły na straży pożarne? No nie wiem po prostu.
0: Ale panie pośle, bo prawda jest taka, że polityków Prawa i Sprawiedliwości z zarzutami prokuratorskimi jest kilku co najmniej. I Michał Dworczyk, i Mateusz Morawiecki, Daniel Obajtek. I jakoś nikt z nich nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, nie wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Więc dlaczego Zbigniew Ziobro nie chce stanąć i nie chce wytłumaczyć się przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
12: A to panu redaktorowi dziękuję właśnie, że pan zmienił w jednym zdaniu, bo najpierw pan powiedział ucieka, a potem powiedział wyjeżdża. On nie uciekł, jeszcze raz mówię, i będę to konsekwentnie powtarzał w rozmowie z każdym dziennikarzem. Natomiast
0: przypomnę, że jest ścigany polskim listem gończym.
12: Tak, ale na terenie kraju, bo on obowiązuje tylko na terenie kraju. On nie jest ścigany nawet europejskim nakazem aresztowania. A to, że władza nie wie, jakimi dysponuje dokumentami, no to już taka władza jest, jaka jest. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, powiem tak. To było coś, co było potrzebne Donaldowi Tuskowi. To Zbigniew Ziobro za kratami, takie zdjęcie było potrzebne po prostu, bo on nie dowiózł tematów i można się ze mną zgadzać albo nie, wielu ludzi nas słucha, ale stan polskiej służby zdrowia, polskiego budżetu, jaki jest, to każdy z nas widzi, więc potrzebował chociażby takiego propagandowego troszkę sukcesu, żeby pokazać to zdjęcie Zbigniewa Ziobro i nie pokaże. Po prostu Zbigniew Ziobro wygrał, Donald Tusk przegrał.
0: A pan by wyjechał, mając zarzuty prokuratorskie z kraju?
12: Każdy, wie pan, ocenia to wedle siebie, natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, nie dziwię panu ministrowi, że on jest ciężko chory. Jak byłem w Budapeszcie, miałem okazję z nim rozmawiać. Ciężko chory człowiek, ścigany. On, jednocześnie jego rodzina, która ma różne represje wobec jego środowiska. Ja się mu nie dziwię. Zapewne na jego miejscu dokładnie to samo bym zrobił.
0: Ale też by pan wyjechał, tak?
12: Na jego miejscu to samo bym zrobił, gdybym był dokładnie na jego miejscu. Dlatego, panie redaktorze, że gdyby, no wie pan, patrząc na jego sytuację, tak, że jest osobą ciężko chorą. Jest,
0: no, ale
12: osobą,
0: ja widzę, jak jest aktywny w mediach, to wie pan, jak ktoś jest ciężko chory, to albo dba o zdrowie, albo no nie występuje w mediach.
12: Ale gdzie ma dbać o zdrowie? W więzieniu ma dbać o zdrowie, z którego by już nigdy nie wyszedł? Przecież pan wie o tym, tak samo jak i ja. Przecież ta władza nie ma żadnych oporów przed niczym. Ja pamiętam sprawy dotyczące urzędniczek, które niczego nie ukradły, siedziały 7 miesięcy w więzieniu. Więc to łatwo się mówi, stojąc z boku i mówić, tak, tak, ja bym zrobił inaczej, inaczej bym się zachował. Ja go całkowicie rozumiem. Wiadomo, każdy podejmuje sam decyzję, natomiast ja go całkowicie rozumiem i całkowicie usprawiedliwiam. I to jest oczywiste, że w tej sytuacji, w której on się znajduje, gdzie on jest tym człowiekiem, którego władza chce totalnie zniszczyć. Nie wiem, czy pan wie, że nawet zdjęto hipotekę z jego nieruchomości. Sąd tak zdecydował, a mimo wszystko prokuratura dalej prowadzi działania. Zajęto mu całe wynagrodzenie, wszystko to, co ma Sejm, a mówi się ludziom, że o, to nie pracuje, to trzeba mu jeszcze obciąć. Ale co mu obciąć, jak on niczego nie dostaje?
0: To skąd miał pieniądze na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, panie pośle?
12: Proszę?
0: To skąd miał pieniądze na wyjazd do Stanów Zjednoczonych?
12: Panie redaktorze, to już jest osobista sprawa pana ministra Zbigniewa Ziobro. Ja go o takie rzeczy nie pytam, ani o kulisy, ani jak i kiedy zdecydował o tym i w jaki sposób. Nie jest mi to potrzebne do niczego, tym bardziej czy miał za co pojechać, czy nie. Natomiast chcę powiedzieć, że on, jak również jego środowisko, jest niszczone od tych lat. Ale jeszcze te półtora roku niecałe wytrzymamy.
0: Panie pośle, kiedy pan zmienił zdanie w sprawie kryptowalut?
12: A o co pan pyta dokładnie?
0: No, kiedy pan zmienił zdanie
12: chodzi
0: w sprawie kryptowalut?
12: Chodzi o manipulację Donalda Tuska, który mówił, że,
0: nie, chodzi...
12: że składałem... Jeżeli mogę, że składałem jakąś poprawkę, okazało się na końcu, że to on głosował za tą poprawką, ja byłem przeciwny, no bo zmieniłem zdanie w którymś momencie i stwierdziłem, że nie będę głosował za tą poprawką. On za nią głosował, a potem opowiadał, że mnie powinno ścigać ABW, no a tak naprawdę mówił o sobie. Jego powinno ścigać ABW.
0: Ale panie pośle, przyznaje pan, że Prawo i Sprawiedliwość wykonało niesamowitą woltę polityczną, jeśli chodzi o kryptowaluty. Jak dzisiaj będziecie głosować w Sejmie?
12: To wszystko zależy od tego, ale dlaczego wolty? Nie zrobiliśmy żadnej wolty.
0: Nie? No zaraz, a jak słyszę Jacka Sasina, który mówił o deregulacji chociażby, gdy się pojawiło, gdy była sprawa pierwszego weta i drugiego weta. Krytykowaliście prawo za bardzo restrykcyjne, a dzisiaj się okazuje, że absolutnie zakazujemy handlu kryptowalutami.
12: Jest taki projekt Prawa i Sprawiedliwości. Ja się pod nim również podpisuję, bo mogę powiedzieć, że to jest obszar różnego rodzaju patologii. Niestety, bardzo ubolewam i winię za to Donalda Tuska, ponieważ nie chciał regulować tego tematu przez prawie 3 lata. Na samym końcu, kiedy Polaków okradziono, być może, nie wiem, bo to trudno powiedzieć jeszcze do końca, ale dzisiaj Polacy, bardzo dużo Polaków zgłasza się do prokuratury, ma problemy z powodu braku regulacji właśnie, to nagle
13: ogóle się Donald Tusk obudził. Otóż chcę powiedzieć, panie redaktorze, że my zrobiliśmy projekt, że zakaz rzeczywiście kryptowalut w Polsce, ale nad tym projektem nie pracujemy. On nie ma nawet numeru sejmowego. My dzisiaj pracujemy na projekcie rządowym i do tego projektu zostały zgłoszone poprawki przez pana prezydenta. Tych poprawek zostało zgłoszonych bodaj 16, przyjęta została jedna, ale dzieją się ciekawe rzeczy, dlatego że byłem wczoraj na komisji finansów i w czasie tej komisji niektóre poprawki prezydenckie nie przechodziły, bo kogoś nie było na tej komisji, brakowało jednego, dwóch głosów czasem, ale dzisiaj na sali te poprawki mogą przejść i ostatecznie, jak pan zadał mi pytanie, jak będę głosował dzisiaj, to wszystko uzależniam od tego, jakie poprawki prezydenta przejdą. Byle jaka ustawa być może, ale jeżeli ma być w jakikolwiek sposób uregulowane, to przy poprawkach prezydenta można rzeczywiście ulepszyć ten projekt rządowy.
0: Czyli możliwe jest, że nawet Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za tą ustawą, którą przedstawi komisja, jeżeli się pojawią poprawki, tak?
13: My mówiliśmy to od początku, bo przecież my zgłosiliśmy 11 poprawek do ustawy rządowej. To już było jakiś czas temu, a teraz prezydent zgłosił swoje poprawki do projektu rządowego. 16 bodaj poprawek. Na razie jedna tylko poprawka przeszła. Natomiast zobaczymy, jak się potoczą głosowania w parlamencie. Jeżeli te poprawki najważniejsze przejdą, to nie mogę wykluczyć takiego scenariusza.
0: A co jest dla pana najważniejszą poprawką?
13: Tam są różne poprawki, bo to jest między innymi kwestia i opłat, panie redaktorze, i kwestia przesunięcia do sądu pewnych decyzji. To są różnego rodzaju, 4-5 takich obszarów w ramach.
0: To po co w takim razie składaliście projekt jako klub poselski, skoro jest projekt prezydencki?
13: Panie redaktorze, przecież prezydent ma swój punkt widzenia na pewne tematy, a my jesteśmy Prawem i Sprawiedliwością. Przez prezydent ma prawo sam przeprowadzić swoje rozwiązanie, a zupełnie czymś innym jest klub parlamentarny. Przecież mamy prawo również i swoje propozycje składać, ale my składaliśmy poprawki do ustawy rządowej wcześniej. Natomiast w tej chwili prezydent przedstawił te poprawki. My się do nich odnosiliśmy na komisjach. I część poprawek, nie ukrywam, jest jakiś chyba rozłam w ogóle w koalicji rządowej, dlatego że część poprawek nie przeszła. Właściwie żadna nie przeszła wczoraj.
0: Rozłam to też jest w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o kryptowaluty. Pan wie o tym.
13: Że co jest?
0: Że jest rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o kryptowaluty.
13: Ale jaki rozłam? Chodzi o to, że niektórzy nie podpisują się pod projektem naszym dotyczącym.
0: I niektórzy
13: zakazu.
0: Są zaskoczeni tym projektem, chociażby niektórzy nie wiedzą, dlaczego ten projekt się pojawił, dlaczego nie był z nimi konsultowany. Mówię chociażby o grupie.
13: Pojawił, jak ma być konsultowany ze 190 osobami. Odbyliśmy rozmowę na ten temat również, prowadziliśmy rozmowy teraz w parlamencie pomiędzy parlamentarzystami, ale wiemy, na jakim projekcie pracujemy. Taki projekt jest nasz, Prawa i Sprawiedliwości, żeby zakazać rzeczywiście. Ja się pod nim podpisuję, bo i wie pan, każdy kolejny dzień to coraz więcej wiedzy mam na temat tego rynku, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nie da się objąć chyba wiedzą całego tego rynku. To jest przedziwny mechanizm w ogóle, ale okej, taki jest świat, tak funkcjonuje. Natomiast pamiętajmy, nie pracujemy na projekcie Prawa i Sprawiedliwości, tylko pracujemy na projekcie rządowym. A jeżeli pracujemy na rządowym, to co mamy zrobić? Przecież odnosimy się do tego, co jest na stole.
0: Dzisiaj głosowanie w tej sprawie i to chyba jeszcze przed południem. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, niegdyś suwerenna Polska, był naszym gościem w rozmowie o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie pośle.
13: Dziękuję, do widzenia.
0: Kłaniam się, do widzenia.

0: No i 7.30 to jest Radio RMF 24, czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski, zapraszają.
1: Pożar składowiska odpadów w Sobuczynie koło Częstochowy. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM.
2: Jak usłyszeliśmy od strażaków, sytuacja jest opanowana. Pogorzelisko jest dogaszane. Ogień pojawił się po godzinie 5.
1: Szef Pentagonu podjął nagłą decyzję o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Taką informację przekazuje telewizja CNN. Ze Stanów Zjednoczonych płyną sygnały o frustracji, o odwetowych ruchach wobec europejskich sojuszników.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Tomku, co na to polskie władze?
3: No o to zapytam rzecznika rządu Adama Szłapkę, który będzie gościem porannej rozmowy radia RMF FM. Dlatego, że choć MEN uspokaja, że żadne jednostki z Polski nie zostaną wycofane, to amerykańskie media informują, że rozpoczęto już relokację nowych oddziałów amerykańskich, które ostatecznie wycofano i nie skierowano tu nowych jednostek. Co to oznacza dla Polski i czy zostaliśmy tą informacją zaskoczeni? Ale będę też pytał o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych, wizytę Petera Madziara w Polsce i los ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
2: Tomasz Terlikowski, Adam Szłapka. Ta rozmowa 2:00. Zapraszamy.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Z tą listą 9 obrońców, 5 pomocników i 9 napastników mamy różne opcje, różne profile.
2: A jakieś niespodzianki?
1: Francja bez Eduardo Camavingi i Kolo Muaniego.
2: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM. Zaprasza Igor Skrzypek. Witamy
4: Dzień
2: cię,
4: dobry.
2: Igorze. No pierwsze pytanie, chyba ważne, co z tymi kryptowalutami, prawda?
4: To prawda, no bo przed nami kolejna sejmowa batalia w tej sprawie. Posłowie zdecydują dziś o regulacjach rynku kryptoaktywów. Największe szanse na akceptację parlamentu ma propozycja rządowa, ale podczas prac w komisjach odrzucone zostały wszystkie poprawki, również te proponowane przez prezydenta. Dotyczyły przede wszystkim blokowania rachunków kryptowalutowych i obniżenia opłat nadzorczych. Przypomnijmy, że poprzednie rządowe projekty Karol Nawrocki zawetował, wskazując właśnie na nadmierne regulacje, a to by oznaczało, że i ten projekt może nie zyskać akceptacji Pałacu Prezydenckiego. Ważne informacje dla kierowców i dobre informacje. Tankowanie w weekend może być odrobinę tańsze. Ceny hurtowe w rafineriach spadają. To prawdopodobnie przełoży się na ceny maksymalne na stacjach. Zarówno w przypadku benzyny 95, jak i oleju napędowego powinniśmy zobaczyć kilkugroszowe spadki. Formalnie czekamy na przedłużenie rządowego pakietu obniżek cen paliw. Dziś wygasają rozporządzenia obniżające podatek VAT oraz akcyzę, ale rząd zapewniał, że przedłuży te rozwiązania do końca maja.
5: To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków, w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację.
4: Mówił minister energii Miłosz Motyka. No właśnie, pytanie, czy obniżki utrzymują inflację w ryzach. Dziś Główny Urząd Statystyczny przedstawi szczegółowe wyliczenia dotyczące wzrostu cen. We wcześniejszym szybkim szacunku inflacja w kwietniu wyniosła 3,2%. Zobaczymy, czy inflacja rośnie. O poranku już widzimy, że nieco rosną kursy walut. Euro kosztuje 4 zł.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, radio RMF 24, 15 maja, piątek. A my o wczorajszej decyzji warszawskiego ratusza, bo prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji pierwszego w Polsce aktu małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech. Trochę się burzy politycznej wokół tego zrobiło. W sumie dlaczego, panie redaktorze? Michał Krasyń razem ze mną, dziennikarz RMF FM. Jak politycy komentują tę
1: decyzję? Dzień dobry, kłaniam się. No to zacznijmy od wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. On wczoraj podkreślał, że to ogromny sukces, długo wyczekiwana i przełomowa decyzja, która po prostu ulży wielu osobom w Polsce. Dodał, że potrzebne są konkretne zmiany w prawie, na przykład wprowadzenie odpowiedniego formularza aktu małżeństwa. No dziś jeden z mężczyzn, którzy wczoraj otrzymali ten akt małżeństwa, wpisany jest w rubryce kobieta, na dole dopiero jest adnotacja, że pan kobietą nie jest.
0: No bo jeszcze nie ma dokumentu.
1: Nie ma jeszcze dokumentu. Taki projekt takiego formularza przedstawił wczoraj minister Gawkowski. Tak o nim mówił.
2: Kilka miesięcy ciężkiej pracy, kilka miesięcy ustaleń z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych udało się wydyskutować wspólny dokument, gdzie jest pełna godność dla kobiety i mężczyzny, gdzie para jednopłciowa będzie oznaczona mężczyzna i mężczyzna, kobieta i kobieta. Oczywiście pary, które miały akty dotychczas, czyli kobieta i mężczyzna, wyglądają tak samo. To jest ważny dzień dla Polski, to jest ważny dzień dla też pokazania, że realizujemy wyroki Europejskich Trybunałów, w tym TSUE.
1: Tyle wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No tę sprawę zupełnie inaczej widzi Pałac Prezydencki.
0: W ogóle nie jestem zaskoczony.
1: No szczególnie zaskoczenia tutaj wielkiego nie ma. Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego, decyzję warszawskiego ratusza nazywał wprost bezprawną.
3: Jasne są zapisy polskiej konstytucji. Polska ustawa zasadnicza w artykule 18 mówi twardo, jasno, w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Nad czym to dyskutować? Czy jeżeli coś jest wprost niezgodne z konstytucją, no to trudno, żeby obowiązywało. Oczywiście ostatecznie o zgodności z konstytucją rozstrzyga Trybunał.

0: Ale Trybunał znowu jest torpedowany, jest zniszczony przez obecną władzę, orzeczenia nie są publikowane, więc mamy do czynienia z tą neopraworządnością w ramach demokracji walczącej, która z prawdziwym, sprawiedliwym państwem, demokratycznym państwem prawnym nie ma nic wspólnego.
1: Decyzja bezprawna, mówi Pałac Prezydencki, a tymczasem warszawski urząd deklaruje, że będzie przepisywał wszystkie podobne akty małżeństwa. Zachęca też, że pary, które wcześniej otrzymały odmowę zarejestrowania takiego dokumentu, niech przychodzą, składają ponownie dokumenty. Te dokumenty będą przepisywane na polskie. Brakuje jeszcze odpowiednich przepisów, które określałyby prawa takich małżonków. O tym też wczoraj mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
2: Nie ma ustawy jeszcze.
1: Nie ma ustawy, nie ma konkretnych przepisów. Nie wiadomo więc, jak będzie wyglądało rozliczanie się takich osób z fiskusem i załatwianie innych spraw urzędowych. Kilka dni temu premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie odpowiednich przepisów. No na nie wciąż czekamy, więc jedyne, co się wczoraj zmieniło, no to oficjalnie po raz pierwszy chyba w polskiej historii dwóch panów może o sobie mówić małżeństwo.
2: A powiedz, czy pojawiły się informacje, jak duże jest zainteresowanie taką transkrypcją?
1: Prezydent Rafał Trzaskowski mówił, że takich wniosków było sporo, nie podawał konkretnych liczb, w okolicach kilkuset mogło się to...
2: No to całkiem dużo, jeżeli mówimy tylko o jednym dużym mieście, to jest...
1: Mogło się to zakręcić, no ale to są statystyki sprzed kilku lat, no bo te wnioski spływały, no i dziś najprawdopodobniej za kilka dni będziemy mogli zobaczyć pewnie wzrost tych wniosków w Warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Oczywiście będziemy śledzić, będziemy dopytywać, ile tych wniosków się pojawiło, ile zostało już przepisanych. Prezydent zaznacza, że będzie to załatwione bardzo szybko.
2: I o tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF24 Michał Krasoń. Pięknie dziękujemy, Michał.
1: Dziękuję.
2: To zostawiamy już teraz Warszawę i zostawiamy sprawy krajowe. Chociaż w sprawach krajowych to dotyczy niewątpliwie spraw krajowych, czyli obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Za chwilę więcej na ten temat.

0: No i jak to jest z tymi amerykańskimi żołnierzami w takim razie? Teraz spróbujemy przyjrzeć się tej sprawie dokładniej w radiu RMF24, bo w minionych godzinach pojawiły się nowe informacje. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. O tym poinformowała agencja Reutera, powołując się na dwóch urzędników z USA, którzy się oczywiście wypowiadali anonimowo. Jak z kolei podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie, decyzja szefa Pentagonu, Pita Hexeta, o wstrzymaniu tej planowanej rotacji była częścią ruchów mających zredukować w ogóle liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników. Głównie chodzi o Niemcy. Tymczasem Polska wcale nie musi tracić 4000 amerykańskich żołnierzy. O tym też zapewniają polscy politycy, ale o szczegółach z amerykańskiej perspektywy opowie nasz korespondent za oceanu, Paweł Żuchowski. Pawle?
1: Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym przez pewien czas po prostu będzie ich mniej w naszym kraju, ale tylko chwilowo. W Waszyngtonie mówi się, że sprawa, o której poinformowały amerykańskie portale wojskowe, a później także część mediów, może wyglądać zupełnie inaczej niż początkowo sugerowano. Chodzi o planowaną rotację wojsk z USA do Polski. Według tych informacji 4000 żołnierzy nie przyleci bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, ale nie oznacza to automatycznie zmniejszenia amerykańskiej obecności nad Wisłą. Otóż już tłumaczę, w grę może wchodzić inny wariant, rzucenie do Polski części sił z Niemiec, gdzie Amerykanie od dawna zapowiadają redukcję swojego kontyngentu. Powiedziało mi o tym kilka źródeł. W praktyce pozwoliłoby to administracji USA jednocześnie zrealizować polityczną zapowiedź ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech, a być może i w innych krajach, oraz utrzymać w Polsce około 10000 amerykańskich żołnierzy. Przypomnę, Donald Trump nie zapowiadał redukcji w Polsce. Kilka miesięcy temu, gdy pytałem go o to, powiedział, że nie ma takich planów. Sugerował, że jak będzie trzeba, wyśle do Polski więcej żołnierzy. Z moich informacji wynika także, że w ostatnich miesiącach polscy politycy w czasie rozmów z przedstawicielami USA konsekwentnie słyszeli, że zgodnie z zapowiedzią Trumpa nie są planowane redukcje w naszym kraju. Powoływali się właśnie na wypowiedź Trumpa w odpowiedzi na moje pytanie.
0: I tyle Paweł Żuchowski, a ja jeszcze tylko dodam, że Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, w którym przeważająca większość ankietowanych popiera funkcjonowanie, obecność amerykańskiej bazy wojskowej na jej terytorium. Tak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby Democracy Perception Index. Radio RMF 24, tyle jeśli chodzi o wielką politykę. Jeszcze przed godziną 8 w Radiu RMF 24, no niestety o przykrych informacjach dotyczących tenisa, Igi Świątek i Rzymu.

0: Za 11 minut, godzina 8, radio RMF 24. No smutna informacja, panie redaktorze. Nie oglądałem meczu, bo to trwało bardzo późno w nocy. Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa. Mówimy oczywiście o meczu Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Przegranym meczu, przegranym w trzech setach 4-6, 6-2, 2-6. Miało się to zacząć koło 20. Zaczęło się o której?
1: Tak, po 22, miała być 20:30, a zrobiła się prawie 22:30.
0: Ze względu na deszcz oczywiście, prawda?
1: No, deszcz świetnych zagrań młodego Hiszpana Landalusa, meczu z Miedwiediewem. Do czego pewnie jeszcze przyjdziemy.
0: Może zdążymy, tak. Ale opowiedzmy o tym meczu ze Świtoliną, bo wydawało się, że wszystko już jest na dobrej drodze. No i niestety Polka przegrała na swoim terenie, można by powiedzieć, bo w Rzymie rzadko
1: tak
0: Polka przegrywa.
1: Trzy razy wygrywała w Rzymie, wiemy o tym, ale Świtolina także wygrywała w Rzymie. Pamiętajmy, że to jest zawodniczka bardziej doświadczona od Igi i nie wiem, czy to doświadczenie wczoraj nie wyszło. Chociaż z takich bardziej wymiernych czynników, przepraszam, mówiłem już o tym w porannych faktach sportowych, no to po prostu błędy niewymuszone. Co prawda zajrzałem jeszcze teraz w statystyki, podwójne błędy serwisowe po stronie Ukrainki, więc też ryzykowała na pewno na serwisie, natomiast 50 do 35 w błędach niewymuszonych w przekroju całego, bardzo długiego meczu, który potrwał 2 godziny 16 minut, no to jest jednak wyraźna różnica i wydaje mi się, że to mógł być czynnik decydujący. Krótko mówiąc, Iga ryzykowała, Iga na pewno mogła tym wygrać, ale nie była to taka maszyna z raszyna jak w poprzednich meczach.
0: A twoim zdaniem była też taka nerwowość na korcie ze strony Igi?
1: Tak. Było widać, to znaczy może nie była to taka podłamana Iga. Znasz ten obrazek, no niestety w ostatnich miesiącach dość często pojawiała się Iga albo rzucająca rakietą, albo taka skrzywiona, zniechęcona. No od razu widzimy, jak jej wybitnie nie idzie. Nie było wczoraj tego, natomiast na pewno więcej spokoju zachowała Ukrainka. Może mówię, to wynika z tego, że ma jednak siłą rzeczy, no oczywiście jest starsza, no więcej gier na tym poziomie, ale z drugiej strony oczywiście 2 lata temu pewnie nie byłoby tej dyskusji i wiadomo, kto by był faworytką.
0: To prawda,
1: Mączki, prawda,
0: ale Świtolina też jest w znakomitej formie, bo dodajmy,
1: jest,
0: że ona
1: absolutnie
0: wygrała z Rybakiną przed zwycięstwem z Igą Świątek, w związku z tym teraz kolejna znakomita tenisistka na jej koncie.
1: No i wygrała z Igą też w Indian Wells.
0: Otóż to.
1: Ale więc to nie jest tak, że Świtolina, po prostu jej coś tam nagle wyszło. A Iga Świątek niestety też, no co prawda w meczu z Pegulą przełamała złą serię zwycięstw, porażek z zawodniczkami z czołówki, z top ten, no ale niestety to znów jest zawodniczka z top ten i znów mamy porażkę, znów minimalną, trzeba powiedzieć. To nie była duża różnica, no 6-2, 4-6, 6-2, tak?
0: Czyli co, teraz już tylko French Open, czyli korty Rolanda Garrosa, jeśli chodzi o Mączkę, tak?
1: Tak jest. I myślę, że Iga mimo wszystko po turnieju w Rzymie, oczywiście liczyliśmy na sukces, liczyliśmy na zwycięstwo, liczyliśmy na finał.
0: Właśnie, na pierwszy finał w 2026, tak, bo tego finału jeszcze nie było.
1: No może wielkie przełamanie będzie w Paryżu, fajnie by było, natomiast mimo wszystko dużo optymizmu po trzech świetnych grach. Po meczu przede wszystkim z Osaką, gdzie Iga naprawdę zagrała rewelacyjnie, no ale chyba najlepsze spotkanie zagrała z Jessicą Pegulą. Teraz wydaje mi się, że oczywiście nie możemy być hura optymistami, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, Iga wraca powoli na właściwe tory.
0: Jeśli chodzi o finał, to będzie Coco Gauff właśnie z Eliną Świtoliną. Bardzo ciekawie zapowiada się ten mecz, bo wygląda na to, że Coco Gauff no, robi konkurencję, jeśli chodzi o to, kto króluje na Mączce. Przynajmniej robi konkurencję.
1: I robi konkurencję
0: dla Igi Świątek
1: w rankingu, prawda?
0: No więc właśnie, jak to wygląda rankingowo?
1: Kolejny wątek. Ja przyznam szczerze, że nie sprawdzałem, jak to wpłynie jeszcze. Natomiast
0: no tak, nowy ranking w poniedziałek dopiero.
1: Tak, jeżeli wygra, to z tego co pamiętam, no po prostu jest na drugim miejscu, więc nie, na drugim jest Rybakina, Coco Gauff jest czwarta, może wyprzedzić Igę Świątek. Ale w to by trzeba było rzeczywiście się zagłębić, nie chcę tutaj przekręcać.
0: Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej razem z nami. Kolejne fakty
1: bardzo
0: sportowe
1: dziękuję.
0: O godzinie 8:30 polecamy gorąco. Polecamy także rozmowę po ósmej, nasza poranna rozmowa. Tomasz Terlikowski, przypomnę, i Adam Szłapka, czyli rzecznik rządu, razem z nami będzie tuż po faktach, a do tych faktów zostało nam 6 minut. Radio RMF 24. Dzisiaj maturzyści przystępują do egzaminu z geografii. Trzymamy kciuki.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Mam to potwierdzone przez osobę własną, ale też kilku kolegów i koleżanki, że na przykład dostając nagrodę w Gdyni, przez rok się nie pracuje. To jest takie niepisane prawo, ale tak jest. Tak się najczęściej zdarza, dostałem 2 nagrody w Gdyni, także miałem 2 lata przerwy.
0: Ostatnio spotkałem się z aktorem Bartoszem Obuchowiczem, a moim kolejnym gościem będzie 2-krotny medalista olimpijski w skoku wzwyż Jacek Wszoła. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w Radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMFON.pl i innych platformach podcastowych.

0: Radio RMF 24. To już ósma. Czas zajrzeć do studia faktów. Tam już czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, a zaraz potem poranna rozmowa. Tomasz Terlikowski i Adam Szłapka, rzecznik rządu.
1: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów.
2: Nie żyją 24 osoby. Od wczoraj trwa akcja ratownicza w zniszczonym bloku. W ukraińskiej stolicy ogłoszono żałobę.
1: Marek Wojtkowski nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Zastąpi Tomasza Lenca, wyrzuconego z partii i klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
1: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego jest dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapraszamy. Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie.
1: Wczoraj po uderzeniu drona w 8-piętrowy budynek zawaliła się cała klatka schodowa i przylegające do niej 18 mieszkań.
2: Krzysztof Zasada z aktualnymi informacjami. Krzysztofie, akcja ratownicza jeszcze się nie zakończyła.
3: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały spod gruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzów. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołoni.
2: Air Force One już gotowy do odlotu na płycie lotniska w Pekinie. Za chwilę Donald Trump ma zakończyć swoją wizytę w Chinach.
1: Wcześniej z Xi Jinpingiem spotkał się na ostatniej rundzie rozmów.
2: Rozmawiali, jak już informowaliśmy, w pilnie strzeżonym kompleksie Chongnanhai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Z ust Donalda Trumpa usłyszeliśmy wcześniej w wywiadzie dla telewizji Fox News, że Xi zobowiązał się do wstrzymania dostaw chińskiego sprzętu wojskowego do Iranu.
1: Według prezydenta USA Chiny chcą ponownego otwarcia cieśniny Ormus, ale też...
2: Pekin zgodził się kupować ropę od Amerykanów.
1: Marek Wojtkowski zastąpi Tomasza Lenca w roli szefa struktur Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Przypominamy, senator Lenc został w poniedziałek wyrzucony z partii i z klubu parlamentarnego KO po aferze związanej z zabiegiem jego syna. Zabieg ten odbył się poza procedurami, bez kolejki w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
1: W porannych faktach nasz reporter Jakub Rybski. Kubo, dlaczego to Wojtkowski zostanie szefem lokalnych struktur?
4: Po pierwsze, Marek Wojtkowski to były prezydent Włocławka, który jest dobrze znany działaczom w regionie. Jak ustaliłem nieoficjalnie, polityk ma poparcie niemal wszystkich samorządowców Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Cieszy się tam zaufaniem i jego praca dotychczas była dobrze oceniana. Wojtkowski już teraz objął funkcję tymczasowego przewodniczącego, bo zgodnie ze statutem partii do czasu zwołania zarządu regionu i wyboru nowego szefa, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Oficjalnie do końca maja zarząd partii w kujawsko-pomorskim ma wybrać szefa struktur spośród czterech wiceprzewodniczących, w tym właśnie Marka Wojtkowskiego, europosła Krzysztofa Brejzy, wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego i wiceszefa MSWiA Tomasza Szymańskiego.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
7: Dzień dobry.
6: Panie ministrze, co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Bo wciąż jest jakaś niepewność.
7: Znaczy, wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja i wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
6: Panie ministrze, ale
7: trwają
6: precyzyjnie
7: oczywiście rozmowy.
6: Miała być relokacja, CNN podaje, miała być relokacja, część jednostki nawet już przyjechało, ale zostało wycofanych z Polski.
7: Oczywiście trwają prace z tego, co wiemy w Stanach Zjednoczonych i w Departamencie Wojny nad reorganizacją obecności wojsk amerykańskich w Europie. Dla nas obowiązujące jest i ważne to zapewnienie, które otrzymał pan prezydent Nawrocki, że to nie obejmie Polski. Mamy też takie zapewnienie od głównodowodzącego sił NATO w Europie, generała Grynkiewicza. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jest obecność wojsk amerykańskich rotacyjna, to znaczy one się zmieniają. Na razie nie ma żadnych takich potwierdzeń, że jakiekolwiek zmiany tu miały być.
6: Ale jest niepokój w Polakach, choćby dlatego, że czytamy w mediach, że CNN podaje, że taki przekaz dnia płynący z Pentagonu jest taki, że to Joe Biden zwiększył liczbę żołnierzy w Europie, w tym w Polsce z 5 do 10% i to miało być tymczasowe, więc może się okazać, że część z nich zniknie.
7: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją. Nam zależy na tym i myślę, że wszystkim stronom sceny politycznej w Polsce, żeby ta obecność była stała. Na razie obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest rotacyjna, ona się zmienia, ale na razie bierzemy jako zapewnienia to, co usłyszał pan prezydent w czasie także rozmowy telefonicznej, to co Ministerstwo Obrony wie od generała Grynkiewicza. Za kilka dni odbędą się bardzo duże ćwiczenia w Toruniu, także z udziałem wojsk amerykańskich dotyczących Apache. Tutaj na razie nie ma mowy o jakiejś redukcji wojsk w Polsce.
6: Ale nie byliśmy zaskoczeni tym, co się wydarzyło, bo wygląda na to te nocne spotkania, telefony, konsultacje, prezydent, premier, minister obrony narodowej, wicepremier, wszyscy rozmawiają, czyli chyba jednak nas Amerykanie zaskoczyli.
7: Tutaj w tej sprawie wszystko powiedział pan premier Kosiniak-Kamysz. Właśnie dlatego, że ta informacja była jakąś nową informacją, która się pojawiła w mediach, stąd rozmowy i z generałem Grynkiewiczem i oczywiście z prezydentem, z premierem. No, w tej sprawie tu nie może być żadnego sporu. Nam zależy na tym.
6: Ale wszyscy byli zaskoczeni? Prezydent też był zaskoczony?
7: Myślę, że wszyscy mieliśmy takie same informacje w tej sprawie, ale w tej sprawie ani nie powinno być sporu między instytucjami w Polsce, ani między stronami sporu politycznego, sceny politycznej. Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce, chcemy wojsk amerykańskich w Europie, co też ma znaczenie, no bo też nam powinno zależeć na tym, żeby w państwach bałtyckich była obecność stała wojsk amerykańskich i w innych
6: Panie
7: państwach.
6: Panie ministrze, ja rozumiem tak, my chcemy, to wszystko jest jasne. Polacy myślę też chcą, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Pytanie, czy Amerykanie chcą mieć tutaj swoje wojska?
7: Według informacji, które i mamy od i generała Grynkiewicza, i tych, które przekazywał pan prezydent Trump prezydentowi Nawrockiemu, żadnego Ale rodzaju ta reorganizacje.
6: Ta rozmowa z Donaldem Trumpem to jest przed tymi decyzjami Pentagonu, czy po? Czy ona się odbyła już?
7: Ja mówię o tych wcześniejszych, co do których mogę się...
6: że coś się zmieniło.
7: Co do których mogę się odnosić, bo mogę się tylko odnosić do tych informacji administracyjnych, które pojawiały się wcześniej. To są rzeczy, które nie powinny obejmować Polski. No ale prace, jak rozumiem, w Waszyngtonie trwają. Przypominam, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest obecnością rotacyjną. To znaczy oni po prostu zmieniają i to, że któraś z rotacji nie, może być wstrzymana.
6: Jeżeli prace trwają, to możemy się znowu obudzić w sytuacji, kiedy którejś nocy zostaniemy zaskoczeni taką informacją, że ktoś wyjeżdża, ktoś nie przyjeżdża.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej jest też w kontakcie stałym z amerykańskimi partnerami, także po to, żeby nic nas nie zaskakiwało. Wiem, że wczoraj też odbywały się rozmowy. Nasze stanowisko jest jasne. Amerykanie znają to stanowisko, rozumieją je. Myślę, że Polska jest też, co zresztą Amerykanie bardzo często powtarzają, bardzo lojalnym i wiarygodnym partnerem. My zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z takimi sojuszniczymi zobowiązaniami wydajemy prawie 5% PKB na obronność. To jest bardzo doceniane
6: w Stanach
7: Zjednoczonych.
6: To jest nasza zasługa, nie Amerykanów.
7: Tutaj tylko to jest ważny argument w rozmowach z Amerykanami.
6: Nie ma najmniejszych wątpliwości, mówił wczoraj profesor Roman Kuźniar w Radio RMF24, że to Amerykanie pomogli w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Pan też nie ma takich wątpliwości.
7: Ja tutaj nie będę spekulował. Z całą pewnością wykorzystamy wszystkie możliwości dyplomatyczne do tego, żeby ze stroną amerykańską pracować i ściągnąć Zbigniewa
6: Ziobry. Ale wierzy pan w to rzeczywiście, że możemy go ściągnąć, że Amerykanie go ściągną? No przecież nie po to go tam ściągali, żeby go teraz Polsce wydawać.
7: To świadczy najgorzej, szczerze mówiąc, ze Zbigniewie Ziobro. Bo oczywiście... prokuratura zebrała wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić zarzuty. Chce postawić mu zarzuty, ale mamy konkretne procedury. Żeby można było kogoś aresztować, to musi być zgoda sądu. Wcześniej został uchylony immunitet, bo Zbigniew Ziobro był posłem. I on ucieka. Ucieka jak szczur. Boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości. Boi się stanąć z otwartą przyłbicą i broni się.
6: Ktoś mu pomógł. To znaczy pytanie, bo pewno... oczywiście ucieka, to prawda. Natomiast pytanie, czy to nie jest też sygnał władz amerykańskich do polskiego rządu?
7: Na pewno to wiemy, na pewno, że pomógł mu rząd Orbana. Bo wyjechał jeszcze w czasie kiedy u sterów w Budapeszcie był Orban.
6: Ale nie mógł wyjechać ze Stanów Zjednoczonych tylko za sprawą Orbana. Przecież Orban go nie przemycił w swojej walizce chyba.
7: Tak jak, tak jak informowaliśmy zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, my odpowiednie noty do strony amerykańskiej wystosujemy.
6: To pogorszy nasze relacje z nimi? Może pogorszyć?
7: Nie wiem, czy pogorszy. No ale my mamy swoje procedury. Jest prokuratura w Polsce, która uważa, że ma wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić polskiemu obywatelowi zarzuty. I te zarzuty chce postawić. I musi w tym kierunku pracować, no bo jest ktoś, kto według prokuratury najprawdopodobniej złamał prawo w Polsce. Nie ma oczywiście wyroku sądu, więc nie można mówić, że to prawo na pewno złamał, ale wszyscy obserwowaliśmy, co robił Zbigniew Ziobro. Te zarzuty, które chce postawić prokuratura, to są zarzuty kryminalne, przywłaszczenia środków o znacznej wartości, środków publicznych, zbudowania grupy przestępczej, kierowania grupy przestępczą. To są bardzo poważne rzeczy. Trudno, żeby ktoś go krył z naszych sojuszników. No niestety Viktor Orbán tak robił, ale nie chciałbym żyć tak jak Zbigniew Ziobro, uciekać i słucham tych posłów. Słucham tych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstydzą się za niego i tłumaczą się. No.
6: Bo żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu. Panie ministrze, jeszcze pytanie o Waldemara Żurka. Telewizja Republika informuje, że ma zostać odwołany właśnie w związku z tą sprawą. Słyszał pan takie informacje?
7: A jak często ogląda pan Telewizję Republika?
6: Czasem
7: pewnie się zdarza. A słyszał pan tam kiedyś prawdę?
6: Wie pan, czasami w każdym miejscu pada prawda, bo ktoś mówi, że 2 + 2 = 4. Duży kwantyfikator jest niebezpieczny.
7: Nie brałbym jeżeli... TV Republika nie mówi o aktualnej pogodzie i wyglądamy za okno, oni mówią, że świeci słońce, a za oknem świeci słońce, to żadnej innej informacji z TV Republika nie traktowałbym poważnie.
6: Że rozważane jest, że sytuacja Waldemara Żurka w rządzie osłabła.
7: Nie ma planów rekonstrukcji rządu.
6: Żadnych.
7: Dobrze.
6: Kiedy pierwsze pieniądze z safe płyną do Polski?
7: To są, myślę, że najbliższe tygodnie, bo umowa została podpisana i musiałbym dokładnie sprawdzić, ale to jest kwestia dni, kiedy pierwsza zaliczka, to jest ponad 6 miliardów wpłynie do Polski.
6: No to one samo słyszeliśmy tydzień temu. To jest kwestia dni.
7: Tydzień to jest 7 dni.
6: Tak.
7: Umowa, prace Polskiej Grupy Zbrojeniowej, BGK.
6: Ale do końca maja będą te pieniądze?
7: Myślę, że tak. Na pewno. Ale panie redaktorze, bo też żebyśmy zdawali sobie sprawę, bo padły zapewnienia tydzień temu, że za kilka dni, ja to potwierdzam, że teraz, że za kilka dni. Mówimy o projekcie europejskim, który ma, z którego Polska ma skorzystać ponad 43 miliardy euro, który został zatwierdzony w maju zeszłego roku, a wypracowany w czasie polskiej prezydencji, czyli w pierwszej połowie 2025 roku, a wymyślony pod koniec 2024 roku. Nie było nigdy przenigdy tak masywnego programu europejskiego, który byłby tak szybko przepracowany.
6: No i to pytamy.
7: Właśnie, więc teraz...
6: Pytamy o to, kiedy będą pieniądze. To znaczy fantastycznie, że szybko poszło
7: uzgodnienie. Będą zgodnie. Szybko. To jest ekspresowy projekt i także właśnie on jest tak ważny właśnie dlatego, że czasy są bardzo niestabilne. My musimy w Europie inwestować w polski przemysł.
6: A co z planem B? Bo dzisiaj ma być zaprezentowany plan B.
7: To będzie dzisiaj zaprezentowany.
6: Ale rozumiem, że pan wie, jaki jest ten plan
7: B. Tak, ale po to jest dzisiaj prezentacja odpowiednich ministrów, ministra Kierwińskiego, ministra Kośniaka-Kamysza,
6: pani minister Sobkowiak. Pan wie, że poszły już przecieki i na przykład jest taka informacja, że po prostu nastąpi przesunięcie. Te pieniądze, które może wykorzystać MON, to wykorzysta je, a z budżetu, planowanego budżetu MON-u pieniądze zostaną przesunięte na inne służby mundurowe.
7: Widzi pan, jak pan wszystko wie, ale wszystko o godzinie 15 będą
6: ogłaszane.
7: To się pan przekona o tej 15. Mimo obstrukcji Karola Nawrockiego i posłów Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystamy co do euro pieniądze,
6: ale
7: które
6: rozumiem,
7: mamy przeznaczone na
6: to jest właśnie ten model, tak? To znaczy, że po prostu nastąpią przesunięcia finansowe wewnątrz...
7: Będzie dobrze. polski przemysł zbrojeniowy nie straci.
6: To Juliana z Norwich, taka mistyczka średniowieczna, mówiła, będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, ale pan jest rzecznikiem rządu, a no nie więc, średniowieczną mistyczką.
7: Mówię, będzie dobrze i nie chcę tych wszystkich informacji ogłaszać przed panem ministrem, panem premierem Kosiniakiem-Kałyszem, który razem z ministrem Kierwińskim, z ministrem Klimczakiem, z panem minister Sosnowskim-Czarneckim będą mówić dzisiaj o 15, o dokładnie o szczegółach tego, ale tak, no, tu chodzi o to, żeby... No, PiS wielokrotnie zarzucał, co jest kompletną dezinformacją, że podpisanie umowy SAFE odbyło się niezgodnie z procedurami. Otóż odbyło się właśnie zgodnie z procedurami, które zostały przyjęte w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest wykorzystana ustawa o obronie ojczyzny. Ale dzięki tej ustawie o obronie ojczyzny można wykorzystać w pełni pieniądze na obronę, wykorzystywane przez Ministerstwo Obrony.
6: W związku z tym mniej pieniędzy trzeba dać nam, on je może dać
7: natomiast,
6: na inne służby.
7: Natomiast zależało nam na tym, żeby z tak gigantycznego programu skorzystały też inne służby. Policja, Straż Graniczna, żeby wykorzystała infrastrukturę, żeby można było wykorzystać te pieniądze na infrastrukturę. No, mamy krytycznie ważne połączenia drogowe, połączenia kolejowe, mosty, mamy podwójnego zastosowania infrastrukturę i obstrukcja Karola Nawrockiego i posłów Prawa i Sprawiedliwości bardzo utrudniła to możliwość skorzystania, więc my szukamy takiego modelu, który pozwoli wykorzystać pieniądze, więc tak będziemy szukać i pan zna te mechanizmy dobrze, no tak działa też administracja, że czasem potrzebne są przesunięcia.
6: Kiedy premier Tusk spotka się z premierem Węgier, Peterem Madziarem?
7: W przyszłym tygodniu.
6: A dokładnie wiem kiedy?
7: Tak.
6: A może pan powiedzieć?
7: Ta informacja się już pojawiała, no to będzie najprawdopodobniej środa przyszłego tygodnia.
6: Nie, a z kim jeszcze spotka się Madziar, premier Madziar, wie pan już?
7: Myślę, że spotka się też z panem prezydentem. To będzie normalna, oficjalna wizyta pierwsza w Polsce.
6: A z kardynałem Grzegorzem Rysiem, bo z Krakowa płyną takie sygnały, że może nawet z Rysiem się spotka.
7: Nie wykluczam, ale to jest też tak, że nasi partnerzy z Węgier przyjeżdżają do Polski na wizytę i część tej wizyty zawsze jest, ta część, która dotyczy premiera, jest uzgodniona z premierem. Te części, które dotyczą innych spotkań są uzgadniane przez stronę węgierską.
6: To będzie triumfalny objazd Petera Madziara po Polsce?
7: Nie wiem, czy... Widzimy, jak to teraz wygląda. Znaczy, oni chyba już ten taki czas pierwszy ucieszenia się z tego, że wygrali. No bo to jest duże zwycięstwo. Myślę, że nie tylko na Węgrzech radość z tego, że przegrał Orban, że wygrał Peter Madziar. Taka radość zapanowała. Oni się ucieszyli w dniu wyborów, oni się ucieszyli w dniu zaprzysiężenia rządu, a teraz przed nimi gigantyczna
6: twarda
7: robota.
6: Polityka będzie.
7: A teraz jest twarda polityka i gigantyczna robota.
6: Mamy pewność, że w sprawach ukraińskich na przykład będziemy mówić z nimi bardziej jednym głosem, bo jak się słucha Madziara, to on ma takie poglądy, no jednak nadal bardzo mocno, jedni by powiedzieli patriotyczne, drudzy by powiedzieli nacjonalistyczne.
7: Na pewno będzie lepiej. To znaczy poglądy czy retoryka to jest jedno, a to, że Viktor Orban zachowywał się czasem, mówiąc delikatnie, nieracjonalnie z punktu widzenia Europy i pewnie też Węgier, albo działał w interesie jakichś partnerów zewnętrznych swoich, to jest coś zupełnie innego. Już pierwsze decyzje, które rząd Madziara podejmował, no raczej pokazują, że tutaj będzie następowała zmiana, zarówno w kwestiach dotyczących Ukrainy, podejścia do Rosji, jak i w kwestiach dotyczących Europy.
6: Czyli spotkanie z premier Tuskiem środa w Warszawie.
7: Będziemy wszystko dokładnie potwierdzać, ale tak.
6: A będzie przemówienie Madziara do Polaków?
7: To jest normalnie oficjalna wizyta. Tutaj nie ma tego typu planów na razie.
6: Panie ministrze, nie dało się dłużej ignorować wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie transkrypcji małżeńskiej do płciowej. Długo to trwało.
7: Nie ignoruje.
6: Jak długo trwało to podjęcie tej decyzji o wpisywaniu i transkrypcji?
7: No, kilka tygodni. Trwały prace.
6: Lewica chciała dużo szybciej. I sugerowała, też, że to minister Kierwiński.
7: Nie, to nie jest tak. Znaczy od samego początku pan minister Kierwiński z ministrem Gawkowskim pracowali. Mówił o tym bardzo precyzyjnie przed posiedzeniem rządu w tym tygodniu premier Tusk. To jest kwestia i praworządności, i kwestia godności.
6: Panie ministrze, co to oznacza dla tych par? Tak precyzyjnie, bo jak rozmawiam czasami z politykami PSL-u na OFIE, to oni mówią, nic z tego nie wynika. Dostaną kwit żadnych uprawnień par małżeńskich w Polsce nie będą miały, bo nie ma takiej ustawy w Polsce. W związku z tym nie można przyznać na podstawie transkrypcji dokumentu czegoś, czego nie ma w polskim prawie.
7: No to nie jest tak. To znaczy tutaj sentencja wyroku jest taka, że ta transkrypcja ma polegać na tym, żeby maksymalnie zbliżyć do tych rozwiązań, które są już teraz. Oczywiście nie wszystkie da się. Tu pan premier wyraźnie bardzo mówił o kwestiach na przykład adopcji dzieci, których się nie da po prostu w taki sposób przeprowadzić.
6: Panie ministrze,
7: ale też nie ma takiej
6: jest
7: intencji.
6: Jest też dziedziczenie, jest ileś innych rozstrzygnięć, których w polskim prawie też nie ma w odniesieniu do par jednopłciowych. Więc pytanie, wczoraj tu minister Klimczak mówił, to jest akt czysto symboliczny. Dostaną kwit, nic z tego nie wynika.
7: Rozporządzenie w tej sprawie przygotowane zarówno przez pana ministra Gawkowskiego, jak i ministra Kierwińskiego jest już w tak zwanym rządowym obiegu i myślę, że w poniedziałek będzie podpisane.
6: Kiedy będzie podpisane?
7: W poniedziałek.
6: Poniedziałek, tak?
7: Tak, znaczy wtedy już do 18... jest... Poniedziałek, wtorek, no do 18 jest obieg. I myślę, że wtedy już będzie więcej wiadomo, ale nie, myślę, że to jest zmiana, która dla tych osób, które zawarły swój związek małżeński za granicą i chcą mieszkać w Polsce, no to będzie ważna i fundamentalna zmiana i myślę, że wszyscy to wiedzą.
6: A czy w związku z tym będziecie przepychać dalej przez Sejm, a potem przez prezydenta ustawę o wspólnym pożyciu osób?
7: Po pierwsze nie przez przepychać, tylko procedować.
6: Procedować,
7: tak. I tak będziemy procedować tą ustawę, dlatego że ona jest ważna. Ważna jest także dla tych par heteroseksualnych, które z jakichś powodów nie chcą zawierać związku małżeńskiego, a chcą sformalizować swój
6: związek. Ale będziecie
7: to
6: robić, choć wiecie, że prezydent nie podpisze.
7: Nie wiem tego, czy prezydent nie podpisze,
6: no,
7: ale to jakiś absurd jest, bo zdecydowana większość Polaków uważa, że tego typu rozwiązania prawne powinny być w Polsce zagwarantowane, powinny być możliwe. Też większość
6: zależy,
7: wyborców...
6: kto zlecał sondaże.
7: Tutaj nie ma rozbieżności w badaniach. I proszę zapytać, no pan też rozmawia, żyje normalnie, chodzi do sklepu.
6: Ale oczywiście rozmawiam, tak. Natomiast wiem, że ten temat będzie tematem kampanii wyborczej i pan też to wie.
7: Tak, oczywiście.
6: Bo to już widać.
7: Wie pan co, ustawa o statusie osoby najbliższej?
6: Nie, transkrypcja i w ogóle sytuacja osób homoseksualnych, czy ich prawo do równości małżeńskiej, będzie tematem tej kampanii. PiS tego nie odpuści.
7: Okej. To niech spojrzą w badania. Większość wyborców także Prawa i Sprawiedliwości uważa, że pary jednopłciowe, czy w ogóle, czy pary też heteroseksualne powinny mieć prawa do zawierania jakiejś formy związku, która nie jest małżeństwem, bo to jest standardowa rzecz. Z różnych powodów nie wszyscy chcą zawierać związek małżeński, a chcą mieć sformalizowany sposób życia, współżycia.
6: Panie ministrze, PSL poprze doktora Szpytmę jako prezesa IPN-u, a Koalicja Obywatelska?
7: Nie sądzę.
6: Nie sądzi pan? Czyli nie będzie zgody w koalicji, czy przekonacie kolegów z PSL-u, żeby jednak wycofali swoje poparcie dla doktora Szpytmy?
7: Zobaczymy. No, to jest kandydatura, posłowie PSL-u uważają, że jest rozumiem okej. Okay. Myślę, że w Koalicji Obywatelskiej nie zdobędzie specjalnego poparcia ta kandydatura i tyle. No.
6: A w Senacie?
7: No, myślę, że głosy rozłożą się podobnie.
6: Czyli nie przejmie. Czy to oznacza, że będzie próba dodania koalicji rządowej z kolegium, dogadania się koalicji rządowej z kolegium IPN-u?
7: No, to zobaczymy, jakie będą następne kroki. No.
6: A już... dlaczego jesteście przeciwko doktorowi Szpytmie? PSL mówi, że to jest znakomity fachowiec, umie zarządzać, świetnie zna historię Ruchu Ludowego, jest członkiem, nawet współpracownikiem Instytutu Witosa. Świetny fachowiec.
7: Nie wykluczam, że posłowie PSL-u będą próbowali przekonywać posłów Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Zobaczymy.
6: Panie ministrze, a rozmawiacie z Mateuszem Morawieckim?
7: Wy to znaczy kto?
6: No, Koalicja Obywatelska.
7: Nie.
6: PiS twardo twierdzi, Romanowski mówi twardo, Tusk z Morawieckim są już dawno dogadani, stworzą razem koalicję.
7: I to się pojawiło w przestrzeni publicznej teraz, w czasie największego kryzysu Prawa i Sprawiedliwości. To kto mógł to wypuścić i przeciwko komu?
6: Znaczy, nie, to jest jasne, że maślarze pytają się o to, znaczy oskarżają o to harcerze. Ale pojawił się też taki pomysł i on płynie także z środowiska harcerzy, że Morawiecki mógł...
7: Harcerze to są ci z RARS-u, tak?
6: To są ci od Morawieckiego.
7: Tak. A, ci z Rapsu. Okay.
6: Dobrze, więc harcerze...
7: A masz laser, to są ci od Piesiewicza, okej.
6: Okay. Dobrze, od Sasina. Ale teraz w dużym skrócie oni twierdzą, że no, mógłby być Morawiecki nowym Madziarem. Czyli odsunąć już na trwałe PiS od władzy. Jedni się tego boją, drudzy tym chwalą. Rozmawiacie z Morawieckim?
7: Nie, nie rozmawiam.
6: W ogóle?
7: Nie, w ogóle.
6: A PSL?
7: No, tego nie wiem, nie sądzę. Szczerze mówiąc, nie sądzę. Mówił publicznie premier Kosiniak-Kamysz, że nie rozmawia z Morawieckim.
6: A wie pan, gdzie jest Morawiecki? Morawiecki to pan wie, no, ale
7: chyba na razie,
6: o Romanowski.
7: Chyba na razie,
6: nie, on powiedział, że nie wyjedzie. Uczciwie
7: chyba na razie
6: trzeba powiedzieć. Uczciwie powiedzieć, no. Trzeba Mateusz Morawiecki.
7: Ziobro też mówił, że nie wyjedzie.
6: A wiecie, gdzie jest Marcin Romanowski?
7: No myślę, że na Węgrzech cały czas.
6: Cały czas, nie wyjechał.
7: Tak mi się wydaje, ale nie mam potwierdzenia tego. To może wie prokuratura, może wiedzą służby, ale ja tej informacji nie mam. Wydaje mi się, że na Węgrzech.
6: Adam Szłapka, rzecznik rządu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: 8.30, Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski zapraszają na fakty oczywiście.
1: Zaczynamy od ostrzeżenia. Za pół godziny na terenie południowej Wielkopolski, m.in. w Kaliszu, zaczynają się ćwiczenia z zakresu ratownictwa lotniczego w ramach Akademii Sarex.
2: Bierze w nich udział prawie 500 przedstawicieli różnych służb. Z jakim zdarzeniem mają mieć do czynienia? Z czym związany jest scenariusz ćwiczeń?
3: Związane z uprowadzeniem statku powietrznego ze skoczkami spadochronowymi na pokładzie, awaryjne lądowanie samolotu oraz dalszy rozwój sytuacji obejmujący działania ratownicze, policyjne, pościgowe, negocjacyjne i kontrterrorystyczne.
1: Wylicza Łukasz Mowczan, koordynator Akademii Sarex. Ćwiczenia potrwają kilka godzin.
2: Organizatorzy apelują do mieszkańców o ostrożność na drogach.
1: Na prawie 1,5 miliona złotych oszukali ponad 80 starszych osób, sprzedając im po zawyżonych cenach sprzęt gospodarstwa domowego.
2: Łódzcy policjanci rozbili grupę przestępczą dokonującą w całym kraju tak zwanych oszustw na garnki.
1: Nie ma się z czego śmiać. 1,5 miliona złotych robi wrażenie. Krzysztof Zasada w faktach. Krzysztof, jak działali oszuści?
4: W kilku miastach w całym kraju wynajmowali sale, organizowali pokazy sprzętu, na które zapraszali starsze osoby. Podczas tych spotkań zręcznie manipulowali uczestnikami, budowali klimat super okazji, wywierali presję, by skłonić ich do zakupu oferowanych towarów. W takich warunkach ofiary oszustów nie były w stanie rzetelnie ocenić wartości oferowanego sprzętu. Policjanci zatrzymali w sumie 8 osób, które odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz liczne oszustwa. 4 osoby trafiły do aresztu, a podejrzanym grozi 15 lat więzienia.
2: I jeszcze aktualna informacja z A1.
1: Wola Raciborowska w Kujawsko-Pomorskim. Tam między węzłami Kowal, Kutno Północ. Zablokowany w tej chwili jest jeden z pasów autostrady w kierunku Łodzi, bo zabierana jest stamtąd spalona ciężarówka, ostrzegamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Dwie kolejki do końca piłkarskiej ekstraklasy i aż 8 drużyn wciąż niepewnych utrzymania. Wśród nich Korona i Widzew, które dziś o 20.30 spotkają się na boisku w Kielcach.
2: Kolejne o poranku fakty sportowe RMF FM. Jest z nami Cezary Dziwiszek. Czarku,
7: dzień dobry, witam.
2: Słuchamy.
7: Terminarz sprawia, że jeśli ktoś dzisiaj tutaj wygra, będzie pewny lub niemal pewne utrzymania. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz w odróżnieniu od poprzednich wyjazdowych spotkań zapowiada odważną grę.
8: Słusznie uważamy, że mamy lepszą sytuację niż mieliśmy. Ona jest dalej trudna, ona jest dalej nie lepsza niż Korony Kielce, która ma lepszy bezpośredni bilans od nas na tą chwilę i gra mecz u siebie.
7: Po wydaniu milionów euro na transfery i pensje piłkarzy zarówno w Kielcach, jak i tym bardziej w Łodzi, ten sezon na pewno będzie zawodem. Pytanie dla kogo? Okaże się katastrofą. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu o 20.30, wcześniej mecz walczącego wciąż o puchary Zagłębia z Pogonią. Broniąca tytułu koszykarskiego mistrza Polski Legia Warszawa wywiązała się z roli faworyta. 100-66 z MKS-em Dąbrowa Górnicza to zdecydowanie najwyższe zwycięstwo w pierwszych ćwierćfinałowych meczach Orlen Basket Ligi. Na tym etapie gra się do 3 wygranych. Oprócz Legii na prowadzenie wyszły King Szczecin, Dziki Warszawa i Śląsk. Wrocławianie grają dziś drugi mecz z Arką Gdynia. Edyta Koryzna, trenerką roku 25. gali Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W ubiegłym sezonie doprowadziła reprezentację naszych koszykarek 3x3 do 4. miejsca w Mistrzostwach Świata w Mongolii.
9: Tą nagrodę dedykuję moim zawodniczkom.

0: Za 20, nie, za 22 minuty już będzie godzina 9. To my teraz zabieramy was, uwaga, do Cannes. Wieczorem odbyła się tam uroczysta premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a my połączymy się teraz z naszą dziennikarką, która jest na miejscu, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Takie życie się prowadzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Kasiu, o której skończyłaś wczoraj oglądać?
1: O północy, jak Kościuszek zbiegłam po czerwonych schodach. Buty miałam wiązane, więc nie spadły, ale tak, o północy ostatni seans.
0: Pantofelka nie zgubiłaś.
1: Ciężko. Nie, wiązane buty miałam.
0: To całe szczęście. Posłuchaj, dobrze, że mikrofon też działa, więc możemy sobie porozmawiać. Powiedz, czy Cannes już ma w tej chwili faworyta do Złotej Palmy?
1: No ma i z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że to właśnie film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest tym faworytem. Ascetyczny, biało-czarny, zamknięty w niespełna półtorej godziny. Pawlikowski jest konsekwentny, jeśli chodzi o tę estetykę, znamy ją. Ponownie opowiada o tożsamości, tylko że tym razem w kontekście podróży słynnego pisarza Tomasza Manna i jego córki Eriki, którzy po latach w Ameryce odwiedzają Niemcy w 1949 roku, czyli to jest zimna wojna. I w tym filmie Pawlikowski stawia pytania, czy ojczyzna to jest dom, co nas łączy z krajem, ale też ważne pytanie, czy jeśli kraj zawiódł, tak jak Niemcy, tak bardzo, to ma prawo wymagać naszej miłości, naszej lojalności. Nie ma oczywiście gotowych odpowiedzi, ale to też jest taka intymna, skomplikowana emocjonalnie opowieść o ojcu i jego dzieciach. Oczywiście najlepiej zobaczyć samemu, mieć, jak to lubię powtarzać, swoje zdanie, a nie cudze. Do polskich kin wejdzie ten film 19 czerwca. Wczoraj na światowej premierze uhonorowano ekipę 6-minutową owacją.

0: na stojąco. Również pierwsze recenzje wskazują, że Pawlikowski po raz kolejny zachwycił krytyków, ale pamiętajmy, że to dopiero początek, jeszcze cały następny tydzień, jeszcze Almodóvar, Zwiagińcew, Mundziu. Na razie ojczyzna liderem.
1: A powiedz w ogóle, jak będzie wyglądał ten weekend? Jaka atmosfera w Cannes? Rozumiem, że pięknie.
0: Słonecznie, dosyć ciepło, no i będą gwiazdy. John Travolta pokaże wieczorem swój debiut reżyserski o samolotach, bo on oprócz tego, że jest aktorem, zaczął być reżyserem, to lata, ma też licencję pilota i naprawdę steruje dużymi maszynami i ja mam bilet, w sensie na seans mam bilet, nie na samolot. Demi Moore można spotkać w Cannes, ona jest całe 12 dni, bo jest w jury konkursu głównego i ocenia filmy. Wczoraj na czerwonym dywanie pojawiła się Catherine Deneuve, legenda francuskiego kina, to możecie sobie wyobrazić, co tutaj się działo. No po prostu Cannes oszalało absolutnie. Ze swoimi filmami będą tutaj niebawem jeszcze Javier Bardem, Scarlett Johansson, Adam Driver, Penelope Cruz, no i moja ukochana Monica Bellucci, ale też Kristen Stewart, Woody Harrelson, także weekend na bogato będzie w Cannes, proszę pana.
1: Kasia, ale ty masz skalę porównawczą, byłaś w Cannes wielokrotnie. Ten festiwal się różni czymś od poprzednich edycji?
0: Ten konkretnie ten? Wiesz co, różni się tym na pewno, że nie ma amerykańskich produkcji. Kiedyś pamiętam na otwarcie był Top Gun, potem na otwarcie był Harrison Ford z Indianą Jonesem, ale nie wiem, czy to dlatego, że te filmy, takie duże produkcje są, no jakoś tak z tą jakością gorzej, czy chodzi też o politykę i bardzo trudną relację Ameryki z Francją, dlatego tych dużych produkcji tutaj nie ma. Właściwie jedynym taką dużą produkcją amerykańską, jaka była w Cannes, to na otwarcie o północy 25. urodziny Szybkich i Wściekłych. Był tu Vin Diesel, była Michelle Rodriguez i była Meadow Walker, córka nieżyjącego Paula Walkera, który jak pamiętamy zginął na planie Szybkich i Wściekłych i to był właściwie jedyny taki wielki amerykański akcent, więc no pod tym względem ta edycja jest inna, bo się skupia na kinie europejskim.
1: No pięknie, no zazdrościmy ci, powiem ci szczerze, nie ma co ukrywać. W takim razie miłego seansu, miłych seansów, o tak powiedzmy.
0: Bardzo
1: uważaj
0: dziękuję.
1: O tej północy, bo może być tak, że karoca się zmieni w dynię i co wtedy
0: albo
1: będzie?
0: Albo ja się zamienię w dynię, słuchaj, to jest największy problem, tego się boję najbardziej. Ale nic, ja mam dzisiaj zaplanowane, tak sobie rozpisałam, co mam po kolei zrobić. Idę na wywiad. Trzymajcie kciuki, na razie jeszcze ale ty, no bo wiesz, dopóki nie nagrane, to się nie będziemy chwalić. Wywiady do 22.20 kończę.
1: No dobra. Więc dobrze, Kasia, więc do usłyszenia w takim razie w Radiu RMF24.
0: Dobrego.
1: Mam nadzieję, że opowiesz nam o pięknych filmach, które widziałaś w Cannes. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wprost z festiwalu. Jesteśmy po premierze Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Więcej na ten temat oczywiście i więcej relacji Kasi na RMF24.pl. Pięknie dziękujemy, Kasia.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia, za 17 minut godzina 9.

Radio RMF 24 za kwadrans będzie 9 w Polsce, w naszej strefie, a w Pekinie zbliża się godzina 15. Właśnie kończy się chińska wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W jej trakcie amerykański przywódca oczywiście spotykał się z Xi Jinpingiem. O czym rozmawiali? No, przede wszystkim jednym z tematów był Bliski Wschód, oprócz relacji gospodarczych, ale a propos Bliskiego Wschodu, rozmawialiśmy o Iranie. Mamy bardzo dobre odczucia w sprawie Iranu. Chcemy, żeby to się skończyło, nie chcemy, żeby mieli broń jądrową, chcemy, by cieśnina była otwarta. Jak domyślacie się, to są oczywiście słowa Donalda Trumpa podczas spotkania z Xi w ogrodzie w kompleksie rządowym Zhongnanhai. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Pekinie wydało taki komunikat, wedle którego Xi i Trump, i tu jest dokładny cytat, zgodzili się co do wizji zbudowania konstruktywnych relacji chińsko-amerykańskich, charakteryzujących się strategiczną stabilnością. Zwróciłbym uwagę na słowo stabilność. Ma to być też wytyczna dla dwustronnych stosunków przez następne 3 lata i dłużej. Skąd te 3 lata? To zastanawiające. Aha, i jeszcze te relacje mają przynieść światu więcej pokoju, dobrobytu i rozwoju. Tak napisano w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Pekinu. Tyle jeśli chodzi o wizytę Donalda Trumpa w Pekinie. Ważne informacje jeszcze przekazuje agencja Reutera. Dzisiaj nad stolicą Finlandii, nad Helsinkami, doszło do podejrzanej aktywności dronów na niebie. Zamknięto nawet tamtejsze lotnisko.

0: Radiu RMF 24. W piątek, 15 maja, sprawdźmy, co się dzieje w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. To jest to miejsce, gdzie doszło do pożaru. Pożaru, który, jak pamiętacie doskonale, objął duży teren, ponad 1100 hektarów. Największe straty są na terenach o powierzchni około 400 hektarów. Tak mówią nam leśnicy. Ogień pojawił się 5 maja. Akcja gaśnicza w sumie trwała cały tydzień. I chociaż do końca września ma obowiązywać zakaz wstępu do tej części spalonych fragmentów Puszczy Solskiej, to turystyczne atrakcje są nietknięte na szczęście przez ogień i można z nich korzystać. Takie zapewnienia nam składają leśnicy, którzy pracują na miejscu pożaru. Mieszkańcy okolicy liczą na to, że turyści nie zrezygnują z przyjazdu. No a ci, którzy już przyjechali, wciąż są zachwyceni tamtym regionem.
1: Spokój, cisza. No, same pozytywy.
2: Jest co zwiedzać.
3: To w ogóle dla dzieci są fajne ścieżki jakieś widokowe i żeby poodkrywać nowe miejsca.
2: I lasu dużo jeszcze jest.
3: Tu w każdym miejscu można znaleźć coś, co dzieci zaciekawi, zainteresuje. To jest jakiś mały kawałek, ale ile jeszcze terenu zostaje nieodkrytego? No mówię, my przyjeżdżamy tutaj co wakacje. Nie byliśmy w tych samych miejscach. Cały czas odkrywamy coś nowego.
2: I pożar pani nie odstrasza
3: od przyjazdu? Absolutnie. Nie. Zamierzam jeszcze w lipcu przyjechać. My jeszcze mamy dużo planów.
2: Nie boi się pani, że turyści się odwrócą?
1: Może nie. Jest Wierzyniec niedaleko tutaj. Blisko też atrakcyjne miejsce.
4: No dobrze, że to się skończyło jak skończyło, tak? Bo myśleliśmy, że będzie bardzo dużo, rozprzestrzeni się w drugą stronę, że na więcej obszarów, no ale jakoś udało się to zapobiec. Słyszeliśmy różne opinie, wiadomo, no ten internet, hejty i tak dalej, że po co, bo spalone, bo coś tam, absolutnie.
2: Tutaj, gdzie jesteśmy, nie jest spalone, jest zielono i ptactwo śpiewa.
4: Oczywiście, słychać, tak? Ptaki, my jeździmy tu już od, no, 6-8 lat dobrych, kilka razy w roku przynajmniej, no bo my nie jesteśmy stąd, my jesteśmy ze Świętokrzyskiego i namawiam do tego, żeby wszyscy po prostu poprzyjeżdżali przejść, nawet to trzeba być, nie da się tego opisać słowami, także.
2: Źle by się stało, gdyby się turyści od tego odwrócili.
4: Oczywiście, bardzo źle.
0: Tak, takie głosy usłyszał Dominik Smaga, nasz reporter, od turystów, ale i od mieszkańców okolic Puszczy Solskiej. Polecamy zatem Puszczę Solską, a jak potwierdził wczoraj wiceminister w resorcie klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, pożar Puszczy Solskiej był jednym z największych, jakie mieliśmy w historii pożarów w lasach państwowych. Do faktów zostało niespełna 7 minut, a po faktach po godzinie 9, uwaga, będzie żołnierka. Dzisiaj Dzień Rodziny Wojskowej.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Orzyszu i zapytamy, czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12:00.

0: I 9 na zegarach, a to oznacza, że czas zajrzeć do studia faktów. Tam już czekają na Was i Ewa Kwaśny, i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
1: Informacja o wstrzymaniu relokacji jednostek amerykańskich w Polsce dla naszych polityków była zaskoczeniem, wynika z porannej rozmowy w RMF FM z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.
2: Ale przy okazji usłyszeliśmy zapewnienie.
3: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą.
1: A w wojskowym kalendarzu dziś nowe święto.
2: Dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej.
1: O 9 w faktach także efekty wizyty Donalda Trumpa w Pekinie.
2: Informacja o wstrzymaniu relokacji jednostek amerykańskich w Polsce była dla naszych polityków zaskoczeniem. Tak wynika z porannej rozmowy w RMF FM z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.
1: W warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czy możliwe są zatem kolejne zaskoczenia i wycofanie już stacjonujących jednostek z Polski?
4: Adam Szłapka podkreślał, że nic mu o tym nie wiadomo.
3: Na razie nie ma żadnych takich potwierdzeń.
4: Czy to oznacza, że Polacy nie muszą się niepokoić o obecność amerykańskich wojsk?
3: Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją.
4: Otwartym pozostaje jednak kwestia liczby żołnierzy, bo obecność wojskowa USA w Polsce jest wciąż rotacyjna.
3: Na razie bierzemy jako zapewnienia to, co usłyszał pan prezydent w czasie także rozmowy telefonicznej, to co Ministerstwo Obrony wie od generała Grynkiewicza.
4: A to oznacza, że liczba ma być stała. Tyle, że informacją o obecnej reorganizacji polskie władze zostały zaskoczone.
3: Ta informacja była jakąś nową informacją, która się pojawiła w mediach, stąd rozmowy i z generałem Grynkiewiczem i oczywiście z prezydentem, z premierem.
4: Zaskoczenie to dotyczyć zaśmiało także szczycącego się szczególnymi relacjami z USA Pałacu Prezydenckiego.
3: Myślę, że wszyscy mieliśmy takie same informacje w tej sprawie.
4: Mówił minister Adam Szłapka.
2: Cała rozmowa do posłuchania na rmf24.pl. A teraz w faktach aktualne ostrzeżenie dla kierowców podróżujących z ósemką w Warszawie.
1: Między węzłami Lazurowa, Prymasa Tysiąclecia zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Ostrzegamy.
2: 20 minut temu Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie odleciał z Pekinu.
1: Wcześniej byliśmy świadkami uroczystego pożegnania amerykańskiego gościa. Był czerwony dywan, były rzędy chińskich żołnierzy stojących na baczność i studentów machających jednocześnie chińskimi i amerykańskimi flagami. Na koniec Trump, żegnając się ze swoim chińskim gospodarzami, chwycił za ramiona chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi i przyjaźnie go poklepał.
2: A konkretny wymiar tej wizyty i rozmów z Xi Jinpingiem?
1: Między innymi sprawa Iranu. Xi obiecał nie dostarczać Iranowi sprzętu wojskowego. Chiny zgodziły się także kupić amerykańską ropę i 200 amerykańskich samolotów.
5: 200 jets, that's a big thing, Boeing.
1: 200 Boeingów, potwierdzał Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News.
2: Jeszcze jakaś obietnica Pekinu?
1: Xi mówił o osiągniętej nowej dwustronnej relacji. Obiecał wysłać Trumpowi nasiona chińskich róż, które przed 7 rano naszego czasu podziwiali podczas spaceru w ogrodach Zhongnanhai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. 15 maja w kalendarzu Wojsko Polskie po raz pierwszy obchodzi dziś Dzień Rodziny Wojskowej.
2: Święto ma docenić trud rodzin żołnierzy, które wspierają ich w codziennej służbie, mówi nam Magdalena Fabisiak z Departamentu Wsparcia Rodzin Wojskowych MON.
6: Rodzina to źródło i fundament naszej siły, a w siłach zbrojnych to podwalina tożsamości, umacniania wartości patriotycznych i budowania coraz mocniejszej armii Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzina dla żołnierza i dla pracownika wojsk na co dzień ponosi wiele trudów, niepewność jutra, konieczność dostosowania się do zmian, przeniesień czy rozłąki, stres i obawa o bliskich. Z takiego myślenia zrodziła się właśnie inicjatywa utworzenia Dnia Rodziny Wojskowej.
1: Z okazji Dnia Rodziny Wojskowej w garnizonach w całym kraju zaplanowano dziś pikniki i festyny. Powstała też wyjątkowa piosenka Żołnierka.
2: Teledysk znajdziecie na rmf24.pl.
1: Sprawdźcie zatem już teraz, warto zobaczyć, a w naszym radiu internetowym rmf24.pl tuż po faktach, o kulisach powstania tej piosenki opowie pułkownik Mariusz Dziubek z reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 za chwilę będziemy świętować Dzień Rodziny Wojskowej razem z dyrygentem, pułkownikiem Mariuszem Dziubkiem, ale też dowódcą reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Czy jest w orkiestrach wojskowych jakaś siła? Bez wątpienia. I o tym będziemy rozmawiać już za moment. Będzie też premiera utworu Żołnierka. Co to za utwór? Dlaczego powstał i dlaczego mówimy o nim właśnie dzisiaj? O tym wszystkim w Radiu RMF 24. Już za moment. Bądźcie blisko.

0: Radio RMF 24 i uwaga, szczególny gość i szczególny dzień i szczególne święto. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj 15 maja, piątek, i to jest nowe święto, Dzień Rodziny Wojskowej. To jest święto, w którym podkreślamy i zwracamy uwagę na to, że w wojsku służą nie tylko wojskowi, ale także służą w wojsku, w pewnym sensie rodziny wojskowych, jak ważną rolę odgrywają w służbie dla ojczyzny. I o tym właśnie przypominamy także na antenie Radia RMF 24 w szczególnym towarzystwie. Razem z nami pułkownik Mariusz Dziubek, dyrygent, dyrektor reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie pułkowniku.
1: Czołem Polsko i czołem w szczególności wojskowa rodzina.
0: Pan dzisiaj, panie pułkowniku, przyszedł do mnie z batutą.
1: Tak, mój atrybut nieodłączny.
0: To jest pańskie narzędzie pracy.
1: Jako dyrygenta.
0: A jak się nazywa to narzędzie dużo większe, które widzę przed, kiedy buława. Idzie orkiestra wojskowa?
1: Dobre pytanie. To jest buława, czyli dyrygujemy orkiestrą podczas marszu. Również takie wojskowe mamy, wspaniałe orkiestry marszowe.
0: I pan ma też taką buławę, czy nie?
1: Oczywiście. Tak. Przechodząc wszystkie szczeble, również miałem taką przyjemność dowodzić orkiestrą z buławą.
0: Czyli był pan tamburmajorem, panie?
1: Byłem tamburmajorem, ekwilibrystyka również, oprócz dyrygowania, podrzucanie, to wszyscy wiedzą wtajemniczenie, o co chodzi, a batuta dyryguje już teatrem muzycznym. Taką instytucję mamy w Wojsku Polskim, zwie się Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego.
0: To jest aż teatr muzyczny, panie pułkowniku, tak by
1: tak
0: pan powiedział?
1: Śpiewacy, chóry, orkiestry, soliści, tancerze, czyli teatr muzyczny.
0: No dobrze, a ile jest w takim razie ludzi wchodzących w skład reprezentacyjnego
1: dobra
0: zespołu?
1: Ponad setka. Możemy zobaczyć dobrze ponad setkę.
0: Gdzie wy stacjonujecie, panie pułkowniku?
1: Cytadela Warszawska.
0: I tam macie swoje próby?
1: Tak jest.
0: Czyli rozumiem, w tym pięknym gmachu muzeum stacjonuje też orkiestra wojskowa, stacjonuje cały zespół i tam się odbywają próby.
1: I tam się nawet odbywają koncerty, na które już powoli państwa zachęcamy.
0: Panie pułkowniku, jak wygląda dyrygowanie taką wielką orkiestrą wojskową? Co jest najtrudniejsze? Co panu najbardziej przeszkadza?
1: Jeżeli puzony? Kochasz... Ale pan redaktor trafił, ja jestem puzonistą.
0: A więc jednak.
1: Nie, to są wiolonczele, to jest miękkość grania, subtelność.
0: Wiolonczele? Ale w orkiestrze dętej nie ma wiolonczeli przecież.
1: Ale w naszym teatrze muzycznym w RZWP właśnie są. I to jest ten wyjątek, stąd też batuta nie buława. Jeżeli kochasz swoją pracę i służbę, to jest przyjemność. Nie mam trudności. Są wyzwania. Mhm. To są artyści, tak? Pracownicy cywilni wojska i żołnierze. Ale to jest fascynująca przygoda, bym powiedział.
0: Ale jak myślę sobie o tym, jak można kierować, będąc wojskowym, kierować orkiestrą wojskową, to idealne rozwiązanie. Pan wydaje rozkaz i oni mają grać tak, jak pan chce.
1: Ha, ha, ha, tak by się wydawało. Nie do końca. Siła autorytetu, merytoryka, oni potrzebują przewodnika, dyrygenta, no, tak jak wszędzie.
0: Panie pułkowniku, spotykamy się oczywiście także przy okazji premiery. Premiera Żołnierki. Co to za utwór?
1: Oparta jest na tańcu europejskim, który jest miksem tańców ludowych, zwie się Belgijką. No Belgijkę, myślę, każdy zna, od lat 5 do 105.
0: Na pewno?
1: Serio? Pan redaktor nie zna?
0: Być może słyszałem wielokrotnie, ale nie wiedziałem, że to Belgijka. Wie pan, to jest trochę tak, jak że nie wiedziałem przez całe życie, że mówiłem prozą, jak wiadomo, prawda? Więc może tak jest z Belgijką.
1: Ciekawa anegdota. Moja córka odwiedziła tatę w Warszawie. Przechadzamy się wieczorem po Warszawie. Tata się pochwalił, że aranżuje Belgijkę na wojskowy zespół. Tato, odtwarzaj. Mhm. Na telefonie, a była z koleżanką. Posłuchały, złapały się za ręce, zaczęły spontanicznie tańczyć po ulicy. Ludzie się patrzą. Takie endorfiny wyzwala ten taniec. I dlatego postanowiłem, jako RZWP, ale wspólnie również z fajną naszą służbową wojskową rodziną, czyli ekipą z Biura Dyrektora Generalnego MON, stworzyć projekt o nazwie Żołnierka, czyli zaaranżować taniec Belgijkę. Zachęcając również kolegów, koleżanków, koleżanki w mundurach, żeby może zatańczyli z bliskimi ten
0: taniec. No to w takim razie proszę, nic nam nie pozostaje innego, jak tylko zachęcić państwa do tańca. Można tańczyć w Radio RMF 24. Teraz uwaga, uwaga, fragment Żołnierki.

0: Radio RMF 24 to był fragment Żołnierki, panie pułkowniku. Dobrze się bawiliście przy pracy nad tym utworem?
1: Bardzo dobrze. Ja uwielbiam pracę z młodzieżą. Tam przybyło do nas mnóstwo młodych ludzi z klas mundurowych, zdyscyplinowanych, pozytywnie nastawionych, bez smartfonów. Mhm. Kilka godzin spędziliśmy razem na nagraniach, tańcząc w pocie czoła, bo to trzeba było kilkanaście razy powtarzać. A to jest też dobry fitness, muszę powiedzieć, artystyczny, ten taniec.
0: Także to było naprawdę najtrudniejsze?
1: Synchron. To jest taniec, gdzie się wymieniają partnerzy. Synchron do rytmu, prawda? Mhm. Też świetna lekcja rytmiki, muzyki. Tej muzyki na żywo my potrzebujemy i orkiestry wojskowe również taką możliwość dają.
0: A z punktu widzenia orkiestry wojskowej, która chyba nie na co dzień wykonuje takie utwory, czy z taką muzyką orkiestra wojskowa generalnie ma to do czynienia, jeśli chodzi o codzienną pracę?
1: Tak, jeśli dostanie takie zadanie, to jak najbardziej. Ja ją chciał trochę obudzić pod tym kątem również. Natomiast orkiestry wojskowe, one oprawiają ceremonialnie uroczystości. Do tego służą, ale jeśli będzie taka potrzeba i jest taka potrzeba, to są wspaniali muzycy, nuty, gramy.
0: Co jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o pracę w orkiestrze wojskowej? Synchronizowanie wszystkich elementów?
1: Ogień z wodą to są dwa światy. Wojsko i zasady i muzyka, czyli powiedziałbym wolność.
0: No prawda? Więc właśnie.
1: Zgranie tych dwóch światów, ale to jest fascynujące, muszę panu powiedzieć. Ja będąc od 14 roku życia w mundurze, stwierdzam po latach, że to jest fascynujące.
0: Ale jak pan mówi od 14 roku życia w mundurze i od 14 roku życia już było wiadomo, że muzyka?
1: Tak, bo to było Wojskowe Liceum Muzyczne, była taka szkoła w Gdańsku.
0: Czyli można od razu, jeżeli ktoś sobie wymyślił, tak, ja chcę grać w orkiestrze dętej, to jest moje marzenie życia, czyli można takie marzenie zrealizować.
1: Dzisiaj, jeśli ukończyłaś szkołę muzyczną średnią lub studia muzyczne, można wstąpić do orkiestry wojskowej, stać się żołnierzem, muzykiem.
0: W orkiestrach dętych jest jakaś siła, pamięta pan taką piosenkę?
1: Jest.
0: A w wojskowych orkiestrach dętych?
1: Power i moc. To jest instrument dęty to jest nasz znak firmowy. Mm-hmm. Trąby jerychońskie, mury burzyły.
0: A ja myślałem, że to werbel, panie pułkowniku.
1: W połączeniu z werblem, tak. Mm-hmm. Trąbka i werbel, podstawa.
0: A pan słyszy,
1: również jak historycznie, prawda, na polu walki.
0: A pan słyszy, jak fałszuje orkiestra dęta?
1: No muszę.
0: I co się wtedy dzieje? Aż chodzą panu ciarki po plecach wtedy i jeżeli pan nas słyszy, że to nie jest nie pańska orkiestra, tylko jakaś inna i przyjeżdża pan na uroczystość i widzi pan, no absolutnie nierówno grają, to co wtedy?
1: Na szczęście nie ma takich sytuacji. Mówię zupełnie serio.
0: Mamy dobre orkiestry dęte?
1: Mamy znakomitych muzyków, naprawdę. One świetnie grają, grają równo, grają precyzyjnie. Ta defilada jest naprawdę na najwyższym poziomie. W wojsku się świetnie maszeruje, słyszymy bęben, słyszymy mocny raz. Warszawianka brzmi naprawdę dostojnie.
0: Ale trudno się nauczyć maszerowania do rytmu, gdy gra orkiestra wojskowa?
1: Jak wszystko, to wymaga treningu. No i rzeczywiście w głowie ten synchron, żeby się wsłuchać w bęben, słuchać się w instrumenty. No tak jak jesteśmy na imprezach różnego rodzaju, orkiestra gra, albo jesteśmy obok i małżonka nas gdzieś próbuje prowadzić na dobrą drogę, albo czujemy ten rytm i.
0: Ale kto się do kogo musi dostosować? Orkiestra do żołnierzy, czy żołnierze do orkiestry?
1: Żołnierze do orkiestry.
0: Jednak.
1: Tak
0: czyli
1: jest.
0: Jak pan dostaje taki młody narybek przed defiladą, na przykład 15 sierpnia, to pan im mówi, jak mają iść, rozumiem, tak?
1: Tak jest, tak. I to jest fajnie, że oni z każdym dniem widzę, jak oni słuchają coraz głębiej orkiestry. Słuchają muzyki. To jest też ważne, żebyśmy my od dzieciństwa słuchali żywej muzyki, prawda? Orkiestry wojskowe, tak jak powiedziałem, one wytwarzają muzykę żywą, na żywo, instrumenty dęte, wybuch endorfin następuje, także naprawdę muzyka na żywo warto słuchać, orkiestry wojskowe tym bardziej.
0: Ile godzin prób dziennie?
1: Od kilku, nawet jeśli jest premiera, do kilkunastu. Ale wiadomo, tu są mięśnie, operujemy na żywym organizmie, także trzeba uważać.
0: Pan pułkownik pokazuje na usta, jeżeli
1: tak,
0: ktoś nas
1: tak, bo to jest nasz aparat, dokładnie. Mhm. Ale są ćwiczenia wojskowe, także też oddychamy od muzyki. Ale to się pięknie zgrywa, także tak powiedziałem, to jest fascynująca przygoda.
0: Ale zaraz, co mi pan powiedział, panie pułkowniku, że oddychacie od muzyki w sensie takim, że jednocześnie też są obowiązki wojskowe, że puzonista, będę się tego trzymał, puzonista gra u pana, za chwilę idzie na strzelnicę?
1: Ale oczywiście, jesteśmy żołnierzami. Przede wszystkim jesteśmy żołnierzami, tylko odpowiedzialnymi za ten komponent artystyczny. Tak, prezentujemy się w mundurach, promujemy, reprezentujemy wojsko, szerzymy kulturę szeroko rozumianą, ale jesteśmy żołnierzami.
0: Panie pułkowniku, dzisiaj Dzień Rodziny Wojskowej. Są rodziny wojskowe w Polsce.
1: Pozdrawiam moją rodzinę, liczną.
0: Też rodziny występują w pana orkiestrze, pana zespole? Brat z bratem na przykład, albo brat z siostrą, zdarzało się?
1: Tak, tak, dokładnie. Albo dzieci. Dzieci się, że tak powiem, też próbujemy my aktywować nasze dzieciaczki. Nie tylko, odwiedzają nas różne szkoły, gdzie staje taki maluch przed orkiestrą, kilkudziesięcioosobową, w mundurach i zaczyna śpiewać czy grać na werbelku wspomnianym właśnie. To jest naprawdę, jak się te oczy szklą, jak się powiększają źrenice, to jest piękne, piękne, bo młodych ludzi trzeba zafascynować żywym brzmieniem, żywą muzyką. One się dają ponieść.
0: Najlepsza orkiestra dęta wojskowa na świecie to jaka?
1: Na dzisiaj te tradycje są w Stanach Zjednoczonych mocne i w Japonii.
0: Japonii?
1: Tak, też tam.
0: A jak natomiast się europejskie na tym poziomie?
1: Bardzo dobrze, naprawdę. Mhm. Z każdym rokiem coraz lepiej. Mamy znakomitych artystów, naprawdę, wykształconych, wyszkolonych, chcących grać, chcących odkrywać nowe brzmienia, nowe nuty.
0: Ale pan wie o tym doskonale, że to jest i maszerowanie, i granie jednocześnie, czyli trochę trzeba zsynchronizować, tak jak mówiliśmy, ogień z wodą. Zawsze się da patrzeć na nuty, nie zawsze się da maszerować równo, bo to przecież orkiestra też defiluje, idzie na końcu defilady.
1: Dlatego proszę zobaczyć, że często orkiestra nie ma nut, gra na pamięć. Maszeruje i gra na pamięć. To jest też... godne podziwu, ale to są ludzie predestynowani do tego. Oni się naprawdę nadają, rozumieją sens i są świetni w tym.
0: Najtrudniejszy moment w pana karierze, gdy pan prowadził orkiestrę?
1: Moment chyba zmiany garnizonu i zmiany orkiestry, bo człowiek się do tej rodziny służbowej przyzwyczaja, a rozkaz to rozkaz. I to jest ten moment może.
0: Dzisiaj Dzień Rodziny Wojskowej. Obchodzimy go także w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie. Pułkownik Mariusz Dziubek, dyrygent, dyrektor reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego razem z nami w Radiu RMF 24. Żołnierka, to jest ten otwór, o którym dzisiaj mówiliśmy najwięcej. Dziękujemy bardzo, panie pułkowniku.
1: Dziękuję.

0: Radio RMF 24, 25 minut po godzinie 9, jeszcze przed faktami zajrzymy do Sejmu, bo tam się właśnie rozpoczął ostatni dzień tego posiedzenia, 57 już w tej kadencji. Jednym z punktów oprócz ważnych głosowań będzie też, czy jest, już było, ślubowanie, które złożyła Bożena Borowiec. Ona zajęła miejsce tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki. Posiedzenie oczywiście rozpoczął marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Obecnie odczytam rotę ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że pani poseł Bożena Borowiec złożyła ślubowanie poselskie. Zapraszam po odbiór stosownego dokumentu.
0: I tak właśnie to wyglądało, jeśli chodzi o zaprzysiężenie posłanki Borowiec, bo zgodnie z kodeksem wyborczym prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. I to kolejne miejsce po Łukaszu Litewce w ostatnich wyborach parlamentarnych zajął Rafał Adamczyk, ale on zapowiedział, że nie obejmie tego mandatu. No i dlatego w kolejności była następną Bożena Borowiec.
2: Radio RMF 24.
0: Do faktów zostało już kilka minut. Fakt o 9.30 na naszej antenie Karol Płaczkiewicz przygotowuje i za chwilę je przedstawi. A po faktach, oczywiście dzisiaj piątek, w związku z tym porozmawiamy o tym, co się będzie działo w naszej ekstraklasie. Czy Lech Poznań już w tym tygodniu, w ten weekend zapewni sobie Mistrzostwo Polski? Razem z nami będzie Tomasz Wieszczycki, także bądźcie blisko. Za chwil kilka będziemy rozmawiać o PKO BP Ekstraklasie.

0: 9.30 na zegarach, czas na fakty na antenie Radia RMF24. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, Karol.
1: Dzień dobry, zapraszam. Do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów z nocy ze środy na czwartek. Jak poinformowały ukraińskie służby ratunkowe, wśród zabitych jest troje dzieci, a 48 osób zostało rannych. Władze stolicy Ukrainy ogłosiły piątek dniem żałoby. Mer Witalij Kliczko zapowiedział opuszczenie flag do połowy masztu i odwołanie imprez rozrywkowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w blok mieszkalny w Kijowie prawdopodobnie uderzył rosyjski pocisk manewrujący. Według ukraińskich władz Rosja użyła w ostatnich dniach ponad 1500 dronów i kilkudziesięciu rakiet. Bardzo niepokoi mnie to, co dzieje się wokół wojsk amerykańskich w Europie i Polsce, przyznał w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Michał Wójcik.
2: Zwracam uwagę na bardzo nieodpowiedzialne wypowiedzi pana premiera, bo wiadomo, że u nas jest 10 tysięcy, około 10 tysięcy żołnierzy. Oni są gotowi narażać swoje życie, zdrowie dla polskich obywateli, dla obrony naszego państwa. A nagle, no przepraszam, decydenci amerykańscy słyszą z polskiego premiera, który mówi w sposób tak nieodpowiedzialny, różne mogą myśli przyjść do głowy. No to co to znaczy solidarność europejska? Dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa Polski są Stany Zjednoczone.
1: Portal Army Times poinformował, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski. Doniesienia te potwierdziła telewizja CNN, informując, że była to nagła decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta, która wpisuje się w serię działań Waszyngtonu mających zredukować liczbę sił amerykańskich w Europie. Dziś kolejna sejmowa batalia w sprawie kryptowalut. Posłowie zdecydują o regulacjach rynku kryptoaktywów. Największe szanse na akceptację parlamentu ma propozycja rządowa. Ale podczas prac w komisjach odrzucone zostały wszystkie poprawki, również te proponowane przez prezydenta. Dotyczyły przede wszystkim blokowania rachunków kryptowalutowych i obniżenia opłat nadzorczych. Przypomnijmy, że poprzednie rządowe projekty Karol Nawrocki zawetował, wskazując właśnie na nadmierne regulacje. To by oznaczało, że i ten projekt może nie uzyskać akceptacji Pałacu Prezydenckiego. A na koniec tego wydania jeszcze sport. Dziś startuje 33. kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. W grze o tytuł Mistrza Polski pozostają już tylko dwie drużyny. Lech Poznań, który jest liderem tabeli, i Jagiellonia Białystok, będąca obecnie na drugim miejscu i tracąca 4 punkty do zespołu z Poznania. Czy już w ten weekend wszystko się rozstrzygnie? Już za chwilę na naszej antenie między innymi na ten temat Piotr Salak porozmawia z Tomaszem Wieszczyckim, ekspertem Canal Plus Sport. Posłuchajcie, polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF

0: Za 23 minuty będzie godzina 10, to jest piątek, to jest przedpołudniowy program w radiu RMF24, a jak piątek, to oczywiście rozmawiamy o naszej PKO BP Ekstraklasie. To już 33. kolejka, czyli sezon zbliża się do końca. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że w ten weekend poznamy mistrza Polski. Czy tak też myśli Tomasz Wieszczycki, który jest razem z nami, ekspert Canal Plus Sport. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Tomek, myślisz, że już ten weekend poznamy mistrza Polski?
1: Wiesz co, chciałbym, żeby tak się nie wydarzyło, ponieważ mamy fajną multiligę w Canal Plus, wszystkie mecze o tej samej godzinie i często jestem bywalcem tej ostatniej kolejki w studio i tak się emocjonujemy tym, co się dzieje na boiskach i co minuta się sytuacja w tabeli zmienia. No, jest to wyjątkowy dzień i po prostu chciałbym, żeby to się rozstrzygnęło w ostatniej kolejce, bo to są nieprawdopodobne, niepowtarzalne emocje.
0: To prawda, ale wystarczy, żeby Lech wygrał z Radomiakiem. O ile dobrze patrzę i dobrze analizuję tabelę, wygrał z Radomiakiem na wyjeździe i już wszystko będzie jasne, tak?
1: No tak, ale tak łatwo im tam się nie gra ostatnio, więc no łatwo Radomiak się tam nie podda. Aczkolwiek oczywiście patrząc z punktu widzenia takiego piłkarskiego, no to Lechowi wydaje mi się będzie trochę lepiej się grało niż w ostatnim meczu przeciwko Arce, bo przeciwko Arce Arka tak grała z skomasowaną obroną i ciężko było się Lechowi przebić. Jak się przebijali, to Isak znowu nie trafiał, a wydaje mi się, że w Radomiu Radomiak będzie grał taki otwarty futbol, więc paradoksalnie może być łatwiej, wydaje mi się, Lechowi. Tak sobie to analizuję, co to może się wydarzyć, aczkolwiek sezon mamy szalony, więc każdy scenariusz dopuszczam.
0: Już w tej chwili w tej walce o mistrzostwo wiadomo, że zostały tylko dwa zespoły, Lech i Jagiellonia. Jagiellonia z GKS-em będzie miała trudniej, no zagra po meczu Lecha, już będzie wszystko jasne, tak na dobrą sprawę.
1: Wydaje mi się, że trudniej, bo GKS Katowice stał się taką rewelacją po prostu. Tak to chyba trzeba podsumować, wydaje mi się, ten sezon. Aczkolwiek myślę, że jakbyśmy przeszli jeszcze do Górnika, to dla mnie też jest to jakieś zaskoczenie. Ta naprawdę świetna postawa Górnika w całym sezonie. Wydaje mi się, że być może teraz kibice Górnika mają jakiś niedosyt, że na finiszu coś jakoś się ta maszyna zacięła, ale myślę, że i tak trener Gaszparik wycisnął z tej drużyny naprawdę wiele. A co do Jagiellonii, no to Jagiellonia w końcu złapała swój rytm. Taki dobry meczowy, dwa ostatnie zwycięstwa to takie w ostatnich sekundach u siebie przeciwko Pogoni, no i to ostatnie takie przekonujące z Rakowem. No jedzie na teren do GKS-u, tak jak mówię, tej rewelacji dla mnie chyba największej mimo wszystko, bo oni potrafili z takiego dna wybić się właśnie do tych pucharów i to może być też taki wyjątkowy sezon, tak jak w przypadku Górnika od wielu, wielu lat. Więc no na szali jest wiele. Jak będzie, no nie wiem, trudno, tej szklanej kuli nie mam, aczkolwiek oba zespoły są w dobrej formie.

0: i zdecyduje forma dnia, także zobaczymy.
1: A Tomek, jak już podsumowując troszkę ten sezon, to myślisz sobie, no bo tylko dwie kolejki do końca, to myślisz, że można było się spodziewać, że to właśnie Lech i Jagiellonia, no plus jeszcze oczywiście Górnik, Raków, że one będą rywalizowały o Mistrzostwo Polski?
0: To znaczy nie brałem pod uwagę na pewno Górnika przed sezonem. To trzeba tak to jasno powiedzieć i dlatego tym bardziej duże ukłony w stosunku Górnika dla pracy, którą wykonali. Wiemy, że tam łatwo nie było. To nie byli piłkarze ściągani naprawdę za jakieś wielkie pieniądze, jakiś tam okrojony budżet. A trener Gaszparyk potrafił to poukładać po trenerze Urbanie, gdzie no, wzniósł Górnik na jeszcze wyższy poziom. Także tutaj Górnika nie brałbym pod uwagę do faworytów do mistrzostwa. Lecha oczywiście tak, Jagiellonię tak, Raków również, ale Górnik taką dużą niespodziankę mnie osobiście sprawił, nie wiem, no, być może dla innych to było normalne, ale dla mnie to nie było normalne, także do tych faworytów, no Lecha, no, oczywiście Legia przed każdym sezonem jest faworytem i to jest takie chyba największe rozczarowanie, więc myślę, że tutaj ten Górnik tak doszusował, no i ten GKS, o którym wspominałem, ciekawe jak to się ta przygoda w tym sezonie dla nich zakończy.
1: A gdy mówimy o tych rozczarowaniach w tym sezonie, bo wspomniałeś o Legii, a Widzew nie jest dla ciebie rozczarowaniem?
0: To znaczy, no w jakimś sensie na pewno tak, no bo te wielkie pieniądze na wszystkich zrobiły wrażenie i wszystkim wydawało się, że teraz Widzew po prostu będzie grał o Ligę Mistrzów. Być może tak, no ale to się nie wydarzyło, prawda, bo jednak pieniądze to nie wszystko, trzeba umieć dobrać sztab, trzeba trafić piłkarzy charakterologicznie, piłkarsko, no i jakby tutaj to się nie zgrało w tym Widzewie, wydaje mi się, no i stąd te problemy, tak, częste zmiany. No jednak te przejęcie właścicielskie takie było, miało nie być rewolucyjne, mam wrażenie, a zostało taka wielka jednak mimo wszystko rewolucja przeprowadzona. No myślę, że to będą sobie we Widzewie analizować, aczkolwiek no grają teraz, jak to się mówi, o życie w Kielcach.
1: No właśnie.
0: Bo jednak bezpośredni meczu Korona wygrała w pierwszym meczu, więc bilans bezpośrednich spotkań na ten moment jest na korzyść Korony Kielce, więc przy zwycięstwie Korony Widzew no jeszcze w jakiejś małej tabeli, bo naprawdę tu dochodzi jakaś matematyka jeszcze na sam koniec tej ostatniej kolejce, prawda? Bo w bezpośrednich meczach Korona ma lepszy bilans, ale jednak jak dochodzi mała tabelka, to dochodzą też inne mecze. No i wtedy już się troszkę może jednak pozmieniać. No jeszcze do tego dochodzi ta Lechia, więc no Arka, no jeszcze matematycznie ma szansę, aczkolwiek myślę, że straciła tę szansę w tym ostatnim meczu u siebie zaległym z Górnikiem i ona wydaje mi się, że może być najprawdopodobniej tym drugim spadkowiczem.
1: Jeżeli patrzysz na ten mecz Korona Kielce, bo dzisiaj to spotkanie o 20:30, chyba najciekawsze, jakbyśmy popatrzyli na te przynajmniej pierwsze kilkadziesiąt godzin rozgrywania 33. kolejki, to uważasz, że większe szanse ma kto? Korona czy Widzew?
0: No powiem ci szczerze, bo to jest tak, że to jest taki finał. No, trenerzy często mówią o tych kilku kolejkach, które zostają. Mamy tam 6-5 finałów do końca do rozegrania, ale dla nich to wydaje mi się jest taki naprawdę finał i to może być wszystko możliwe. Tak sobie analizując to, jak ci piłkarze wyglądają, jak można było już tych piłkarzy poznać i w Koronie, i w Widzewie, to wydaje mi się, że trochę większa jakość jest w Widzewie. Takie mam wrażenie. Ale takie mecze się sercem wygrywa, zaangażowaniem, determinacją i no tutaj to zdecyduje. Widzę troszkę za dużo tego pragmatyzmu dawał w grze, takie mam wrażenie. A teraz potrzeba takiego też charakteru, tak? Może być ten pragmatyzm, ale musi być widać charakter u wszystkich piłkarzy Widzewa. To, co prezentuje na przykład w ostatnich meczach, na przykład co to Przemek Wiśniewski, Alvarez, prawda, Sebastian Berger, to są liderzy. No i inni muszą iść ich śladem po prostu, żeby... A w Koronie po prostu zespół, bo tam takich wielkich indywidualności nie ma, ale oni potrafią, myślę, się zorganizować. Liczyli najwięcej w tym sezonie, a przyszło im po prostu grać o wszystko, czyli o utrzymanie tutaj, więc no, im to zostaje naprawdę charakter. Grają u siebie, będzie sold out, cały stadion wyprzedany, może ich poniesie. No zobaczymy, też ciekawy jestem, bo emocje sięgają zenitu.
1: No i też ciekawe, jak będzie wyglądała sytuacja w Gdańsku, bo tam Lechia 3 porażki z rzędu, przypomnę, będzie podejmowała Legię Warszawa i jeszcze mają szansę na to, żeby się wydobyć z tej strefy spadkowej, myślisz?
0: Myślę, że mają szansę, bo to jest zespół, tak jak mówiłem, w przypadku Widzewa, który ma duży potencjał, zwłaszcza w ofensywie i do kreowania sytuacji bramkowych. No jest ta nieudolność strzelecka w ostatnich miesiącach, Bobczka, i to jest ten problem chyba największy. No ale kiedyś się trzeba przełamać, przychodzą takie momenty. Być może to będzie ten moment, bo grałem przeciwko drużynie, która właśnie w tygodniu się utrzymała, można powiedzieć, nie grała meczu, myślę o Legii, bo jednak tak się te mecze poukładały, że Legia już nie spadnie, prawda? Więc jakby presji nie ma ta Legia, więc może ta motywacja będzie mniejsza, że tak powiem, w przypadku Legii, a ta motywacja wciąż w Lechii jest, prawda? Bo jednak oni wiedzą, że muszą dwa mecze wygrać, a grają ofensywnie w każdym meczu. No i tutaj kluczem będzie ta defensywa Lechii, która jest po prostu, no, przecieka tak delikatnie rzecz ujmując, grają słabo. Nie chciałbym tu personalnie mówić, ale generalnie cała drużyna gra w obronie, więc grają słabo w defensywie. Zobaczymy, no jak wygrają 5-4, to nikt ich, na nich się nie obrazi, a stać ich na to, bo po prostu ten potencjał ofensywny jest. No ale dzisiaj na wyżyny się muszą wznieść, żeby po prostu nie tracić tak łatwo bramek jak w tych ostatnich meczach.
1: Domek, to kto spadnie w takim razie? Wiadomo, że spadnie Brookbet. Wydaje się, że trudną sytuację ma Arka, a ta trzecia drużyna?
0: No, wydaje mi się, że od motoru począwszy, chyba z 10 miejsca, no to matematycznie każdy może się tam po prostu znaleźć na tym miejscu. No prawdopodobieństwo Arki jest 99%, wydaje mi się, aczkolwiek grają teraz z Brookbetem, wygrają, dalej w tym ostatnim meczu będą liczyli, a przypominam sobie taki sezon, że też nikt się nie spodziewał, że Korona wygra na Lechu kiedyś, żeby się utrzymać, chyba z 2 lata temu, czy już te sezony tak mi się troszkę mylą, ale generalnie też tak było i sensacyjnie Korona wygrała i się utrzymała na Lechu Poznań, prawda, więc no takie rzeczy się zdarzają, więc trzeba czekać do tej ostatniej kolejki, do tej multiligi, bo tam wszystko, myślę, się rozstrzygnie. No i chciałbym też, żeby ta Arka mimo wszystko też w tej ostatniej kolejce, jakby jak już ma spadać, to niech poznamy tego spadkowicza w ostatnim dniu.
1: To w takim razie będziemy śledzić 33 i potem całą Ekstraklasę. Oczywiście PKO BP Ekstraklasa rozpoczyna swoje rozgrywki dzisiaj, 33 kolejka. Tomasz Wiszczycki nam o tym opowiadał, ekspert Kanal Plus Sport. Tomku, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Kłaniamy się oczywiście do godziny 10:00. Zostało nam tylko 12 minut.

0: Radio RMF 24. Jeszcze przed 10:00 zajrzyjmy na ćwiczenia służb ratowniczych, bo ponad 500 uczestników z różnych służb, od policji przez straż pożarną, pogotowie, aż poddziały kontrterrorystów, zebrały się po to, żeby na południu Wielkopolski rozpocząć i uczestniczyć w Akademii Sarex. To są ćwiczenia ratownicze, które się skupiają w tym roku przede wszystkim na sytuacjach lotniczych. Co dokładnie zaplanowano, to sprawdza nasz reporter Benjamin Kubiak-Piła. Dzień dobry, Benjamin.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To powiedz, jaki scenariusz przygotowali ratownicy?
1: No tutaj między innymi awaryjne lądowanie samolotu, w międzyczasie skoki spadochronowe, ale też takie działania, o czym już powiedziałeś, kontrterrorystyczne z udziałem właśnie policyjnych negocjatorów. Te ćwiczenia rozpoczęły się niecałą godzinę temu, bo o 9:00 w okolicach Kalisza i z tego co wiem, potrwają co najmniej kilka godzin.
2: Na lotnisku Michałków, gdzie uprowadzony zostanie samolot z 6 skoczkami na pokładzie oraz 2 pilotami. Następnie nad gminą Gołchów w powiecie pleszewskim dojdzie do awarii silnika samolotu, przez co skoczkowie będą oddawać skoki awaryjne z niskiej wysokości. Natomiast samo awaryjne lądowanie samolotu odbędzie się w miejscowości Borków, gmina Żelazków. Tam też dojdzie do pewnych zdarzeń terrorystycznych, w wyniku czego zostanie uprowadzony pierwszy wóz strażacki, który przyjdzie na miejsce awaryjnego lądowania wraz ze strażakami, i ten uprowadzony wóz oddali się w kierunku Kalisza, gdzie dojdzie do dużego zdarzenia drogowego, a następnie kolejnych zdarzeń terrorystycznych w jednym z budynków centrum Kalisza.
1: O tych działaniach powiedział mi Łukasz Mowczan, koordynator Akademii Sarex.
0: Benjamin, z tego co usłyszeliśmy, to akcja rozgrywa się na terenie 3 powiatów, rozumiem. 500 osób, to są dosyć duże ćwiczenia. To troszkę o mieszkańcach w takim razie powiedzmy. Na co oni powinni dzisiaj zwrócić szczególną uwagę?
1: No, myślę, że tutaj zachować szczególną ostrożność na drogach, i powody mogą być 2. Pierwszy, niesprzyjająca pogoda, a drugi to właśnie wspomniane już ćwiczenia i ta obecność służb i stosowanie się do poleceń poszczególnych mundurowych, bo w trakcie trwania takich ćwiczeń dzieje się naprawdę dużo i to jest w kilku miejscach jednocześnie, i jadąc na przykład do pracy czy do sklepu, można zauważyć policję, straż pożarną, gdzieś tam w oddali rozbite samochody, karetki na sygnałach. No i może dojść do takich sytuacji, gdzie ruch będzie wstrzymany przez funkcjonariuszy. Ważne, by nie panikować. Wziąć pod uwagę może też wcześniejsze wyjście z domu, jeśli mamy coś do załatwienia właśnie, czy to w sklepie, w urzędzie, w kolejce do lekarza. Szczególnie w tych południowych powiatach Wielkopolski. Tam najlepiej wziąć pod uwagę taką opcję. A co do południowych powiatów Wielkopolski, to myślę, że w ten weekend nie tylko południowe powiaty Wielkopolski, ale cała Wielkopolska będzie trzymała kciuki za Lecha Poznań. I ja wrócę tutaj trochę do twojej rozmowy z Tomkiem Wieszczyckim, bo ja może będę trochę stronniczy, ale ja liczę na to jednak, chyba tak jak cała Wielkopolska, że Lech jednak w ten weekend już wróci pewnie z obronionym tytułem.
0: To zapowiada się bardzo interesujący weekend w Wielkopolsce. To tylko ćwiczenia. Pamiętajcie, jeżeli pojawią się nadzwyczajne sytuacje w powiatach południowej Wielkopolski. O tym wszystkim uprzedzał Benjamin Kubiak-Piłat. Benjamin, pięknie dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy gorąco oczywiście. Radio RMF 24 będzie temu się przyglądać. Będziemy o tym informować. Przypominamy, że po godzinie 10:00 w Radiu RMF 24 oczywiście Tomasz Terlikowski. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam o sobotnim. O tym się mówi Piotr Salak. Do usłyszenia.

0: Paniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jakuba Antczaka, specjalistę neurologa, którego zapytam, czy niebieskie światło spędza nam sen z powiek?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już w niedzielę po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Radio RMF 24, zbliża się godzina 10, a to oznacza, że trzeba zajrzeć do studia faktów. Razem z nami Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Ważne rzeczy dzieją się w Sejmie. Zapraszamy.
1: Pod lupą faktów, plan redukcji wojsk amerykańskich w Europie.
2: To będzie także temat cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Odwiedzimy dziś mazurskie Orzesz, koło którego stacjonują Amerykanie.
1: Groźny wypadek przed południem na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
2: 3 osoby ranne, 11 w tej chwili jest zablokowana.
1: W faktach także Puszcza Solska po pożarze.
2: I zaproszenie na Festiwal Muzyki Filmowej do Krakowa.
1: Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie.
2: Od tego gorącego, od kilkudziesięciu godzin tematu zaczynamy. Fakt o 10.
3: Wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja. I wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
1: Tak zapewniał w RMF FM gość porannej rozmowy, Adam Szłapka. Jednocześnie rzecznik rządu zastrzegał.
3: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją.
2: Według telewizji CNN, przypominamy, decyzja szefa Pentagonu, Pete Hegseta, o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Donalda Trumpa pod adresem sojuszników.
1: Według amerykańskiej telewizji informacyjnej Hegset podjął nagle decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych żołnierzy będących już na kontynencie.
2: Obok wysłanej do Polski brygady pancernej, której część jest już na miejscu i teraz musi wrócić do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Joe Bidena stałe rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu wraz z rakietami Tomahawk w Niemczech.
4: Fakty RMF FM zawsze w centrum wydarzeń.
1: W cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24 odwiedzimy dzisiaj Orzesz na Mazurach. Tam w pobliskim Bemowie Piskim stacjonują Amerykanie.
2: A z nami w przedpołudniowych faktach teraz reporter RMF FM Piotr Błakowski. Piotrze, o co będziesz pytał mieszkańców?
5: Dzień dobry. W Bemowie Piskim obecnie stacjonuje około 1000 amerykańskich żołnierzy. Mieszkańców Orzysza zapytam, czy według nich ta liczba powinna być zwiększona. Czy dzięki obecności amerykańskich żołnierzy czują się bezpieczni? Ale też, czy obecność Amerykanów wpływa na samo miasto czy lokalnych przedsiębiorców. Wojska amerykańskie są tutaj obecne nieprzerwanie od marca 2017 roku.
2: 9:50 to fakt RMF FM. 3 osoby ranne w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
1: Na odcinku Nowe Miasto nad Wartą, Jarocin, w miejscowości Elżbietów, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
2: Droga jest zablokowana, tak może być jeszcze przez 2 godziny. Do końca września obowiązywać ma zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, ale jej popularne turystycznie zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości, tak zapewniają leśnicy.
1: Na obecność turystów bardzo liczą mieszkańcy tej okolicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co usłyszałeś?
6: To, że źle by się stało, gdyby turyści uznali, że nie ma tu po co przyjeżdżać.
7: Z tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
6: Turystyka jest tu ważna.
7: Ważna jest w tym regionie, tak, jest bardzo ważna.
6: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
8: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
9: Trasa rowerowa Singletrack, która cieszy się ogromnym powodzeniem, rezerwaty przyrody.
6: Tam ognia nie było. Czekają też szumy nad Tanwią, stawy Echo i inne atrakcje Roztoczańskiego Parku Narodowego, o który pożar nawet nie zahaczył.
10: Spokój, cisza, same pozytywy.
6: Usłyszałem od mieszkanki okolic, które szykują się na sezon.
2: Aktualna informacja z Sejmu. Posłowie przyjęli rządowy projekt w sprawie rynku kryptowalut. 241 posłów głosowało za, 200 było przeciw.
1: Ustawa została przyjęta bez poprawek. Więcej na ten temat w kolejnych faktach.
4: To także są fakty.
1: Jeden z kultowych kompozytorów Hollywood, James Newton Howard, po raz pierwszy pojawił się na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
2: Wczoraj osobiście poprowadził orkiestrę w Centrum Kongresowym ICE.
11: Wielka gwiazda, ale wspaniały muzyk, bardzo skromna osoba, bardzo inspirująca osoba.
2: To Olga Cempaluk z Orkiestry Filharmonii Krakowskiej imienia Karola Szymanowskiego. Howard, przypominamy, napisał muzykę do Pretty Woman. Pierwszą nominację do Oscara dostał za Księcia Przypływów, ale Ścigany czy Kosmiczny Mecz to także James Newton Howard.
1: A dziś na FMF-ie dźwięk przestrzenny.
2: Hauszka, czyli Folkel Bertelmann, wystąpi w Nowochódzkim Teatrze Łaźnia. Niemiecki kompozytor, pianista, nagrodzony Oscarem za ścieżkę dźwiękową do filmu Na zachodzie bez zmian. Zatem zapraszam do Łaźni.
1: I na 11:00 na fakty kulturalne RMF FM prosto z Festiwalu Filmowego w Cannes.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tomasz Terdzikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego i przedweekendowego programu radia RMF 24. Zaczniemy od rozmowy na temat PKB Polski i tego, co z niego wynika. Ale będziemy także mówić dzisiaj o pogodzie i o sporcie. Zostańcie z nami, słuchajcie naszego radia.

0: jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Zaczynamy od informacji ekonomicznych. Wzrost PKB Polski w pierwszym kwartale tego roku pokazuje, jaka jest kondycja i odporność polskiej gospodarki, powiedział wczoraj minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Ocenił, że nasz kraj jest w stanie dobrze reagować na przykład na wahania cen na rynkach ropy. Przypomnę, że wczoraj Główny Urząd Statystyczny poinformował w szybkim szacunku, że nasz PKB Polski wzrósł o 3,4% rok do roku w pierwszym kwartale. To sporo niżej w porównaniu ze wzrostem o 4,1% w czwartym kwartale ubiegłego roku. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, którym jest Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jak pan ocenia te wyniki? To rzeczywiście jest spory spadek kwartał do kwartału?
1: Znaczy, po pierwsze, to jest szósty kwartał ekspansji polskiej gospodarki, więc pod tym względem jest dobrze. Rozwijamy się i nadal jest dla nas całkiem nieźle, natomiast to nie jest odczyt bardzo dobry, no bo konsensus prognostów wynosił 3,6. Spodziewaliśmy się, że ten początek roku będzie trochę lepszy. Najprawdopodobniej, jak zobaczymy dane finalne pochodzące z Urzędu Statystycznego, bo teraz to jest tylko odczyt sygnalny, zobaczymy pewnie wpływ mrozu na produkcję przemysłową, bo widzieliśmy, że były trochę gorsze odczyty, między innymi z tego powodu. Będzie też pewnie negatywny wpływ temperatur na budownictwo w tych danych widoczny i trochę inne zachowania konsumenta. Na tyle były te dane takie gorsze od oczekiwania, że część ekonomistów zaczęła rewidować prognozy w dół dla polskiej gospodarki, co nie oznacza, że przestajemy się rozwijać, ale ta ekspansja w ciągu 2026 roku, czyli to powiększanie się polskiej gospodarki, będzie po prostu wolniejsze.
0: No właśnie, bo to będzie stały trend, taki spadek, czy to jest wypadek przy pracy? Mówiąc inaczej, jakie są pana prognozy na kolejne kwartały?
1: Nie, raczej spodziewamy się tego, że te kolejne miesiące to będzie podbijanie tego wskaźnika wzrostu i on raczej będzie się powiększał kwartał do kwartału, gdzieś w granicach trzeciego i czwartego kwartału tego roku przy inwestycjach publicznych kończących się, tych dużych wolumenach pieniędzy, które trafiają do sektora energetycznego i między innymi do inwestycji infrastrukturalnych, ale też w bardzo poszczególnych elementach. No, my to zobaczymy po prostu w końcówce roku i później będziemy powoli, ale jednak spadać, czyli że ta dynamika będzie się polskiej gospodarki spowalniała na tyle może, że w przyszłym roku Polska będzie się rozwijała w tempie poniżej 3%.
0: A na ile na to wszystko wpływa kryzys na rynku paliwowym, który się przedłuża, nie wiadomo kiedy się skończy, ciśni na Ormus? No jest w specyficznej sytuacji, o tak bym powiedział.
1: Tak, znaczy musimy to łączyć, bo wiadomo, dla nas bardzo istotnym czynnikiem jest konsumpcja wewnętrzna, więc jeżeli widzimy jakiekolwiek znaki, że istnieje ryzyko, że na przykład stopy procentowe będą w Polsce rosły, albo przez ten rok zamiast spadać dalej, będą utrzymywane na tym samym poziomie, to konsument trochę łapie się za portfel i z tego powodu może wydawać mniej i może decydować się na to, żeby oszczędzać pieniądze, no a to niestety będzie miało negatywny wpływ na dynamikę wzrostu polskiej gospodarki, bo konsumpcja jest dla nas po prostu bardzo ważna. Ona jest oczywiście ważna dla każdej gospodarki, ale u nas ten udział konsumpcji w tworzeniu wartości w gospodarce jest po prostu trochę większy niż w Europie Zachodniej, więc oszczędzający Polacy spowodują, że będziemy się rozwijali trochę wolniej. Niemcy znowu zamiast ekspansji stagnują, będą mieli jakiś wzrost gospodarczy może sięgający 0,5% w ciągu tego roku, ale to jest jakby cień tego, co kiedyś dostarczała nam niemiecka gospodarka, więc znowu eksport nie będzie czymś, co będzie ciągnął nas do góry.
0: A jak Polska wygląda na tle innych krajów europejskich? Bo to rozumiem też jest istotna informacja.
1: Tak, tu akurat zdecydowanie jest nieźle. Nie ma, czy wczoraj jeszcze nie było danych dla Malty i Chorwacji. Nie sprawdzałem rano, czy Europejski Urząd Statystyczny tego nie zaktualizował, ale patrząc na tle tych wszystkich innych gospodarek, to rozwijamy się najszybciej, czyli najprawdopodobniej Malta i Chorwacja mogą być trochę szybsze, czy szybciej się rozwijać od Polski w tym początku roku. Natomiast cała reszta stawki, cała reszta członków Unii Europejskiej jest za naszym krajem, i my będziemy nadal liderem rozwoju gospodarczego, tylko w ogóle ten rozwój gospodarczy będzie w Europie przez Ormus wolniejszy.
0: A które sektory gospodarki radzą sobie w tej chwili najlepiej, a które najgorzej?
1: I to jest bardzo dobre pytanie, no bo radzą sobie całkiem nieźle sektory, które są powiązane z konsumpcją wewnętrzną i produkcją na rynek wewnętrzny Polski, i to jest coś, co radziło sobie nieźle także w ciągu zeszłego roku. Mamy rynek usług, który cały czas napędza naszą gospodarkę, usług cyfrowych także, które całkiem nieźle sobie radziły. Zaczął się odbijać sektor transportu i logistyki, jednak pojawiło się trochę zamówień z rynku niemieckiego i widzieliśmy pewien ruch także na tym kierunku. Między innymi firmy logistyczne zaczęły kupować naczepy, to też jakby rusza cały łańcuch dostaw potrzebny dla transportu. Więc jest ileś tych segmentów gospodarki, które radzi sobie całkiem nieźle. Mamy jednak niższe stopy procentowe niż w zeszłym roku, więc nowe projekty budowlane się rozpoczynają i budowlanka też jest, i ten segment deweloperski nie jest czymś takim, co radzi sobie wcale źle. Natomiast ta dynamika przyrostu po prostu jest trochę mniejsza niż wcześniej, bo musimy poczekać na realnie niższe stopy procentowe i tak, żeby konsument chciał wziąć kredyt albo chciał kupić nowe nieruchomości, a wiadomo, że w sytuacji, w której musi uważać na pieniądze, może nie być aż tak chętny. Ale to jest zdecydowanie sektor, który sobie do tej pory przynajmniej radził całkiem nieźle.
0: A jakie działania powinien podjąć, tak już na koniec, rząd i bank centralny, to pan wspomniał o tych stopach, aby wspierać wzrost gospodarczy, aby wyhamować tą spodziewany spadek dynamiki wzrostu?
1: No niestety gospodarka rzeczywiście trochę jest to gorsze od oczekiwań także naszego banku centralnego, to co się dzieje z polską gospodarką, co będzie raczej skłaniało Radę Polityki Pieniężnej, która dopiero się będzie spotykać w przyszłym miesiącu, do utrzymywania stóp procentowych, ale ryzyko raczej jest takie, że mogliby podnosić stopy procentowe ze względu na to, że inflacja może przekroczyć 3,5% na przykład w maju już, jeżeli chodzi o jej wysokość, co by oznaczało, że mamy taki powolnie powiększający się problem z inflacją. Trochę wolniejszy rozwój gospodarczy sprawia, że RPP będzie patrzyła także na ten wskaźnik i może się nie zdecydować na to, żeby jednak podnosić stopy procentowe. A tak dzisiaj wycenia na przykład rynek. Tak? On widzi prawie 75 punktów bazowych, czyli podwyżkę stóp procentowych do poziomu 4,5% pod koniec 2026 tego roku.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę informacje na temat pogody, bo są kolejne ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Radio RMF 24. Mamy teraz dla Was najnowsze ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one burz i obejmują 10 województw. Chodzi o południowo-wschodnią część Polski i o centrum kraju. Zaczną alerty obowiązywać najwcześniej o godzinie 13 i potrwają do 22. Prognozowane są burze, które miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm na metr kwadratowy oraz porywy wiatru od do 70, a nawet 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad, poinformował Instytut. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia. A co w weekend? Nie zabraknie zarówno chwil ze słońcem, jak i przelotnych opadów deszczu, a także burz. A więcej na ten temat piszemy na naszym portalu na rmf24.pl. W Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze fakty, a po faktach zajmiemy się sportem i powiemy, co tam słychać w siatkówce. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.

0: Jest 10.30, jest Krzysztof Płaczkiewicz i są najnowsze fakty.
1: Donald Trump powiedział po spotkaniu w Pekinie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, że obaj zgadzają się, iż Iran nie może zdobyć broni jądrowej. Jak informowaliśmy w faktach, Trump podkreślił też, że chce utrzymania swobody żeglugi w rejonie cieśniny Ormuz. Amerykański prezydent poinformował również o zawarciu, jak to określił, fantastycznych umów handlowych z Chinami, nie podając większej ilości szczegółów. Podczas spotkania obaj przywódcy podkreślali dobre relacje i wzajemny szacunek. Trump nazwał Xi swoim przyjacielem, a chiński lider przypomniał ich pierwsze spotkanie sprzed niemal 12 lat. Około 500 żołnierzy, strażaków i funkcjonariuszy różnych służb bierze udział w ćwiczeniach ratownictwa lotniczego SAREX-26. Mundurowi będą się szkolić w kilku powiatach południowej Wielkopolski. Jeden z elementów scenariusza zakłada porwanie samolotu przez przestępców. Będzie też pościg, podczas którego dojdzie do karambolu. Dzisiejsze manewry różnych służb zaplanowano w powiecie ostrowskim, pleszewskim, kaliskim oraz Kaliszu.
2: To są fakty z Twojego miasta.
1: Prokuratura w Łodzi rozbiła gang oszustów, który miał wyłudzić od seniorów około 1,5 miliona złotych. Zarzuty usłyszało 8 osób, a 4 z nich zostało aresztowane. Według śledczych podejrzani organizowali w całym kraju pokazy sprzętu RTV, AGD i urządzeń medycznych, podczas których sprzedawali seniorom towary po mocno zawyżonych cenach. Ofiary były wcześniej wabione m.in. obietnicą darmowych badań i udziału w loteriach. Jak przekazał rzecznik Paweł Jasiak, śledczy zarzucają grupie m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i pranie pieniędzy. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. A teraz w faktach przenosimy się do Ciechanowa, bo tam przejdzie nietypowa parada.
3: 23 maja obchodzimy kolejne urodziny, a raczej rocznicę urodzin naszej patronki Marii Konopnickiej. I tak 27 maja w środę o godzinie 10 z tej właśnie okazji spotykamy się podczas czwartej już parady krasnoludków. W Ciechanowie znów pojawią się dzieci z przedszkoli, które ulicą Warszawską przejmą w barwnym korowodzie, by uczcić rocznicę urodzin Marii Konopnickiej.
1: Zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 i zgodnie z zapowiedziami teraz u nas sport. Dwie nasze siatkarskie drużyny, PGE Projekt Warszawa i Tauluron CMC Warta Zawiercie, powalczą jutro w Turynie w półfinałach turnieju Ligi Mistrzów. Rywalem projektu będzie Perugia. Warta powalczy z klubem Siratem Mankasi Ankara. O emocje związane z prestiżowym turniejem rozgrywającego projektu Michała Kozłowskiego pytał nasz dziennikarz Patryk Serwański.
1: Macie już medal Mistrzostw Polski, ale to nie koniec misji na ten sezon. Przed wami wielkie wydarzenie, Final Four Ligi Mistrzów. Zastanawiam się, jakie nastroje w drużynie, euforyczne, czy może bardziej jednak skupienie i taka chęć powalczenia tam o coś dużego?
2: Wydaje mi się, że to i to, ponieważ po zdobyciu tego, można powiedzieć, wyczekiwanego medalu, który był naszym takim celem minimum brązowego w Mistrzostwach Polski, na pewno jesteśmy pełni entuzjazmu, ale też zostało nam niewiele do tego turnieju Final Four w Turynie i chcemy być w jak najlepszej formie, też chcemy się pokazać z dobrej strony, chcemy sprawdzić niespodziankę.
1: Powiedziałbyś, że przywiezienie medalu z Turynu jakiegokolwiek to już będzie fajny wynik taki. Ja przynajmniej mam taką teorię, że w sporcie medal ma zawsze duży wymiar. Czy to będzie złoto, czy brąz, często decydują detale, ale zawsze medal ma znaczenie. Cztery drużyny, trzy wyjadą z czymś, jedna bez niczego, także to jest taki plan minimum, przyjechać do Polski z medalem?
2: Bardzo byśmy chcieli, aby ten medal przywieźć. Oczywiście nasi przeciwnicy są bardzo, bardzo, bardzo dobrymi, utytułowanymi drużynami, dlatego będzie bardzo ciężko o to, żeby wygrać, nawet i brązowy medal, ale no, jak wcześniej wspominałem, no, jesteśmy na tyle dobrym zespołem, żeby sprawić niespodziankę nawet już w półfinale, pokonać słynną Perugię, a powiedzmy, co będzie w finale, to już będzie dodatek.
1: Perugia, świeżo upieczony mistrz Włoch, także z jednej strony drużyna, która wywalczyła brąz, czyli też jedziecie tam z takim nastawieniem, okej, wygraliśmy to, co na końcu mogliśmy wygrać, z drugiej strony Perugia, która zdobyła mistrzostwo Włoch, wiemy, jak silna jest Liga Włoska, oni w finale tam właściwie 3-0, nie pozwolili rywalowi na coś dużego w tym finale, no to też ma swoją wymowę, jakość tego rywala.
2: Oczywiście, zgadza się, drużyna z Perugii to są same gwiazdy, grają sami reprezentanci swoich krajów, jest nasz Polak Kamil Semeniu, który wiedzie tam prym i jest, można powiedzieć, najważniejszą postacią w tym zespole, wszystkie decydujące piłki idą do niego, dlatego wiemy, kto będzie stał po drugiej stronie, a my tak trochę w roli kopciuszka, ale prawda jest też taka, jeżeli wyjdzie nam mecz, jeżeli zagramy naprawdę na naszym bardzo wysokim poziomie, jesteśmy sprawić niespodziankę.
0: Mówił rozgrzewający projektu Warszawa Michał Kozłowski. Pewne jest, że co najmniej jedna polska ekipa zakończy rozgrywki z medalem z turnieju finałowego Ligi Mistrzów Siatkarzy. To jest Radio RMF 24. My już za chwilę powiemy o medialnych komentarzach po wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Chinach i po spotkaniu z Xi Jinpingiem. Zostańcie z nami.

A w Radiu RMF 24 zbieramy teraz medialne komentarze do o właśnie zakończonej wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach. Amerykańska głowa państwa jest już w drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych. No a oczywiście media komentują, a my zaczniemy od mediów zza oceanu. W odróżnieniu od swojej zwykłej postawy to Trump był bardziej ugodowy podczas spotkań z Xi Jinpingiem. Przywódca Chin natomiast osiągnął swój cel, jakim jest postrzeganie jego kraju jako mocarstwa o takim samym znaczeniu jak USA. Tak oceniły sprawy amerykańskie gazety. Jak zauważyło hiszpańskie El Mundo, państwo środka wykorzystało spotkanie do zaprezentowania swojej siły i pewności siebie. Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung zwrócił natomiast uwagę na to, że prezydent USA podczas wizyty w Pekinie nie miał ochoty na publiczną konfrontację i unikał komentowania kwestii Tajwanu. Temat podniosła za to strona chińska. Na razie gazety tajwańskie sprawy jeszcze szeroko nie skomentowały, ale z pewnością do niej wrócą. A w Radiu RMF 24 już za 10 minut najnowsze fakty o 11:00, a po faktach z profesorem Maciejem Milczanowskim porozmawiamy o wojskach amerykańskich w Polsce.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Mam to potwierdzone przez osobę własną, ale też kilku kolegów i koleżanki, że na przykład dostając nagrodę w Gdyni, przez rok się nie pracuje. To jest takie niepisane prawo, ale tak jest. Tak się najczęściej zdarza, dostałem 2 nagrody w Gdyni, także miałem 2 lata przerwy.
0: Ostatnio spotkałem się z aktorem Bartoszem Obuchowiczem, a moim kolejnym gościem będzie dwukrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż Jacek Wszoła. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM w radiu RMF 24, a w nich Ewa Kwaśna.
1: Zapraszam. Bardzo duże utrudnienia na autostradzie A4 w Katowicach. Na jezdni została potrącona kobieta. Posłowie przyjęli rządowy projekt w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed załamaniem pogody. Możliwe są gwałtowne burze, bardzo silny wiatr i grad. Fakty kulturalne RMF FM prosto z festiwalu filmowego w Cannes. Z najnowszymi informacjami nasza specjalna wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Niecodzienny wypadek na autostradzie A4 w Katowicach. Potrącona została kobieta. Korek jest na pasach do Wrocławia. Na linii nasz śląski reporter Marcin Buczek. Witamy
2: cię. Dzień dobry.
1: Marcinie, co konkretnie się tam stało?
2: Około 50-letnia kobieta, takie są wstępne ustalenia policji, najprawdopodobniej próbowała przebiegać przez autostradę. Miała też być nietrzeźwa. Została potrącona na jednym z autostradowych pasów. Kobieta ma m.in. uraz nogi. Do wypadku doszło w rejonie stacji benzynowej i centrum handlowego. Dwa autostradowe pasy w kierunku Wrocławia są teraz zablokowane. Korek zaczyna się tu w Katowicach i ciągnie do granicy z Mysłowicami, a po tym wypadku korek jest też na łączącej się w tym rejonie z A4 drodze numer 86.
1: Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta. Sejmowa większość w procesie legislacyjnym uwzględniła tylko jedną poprawkę złożoną przez Karola Nawrockiego. Łączymy się z naszym sejmowym reporterem Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Kubo, czy rządzący mają nadzieję, że prezydent tym razem podpisze ten projekt?
3: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent.
4: Jeśli zawetuje tą ustawę po raz kolejny, to się po prostu ośmieszy i będzie działał na szkodę inwestorów zainteresowanym lokowaniem swoich oszczędności na rynku kryptoaktywów.
3: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Wczoraj Zbigniew Boguski z kancelarii prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja.
5: Ja bym proponował panu prezydentowi jednak zawetowanie obecnej ustawy, zawetowanie tylko dlatego, że powinniśmy nie przeregulowywać dyrektyw z Unii Europejskiej, a polski rząd robi to po prostu nagminnie.
3: Powiedział mi Michał Nieznański z Konfederacji. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów. Z Sejmu Jakub Rybski.
1: Przed burzami i intensywnymi opadami deszczu ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y z alertami wysłano do mieszkańców Małopolski. Według synoptyków także od 13 padać może w pasie od Bydgoszczy przez Warszawę i Łódź po Przemyśl.
6: Co z tego będzie faktem?
1: Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony coraz bliżej. Według doniesień medialnych ma podpisać kontrakt z jednym z klubów w Arabii Saudyjskiej. Na linii Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Czerku, co wiadomo?
7: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub Al Nasr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Tak czy owak, odejście kapitana naszej kadry z Barsy wydaje się coraz bliższe, szczególnie, że ta, zdaniem Radia Ser Catalunya, wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
1: A teraz już fakty kulturalne RMF FM, prosto z Cannes. Jest tam nasza specjalna wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy cię, Kasiu. Cannes ma od wczoraj faworyta.
8: Jest nim film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Dzień dobry. Film ascetyczny, biało-czarny, z pięknymi zdjęciami Łukasza Żala. Mistrzowsko zrealizowana odyseja przez Żalę powojennej Europy. Tak zaczyna się jedna z recenzji. 6 minut na stojąco bili brawo widzowie światowej premiery w Cannes. Pawlikowski po raz kolejny zachwycił krytyków. Ale pamiętajmy, że to dopiero początek, jeszcze cały następny tydzień, a w nim m.in. Zwiagincew, Almodowar czy Mundziu. Na razie Ojczyzna liderem w konkursie głównym. W nim też pokazano wczoraj Historię równoległe w reżyserii Asghara Farhadiego, film, którego producentem wykonawczym był Krzysztof Piesiewicz. A wiadomość o śmierci tego wybitnego scenarzysty dotarła do Cannes tuż przed pokazem. W drugim co do ważności konkursie w Cannes bardzo dobrze przyjęto wczoraj Meltdown, film chilijskiej reżyserki i aktorki Manueli Martelli o tajemniczym zaginięciu nastolatki z Jakubem Gierszałem w roli narciarskiego trenera. Aktor opowiadał mi tu w Cannes, że spędził na planie w Chile prawie 2 miesiące.
9: W Santiago i też na południu Chile, wysoko w górach, gdzie właśnie właściwie byliśmy zamknięci w jednym hotelu. Do najbliższego miasteczka było prawie 2 godziny autem, jeśli pogoda na to pozwalała. Więc to był taki jakiś eksperymentalny świat, żeby stworzyć tych bohaterów i te relacje.
8: Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja, a zwycięzców poznamy w przyszły weekend.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego i przypominam przedweekendowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od rozmowy z profesorem Maciejem Milczanowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a porozmawiamy o tym, co będzie się działo i co może się dziać z żołnierzami amerykańskimi, którzy są reorganizowani w Europie i jak się zdaje, niektórzy z nich nie dojadą do Polski. Co z tego dla nas wynika? O tym już za

0: W Radiu RMF 24 wracamy do tematu ostatnich dni. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała dzisiaj agencja Reuters, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników wypowiadających się anonimowo. Z kolei, jak podał CNN, powołując się na źródła w resorcie, decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta o wstrzymaniu tej planowanej rotacji była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników. Tymczasem rzecznik rządu Adam Szłapka mówił w porannej rozmowie w RMF FM, że, cytuję, wojska amerykańskie są i będą, ale jednocześnie cały czas podkreślał, że to wszystko jest na razie nic nie wynika, na razie tak jest, i dodawał, że wszystko wskazuje na to, że informacje podane przez media były dla polskiego rządu i polskiego prezydenta zaskoczeniem. To były nowe informacje. Tak wyjaśniał, dlaczego w nocy spotykali się zarówno minister obrony narodowej, jak i premier, jak i prezydent i rozmawiali ze sobą. O tym wszystkim porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam, panie profesorze.
1: Witam serdecznie.
0: Panie profesorze, zacznijmy od pytania. Czy to znaczy, że te 4000, które miały być rotowane do Polski, to są 4000 mniej, które będą w Polsce? Czy to mieli być jacyś inni żołnierze, czy to miała być jakaś podmianka? O co w tym wszystkim chodzi? Żołnierzy będzie mniej, czy nie?
1: No właśnie, tego zapewne nie wie nikt, natomiast na pewno możemy tylko z pewnych przesłanek wnioskować, co w ogóle się dzieje i czy w ogóle coś się dzieje. Natomiast faktycznie to, że jeden z naszych dziennikarzy pytał o to oficjalnie w Pentagonie i odmówiono komentarza, to też jest pewien sygnał i wydaje mi się, że to jest taki sygnał, który nam mówi, że tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych w tej chwili nie ma wizji polityki międzynarodowej, nie ma strategii, więc wojskowi wolą się nie wypowiadać, żeby nie było tak, że zapewnią o czymś, wydadzą jakąś deklarację, a dzień później Donald Trump zadecyduje coś innego i będą musieli wykonywać zupełnie inne działania niż te, które zadeklarowali. Dlatego wolą się nie wypowiadać. Ja nie sądzę, żeby jakaś, chociaż tego też nie wiem, żeby jakaś tajemnica była ukrywana, ale jest po prostu chaos i informacyjny, i decyzyjny, i wiele rzeczy zależało od tego, co się wydarzy w Chinach. Trump był w Chinach, rozmawiał, jakieś tam decyzje pewnie podejmował, tak jak kiedyś na Alasce z Putinem, i od tych decyzji wiele może zależeć, nie wiemy co, i wojskowi amerykańscy też nie wiedzą, więc wolą poczekać, aż Trump wróci, aż przekaże pewne polecenia i dopiero będzie można ustalić, co on w tej chwili planuje i co postanawia.
0: No dobrze, a co z tego wynika dla Polski? Bo przynajmniej jedno zdaje się, powiem to ostrożnie, wynikać, że nie jesteśmy traktowani najbardziej poważnie. Jeśli polskie władze o jakichś decyzjach dotyczących wojsk amerykańskich w Polsce, które są kluczowym elementem naszej obrony, naszej strategii bezpieczeństwa, o czym wielokrotnie mówimy, takim geopolitycznym elementem, dowiadują się z mediów, po czym w popłochu muszą dzwonić do szefa sił NATO w Europie, generała Grinkiewicza, to wydaje się, że nie jesteśmy traktowani najpoważniej.
1: No oczywiście, że tak. No, my w tej administracji mamy taki dwugłos w Polsce odnośnie tej administracji. Czyli jedni są zachwyceni tym, że Trump w kółko powtarza te same frazy. To jest dokładnie jakby kalka cały czas. Polska jest super sojusznikiem, znam osobiście Karola, pomogłem mu wygrać wybory, świetny kraj, kocham Polaków. No i on w kółko to powtarza przy każdej okazji, przy każdym pytaniu dziennikarzy o Polskę i my w kółko to przekazujemy dalej, się zachwycamy, jak on wspaniale kocha Polskę. Z drugiej strony nie mówi kompletnie nic więcej na temat obecności wojsk, na temat sytuacji. Jak go ostatnio dziennikarz zapytał, czy te wojska z Niemiec mogą być przesunięte do Polski, no to zdawkowo odpowiedział, zastanowię się, tak, może tak zrobię, ale żadnych decyzji później w tym kierunku nie podejmowano. Jakaś ponoć była dyskusja, ale dalej nie znam jej efektów, więc jakby ja proponuję, żeby mówić o faktach, przypomnieć sobie, co Trump od samego początku i zawsze mówił. On mówił, że dla niego polityka jest biznesem. On patrzy, gdzie zarobić. On mówi Amerykanom, jeżeli jadę do Iranu, to po to, żebyście ropę mieli tańszą. To się nie udało wprawdzie, ale tak deklarował na początku, że jedzie po ropę, jedzie po zyski. I podobnie jest w relacjach z sojusznikami. Ile Stany mogą zyskać, ile, kto da więcej. No i w tej relacji, no ja się obawiam, że my nie mamy mocniejszych kart niż nasi wschodni sąsiedzi, tam powiedzmy północno-wschodni, więc ja bym tutaj bardziej optował za naszymi własnymi możliwościami, bo oglądanie się takie na Amerykanów jest ważne, bo to jest ważny sojusznik, ale musimy widzieć tą niestabilność i właśnie te priorytety samego Donalda Trumpa. Oczywiście pamiętajmy, Ameryka to nie tylko Trump, jasne. Wojskowi tam są naprawdę fajnie zżyci z Polakami, mamy fajne relacje, ja sam znam wielu generałów amerykańskich, z którymi współpracowałem, są wspaniali ludzie, świetni profesjonaliści, ale rządzi niestety w tej chwili...
0: Tak, no, ale jak dostaną rozkaz, z tego planu, wykonają. No przecież nie zostaną w Polsce, jeżeli
1: nie,
0: dostaną
1: oczywiście,
0: jakiś rozkaz.
1: Jeżeli będzie rozkaz, to tak, to go wykonają. To jest tak jak w Iraku. Generałowie nie zgadzali się z decyzjami politycznymi, ale wykonywali rozkazy. I tak to wygląda, więc tutaj to musimy mieć. No właśnie dlatego mówię, że z jednej strony traktować się, rozumieć, że ta polityka Trumpa jest oparta po pierwsze o biznes, po drugie jest chaotyczna, bo on działa na zasadzie własnych impulsów i takiego trochę widzimisię, ale z drugiej strony ten sojusz z Ameryką może przetrwać Trumpa i może być jeszcze bardzo istotny, natomiast teraz trzeba bardzo uważać, bo wszystko jest oparte o zysk i o to, jak to sam Trump mówi, kto ma mocne karty. Nie wiem, czy mamy tak mocne karty w tej chwili w relacjach ze Stanami, natomiast w Europie moim zdaniem mamy bardzo mocne karty. Moglibyśmy lepiej troszeczkę tą rozgrywkę rozgrywać i do tego są potrzebne takie spotkania. Nie wiem, czy państwo zapowiadając tą rozmowę i mówiliście o rozmowach premiera i prezydenta, czy oni rozmawiali ze sobą, czy równolegle do siebie?
0: Bo to jest znaczy rozmawiał z jednym i z drugim minister obrony narodowej, o tak bym powiedział, wicepremier, który ma relacje nie najgorsze z oboma pałacami. Znaczy z jednym, dlatego, że jest częścią rządu, ale też chyba jako jedna z licznych postaci w tym rządzie ma nie najgorsze relacje też z prezydentem.
1: Tak.
0: No dobrze, teraz jeszcze pytanie, co my możemy zrobić, panie profesorze? No bo nie do końca wiemy, co się dzieje. To jest dla nas pewna mgła, ostry cień mgły się tutaj pojawia i mało wiemy. Z drugiej strony, sygnały są takie, jakie są, dotyczące całej Europy. Nie ma powodów, żeby sądzić, że z Polską będzie inaczej. To co Polska może zrobić, żeby zminimalizować na razie informacyjno-propagandowe czy ideologiczne, takie komunikacyjne skutki tych nie do końca jeszcze znanych nam decyzji?
1: Więc po pierwsze spokój, nie wpadać w histerię, w panikę, że już Amerykanie nas opuszczają, budować własny potencjał zbrojny, opierać się na tych sojusznikach, którzy z nami współpracują, którzy widzą podobnie zagrożenie, rozbudowywać europejski potencjał, utrzymywać jak najlepsze relacje ze Stanami i w tym, tak jak od samego początku administracji Donalda Trumpa, ja i wielu ekspertów ostrzegało, to będzie czas chaosu. W czasie chaosu najważniejsze jest, żeby budować własne możliwości. Po pierwsze, to pokazuje karty, jak to już wciąż powtarzamy, Trumpowi, że my sami poważnie dbamy o swoje bezpieczeństwo. To też jest istotny gdzieś tam sygnał, może nie biznesowy, ale też ważny. Po drugie, odstraszamy Rosję realnie, a nie tylko z Amerykanów o prośbę, o łaskę. A po trzecie, utrzymujemy te relacje długofalowe, niezależnie od aktualnej administracji. To jest bardzo ważne, żebyśmy naprawdę uwierzyli w swoje możliwości. Są takie bardzo fajne mapy rozprzestrzeniane w internecie, porównujące PKB Polski i całego wschodu od tam Łotwy aż po Rumunię i Bułgarię, włącznie z Ukrainą, i my te PKB mamy na tym samym poziomie albo wyższe. To naprawdę pokazuje nasz potencjał. Pamiętajmy, Napoleon mówił, do wojny potrzeba pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Jeżeli te pieniądze są, technologie robią się tak naprawdę w wielu obszarach tańsze niż były wcześniej. To jest kuriozalny efekt tej rewolucji w sprawach wojskowych. Możemy naprawdę wiele rzeczy uzupełnić dzięki swoim programom i swojemu przemysłowi zbrojeniowemu, czego się nie da kupować, i budować taki potencjał, który po pierwsze pokaże Stanom, że jesteśmy poważnym partnerem, po drugie odstraszy Rosję, po trzecie buduje nasze możliwości europejskie. I wtedy nie musimy się tak panicznie oglądać na tych amerykańskich żołnierzy, bo mamy własny potencjał i mamy do tego tego możliwości. Naprawdę tak jest.
0: No dobrze, teraz jeszcze pytanie. Co z tego wszystkiego wynika dla całej Europy, dla wschodniej flanki NATO? Bo nie ulega żadnych wątpliwości, że żołnierze amerykańscy oczywiście nie rozstrzygają wojen. Tak trzeba powiedzieć. Przynajmniej nie w naszej części Europy i nie w liczbie 5 tysięcy. Natomiast są takimi swoistymi geopolitycznymi, to cudzysłów, zakładnikami. To znaczy Putin wie, że atak na Polskę czy na Litwę oznacza też atak na żołnierzy NATO, w tym żołnierzy amerykańskich. Pytanie, czy to wszystko nie osłabi naszej pozycji w relacji do Moskwy? No przecież Putin wszystkie te wydarzenia i jego współpracownicy śledzi i wyciąga z nich wnioski.
1: No, ale rzeczywiście właśnie ten sygnał polityczny, bo zawsze wojsko jest narzędziem w rękach polityków, ten sygnał polityczny jest tutaj bardzo ważny. Jeżeli Amerykanie coś tam ustalili z Chińczykami i w tym samym czasie właśnie pada informacja o tym, no troszkę wcześniej było o wyciąganiu wojsk z Niemiec, ale no nagle w trakcie tej wizyty pojawia się o właśnie takich przegrupowaniach w Polsce, no to to na pewno jest sygnał analizowany na Kremlu, tym bardziej, że już słyszymy, że Putin natychmiast planuje wizytę w Pekinie zaraz po Trumpie, żeby pewnie przeciągać tę linę w swoją stronę. Więc to wszystko to są bardzo ważne sygnały i my musimy to po pierwsze analizować, ale po drugie, tak jak mówiłem, przede wszystkim budować własny potencjał, dlatego że Rosja boi się przede wszystkim NATO. Putin zawsze pokazywał NATO jako zagrożenie. Oczywiście w tym NATO głównie widział Stany Zjednoczone, to jasne, ale potencjał europejski jest też bardzo duży, dlatego te sygnały, które Putin będzie odczytywał, one mogą go zachęcać do jakichś dalszych działań przeciwko nam. I naszą rolą jest, żeby nie tylko oglądać się właśnie na tych amerykańskich żołnierzy, tylko dawać jasny sygnał, że nie warto.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Maciej Milczanowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment przeniesiemy się do polskiego Sejmu. Zostańcie z nami.

0: A w radiu RMF24 przenieśmy się na chwilę do Sejmu. Przed chwilą ta Izba Parlamentu uchwaliła nowelizację ordynacji podatkowej, która dotyczy kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego. Chodzi o modyfikację sposobu liczenia tego terminu. Z poprawkami przyjęto również ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Przewiduje ona m.in. rozwój systemów ostrzegania, alarmowania i komunikacji kryzysowej oraz doprecyzowanie zasad współpracy między organami krajowymi. Wcześniej posłowie po raz trzeci uchwalili ustawę o rynku kryptoaktywów, która zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ostrych słowach przed tym głosowaniem z sejmowej mównicy wypowiadał się minister finansów na temat złożonego przez Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o rynku kryptowalut. Teraz Andrzej Domański.
1: Prawdziwą skalę hipokryzji pokazał PiS swoją ustawą, która stoi dokładnie w sprzeczności z tym, co mówiliście jeszcze miesiąc temu. Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, wykończy polskich przedsiębiorców. A tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. 10 lat więzienia i do widzenia. To jest wasz projekt i to są Himalaje hipokryzji. Czy za każdym razem, gdy zorientujecie się, że jesteście po uszy w bagnie afery, gdy usłyszycie, że pomiędzy waszymi ławami słychać szum płynących kryptosrebrników, czy będziecie chcieli zgasić cały sektor gospodarki, czy my mamy się, może powinniśmy się cieszyć, że w trakcie pandemii nie zakazaliście używania respiratorów. Nasza ustawa to ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych. Skończcie ten cyrk, stańcie po stronie Polaków i poprzyjcie dobry projekt.
0: Mówił minister finansów Andrzej Domański, a w Sejmie trwa właśnie wybór sędziów KRS. W radiu RMF24 już za chwilę najnowsze fakty RMF FM, a po faktach przeniesiemy się na moment do Wielkiej Brytanii. Zostańcie z nami.

0: Jest 11.30, jest Karol Paczkiewicz i są najnowsze fakty.
1: 205 ukraińskich żołnierzy wróciło z rosyjskiej niewoli, poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. To pierwszy etap wymiany jeńców w formule 1000 za 1000 uzgodnionej przy udziale Stanów Zjednoczonych. Wśród uwolnionych są żołnierze Armii, Gwardii Narodowej i Straży Granicznej, którzy bronili m.in. Mariupola i zakładów Azovstal. Większość z nich była przetrzymywana w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Uwolnieni żołnierze trafią teraz do placówek medycznych na badania i rehabilitację. Wymiana odbywa się w ramach porozumienia ogłoszonego wcześniej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. 5 osób zatrzymanych w związku z brutalnym pobiciem 3 nastolatków z Ukrainy w Warszawie, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala. Policja podkreśla, że na tym etapie śledztwa nie ma przesłanek, by mówić o motywie narodowościowym. Zatrzymani to obywatele Polski w wieku 15-18 lat. Sprawa jest dalej wyjaśniana, a materiały trafią do prokuratury. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która obejmie akcyzą e-papierosy działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Za ustawą głosowało 231 posłów, 23 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy przewidują akcyzę w wysokości 40 zł za każde takie urządzenie. Teraz ustawa trafi do Senatu. Więcej o tym piszemy dla Was na rmf24.pl.
2: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Placówki z Poznania i okolicy szykują się do tegorocznej nocy muzeów. Wpaść można m.in. do policyjnego muzeum, gdzie mundurowi zdradzą kilka swoich tajemnic.
3: Będzie to tradycyjnie już park maszyn, czyli każdy będzie mógł z bliska obejrzeć radiowozy, te oznakowane i nieoznakowane, wykorzystywane przez policjantów w służbie, ale także będzie armatka wodna, tajfun, będą kłady, łódź motorowa, skutery, ale też więźniarki policyjna. Policyjni kontrterroryści przygotowali punkt pirotechniczny z nocną pracą robota. Zaprezentują, jak to specjalistyczne urządzenie jest wykorzystywane przy neutralizacji różnego rodzaju materiałów wybuchowych.
1: Mówiła Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji. Na te i inne cuda służby i muzealnicy zapraszają w sobotę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie pogłębia się afera wokół lidera partii Reform UK, głównego wygranego w ubiegłotygodniowych wyborach samorządowych w Wielkiej Brytanii. Jego sukces i sukces tej partii doprowadził do głębokiego kryzysu w szeregach rządzących lejburzystów i głosów wzywających premiera Keira Starmera do ustąpienia z urzędu. Ale jak się okazuje, lider ultraprawicowego ugrupowania ma swoje własne kłopoty. Na linii jest nasz londyński korespondent Bogdan Morgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, zacznijmy od pytania, kim jest Farage?
1: No więc Nigel Farage nie jest w brytyjskiej polityce od wczoraj. To jeden z głównych architektów Brexitu, założyciel ultraprawicowego, antyeuropejskiego i antyimigrackiego ugrupowania, które przez lata ewoluowało, stając się w końcu partią Reform UK. I faktycznie odniosła ona spektakularny sukces w niedawnych wyborach samorządowych, zwyciężając nawet w regionach, które od lat znajdowały się pod szczelną kontrolą lejburzystów. Jak się okazuje, Farage nie jest wcale krystaliczną postacią, a być może mówimy o przyszłym premierze Wielkiej Brytanii. Oto co ujawniły media. Otóż przyjął on darowiznę w wysokości, uwaga, 5 milionów funtów, po czym kupił sobie dom za prawie 1,5 miliona za gotówkę. Teraz jego finansami zajmuje się komisarz odpowiedzialny za utrzymanie standardów w Izbie Gmin, a co z tego wyniknie? Zobaczymy.
0: A jak Farage tłumaczy ten, dość, tak bym powiedział, szczodry prezent?
1: No więc tak, pakty są takie. Pieniądze te otrzymał od brytyjskiego kryptomiliardera, który rezyduje w Tajlandii, i Farage tłumaczy to w dziwny sposób. Twierdził, że były to pieniądze przeznaczone na jego ochronę osobistą, ponieważ państwo mu takowej odmawiało, ale później zaczął to tłumaczyć zupełnie inaczej. Otóż 5 milionów funtów miało być prezentem za 27 lat starań o to, by Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Czyli Nigel Farage plącze się w zeznaniach, a mowa o sumach olbrzymich dla zwykłego śmiertelnika, czytaj wyborcy. Farage często nazywany jest na Wyspach brytyjskim Trumpem i podobnie jak amerykański prezydent ma wokół siebie ludzi, którzy tworzą coś, co bardziej przypomina kościół niż partię. Wierzą we wszystko, co powie ich lider, zagłosują zapewne tak, jak im wskaże. Jeśli dziś na Wyspach rozpisane zostałyby wybory parlamentarne, partia Farage'a mogłaby je wygrać, a on sam zostałby gospodarzem rezydencji na Downing Street.
0: I czy taka możliwość to jest główna przyczyna problemów Keira Starmera, czy on ma też jakieś dodatkowe jeszcze?
1: Na pewno to jedna z tych głównych przyczyn, dla których Keir Starmer szykuje się do obrony swojego stołka. Prawie 100 posłów z jego partii pracy domaga się od niego ustąpienia z urzędu, ale premier nie zamierza tego robić. Tłumaczy, że kraj nie potrzebuje teraz takiego chaosu, dlatego w interesie narodowym pozostanie na stanowisku. To główny powód, ale są też inne. Ta pamiętna kandydatura, a raczej nominacja na stanowisko ambasadora w Waszyngtonie, Petera Mandelsona, który okazał się bardzo bliskim współpracownikiem skazanego pedofila Jeffreya Epsteina. To też jeden z ważnych powodów, dlaczego ten stołek Starmera jest oblężony. Kilku ministrów w jego rządzie już podało się do dymisji, ale żaden z nich nie rzucił premierowi rękawicy, bo do tego potrzeba wsparcia co najmniej 81 lejburzystowskich posłów zasiadających w Izbie Gmin. Osobą, która ma największe szanse wygrać ze Starmerem w wyścigu o fotel przywódcy Partii Pracy, jest burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Wcześniej jednak musi on zostać posłem w Izbie Gmin, a na razie nim nie jest. Taka możliwość dopiero pojawiła się na horyzoncie, ale to dopiero horyzont. Procedura zmiany na stanowisku premiera jest bardzo długa i jesteśmy chyba dopiero na jej początku.
0: Ale też premier, z tego co pamiętam, jeszcze kilka dni temu mówił, że on tego nie zrobi, bo przecież Brytyjczycy nie chcą zmiany premiera, tylko ewentualnie rządu. Więc chyba specjalnie nie ma ochoty ustępować.
1: No, na pewno nie ma ochoty ustępować. To jest człowiek bardzo odpowiedzialny i uczciwy, należy to podkreślić. Nawet ci ludzie, którzy pragną, by ustąpił, nie odmawiają mu tych cech. Poza tym Keir Starmer mówi tak: przed nami rządzili konserwatyści, pamiętacie, w ciągu kilku miesięcy zmienili kilkakrotnie premiera.

0: pamiętamy, Boris Johnson, Liz Truss i tak dalej, i tak dalej. Partia Pracy chce się od tego odciąć, nie chce iść tym śladem. Także Starmer, jeżeli dojdzie do tego wyścigu o fotel premiera, według tego, co on mówi, z pewnością Starmer będzie jednym z kandydatów. I bardzo możliwe, ponieważ na przywódcę Partii Pracy głosuje cała partia, a nie tylko posłowie zasiadający w Izbie Gmin. Bardzo możliwe, że w wyniku takiego wyścigu Keir Starmer może pozostać na stanowisku.
1: Pogadajmy też ostatnie pytanie króciutko, bo mówimy cały czas wygrała Reform UK, ale to oczywiście jest bardziej skomplikowane, to znaczy ona wzięła sporo różnych miejsc, ale to nie jest bezapelacyjne zwycięstwo. W sondażach bywa pierwsza, to prawda, ale to nie jest tak, że Szkocja, Walia i wszystkie prawie miejsca w tym samorządowych wyborach wzięła partia ultraprawicowa.
0: To słuszna uwaga, jeżeli mówimy o zwycięstwie, mamy na myśli spektakularny sukces, dlatego że partia Reform UK zdobyła bardzo wiele miejsc w lokalnych gminach w tych wyborach. Zdobyła około 1400 radnych i około 1400 radnych Partia Pracy straciła, ale jeżeli patrzymy na to w kategoriach regionów, czyli Walia, Szkocja, Irlandia Północna, Anglia, to Walia utracili lejburzyści, na przykład utracili wieloletnie panowanie nad Walią i teraz w rządzie walijskim w Cardiff będzie zasiadać i rządzić partia Plaid Cymru, która jest partią nacjonalistyczną. Ponownie w Szkocji, tam partia Reform nie odniosła takich sukcesów, zwyciężyła Szkocka Partia Narodowa, która stawia na odłączenie się Szkocji od reszty Zjednoczonego Królestwa. Mówimy natomiast o bardzo symbolicznym wyniku tych wyborów, to być może był głos protestu przeciwko Partii Pracy. Trudno to na tym etapie ocenić, to prawdziwą ocenę dopiero przyniosą wybory parlamentarne, które muszą być rozpisane do sierpnia bodajże 2029 roku. Także lejburzyści naprawdę mają niewiele czasu, by ten symbol zmieść z kart historii i przekuć te pozostałe 2,5 roku w coś, co przyniesie im kolejny sukces i kolejne 5 lat rządów.
1: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Frymorgan z najnowszymi informacjami z pola bitwy partyjnej Wielkiej Brytanii. Pięknie dziękuję Ci za te informacje. A my już za chwilę przeniesiemy się na pole bitwy w polskim Sejmie, bo tam, jak mówiliśmy, cały czas trwają obrady.

0: w Radiu RMF24 ponownie wybieramy się do Sejmu. Ta Izba Parlamentu wybrała 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Oprócz 13 osób wskazanych przez kluby koalicji rządzącej, zgodnie z zapisami ustawy, wśród wybranych znaleźli się zarówno sędzia wskazany przez klub PiS, jak i przez klub Konfederacji. Oto co przed głosowaniem o tym projekcie ustawy mówił Sławomir Ćwik z ugrupowania Centrum, które przypomnę powstało po rozłamie w Polsce 2050.
1: Przez 8 lat swoich rządów Prawa i Sprawiedliwość, zamiast poprawić wymiar sprawiedliwości, uprościć procedury, przyspieszyć postępowania, jedynie zniszczył wymiar sprawiedliwości. Polska Krajowa Rada Sądownictwa została wykluczona z Europejskiej Sieci Krajowych Rad Sądownictwa. Nie pozwoliliście nam tego poprawić, ponieważ były wetowane dwukrotnie ustawy o KRS-ie. W związku z tym wybieramy nowych przedstawicieli sędziów w KRS-ie zgodnie z obowiązującą ustawą, przyjętą przez PiS, podpisaną przez prezydenta z ramienia PiS-u. Dzisiaj kombinujecie, żeby storpedować ten proces i uzyskujecie od swoich przyjacieli, polityków z Trybunału Konstytucyjnego zabezpieczenie. Chcecie utrudnić wybór KRS-u. Dlaczego działacie przeciwko Polsce? Dlaczego szkodzicie Polakom? Dlaczego to robicie i dla kogo i za co? Czy za pieniądze, które otrzymuje na swoją fundację
2: Zbigniew Ziobro? Dziękuję serdecznie, panie pośle.
1: Dziękuję.
0: Mówił Sławomir Ćwik z ugrupowania i klubu Centrum. W ostrych słowach te zmiany komentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Przypomnijmy, były wiceminister sprawiedliwości.
3: Panie marszałku, ponawiam pytanie do pana. Czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system. Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście, jeszcze raz powtórzę, skrajnymi hipokrytami. Przez wiele lat krytykowaliście procedurę, wiele lat. Jeździliście do Brukseli, donosiliście, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów. Żeby namotać ludziom w głowie i dziennikarzom, to powiedzieliście, że będziecie działali zgodnie z wyrokami i sobie bypass stworzyliście poprzez zgromadzenia sędziów. Tyle, że nie ma podstawy prawnej, żeby te zgromadzenia opiniowały sędziów. To jest bezprawne, panie marszałku. Proszę o pana reakcję.
2: Reaguję. Jestem socjaldemokratą.
0: Dodał na koniec marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. A ja przypomnę w radiu RMF24 o jeszcze jednej ważnej informacji sprzed chwili. Przywódca Rosji Władimir Putin przyjedzie 20 maja z wizytą do stolicy Pekinu. Do stolicy Chin Pekinu, podał jeden z chińskich dzienników, powołując się na swoje źródła. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził także dzisiaj, że wizyta została uzgodniona, choć nie podał jeszcze dokładnej daty. A w Radiu RMF24 już za chwilę najnowsze fakty RMF FM. A ja przypominam, po 12 dziś program Twoje zdanie w Radiu RMF24.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Orzyszu i zapytamy, czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12.

0: to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia już w poniedziałek, mówi wam Tomasz Terdzikowski. Dobrego weekendu wszystkim życzę. Kuba Śliwiński przyjmuje już za moment stery, a w samo południe są fakty, a w nich Anna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Podejrzewani o pobicie nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie zostali zatrzymani. Szczegóły przekaże nam reporter RMF FM. Będą zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej. To informacja naszego dziennikarza. Polacy na wakacjach. Powiemy, które kierunki wybierają. Pięciu nastolatków podejrzewanych o brutalne pobicie grupy Ukraińców w Warszawie w rękach policji. Zatrzymani te osoby w wieku od 15 do 18 lat. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry.
1: Co mogło być motywem ataku nastolatków?
2: Na razie policja nie potwierdza, by był to atak na podłożu narodowościowym, a takie były wcześniej medialne doniesienia, ale to wykaże zebrany materiał dowodowy. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski. Spośród pięciu tylko jeden jest pełnoletni. Pozostali są w wieku od 15 do 17 lat. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, bo w całej grupie, która miała uczestniczyć w pobiciu młodych Ukraińców, było około 10 osób. Do ataku doszło w zeszłym tygodniu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z pobitych nastolatków z Ukrainy doznał poważnych obrażeń, trafił do szpitala. Policjanci ustalają teraz, jaki był udział każdego z zatrzymanych w pobiciu Ukraińców.
1: Rząd zapowiada zmiany w systemie wypłat świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej, dowiedział się reporter RMF FM. Mimo porozumienia ze związkami, które zostało osiągnięte kilka miesięcy temu i trwających już wypłat, zmienić ma się sposób ustalania wysokości przyznanych dodatków. Konsekwencją zmian może być obniżenie świadczeń. W faktach witamy naszego dziennikarza Krzysztofa Zasadę. Krzysztofie, co na to związkowcy?
3: Są wyjątkowo oburzeni. Nie rozumieją, dlaczego rząd chce zniweczyć porozumienie osiągnięte wielkim wysiłkiem po proteście więzienników. Jak twierdzi szef Solidarności w tej służbie mundurowej, Andrzej Kołodziejski, ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
4: Czujemy się po prostu oszukani i nie ma zgody jakby środowiska więziennego funkcjonariuszy na takie traktowanie. Tym bardziej, że jesteśmy jednak mundurem ostatniego wyboru i trudno jest przyciągnąć do tej służby naprawdę wartościowych ludzi.
3: Kołodziejski dodaje, że forsowanie przez rząd tych rozwiązań będzie oznaczało konieczność przywrócenia protestu. O formie nie chciał mówić, zastrzegając, że funkcjonariusze są jeszcze w trakcie negocjacji z ministerstwami.
1: Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. W jej składzie oprócz 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej zgodnie z zapisami ustawy o KRS znalazł się też jeden sędzia wskazany przez PiS i jeden przez Konfederację. Przenosimy się do sejmowego studia RMF FM, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski. Michale,
5: dzień dobry.
1: Jak głosowali posłowie?
5: Za nowym składem KRS zagłosowało 235 posłów, przeciw było zaledwie 18, a 5 wstrzymało się od głosu. Co ważne, by głosowanie było ważne, nazwiska sędziów musiała poprzeć większość 3/5. I to się udało, dlatego że z głosowania wyłamał się cały klub Prawa i Sprawiedliwości. Tak tę decyzję tłumaczył Michał Wójcik z PiS.
6: Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście skrajnymi hipokrytami. Przez wiele lat krytykowaliście procedurę, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów.
5: Posłowie PiS w imieniu koalicji rządowej odpowiedział Bartosz Romowicz z Polski 2050.
7: Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny wykorzystało Trybunał Konstytucyjny do tego, żeby realizować swoją politykę. A twarzą tego wszystkiego, co jest najbardziej znamienne, tego zabezpieczenia, jest Stanisław Piotrowicz, wasz kolega, który całkiem niedawno siedział tutaj po prawej stronie sali.
5: Gdyby posłowie PiS wzięli udział w głosowaniu i byli przeciw, nie wybrano by dziś nowego składu KRS.
8: Fakty RMF FM. Twoje zdanie się liczy.
1: W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 dziś plan relokacji wojsk amerykańskich w Europie. Odwiedzamy Orzysz na Mazurach, gdzie od 9 lat stacjonują amerykańscy żołnierze. Obecnie jest ich około 1000, a według mieszkańców powinno być więcej.
9: Cieszymy się, że mamy tutaj wojska amerykańskie i nie tylko, dlatego że no tak czujemy się bardziej bezpiecznie. Mamy tu na wschodniej granicy, powinni być jak najbardziej.
10: A powinno być ich więcej?
9: Im więcej, tym może lepiej. Nie wiem, jak to Ale pewnie tak.
10: Fakt, że ich jest ich tutaj 1000, to wpływa na bezpieczeństwo, czy absolutnie nie?
11: Najprawdopodobniej lepiej chyba, jak jest ich trochę, jak mają nas bronić legalnie.
10: A dobrze, gdyby było ich więcej?
11: Przydałoby się.
1: Z mieszkańcami Orzysza rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Bliżej niż dalej w tym roku Polacy będą wyjeżdżać na wakacyjny odpoczynek. Taki jest wniosek z trwającego w Warszawie spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski. Przez napiętą sytuację międzynarodową wielu z nas rezygnuje z dalekich wyjazdów.
12: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy.
10: Na przykład?
12: Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
10: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
13: 10.
10: I dokąd wybrali wycieczki?
13: Turcja, Egipt, Grecja.
10: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
13: Jest dużo mniejsze. Odnotowujemy tak naprawdę większy przychód na kierunkach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.
1: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W faktach za godzinę informacje ze świata nauki. Wyjaśnimy, dlaczego kura lata, a emu nie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jak co piątek, pora na kolejne wydanie cyklu Twoje zdanie. Dzisiaj pytamy Was, czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy? Już za chwilę będziemy w Orzyszu, a Was zachęcamy do kontaktu. SMS 3322 radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 012. Czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy? Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF24. Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie to obecnie gorąco komentowany temat. W cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24 odwiedzamy dzisiaj Orzysz na Mazurach. Tam, w pobliskim Bemowie Piskim, stacjonują właśnie Amerykanie. Przed ratuszem w Orzyszu jest nasz wóz satelitarny i reporter Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze. Jak komentuje się w Orzyszu obecność wojsk amerykańskich?
1: No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że wojsko i Orzysz to jest połączenie od wielu, wielu lat. Ze mną są mieszkanki Orzysza. No właśnie, ta obecność tutaj wojsk nie tylko amerykańskich, ale ogólnie nikogo tutaj już nie zaskakuje, prawda?
2: Tak, no my jesteśmy do tego już przyzwyczajeni. Tak jakby, no, jesteśmy bezpieczni, czujemy się bezpieczni dzięki tym obecności wojsk NATO.
1: No tutaj jak stoimy przed ratuszem, to praktycznie co kilka minut przejeżdża jakiś wóz czy pojazd właśnie wojskowy, prawda?
3: Tak, dokładnie. Od 9 lat tak naprawdę mieszkańcy Orzysza są już przyzwyczajeni do tego, że te pojazdy, konwoje wojskowe przejeżdżają...
1: Amerykańskie.
3: Amerykańskie, tak, przejeżdżają przez ulice naszego miasta. No i dla nas to już jest taki chleb powszedni.
1: A jak to wyglądało 9 lat temu? Była jakaś feta? Jakoś tak specjalnie ich tutaj witano?
2: No, odbywało się to tak, że przed przyjazdem wojsk NATO były organizowane przez władze miasta spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, żeby wytłumaczyć, żeby po prostu, bo dzięki obecności tych wojsk już 9 lat Orzysz też zyskał jakby wizerunkowo i gospodarczo też na pewno. Powstały nowe restauracje, więc władze miasta zorganizowały takie spotkanie dla przedsiębiorców. Przyjeżdżały też telewizje. No było naprawdę głośno. Myślę, że Orzysz stał się naprawdę takim miastem rozpoznawalnym na terenie całego kraju.
1: Tu zaznaczmy, że obecnie jest około 1000 amerykańskich żołnierzy. Patrząc na położenie Orzysza, no nie jesteśmy... w północno-wschodniej Polsce, niedaleko tak zwany Przesmyk Suwalski. Czy fakt, że są tutaj Amerykanie, to wpływa trochę na takie poczucie bezpieczeństwa?
3: Tak, jak najbardziej. Dla nas te wojska są taką gwarancją bezpieczeństwa, ale my też mieszkańcy zwracamy uwagę na to, że oni się z nami integrują. Widzimy ich na ulicach, w restauracjach, przychodzą do szkół, współpracują ze szkołami.
1: Nie chowają się po kątach.
3: Absolutnie, absolutnie. Młodzież, dzieci współpracują, bawią się wspólnie, więc to dla nas, mieszkańców, jest bardzo ważne.
1: Wspólne imprezy z tego też, co wiem, tak? Na poligonie na przykład.
3: Tak, dokładnie. Wystawiają swoje sprzęty, możemy ich podziwiać i oglądać w akcji, także naprawdę współpraca jest na wysokim poziomie.
1: No i odwieczne pytanie, czy nie powinno być ich więcej?
2: No mi jest trudno na ten temat się wypowiadać, ale jeżeli byłoby więcej, no to nie mam nic przeciwko temu.
1: No na pewno przedsiębiorcy nie mieliby nic przeciwko, prawda?
2: Tak, tak. Gospodarczo na pewno. Miejsca hotelowe, nowe, restauracje. No tak naprawdę cała infrastruktura. Dzięki temu też powstały nowe drogi, bo droga dojazdowa do właśnie do Bemowa Piskiego w tej chwili jest wyremontowana, gdzie też my na tym korzystamy, mieszkańcy.
1: Cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24, jak słyszycie dzisiaj z Orzysza. Sprzed ratusza Piotr Bułakowski.
0: Bardzo dziękujemy. Z Piotrem oczywiście będziemy się dziś łączyć. A my pytamy Was, czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy? Czekamy na sygnały SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Piszcie do nas i wyrażajcie Wasze zdanie w Radiu RMF 24.

W radiu RMF24 teraz doniesienia zza naszej wschodniej granicy. Do Ukrainy wróciło z rosyjskiej niewoli 205 żołnierzy. Taką informację przekazał Wołodymyr Zełenski. Dziś odbyła się pierwsza faza wymiany w formule 1000 za 1000. Z rosyjskiej niewoli powracają żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej oraz Państwowej Służby Granicznej, przekazał Zełenski. Dodał, że wśród uwolnionych są szeregowi, sierżanci i oficerowie. Większość jeńców przebywała w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Według Zełenskiego bronili Ukrainy w Mariupolu, w tym w zakładach metalurgicznych Azowstal, a także m.in. na kierunkach donieckim, ługańskim i charkowskim. Według sztabu koordynacyjnego najmłodszy z uwolnionych żołnierzy skończył 21 lat, a najstarszy 62 lata. Byli jeńcy zostaną przewiezieni do placówek medycznych, gdzie przejdą wszystkie niezbędne badania, a także zostaną skierowani na dalsze leczenie lub rehabilitację. A ja przypomnę, że 8 maja Donald Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach od 9 do 11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Zapowiedział wówczas, że rozejm obejmie też wymianę jeńców w formule 1000 za 1000. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko!

0: 12.30 Fakty i Karol Płaczkiewicz.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców. W ten weekend taniej na stacjach paliw. Od jutra maksymalna cena za benzynę 95 to 6 zł i 37 groszy i jest to o 2 grosze mniej niż dzisiaj. Taniej również dla tankujących olej napędowy. Za diesla zapłacicie nie więcej niż 6 zł i 82 grosze, czyli o 3 grosze mniej niż dzisiaj. Te ceny obowiązują do poniedziałku włącznie. A teraz w faktach komentarze do zakończonej dziś wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Brytyjski dziennik The Times ocenia, że między pierwszą wizytą Donalda Trumpa w Chinach w 2017 roku, a jego ostatnią wizytą w Pekinie doszło do zasadniczej zmiany układu sił na świecie. Według gazety spotkanie Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem pokazuje, że Chiny osiągnęły status globalnego supermocarstwa i są dziś równorzędnym partnerem Stanów Zjednoczonych. The Times wskazuje na szybki rozwój gospodarczy, militarny i technologiczny Chin oraz ich rosnące wpływy w regionach takich jak Afryka i Bliski Wschód. Dziennik podkreśla też, że obecny układ sił oznacza odejście od świata jednobiegunowego i przejście do rywalizacji dwóch supermocarstw. Arabia Saudyjska została oficjalnym sponsorem tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Współpraca z FIFA będzie realizowana poprzez publiczny fundusz inwestycyjny, który od lat intensywnie inwestuje w sport jako element strategii wizerunkowej kraju. W ostatnich latach Arabia Saudyjska mocno angażuje się w piłkę nożną i inne dyscypliny, inwestując w transfery gwiazd oraz zakup klubów sportowych. Krytycy zwracają jednak uwagę, że działania te są elementem tzw. sportwashingu przy jednoczesnych zarzutach dotyczących sytuacji praw człowieka w kraju. A na koniec wracamy do Polski. Jutro w programie 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie Międzynarodowa Gala Seriali. To będzie spektakularny koncert w Tauron Arenie z muzyką z najciekawszych seriali ostatnich lat, m.in. z takich produkcji jak Biały Lotos, Yellowstone, Pingwin czy Ripley. Ukoronowaniem wieczoru będzie światowa premiera Suity z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nie zabraknie też muzyki polskich kompozytorów, w tym muzyki Łukasza Targosza do serialu Spy Master.
2: To jest koprodukcja niemiecko-brytyjsko-rumuńska z fantastyczną obsadą aktorów, którzy między innymi grali w Sukcesji, między innymi w Aniołach i Demonach. Dostałem propozycję napisania muzyki do tego projektu. No była to wielka przygoda, bo inspirowaliśmy się i tym, co zostało zbudowane na planie. Ja pojechałem do Rumunii, do Niemiec oglądać te sety starych ambasad lat 60., 70. Fantastyczne kostiumy, świetne kreacje. No i też to, co ja najbardziej kocham, czyli kino szpiegowskie, którym intryga goni intrygę.
1: Muzykę Łukasza Targosza do tego serialu usłyszymy jutro podczas Międzynarodowej Gali Seriali 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No tutaj słychać głosy z samorządu, że obecność nie tylko wojsk amerykańskich, ale ogólnie wojsk w Orzeszu to praktycznie same plusy. Ze mną jest Emilia Pływacz, zastępca burmistrz Orzesza. No właśnie, potwierdzi pani, że to faktycznie same plusy, obecność tutaj wojska?
1: Obecność wojsk NATO w Orzeszu to tak naprawdę same plusy. Przekłada się to na wiele aspektów funkcjonowania naszego miasta. Jedną z głównych marek Orzesza jest Orzesz, wojskowa stolica Polski. Dlatego obecność armii NATO naturalnie wpisują się w charakter naszego miasta.
0: A wy się spotykacie tak na przykład z wojskami amerykańskimi? Macie kontakt ze sobą?
1: Mamy kontakt taki na bieżąco, bezpośredni. Wojska NATO wielokrotnie wspierają nas w różnorodnych naszych działaniach, czy to są działania związane z edukacją, czy to są działania związane ze sportem. Także spotykamy się, rozmawiamy, mamy kontakty na bieżąco.
0: No właśnie, kultura, sport, wspólne działanie, ale dzisiaj mówimy też o bezpieczeństwie. Czy faktycznie czujecie się bezpieczni, mając tutaj takiego sojusznika?
1: Czujemy się bardzo bezpieczni, ponieważ mamy świadomość tego, w jakim regionie Polski się znajdujemy, jakich mamy sąsiadów, więc bardzo cieszymy się z tego, że za granicą naszego miasta mamy wojska sojusznicze NATO.
0: No właśnie, Bemowo-Piskie, jak daleko położone jest od Orzesza?
1: Bemowo-Piskie to jest około 10-12 kilometrów od Orzesza.
0: Poligon praktycznie zaczyna się już za Orzeszem.
1: A poligon zaczyna się zaraz za Orzeszem, przy najbliższej naszej wiosce Wierzbiny.
0: No to jeszcze namalujmy, jaka jest tutaj odległość właśnie do granicy z obwodem królewieckim. To gdzieś kilkadziesiąt kilometrów, prawda?
1: To jest kilkadziesiąt kilometrów, około 120 kilometrów, więc to jest naprawdę bardzo niedaleko. Jesteśmy w takim strategicznym regionie, dlatego wojska NATO odgrywają bardzo ważną rolę w naszym mieście.
0: No dzisiaj mieszkańców tutaj pytam, czy chcieliby, żeby właśnie więcej było wojsk amerykańskich w Orzeszu, w Bemowie Piskim. Rozumiem, że gdyby trzeba było tutaj dołożyć, nazwijmy to tak, nie wiem, 3-4 tysiące, no to wy byście nie mieli nic przeciwko.
1: Jako samorząd gminy, jako miasto Orzesz, absolutnie nie mamy żadnych przeciwwskazań, aby siły sojusznicze zwiększyły swoją liczebność.
0: Bezpieczeństwo, a kwestia amerykańskich żołnierzy. Sprzed ratusza w Orzeszu Piotr Bułakowski.
2: Bardzo dziękujemy, a ja przypominam, dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 pytamy, czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy? Jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii? SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Tymczasem sprawdzamy naszą mailową skrzynkę. Polska leży dziś na strategicznej granicy NATO i dlatego potrzebujemy silnej obecności wojsk amerykańskich. To nie jest kwestia symboli ani politycznych gestów. To kwestia bezpieczeństwa polskich rodzin i stabilności naszego państwa. Obecność armii USA w Polsce wzmacnia odstraszanie wobec każdego potencjalnego agresora. Każdy wie, że atak na Polskę oznaczałby natychmiastową reakcję całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. A właśnie siła i jedność są najlepszą gwarancją pokoju. Historia nauczyła nas jednego. Polska nigdy więcej nie może zostać sama. Dlatego budujemy silną armię, wzmacniamy NATO i rozwijamy strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I jeszcze jedna wiadomość, tym razem od pana Michała. Wojsk amerykańskich w Polsce powinno być więcej, bo tylko Amerykanie mogą odstraszyć Putina od jawnie agresywnych posunięć. To nasza polisa bezpieczeństwa. A przy okazji, jak słyszeliśmy, żołnierze amerykańscy są bardzo otwarci i łatwo integrują się z lokalną społecznością, co również jest istotne. Im więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, tym lepiej i bezpieczniej. Czekamy na Wasze kolejne komentarze w naszym cyklu. Twoje, Wasze zdanie w Radiu RMF24.

Radiu RMF24 mamy teraz alarmujące doniesienia Agencji Zdrowia Publicznego Unii Afrykańskiej. Poinformowała ona oficjalnie, że w Demokratycznej Republice Konga wybuchła epidemia wirusa Ebola. W kongijskiej prowincji Ituri odnotowano dotąd 65 zgonów, w tym 4 wśród przypadków potwierdzonych laboratoryjnie. Afrykański Ośrodek Kontroli i Zapobiegania Chorobom zapewnił, że uważnie monitoruje rozwój sytuacji. Pierwsze wyniki badań laboratoryjnych w Krajowym Instytucie Badań Biomedycznych w stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinszasie, wykazały obecność wirusa w 13 spośród 20 przebadanych próbek. Wśród nich potwierdzono już 4 przypadki śmiertelne. Ośrodek zaznaczył, że wciąż trwają ustalenia dotyczące charakterystyki tej odmiany wirusa. Obecnie podejrzewa się wystąpienie 246 przypadków zakażenia wirusem gorączki krwotocznej, które do tej pory zakończyły się 65 zgonami. Ośrodek wyraził zaniepokojenie ze względu na fakt, że obecność wirusa stwierdzono na terenach silnie zurbanizowanych i z uwagi na dużą mobilność ludzi związaną z sektorem górniczym. Agencja przyznała, że zwiększa to ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Poinformowano również o zwołaniu pilnego spotkania wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego, a także organizacji międzynarodowych. Celem tego posiedzenia ma być m.in. skoordynowanie działań prewencyjnych. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM punktualnie o godzinie 13. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: mroczne tajemnice III Rzeszy,
1: fascynujące śledztwa,
0: historia, która mrozi krew w żyłach,
2: kulisy history hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
0: W tym tygodniu porozmawiamy o dramatycznej historii pani Agnieszki, która wychowała się w niemieckiej rodzinie i nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest Polką.
3: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy history hiking. Już dziś po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.

0: Zbliża się godzina 13. Czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Zwrot w Sejmie. Z harmonogramu obrad wycofano głosowanie nad wyborem nowego prezesa IPN-u. Komentarze zbiera dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Potem weekendowa obniżka cen paliw i ptaki nieloty. Naukowcy wyjaśnili, dlaczego kura lata, a emu nie. Dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu posłowie zagłosują nad powołaniem nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dowiaduje się dziennikarz RMF FM. Ten punkt został nagle wycofany z dzisiejszego porządku obrad. O skreślenie mieli apelować ludowcy. W faktach ponownie sejmowe studio RMF FM i Michał Radkowski. Michale, rozmawiałeś z politykami koalicji rządzącej. Jak tłumaczą ten zwrot w głosowaniu nad kandydaturą Mateusza Szpytmy?
2: W nieoficjalnych rozmowach słyszę, że głosowanie okazałoby się kompromitacją dla obozu władzy. Kandydata zgłoszonego przez kolegium IPN popierała cała opozycja, a także ludowcy i część posłów Polski 2050. Gdyby zsumować ich głosy, mieliby większość, no i to byłby cios dla koalicji. Oficjalnie jednak ten powód nie pada.
3: Czasami niektóre głosowania, i te personalne, i te dotyczące ustaw, wymagają przesunięcia, wymagają zmiany terminu. Tak uznaliśmy, że jest w tym przypadku. Nic nadzwyczajnego.
2: Tak, to tłumaczy szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Ten czas teoretycznie ludowcy chcą wykorzystać na przekonanie koalicjantów. Szans na to nie mają, bo zgodę musi wydać Senat, a w Koalicji Obywatelskiej słyszę dziś...
4: Mamy większość w Senacie.
5: Jest pan pewien, że po prostu i tak ta kandydatura nie przejdzie przez Senat?
4: Nie przejdzie.
2: Powiedział mi stanowczo Mariusz Witczak z KO.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Napięcie w zakładach międzynarodowego koncernu, gdzie produkowane są materiały wykorzystywane w górnictwie. W poniedziałek zacznie się tam strajk. Chodzi o zakłady w Polkowicach na Dolnym Śląsku oraz w Truskolasach i Siemianowicach w Śląskiem. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach.
6: Jestem.
1: Dzień dobry Marcinie, dlaczego załoga planuje tam strajk?
6: Takie są wyniki zorganizowanego na początku maja referendum, a przeprowadzono je, bo wcześniej fiaskiem zakończyły się rozmowy dotyczące podwyżek płac dla załogi. Pracownicy proponowali 12% wzrost, pracodawca miał oferować prawie 4 razy mniej. Drugi postulat to wypłata, jak to określają przedstawiciele załogi, bonusów w wysokości całego wynagrodzenia zasadniczego. Tu z kolei pracodawca miał proponować o blisko połowę mniejszą sumę. Poniedziałkowy strajk ma być bezterminowy. W zakładach w Siemianowicach produkowane są m.in. kleje i pianki wykorzystywane w kopalniach, na przykład do spajania skał. Na razie nie wiadomo, jak protest mógłby wpłynąć na dostawy tych materiałów do kopalni.
1: W weekend ceny paliw mogą być niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 2 grosze mniej niż dziś. O 3 grosze niższa będzie stawka za litr oleju napędowego. 6 zł i 82 grosze. Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie to temat trwającego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W Bemowie Piskim koło Orzysza w Warmińsko-Mazurskim stacjonuje około 1000 żołnierzy z USA. Jak mówią nam mieszkańcy, ich obecność nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale stanowi zysk dla lokalnych przedsiębiorców.
7: Bardzo często przychodzą codziennie do nas.
8: Co zamawiają?
7: Zazwyczaj zamawiają steki, krewetki bardzo często też biorą i zawsze biorą przystawkę. To jakieś frytki, krążki cebulowe.
8: To jest tak, że te menu troszeczkę jest też pod nich przygotowane?
7: Jest pod nich właśnie przygotowane, żeby ich zachęcić, że mamy coś, co oni mają tam u siebie w Ameryce. Także wydaje mi się, że tak.
8: Komentują? Mówią, że smaczne?
7: Bardzo często.
1: Z panią Mają z jednej z restauracji w Orzyszu rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
9: Co za historia?
1: Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki mogą wzbić się w powietrze, czy też jak emu pozostają na ziemi.
10: Rozstrzyga o tym nie tyle zestaw genów, co precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zarodkowego.
1: Informacje na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Dzień dobry. Kluczowe znaczenie ma budowa fragmentu szkieletu.
10: To kostna struktura zwana grzebieniem mostka, do której przyczepiają się mięśnie odpowiedzialne za skuteczne machanie skrzydłami. U ptaków latających nawet tak nieudolnie jak kury grzebień mostka powstaje, u nielotów nie. Okazuje się teraz, że szlak sygnałowy, który o tym decyduje, zatrzymuje się na przykład u emu wcześniej i w ten sposób odbiera mu szansę na podniebne podróże.
1: Z których kura też niespecjalnie korzysta.
10: No ale inne ptaki już tak.
1: Dlaczego kura lata, a emu nie? Odpowiedź znajdziecie także na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty.
9: RMF FM.
0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Przypominam, trwa nasz cykl Twoje zdanie. Dzisiaj odwiedzamy Orzysz na Mazurach i pytamy Was, czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy? Cały czas możecie do nas pisać SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl. Możecie także dzwonić 12 2 miliony 12. A już za chwilę w popołudniowym programie wrócimy do tematu ustawy dotyczącej kryptowalut. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Radiu RMF24 wracamy do tematu kryptowalut. Jak informowaliśmy, Sejm uchwalił dziś ustawę o rynku kryptoaktywów, która trafiła teraz do Senatu, a więc do trzech razy sztuka, bo to już trzeci projekt, który jest procedowany w parlamencie. Dwa poprzednie zawetował prezydent. Przegłosowany dziś projekt zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. Tym razem jednak sejmowa większość uwzględniła jedną z 15 poprawek strony prezydenckiej. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jakubie, czy przyjęcie tej poprawki może przeważyć o podpisie Karola Nawrockiego?
1: Przyjęcie tej poprawki na pewno jest już jakimś krokiem w dobrą stronę, jakąś próbą przynajmniej kompromisu, tak twierdzą przynajmniej politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo wcześniej, przypomnę, no, żadne poprawki nie były uwzględniane przez sejmową większość. Tym razem ta jedna została przyjęta. Przypomnę, tutaj chodzi o to, że Komisja Nadzoru Finansowego miałaby raportować o działalności rynku kryptowalut w Polsce, składać taki coroczny raport. Sejmowa większość, koalicja rządząca stwierdziła, że ta poprawka jest poprawką dobrą, potrzebną, dlatego została właśnie przyjęta podczas drugiego czytania. Dziś ta ustawa została przyjęta bez żadnych poprawek, większością 241 do 200. No i teraz ta ustawa trafi do Senatu. W Senacie właściwie wszystko może się rozstrzygnąć. Senatorowie mogą jeszcze przyjmować swoje poprawki, mogą zdecydować, w jakim kształcie ta ustawa wróci do Sejmu, a może właśnie bez poprawek trafi prosto na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, więc o tym się przekonamy wkrótce, jak to będzie wyglądało. No, dzisiaj Andrzej Domański, minister finansów, przekonywał, że te przepisy są potrzebne, aby uporządkować rynek kryptowalut i lepiej chronić inwestorów przed oszustwami. Stwierdził dziś, że państwo musi stanąć po stronie oszczędzających, a nie, jak to ujął, oszustów, bandytów i naciągaczy. Rozmawiałem dzisiaj z politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy są właściwie pewni, że ta ustawa zostanie zawetowana przez Karola Nawrockiego, czyli zostanie zawetowana już po raz trzeci.
2: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy poprzeć.
3: To jest decyzja pana prezydenta, ale widać, że władza idzie na ścianę po raz kolejny, dlatego że właściwie przyjęto tylko, chyba o ile pamiętam, jedną poprawkę pana prezydenta, także nie chcą współpracować.
1: Wczoraj Zbigniew Bogucki mówił, że właściwie będzie trzecie, nazwał to merytorycznym wetem, trzecie merytoryczne weto, więc tutaj według pana były jakieś pole do kompromisu. Czy ta jedna poprawka przyjęta przez rządzących to nie jest już jakiś taki krok w dobrą stronę?
3: Wydawało się wczoraj w czasie posiedzenia Komisji Finansów, że będzie kompromis jakiś, ponieważ brakowało jednego, dwóch głosów, żeby przyjmować te poszczególne poprawki. Pan prezydent zgłosił chyba 16 takich poprawek, ale dzisiaj na sali okazało się, że pojawił się Donald Tusk, docisnął butem wszystkich koalicji i idą na zderzenie.
1: To był Janusz Cieszyński i Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że poprawki prezydenckie, które nie zostały uwzględnione przez sejmową większość, dotyczyły m.in. skrócenia maksymalnego okresu przedłużenia blokady rachunku lub transakcji przez Komisję Nadzoru Finansowego z 6 do 3 miesięcy, wprowadzenie dodatkowej kontroli sądowej nad działaniami nadzorczymi KNF-u, wprowadzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wynikające z niezgodnej z prawem blokady rachunku, czy złagodzenia części sankcji i kar. Chodziło głównie o wysokie kary nakładane przez KNF na emitentów tokenów i firmy świadczące usługi związane z kryptoaktywami. Rozmawiałem dzisiaj z szefem klubu Koalicji Obywatelskiej, Zbigniewem Konwińskim, który mówił, że te poprzednie weta i ta ustawa, bo przypomnę, że te ustawy dotyczące kryptowalut, ich było łącznie, tych projektów były cztery. Jedna Prawa i Sprawiedliwości, druga Polski 2050, rządowa i prezydencka. Zbigniew Konwiński stwierdził, że poprzednie weta, ale też poprzednie decyzje Prawa i Sprawiedliwości o głosowaniu przeciwko tym projektom rządowym, to było takie działanie w interesie nie Polek i Polaków, ale firm zajmujących się właśnie kryptowalutami.
4: Ile są pieniądze, które Fundacja Ziobry uzyskiwała od pana Krala, również pana Wiplera, i tak naprawdę głosowali w interesie tej branży, przy okazji przyjmując środki od tej branży. Trudno o bardziej jaskrawy i oczywisty przykład politycznej korupcji.
1: Zbigniew Boguński wczoraj groził, że będzie trzecie weto w sprawie projektu dotyczącego kryptowalut. Czy jesteście przygotowani na taką ewentualność, czy jednak spodziewacie się, że prezydent Karol Nawrocki tym razem podpisze ustawę regulującą rynek kryptowalut?
4: Powinien podpisać w interesie tych wszystkich, którzy na tym rynku się poruszają. To jest w interesie tych wszystkich powinien złożyć swój podpis. Natomiast jeżeli go nie złoży, no będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w takiej swoistej wolnej Amerykance, gdzie środki ludzi nie są w odpowiedni sposób inwestorów zabezpieczone.
1: No, tak jak już wspomniałem, teraz Senat zajmie się tą trzecią ustawą dotyczącą rynku kryptowalut. Jeśli nie będzie żadnych poprawek, to ta ustawa wróci, trafi na biurko prezydenta. No, czyli można powiedzieć, że ten spór o kryptowaluty, on jeszcze trwa, on jeszcze się nie zakończył. Zobaczymy, co przyniosą prace w Izbie Zadumy i Refleksji. Na razie pewne jest jedno, że strona ani opozycyjna, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, ani strona prezydencka nie są zadowolone z tego, w jakim kształcie ta ustawa została przegłosowana dzisiaj w trzecim czytaniu.
0: Zatem czekamy, co przyniesie przyszłość, a te informacje i komentarze zebrał nasz reporter Jakub Rybski. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: nasz cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj, przypominam, jesteśmy w Orzyszu, mazurskim mieście, które kojarzy się przede wszystkim z wojskiem. A to za sprawą dużego poligonu i jednostki wojskowej w pobliskim Bemowie Piskim. To tam stacjonuje obecnie około 1000 amerykańskich żołnierzy. Łączymy się ponownie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
1: Jestem, witam ponownie.
0: Piotrze, Amerykanie dają gwarancję bezpieczeństwa, ale wpływają także na przykład kulturę.
1: Zgadza się, kultury, ale też na edukację, bo z tego, co się dowiedziałem, to oni chętnie przychodzą na przykład na zajęcia języka angielskiego tutaj do pobliskich szkół, żeby po prostu wcielić się w rolę takiego native speakera, a też dla uczniów to jest oczywiście szansa, żeby porozmawiać z kimś w jego ojczystym języku. No właśnie, ale jak to jest z tą kulturą? Ze mną jest pani Milena Worm, kierownik Biblioteki Polany Kultury. No właśnie, jak Amerykanie tutaj wpływają na kulturę?
2: Tak naprawdę od 2017 roku, od kiedy stacjonują tutaj u nas, regularnie uczestniczą, czy to w Dniach Miasta, w dożynkach, spotkaniach opłatkowych. Wspierają nas między innymi przez wystawy sprzętu bojowego. Tak jak już wcześniej zostało powiedziane, są organizowane zajęcia z języka angielskiego. W Domu Kultury też wspierają nas jako native speakerzy.
1: A trzeba było ich zachęcać do tego, czy oni wręcz sami się podpytywali, czy gdzieś mogą pomóc?
2: Nie, tak naprawdę są bardzo zaangażowaną grupą. Mieliśmy również kilka akcji charytatywnych, bardzo są zaangażowani. Mieliśmy taką akcję Stawiamy Natana na nogi. Amerykanie wzięli wtedy udział w biegu weterana. Albo akcja z takich ciekawszych, Stronger Together, dotyczyła profilaktyki przemocy. I wtedy...
1: Ale z tego, co rozmawialiśmy też jeszcze przed wejściem na żywo, to wiem, że też muzycznie się tutaj troszeczkę angażują.
2: Tak, były organizowane koncerty dla społeczności lokalnej, został utworzony taki zespół The Diplomats, bardzo chętnie tutaj nas wspierał muzycznie.
1: I tam też byli Amerykanie, tak?
2: Tak, to był zespół złożony przez żołnierzy NATO właśnie. Mhm.
1: No właśnie, ale też oni pomagają, z tego, co wiem, w takich nietypowych jak dla żołnierzy aktywnościach, czyli na przykład rozkładanie sceny.
2: Tak, wspierają Polany Kultury w transporcie i na przykład składanie sceny plenerowej.
1: I nie trzeba też ich do tego zachęcać?
2: Nie, tak jak już powiedziałam, są bardzo zaangażowaną grupą, chętnie nam pomagają, chętnie tutaj się z nami zaprzyjaźniają.
1: 9 lat z żołnierzami amerykańskimi, podejrzewam, że nie wyobrażacie sobie, że miałoby ich zabraknąć.
2: Nie, już tak na stałe weszli do naszej społeczności, że tak naprawdę nie wyobrażamy sobie, że mogłoby ich zabraknąć tutaj.
1: Tak więc trzymamy kciuki, żeby ich tutaj nie zabrakło. Z centrum Orzysza Piotr Bułakowski.
0: Bardzo dziękujemy. Czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy? To pytanie zadajemy Wam dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Dajcie koniecznie znać. A już za chwilę najnowsze fakty. Zostańcie z nami.

0: 13.30 Fakty i Karol Płaczkiewicz.
1: Dziękuję za waszą służbę, między innymi na wschodniej granicy, tak mówił przed chwilą do funkcjonariuszy Straży Granicznej premier Donald Tusk, który przebywa w ośrodku Straży Granicznej w Otwocku. Szef polskiego rządu przytoczył również dane związane z nielegalnym przekraczaniem polskiej granicy z Białorusią.
2: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. W 2023 roku. 12 tysięcy ludzi. Nielegalnie. My dzisiaj możemy uroczyście, robię to w imieniu przede wszystkim pana generała, pańskich ludzi, możemy ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią. Nielegalnych przekroczeń zero w pierwszym kwartale tego roku.
1: Mówił premier Donald Tusk. Do słów szefa polskiego rządu wrócimy już za chwilę w naszym programie. Jest niepokój, bo Amerykanie pracują nad jakąś reorganizacją wojsk amerykańskich w Europie, mówił dziś naszemu dziennikarzowi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jednocześnie rzecznik rządu zastrzegał.
3: Wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja i wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
1: Według telewizji CNN decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił Stanów Zjednoczonych w Europie w następstwie krytyki prezydenta Donalda Trumpa pod adresem sojuszników. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków podejrzanych o rozbój na swoim rówieśniku. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ofiara została zwabiona do lasu pod pretekstem odebrania prezentu urodzinowego, gdzie była poniżana, zmuszana do upokarzających zachowań, a następnie bita. Sprawcy zabrali jej e-papierosa i żądali pieniędzy, a całe zdarzenie nagrali telefonem i grozili jego upublicznieniem. Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju, za co grozi im do 15 lat więzienia i zostali objęci dozorem policji. Teraz fakty z lekkim przymrużeniem oka, dźwięk pił, wióry i walka z czasem. Na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dziś i jutro widowiskowe starcia drwali.
4: Dzisiaj przed zawodnikami konkurencja terenowa, polegająca na precyzyjnej ścince drzew. Zawodnik ma do ścięcia jedno drzewo. Liczy się tutaj dokładność, precyzja, ale też bezpieczeństwo prowadzonych prac.
1: Mówił Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W ramach drugich regionalnych zawodów drwali są też inne konkurencje, na przykład wymiana łańcucha w pile. Życzymy ostrej i bezpiecznej rywalizacji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z amerykańskimi dowódcami, mówił przed chwilą na konferencji prasowej Donald Tusk. Szef polskiego rządu odniósł się w ten sposób do trwającego zamieszania wokół obecności wojskowej USA nad Wisłą.
1: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast i odpowiada skutecznie także dziś. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. I Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem, nic się tu nie zmieni. Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich. Jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność. Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas.

0: i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Donald Tusk poinformował także, że w pierwszym kwartale tego roku nie odnotowano żadnego nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.
0: Tylko skuteczna ochrona granicy pozwala uniknąć sytuacji, których chcemy unikać, sytuacji, gdzie potrzebna jest przemoc. Warto pamiętać, że są przejścia graniczne, gdzie każdy, kto chce legalnie ubiegać się o ochronę w Polsce, może złożyć dokumentację. To jest Terespol, to jest Kuźnica. My mamy także na uwadze tę potrzebę, żeby cywilizować sytuację na granicy. Ale jest to możliwe tylko dzięki wielkiemu wysiłkowi Straży Granicznej. I jeszcze raz chcę to podkreślić. To, że my mamy zero nielegalnych przejść przez tą granicę w pierwszym kwartale 2026 roku, to jest efekt tej naprawdę kapitalnej i bezprecedensowej syntezy działania całego państwa, ofiarności i kompetencji funkcjonariuszy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, wielkich nakładów.
1: Premier zaznaczył, że jeszcze w 2023 roku granicę z Białorusią nielegalnie przekroczyło 12 000 osób. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Obecność amerykańskich wojsk w Polsce to nie tylko poprawa bezpieczeństwa. To również zysk dla przedsiębiorców, którzy pracują w pobliżu jednostek, gdzie stacjonują Amerykanie. W cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24 wracamy do Orzysza na Mazurach. W pobliskim Bemowie Piskim stacjonuje obecnie około 1000 amerykańskich żołnierzy. Przed orzyskim ratuszem jest nasz wóz satelitarny i reporter Piotr Bułakowski. Witamy ponownie.
1: Bez zmian, zgadza się.
0: Piotrze, jak się dowiedziałeś, niektórzy swoje biznesy założyli specjalnie pod Amerykanów.
1: Tak, i to są bardzo ciekawe historie. Przypomnę tylko, że Amerykanie się tutaj pojawili w marcu 2017 roku i oczywiście niektórym się już tutaj zapaliły takie światełka, że może by wykorzystać właśnie ten fakt i stworzyć jakiś biznes, tak jak powiedziałeś, właśnie pod nich. No i pewien mieszkaniec Orzysza postanowił, że zamknie swój sklep obuwniczy i stworzy amerykańską restaurację. Nawet się amerykańską nazywa. Dolar, właśnie przed nią teraz tutaj jesteśmy. Przed chwilą odwiedziłem ją właśnie z mikrofonem i usłyszałem, że amerykańscy żołnierze są tutaj stałymi bywalcami.
2: Bardzo często przychodzą codziennie do nas.
1: Co zamawiają?
2: Zazwyczaj zamawiają steki. Krewetki bardzo często też biorą i zawsze biorą przystawkę. To jakieś frytki, krążki cebulowe, jakiegoś drinka na wieczór.
1: A to jest tak, że te menu troszeczkę jest też pod nich przygotowane?
2: Tak. Jest pod nich właśnie przygotowane. Właśnie w Orzyszu tak nie ma takiej restauracji, żeby były steki.
1: Ona specjalnie nie została stworzona pod nich, czy nie?
2: Wydaje mi się, że tak, żeby ich zachęcić, że mamy coś, czego co oni mają tam u siebie w Ameryce.
1: Komentują? Mówią, że smaczne?
2: Bardzo często. Komplementy też biorą czasem nasze polskie tradycyjne dania, mówią, że smakuje im nasza polska kuchnia.
1: A jak oni w ogóle podchodzą tutaj do Orzysza, a przede wszystkim jak mieszkańcy na nich reagują?
2: Wydaje mi się, że mieszkańcy czują się bezpiecznie, no bo to wiadomo, jednak to jest wojsko. Przyjeżdżają tutaj, no, żeby nam pomagać, a oni na nas reagują bardzo otwarcie. Chcą się tak zaprzyjaźnić nawet tutaj z obsługą w restauracjach. Bardzo otwarci są na rozmowę.
1: Czyli nie jest tak, że się gdzieś kryją?
2: Nie, nie, są bardzo otwarci.
1: Kilkadziesiąt metrów dalej. Po drugiej stronie jest kolejny biznes, który można powiedzieć też jest nastawiony właśnie na amerykańskich żołnierzy. To jest sklep z militariami. No i właśnie co oni tam kupują? Oni traktują ten sklep troszeczkę jak taki sklep z pamiątkami, bo właśnie najczęściej sprzedawane tutaj są takie koszulki na przykład NATO z napisem Orzysz, tak żeby mieli pamiątkę, bo przypomnę, że amerykańskich żołnierzy teraz jest, tak jak wspomniałeś, około 1000, ale to jest rotacja. Co pół roku tutaj część żołnierzy jest wymieniana i oni właśnie wracając do swojego kraju chcą mieć tutaj pamiątkę z Orzysza i z Bemowa Piskiego. Sprzed ratusza w Orzyszu Piotr Bułakowski.
0: Bardzo dziękujemy. No co jak co, ale Polacy głowę do interesów mają. To jest cykl Twoje zdanie w radiu RMF 24. Czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy? Czekamy na sygnały od Was. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. A z Piotrem Bułakowskim połączymy się po godzinie 14.

0: dzieje się na naszych oczach.
1: We need Grillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się godzina 14. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla was Anna Wachowska.
1: Premier o amerykańskich wojskowych w Polsce. Donald Tusk miał otrzymać zapewnienie z Waszyngtonu w tej sprawie. Jakie? O tym na początek. Zawodnik Startu Gniezno wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Patryk Budniak miał poważny wypadek w czasie meczu Ligi Żużlowej. Rewolucja w lubelskim kościele. Proboszczowie będą wybierani w konkursach. Decyzje Stanów Zjednoczonych mają charakter logistyczny, nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i na współpracę polsko-amerykańską. O takim zapewnieniu ze strony Waszyngtonu mówi premier Donald Tusk. Chodzi o medialne doniesienia dotyczące relokacji amerykańskich wojsk w Europie.
2: Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast i odpowiada skutecznie także dziś. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. I Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem, nic się tu nie zmieni.
1: Premier zapewnił, że polskie władze są w stałym kontakcie z sojusznikami z USA i NATO. Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka, żużlowca Startu Gniezno, który w niedzielę miał poważny wypadek. 19-latek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze wiemy o stanie zdrowia żużlowca?
3: Po wybudzeniu ze śpiączki lekarze mają kontakt z młodym żużlowcem. Odpowiada on na krótkie komunikaty i może też poruszać palcami u nóg. To bardzo dobra wiadomość, powiedziała mi Zuzanna Pankros, rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
4: Daje to pewnego rodzaju światełko w tunelu. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
3: Żużlowiec przeszedł bardzo skomplikowaną operację kręgosłupa, ma złamaną miednicę i nogi. Na szczęście nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Teraz czeka go leczenie i długotrwała rehabilitacja.
5: Fakty z Lubelszczyzny.
1: Proboszczowie parafii będą wybierani w konkursach. Tak zdecydowała lubelska kuria. To pierwszy taki ruch w Polsce. W toku są konkursy w 16 parafiach, a mogą w nich startować księża mający minimum 15 lat stażu po święceniach kapłańskich. Co na to wierni?
6: Wiele innowacji były na początku takie dziwne. Wydawało się wszystkim, że to jest coś dziwnego, a w końcu okazały się dobrym strzałem.
7: Jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz?
8: Musi być nastawiony na ludzi.
6: Żeby ich słuchał.
9: Zaangażowany trochę w życie swoich parafian i przyjazny ludziom, dostępny.
10: No, powinien być bardzo kontaktowny z ludźmi. Powinien mówić piękne kazania, przyciągać do siebie ludzi.
1: Te głosy zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Muzyka, emocje i ogromna dawka humoru. Tak zapowiada się jubileuszowa 10. odsłona festiwalu Black or White w Krakowie. Wydarzenie łączy muzykę z kabaretem i ważnym przekazem prozdrowotnym w zakresie nowotworów. Na linii krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co w tym roku przygotowali organizatorzy?
11: Przede wszystkim występy gwiazd polskiej muzyki i kabaretu. Na scenie m.in. Sarah James, Grzegorz Turnau i Artur Andrus. Temat tegorocznej edycji The Best Of będzie nawiązaniem do różnych utworów, które prezentowano w czasie 10 lat istnienia imprezy. A Black or White Festival to charytatywny festiwal, którego głównym celem jest promowanie wiedzy o nowotworach neuroendokrynnych oraz wsparcie pacjentów i diagnostyki tych chorób. Jutro w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim zaplanowano jedno z takich spotkań dla pacjentów właśnie w ramach festiwalu. A sam koncert finałowy 20 czerwca w krakowskim klubie Studio.
1: W faktach o 15 zajrzymy za kulisy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę podsumujemy nasz cykl Twoje zdanie. Przypomnę, dzisiaj pytaliśmy was, czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy. W popołudniowym programie zajrzymy także do kalendarza. Dzisiaj zimna Zośka. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: Radiu RMF24 ponownie przenosimy się do Orzysza na Mazurach. W pobliskim Bemowie Piskim stacjonuje obecnie około 1000 amerykańskich żołnierzy. A ja przypomnę, trwa nasz cykl Twoje zdanie w Radiu RMF24 i właśnie w jego trakcie na konferencji prasowej Donald Tusk odniósł się do medialnych informacji dotyczących relokacji amerykańskich wojsk w Europie. Decyzje Stanów Zjednoczonych mają charakter logistyczny, nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i na współpracę polsko-amerykańską, podkreślał premier. Łączymy się zatem z naszym wodzem satelitarnym i reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim.
1: Jestem ponownie, witam.
0: Piotrze, jak mieszkańcy Orzysza zareagowali na słowa Donalda Tuska?
1: No wszyscy zgodnie mówią, że to jest bardzo dobra wiadomość, bo przypomnę, w jakim miejscu się dokładnie znajdujemy. Tutaj obok, jak powiedziałeś, Bemowo-Piskie, ale przecież niedaleko stąd jest Przesmyk Suwalski, strategiczne miejsce, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO. Blisko jest granica z obwodem królewieckim, z Białorusią. No i wszyscy tutaj właśnie mieszkańcy praktycznie od rana nam mówią, że obecność amerykańskich żołnierzy tutaj to przede wszystkim bezpieczeństwo.
2: Cieszymy się, że mamy tutaj wojska amerykańskie i nie tylko, dlatego że no tak, czujemy się bardziej bezpieczni. Mamy tu na wschodniej granicy wojnę i tu myślę, że po prostu powinni być jak najbardziej.
1: A powinno być ich więcej?
2: Im więcej, tym może lepiej. Nie wiem jak to, ale pewnie tak. Tym bardziej, że no niestety mamy taką, a nie inną sytuację. Też są, próbują te nielegalni migranci też przekraczać granicę. Tak czy tak, na pewno czujemy się bezpieczni.
1: Fakt, że jest ich tutaj 1000, to wpływa na bezpieczeństwo, czy absolutnie nie?
3: Najprawdopodobniej lepiej chyba, jak jest ich trochę, jak mają nas bronić legalnie.
1: A dobrze, gdyby było ich więcej?
3: Przydałoby się.
1: Tak więc wszyscy tutaj śledzą informacje właśnie, czy jest szansa, żeby tych amerykańskich żołnierzy było więcej. Przypomnę tylko, że amerykańscy żołnierze pojawili się tutaj w Bemowie Piskim w marcu 2017 roku, więc już ponad 9 lat. I też, co warto podkreślić, oprócz nich są też sojusznicy m.in. z Chorwacji czy też z Rumunii. Sprzed ratusza w Orzyszu Piotr Bułakowski.
0: Piotrze, bardzo gorąco Ci dziękujemy za wszystkie zebrane głosy, za wszystkie komentarze. I dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za absolutnie wszystkie wiadomości. To był nasz cykl Twoje zdanie w Radiu RMF24. Dzisiaj, przypomnę, pytaliśmy, czy w Polsce powinno być więcej amerykańskich żołnierzy. I zachęcamy Was do kontaktu, tym razem w sprawie kolejnych tematów, jakie warto podjąć w cyklu Twoje zdanie. Kontakt oczywiście niezmienny. SMS 3322, mail radiomałpa rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12.

0: Radiu RMF 24 mamy teraz bardzo dobre informacje. Patryk Budniak, wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. 19-letni żużlowiec z Tartu Gniezno, za którego kciuki trzyma cała Polska, czuje się lepiej. Jego stan jest stabilny. Przekazują poznańscy lekarze. Mamy z nim kontakt, potwierdza Zuzanna Pankros, rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Rozmawiał z nią nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się też prostymi komunikatami z najbliższymi, ale także z personelem medycznym. Porusza palcami u nóg, co jest bardzo ważne. Daje to pewnego rodzaju światełko w tunelu. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
2: On reaguje na jakieś komunikaty prostymi takimi odpowiedziami? Jest z nim taki kontakt stały rodziny lekarzy?
1: Tak, proste komunikaty jak najbardziej są dla niego zrozumiałe, jasne. On też krótkimi, prostymi sformułowaniami komunikuje się i z rodziną, i z kadrą medyczną, więc to jest ten dobry omen. No i co najważniejsze, no to jego życiu obecnie nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
2: Ten wypadek, który rozniósł się dosyć mocno w mediach społecznościowych, ten filmik, no takie zatrważające sceny, duża, ogromna taka wytrwała praca lekarzy, którzy pracowali z nim dzień i noc?
1: Tutaj ogromna zasługa całego zespołu neurochirurgów, anestezjologów z oddziału intensywnej opieki medycznej, ale także i lekarzy chirurgii urazowej, bo wszyscy tutaj byli bardzo mocno zaangażowani w opiekę nad nim, zrobili wszystko, co w ich mocy i myślę, że ten stan, który mamy obecnie, no to jest ich zasługa, ale też i wytrwałej walki 19-latka.
2: Przed nim jeszcze pewnie długa, wymagająca rehabilitacja, ale gdybyśmy mieli przypomnieć pokrótce chociaż, co udało się lekarzom zrobić w tych pierwszych dniach?
1: Pierwsze dni były bardzo intensywne i praktycznie pamiętajmy o tym, że ten stan pacjenta był ciężki. Przeszedł bardzo skomplikowaną operację neurochirurgiczną kręgosłupa. Po kilku dniach odbyła się również operacja kończyn dolnych, równie zaawansowana i skomplikowana. I cały czas trzymaliśmy mocno kciuki, żeby jak najszybciej wyszedł z tego i żeby wrócił do takiego funkcjonowania komunikowania się ze wszystkimi, no i przede wszystkim, żeby jak najszybciej go wybudzić z tej śpiączki farmakologicznej. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to się udało, że jest z nim kontakt i że no, mamy nadzieję, że po długiej rehabilitacji, która jest przed nim, no i jeszcze myślę, że trochę czasu spędzi w szpitalu, że to wszystko będzie miało pozytywny finał.
0: I my także trzymamy za to bardzo mocno kciuki. A ja przypomnę, junior gnieźnieńskiej drużyny uległ wypadkowi w trakcie spotkania Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Ultrapur Omega a Śląskiem Świętochłowice. W 12 wyścigu na drugim wirażu pierwszego okrążenia żużlowiec gości Leon Szlegiel oraz Patryk Budniak szczepili się motocyklami. Gnieźnianin z impetem przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Budniak został przetransportowany śmigłowcem LPR ze stadionu do szpitala. Szlegiel miał więcej szczęścia, bowiem upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. Arbiter po tym wypadku zakończył mecz, który gospodarze wygrali 43-23.

0: 14.30 Fakty i Karol Płaczkiewicz.
1: Liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej wzrosła z około 15 do niemal 17 tysięcy, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak zapowiedział podczas odprawy w Otwocku z udziałem premiera Donalda Tuska, w najbliższych latach formacja ma zostać powiększona o kolejne 3 tysiące etatów. Szef MSWiA podkreślił też, że na uszczelnienie wschodniej granicy przeznaczono 3 miliardy złotych, a budżet Straży Granicznej wzrósł do prawie 2 miliardów 600 milionów złotych. Nie zobowiązałem się do niczego w sprawie Tajwanu. Takie informacje przekazał Donald Trump, cytowany przez agencję Reutera. Oznajmił też podczas powrotu z trzydniowej wizyty w Pekinie, że dużo rozmawiał o Tajwanie z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem i nie sądzi, aby wokół tej sprawy był jakiś konflikt. Trump przebywał w Pekinie od środy. Wczoraj spotkał się z Xi w Wielkiej Hali Ludowej i wspólnie z nim zwiedził Świątynię Nieba. Wziął też udział w bankiecie państwowym wydanym na jego cześć. Weekend przyniesie wyraźny podział pogody w Polsce. Jak informują synoptycy, w centrum i na wschodzie kraju spodziewane są opady deszczu, burze, a lokalnie także grad i silny wiatr dochodzący do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują dziś od popołudnia do wieczora. Spokojniejsza aura ma utrzymać się na zachodzie Polski, gdzie prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam termometry mogą pokazać nawet 22 stopnie. A na koniec zaglądamy do Warszawy. Zabytkowe warszawskie tramwaje wyjadą jutro na torowiska z okazji Nocy Muzeów. Kultowe wagony bezpłatnie połączą najważniejsze atrakcje i zapewnią wyjątkową podróż przez historię Warszawy.
2: W paradzie weźmie udział około 7 tramwajów. Tutaj jeszcze lista nie jest domknięta, ale na pewno paradę będzie otwierał wagon A. To jest nasz najstarszy wagon z kolekcji z 1907 roku, więc bardzo rzadko wyjeżdża, bo jest delikatny. No i to jest ta szczególna okazja, kiedy będzie można go zobaczyć.
1: Mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. W ramach atrakcji będzie można też zwiedzać zajezdnię Praga.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest piątkowy program Radia RMF 24. To nie będzie piękny, słoneczny majowy weekend. Jeśli wybieracie się w Beskidy, przygotujcie się na deszcz, a nawet burzę. Nasza reporterka Anna Kropaczek zebrała ważne informacje dla turystów i nie tylko. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami.
1: Tak, i to nie tylko w górach. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w prawie całym województwie śląskim. Miejscami burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu i silny wiatr w porywach nawet do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest także grad. Są też ostrzeżenia hydrologiczne, no bo tam, gdzie będzie mocno padać, trzeba spodziewać się gwałtownego wzrostu poziomu wody w rzekach. Taka to pogoda na weekend nam się szuka.
0: Aniu, a jakie warunki teraz panują w Beskidach?
1: Warunki turystyczne w Beskidach są zróżnicowane. Na ogół są dobre, ale miejscami trudne. Jak powiedział mi dyżurny ratownik beskidzkiego GOPR-u, jeszcze dobę temu w wyższych partiach padał śnieg. Później padał deszcz, więc szlaki są mokre, błotniste i śliskie. Do tego jest dość zimno, od 3 do 10 stopni.
0: Bardzo dziękujemy, Ania Kropaczek, z tymi bardzo ważnymi informacjami. Tu Radio RMF 24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi powiedział, że Teheran nie ufa intencjom USA i zapowiedział kontynuację negocjacji z Waszyngtonem tylko pod warunkiem, że strona amerykańska podejdzie do rozmów, tu cytat, poważnie. Rozmawiając z dziennikarzami podczas wizyty w Indiach na spotkaniu dyplomatów z państw BRICS, Araghchi powiedział, że Iran stara się utrzymać obecne zawieszenie broni, aby dać dyplomacji szansę na osiągnięcie postępów. Dyplomata stwierdził również, że Teheran nie ponosi winy za kryzys w ciśnieniu Ormuz i że to nie jego kraj rozpoczął trwającą od ponad 2 miesięcy wojnę, a jedynie się broni. Dodał, że cieśnina pozostaje otwarta wyłącznie dla statków, tu cytat, przyjaznych państw, o ile koordynują one swoje działania z irańskimi władzami. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje bardzo napięta mimo obowiązującego od 8 kwietnia zawieszenia broni między Teheranem a Waszyngtonem. Obie strony od dłuższego czasu próbują wypracować trwałe porozumienie pokojowe. Rozmowy, w których Pakistan występuje w roli mediatora, pozostają w impasie po tym, jak w zeszłym tygodniu ani Stany Zjednoczone, ani Iran nie chcieli zaakceptować propozycji drugiej strony. Propozycje Teheranu obejmują m.in. zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, gdzie Izrael, sojusznik Stanów Zjednoczonych, prowadzi działania przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi. Z kolei wśród kluczowych żądań USA jest wstrzymanie programu nuklearnego na najbliższe 20 lat, zakończenie blokady Ormuzu oraz zakończenie wspierania organizacji paramilitarnych w regionie. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w faktach RMF FM dokładnie za 8 minut.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Zbliża się godzina 15, a to oznacza, że czas na fakty RMF FM. Ma je dla was Anna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszam. Straż Graniczna otrzyma solidny zastrzyk finansowy. Jaka to suma? O to zapytam dziennikarza RMF FM. Kierowców prosimy o rozwagę na drogach. Są utrudnienia na trasach Dolnego Śląska i Pomorza. A na koniec zabierzemy was za kulisy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Straż Graniczna zyska dofinansowanie dzięki programowi podobnemu do SAFE. Nie przeszkodziło temu weto prezydenta, mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak poinformował, wkrótce mamy poznać rozwiązania, które pozwolą na przekazanie pieniędzy. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jaką konkretnie sumę chodzi?
2: To mają być prawie 3 miliardy złotych. Środki będą wykorzystane na uszczelnienie granic, modernizację i zakup nowego sprzętu, a także zwiększenie liczby etatów w Straży Granicznej do prawie 20 tysięcy funkcjonariuszy.
3: Minister Kierwiński razem z panem premierem Kośniakiem Kamyszem ogłoszą decyzję, które pozwolą wykorzystać dodatkowe środki w takiej skali, mniej więcej w takiej skali, w jakiej panowaliśmy, także na rzecz Straży Granicznej.
2: Mówił premier Donald Tusk. Konferencja szefów resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, na której poznamy szczegóły programu, ma właśnie rozpoczynać się w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
1: Duże utrudnienia na kolei na Podkarpaciu po wypadku na torach. Pociąg Intercity z Przemyśla do Poznania śmiertelnie potrącił człowieka koło stacji Dębica Wschodnia. Ruch pociągów jest wstrzymany w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Zablokowana jest droga krajowa nr 46 na Dolnym Śląsku. W miejscowości Podzamek na trasie Kłodzko-Złoty Stok samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Ucierpiała jedna osoba. Nieprzejezdna jest także krajowa 25 w Pomorskiem. W pobliżu miejscowości Stołczno, to odcinek Czułuchów-Rzeczenica, zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Ulewy i burze przechodzą właśnie nad Polską z zachodu na wschód. W tej chwili pada w pasie od Słupska przez Poznań, Częstochowę i Kielce. Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alerty będą obowiązywać do 22.
5: Największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
6: Do kiedy potrwa taka pogoda?
5: Właściwie początek przyszłego tygodnia także z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie te burze będą występować. Temperatury właściwie będą około 20 stopni. Najcieplej powinno być w centrum i na wschodzie kraju. I temperatury w nocy także będą już dodatnie.
1: Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Bardziej odczuwalne ocieplenie według prognoz możliwe będzie dopiero na początku czerwca. W faktach zaglądamy za kulisy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Jutro w Tauron Arenie odbędzie się Międzynarodowa Gala Seriali. Na żywo usłyszycie tematy z takich produkcji jak Biały Lotos, Dojrzewanie, Yellowstone czy Pingwin. Na próbie Orkiestry Akademii Beethovenowskiej była Jadwiga Polus, RMF Classic.
7: Widzę przed tobą bardzo nietypowe instrumenty.
8: Tak, mam tutaj różne metalowe instrumenty. To są kowadła, różne trójkąty, pręty metalowe.
7: W której partyturze takie instrumenty grają?
8: Dużo jest w suicie do serialu Pingwin. Metalowe kosze na śmieci.
7: Ojej, tu są nawet jakieś takie dziwne maski, czaszki.
8: Tak,
7: to jest?
8: To jest akurat aztecki gwizdek śmierci.
7: Jak to brzmi?
8: Akurat ja na nim gram. Dzisiaj pierwszy raz.
7: Tylko taka próba.
1: Zapamiętajcie, tak brzmi aztecki gwizdek śmierci. Grał na nim Ziemowit Gołojuch, perkusista Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. A w kolejnych faktach zapowiemy dzisiejszy ważny manewr międzyplanetarnej sondy NASA. Słyszymy się o 15.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudnie z radiem RMF 24. Władimir Putin ma nowe uprawnienia dotyczące wysyłania wojsk poza granice kraju. Co to oznacza? O tym porozmawiamy już za chwilę z Robertem Pszczelem, byłym dyrektorem Biura Informacji NATO w Moskwie, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Słuchacie piątkowego programu radia RMF24. Rosyjska Duma Państwowa przyjęła przepisy, które znacząco rozszerzają kompetencje prezydenta Władimira Putina w zakresie dysponowania siłami zbrojnymi poza granicami kraju. Nowe prawo pozwala na użycie wojska w celu, tu cytat, ochrony obywateli Federacji Rosyjskiej przebywających w innych państwach. Decyzja ta budzi poważne zaniepokojenie społeczności międzynarodowej, która widzi w niej próbę stworzenia formalnych podstaw do kolejnych interwencji zbrojnych, a wywiady zachodnie przestrzegały w ostatnim czasie o możliwych scenariuszach wykorzystania nowych uprawnień przez Władimira Putina. Na ten temat porozmawiamy teraz z panem Robertem Pszczelem, byłym dyrektorem Biura Informacji NATO w Moskwie, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co w rzeczywistości może oznaczać ta decyzja rosyjskiej Dumy?
1: No tak właściwie można powiedzieć wszystko i nic. To znaczy, to jest taka przypadłość autokracji, a rosyjskiej może szczególnie, że system, który jest absolutnie... Decyzje zapadają tak naprawdę wedle widzimisia jednej osoby. To jeden z byłych już tam tak zwanych przewodniczących Dumy kiedyś powiedział, że gdzie parlament to nie jest miejsce do dyskusji. I to tak wygląda. Różne decyzje, na przykład o wysłaniu wojsk do Syrii, to cała dyskusja trwała tam powiedzmy pół godziny i tak dalej. Więc to można powiedzieć złośliwie, no nie wiem, Federacja Rosyjska mogłaby ogłosić, że przyjęto ustawę o tym, że księżyc należy do. No jest wszystko jest możliwe. Natomiast oczywiście celem, powiedziałbym, w dużym stopniu propagandowym jest właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli przynajmniej wywołanie jakiegoś pewnego strachu, że Rosja jest jeszcze bardziej gotowa do używania instrumentu wojskowego w celu egzekwowania jakichś swoich interesów, a konkretnie interesów reżimu. I tutaj nie wiem, jak to miałoby dotyczyć, że tak powiem, ochrony obywateli. Natomiast wiemy, co robi Rosja już teraz i to przecież robiła to zanim tą ustawę w ogóle procedowano, czyli na przykład używa sił zbrojnych, czyli konkretnie okrętów wojennych, tam helikopterów, samolotów, do ochrony na przykład statków floty cieni, które kiedy różne państwa podejmują próby ich zatrzymania, prawda? Więc w pewnym sensie to rzeczywistość jest już nam znana. I to jest taka typowa próba jak gdyby no jeszcze pudrowania czegoś, co nie ma żadnych znamion demokracji, takim jakoby przywiązaniem do rządów prawa. Więc to jest oczywiście fikcja. No i to jest głównie, tak uważam, jest to po prostu przesłanie do reszty świata. Skoro o tym dyskutujemy, no to w jakim sensie, prawda?
0: Cel został osiągnięty.
1: To być może efekt przyniosło.
0: No właśnie, skupmy się na tym sformułowaniu dotyczącym ochrony obywateli. Eksperci wskazują, że właśnie to sformułowanie jest skrajnie nieprecyzyjne i może służyć jako ten wygodny pretekst do agresji na państwa ościenne. Jest pan tego samego zdania?
1: Znaczy, jeszcze raz powtórzę. Znaczy, Rosja od wielu lat, ta Rosja pod rządami Putina, absolutnie ma za nic prawo międzynarodowe. To można, no, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w Ukrainie, prawda? To tam mamy do czynienia właściwie w tej chwili, zwłaszcza w ostatnim okresie, z łamaniem wszelkich konwencji, spadają bomby czy rakiety na domy mieszkalne, na bloki, tak? To o czym mówimy, jeśli chodzi o, że tak powiem, przestrzeganie prawa międzynarodowego przez Rosję. Rosja ma je za nic, więc ja nie traktuję tego, jeszcze raz powtórzę, w kategoriach stricte prawnych, natomiast co oznacza? No to jest też sygnał jakby pewnej intencji, że Rosja jakoby ma zamiar jeszcze bardziej stanowczy sposób upominać się o swoich obywateli, którzy na przykład mieliby zostać, nie wiem, skazani prawomocnym wyrokiem różnych instytucji międzynarodowych, trybunałów, których na przykład Rosja nie jest stroną. Prawda? No w pewnym sensie to można się też doszukać pewnych obaw dotyczących członków tego reżimu, nawet samego Putina, bo przypomnijmy, to jest osoba formalnie ścigana, tak? Przez Międzynarodowy Trybunał Karny, tak? Stąd są często problemy z pojawieniem się jego w różnych krajach, które są stroną tego Trybunału, uznają te decyzje, tak? Więc tu jest taki element, nawet bym powiedział wręcz i personalny, Natomiast powtórzę jeszcze raz, no nie wiem, co miałoby oznaczać w praktyce, to znaczy co, że jest zatrzymany obywatel, bo naruszył prawo w jakimś kraju, takim czy innym, i Rosja w związku z tym uważa, że nie uznaje tego wyroku prawomocnego jakiegoś sądu w takim czy innym państwie i w związku z tym co, zamierza wysłać samoloty, tak, albo dokonać jakiejś inwazji. No jest jeszcze jeden taki wątek dosyć nieprzyjemny z punktu widzenia pewnych niedobrych jednak przykładów, które nam ostatnio serwuje też administracja amerykańska, tak? Bo są dosyć poważne kontrowersje związane na przykład z niektórymi działaniami na morzu, gdzie były dokonywane takie bardzo drastyczne interwencje wobec różnych tam statków podejrzewanych na przykład na wodach międzynarodowych o przemycanie narkotyków, więc Rosjanie, to zresztą wiele osób się tego obawiało, potem w razie krytyki Rosjanie mogą powiedzieć, no cóż, no Amerykanie to robią, tak? To nie jest oczywiście to samo, ale tak w taki sposób podejrzewam będzie to też przedstawiane.
0: No to wróćmy jeszcze na moment właśnie do tej decyzji rosyjskiej Dumy. Jak rozumiem, to także jest po części zagrywka propagandowa, to o czym pan wspominał, to także jest, można powiedzieć, to prężenie muskułów, to także jest ta psychologiczna zagrywka ze strony Rosji, no bo przecież to, o czym pan mówi, gdyby Władimir Putin chciałby zaatakować inny kraj, no to znając jego, nie potrzebowałby do tego żadnego konkretnego argumentu.
1: No, dokładnie tak. Poza tym Putin i jego reżim robi to od wielu lat, bo to, że na przykład wobec żadnego z państw NATO, co nie jest przypadkiem, nie została podjęta jakiekolwiek otwarta agresja, to jest oczywiście wynik tego, że jednak Rosja zdaje sobie sprawę, biorąc pod uwagę chociażby również i doświadczenie obecne i to niedobre dla niej z wojny z Ukrainą, że byłoby to być może samobójcze. Natomiast prowadzi Rosja wojnę hybrydową. I w ramach tej wojny hybrydowej przecież podejmuje dziesiątki różnych działań, które są więcej niż jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. To są sabotaże, próby albo nawet udane próby, prawda, zamachów na różne osoby na terytorium innych krajów. No było przecież wykorzystanie broni chemicznej, tak, w Wielkiej Brytanii, nie tylko. Mówimy o nie tylko dezinformacji, ale także cybernetycznych. Mówimy oczywiście o całej działalności tej wspomnianej już floty cieni, która nie tylko jest wykorzystywana do omijania sankcji, ale na przykład używana jest w celu przykładowo do niszczenia jakichś kabli energetycznych czy innych, prawda, na Bałtyku i w innych miejscach, albo z niej, wiele osób tak uważa, są wypuszczane jakieś drony, prawda, które gdzieś tam potem krążą po różnych krajach, w różnych nebragnicznych miejscach. Także to jest rzeczywistość. I to nie, absolutnie tutaj nie, jakakolwiek ustawa, którą by Duma, fasadowa przecież struktura przyjęła, nie ma tutaj nic z tym wspólnego.
0: No właśnie, ale media zauważają, a także pan to zauważył, że projekt ustawy wniesiono do Dumy po serii tych ostrzeżeń ze strony NATO i europejskich służb wywiadowczych dotyczących tych możliwych przygotowań Rosji do konfliktu z jednym lub też kilkoma państwami sojuszu. No to ja do tego wrócę. Czy myśli pan, że Kreml aktywnie szykuje się do kolejnych działań zbrojnych, czy tutaj absolutnie nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć?
1: Znaczy, Kreml, to należy rozdzielić pewne rzeczy. Mamy do czynienia z państwem, które jakby poczuło zapach krwi i ten reżim przecież nie cofa się przed prowadzeniem dalej. Nie ma żadnych niezainteresowanych. To jest to, czego wiele osób niestety w administracji amerykańskiej nie rozumie. Niezainteresowane zakończenie wojny, tak? Już bardzo daleko zabrnął. Więc to jest szalenie istotne. Przestawił całą przecież gospodarkę Putin na... tam niewiele się już produkuje, na pewno nic się z tego nie ekspertuje, co ma jakiś walor cywilny. To jest gospodarka typowo wojenna. Więc przewidywania tak zwane, czy snuć jakichś hipotez, kiedy tu miałaby Rosja zaatakować. Ja sądzę, że trzeba się do tego przygotować. Na tym polega polityka odstraszania, czyli wszyscy wiemy zasadniczo, co należy robić. Robi to NATO, poszczególne kraje, czyli należy się zbroić, należy podwyższać zdolności bojowe, a nawet i wielkość sił zbrojnych, inwestować w przemysł obronny i tak dalej. To jest najlepsza forma odstraszania, ale nie można wykluczać różnych prób eskalacji. Wydaje mi się, że ja bym w ciemno założył, że będziemy mieli do czynienia z coraz większą wręcz ilością różnych działań tak zwanych hybrydowych, czyli takich, gdzie nie występuje formalne jakby deklaracja wojny, ale być może z większym jeszcze użyciem, tak jak wspomniane już użycie sił zbrojnych, właśnie, czyli większym czynnikiem militarnym do chociażby czy ochrony tychże, nie wiem, statków floty cienia, a być może jakieś inne prowokacje. Z tym należy się liczyć. No a jeśli chodzi o zagrożenie pełnoskalową wojną, no na dzień dzisiejszy Rosja po prostu takich możliwości nie posiada i można wiele rzeczy powiedzieć o Putinie, ale samobójcą to nie jest.
0: Były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, pan Robert Pszczel, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Krakowa. Tam od dziś można zobaczyć jedyną na świecie stałą wystawę poświęconą życiu Vincenta van Gogha. Odkłamujemy tutaj pewne mity, które narosły wokół jego życia i twórczości, mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem Maciejem Sołtysem biograf artysty i twórca wystawy Wouter van der Been.
1: Wydaje nam się, że wiemy dużo o Vincencie van Goghu, ponieważ widzimy go wszędzie. Na telefonach, na ścianach hoteli, do których trafiamy, jest obecny na całym świecie, ale to tylko powierzchnia, a pod tą powierzchnią kryje się coś znacznie głębszego i właśnie to chcę zaoferować wszystkim zainteresowanym. Myślę, że w Krakowie jest wielu ludzi, którzy chcą odkryć van Gogha. Często uważa się, że nie został on doceniony za życia, co na przykład nie jest prawdą. Istnieje wiele innych nieporozumień. Mówi się też, że był bardzo biedny i żył w nędzy, co nie do końca odpowiada rzeczywistości. Zdarzyło się to tylko raz, przez około roku. Oczywiście żył w bardzo trudnych warunkach, ale nie trwało to długo. Pochodził z dobrze sytuowanej rodziny, co można zobaczyć w przestrzeniach, które odtworzyliśmy na potrzeby tej wystawy. Dzięki temu można spojrzeć na van Gogha z zupełnie innej perspektywy.
0: Wystawę stałą można oglądać codziennie w kamienicy przy ulicy Brackiej w Krakowie. A najnowszych faktów można posłuchać o godzinie 15.30.

0: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza, z której wszyscy wyszli żywi. Cud w Gotrora. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: 15.30, fakty i Anna Wachowska.
1: Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Więcej w relacji reportera RMF FM o 16. 205 ukraińskich jeńców wojennych wróciło do kraju. To pierwszy etap wielkiej wymiany uwięzionych żołnierzy Ukrainy i Rosji w formule 1000 za 1000. Po przekroczeniu granicy uwolnieni dzwonili do swoich bliskich.
2: Halo,
1: mamo, wróciłem. Jestem już na terytorium Ukrainy.
2: Ja już na terytorium Ukrainy.
1: Niedługo będę w domu. Kocham cię, mamusiu.
2: Ja lubię tebie, mamulia.
1: Z niewoli wrócili żołnierze Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej i pogranicznicy. To między innymi obrońcy elektrowni w Czarnobylu, a także żołnierze walczący w Donbasie. Część z nich odzyskała wolność po 4 latach. Już dziś wieczorem czasu polskiego sonda Psyche zbliży się na odległość zaledwie 4,5 tysiąca kilometrów od powierzchni czerwonej planety.
3: Przelot obok Marsa to jeden z najważniejszych etapów misji NASA, której ostatecznym celem jest dotarcie do niezwykłej metalicznej planetoidy Psyche krążącej w głównym pasie asteroid.
1: W studiu ponownie Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
1: Czemu ten manewr służy?
3: Tak zwana asysta grawitacyjna to sprawdzona metoda wykorzystywana w misjach międzyplanetarnych. Wykorzystując pole grawitacyjne planety, statek kosmiczny może zwiększyć swoją prędkość i zmienić kierunek lotu i trajektorii bez zużycia dodatkowego paliwa. Oprócz tego przelot obok Marsa będzie okazją do przetestowania całej aparatury, zanim jeszcze sonda dotrze w 2029 roku właśnie do tej niezwykle interesującej planetoidy.
1: Film o tej misji i pierwsze zdjęcia mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Niedostępne na co dzień obiekty można zwiedzać w maju w całej Polsce. 22 lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej rząd zorganizował akcję Funduszowy Maj, by promować unijne fundusze i pokazać, co osiągnęliśmy dzięki Unii. Michał Zieliński z naszej redakcji ekonomicznej poprosił Agnieszkę Belle z Ministerstwa Funduszy o wyjaśnienie, na czym polega akcja Funduszowy Maj.
2: Akcja polega na tym, że przez cały maj organizowane są różne wydarzenia w całej Polsce. W różnych miastach, pikniki, są to zwiedzania różnych instytucji kultury, są to też odwiedziny w różnych projektach infrastrukturalnych, tak? To, co zostało zbudowane dzięki...
3: Czyli co, oczyszczalnie ścieków na przykład można
2: też
3: zwiedzić?
2: Tak, mhm. Tak.
3: I co jeszcze z takich miejsc intrygujących?
2: No, można na przykład będzie zwiedzić pociągi na dworcu kolejowym. Zresztą warto właśnie tutaj wspomnieć o tym, że dworzec zachodni w Warszawie to jest ogromna inwestycja.
3: No, piękny dworzec, zupełnie tak, inny niż dawniej.
2: Dokładnie tak. Jest to przepiękna inwestycja i myślę, że warto właśnie spojrzeć na to też od kuchni, bo my na co dzień sobie tak naprawdę nie zdajemy z tego sprawy, bo no wiadomo, zabiegani jesteśmy... Tak, biegamy po tych naszych miastach, miejscowościach i widzimy, że coś się wybudowało, ale na co dzień nie myślimy o tym, że jest w tym też rola funduszy unijnych.
3: Pani mówi o tym, że w tej akcji będą prezentowane takie, że tak to ujmę, punktowe obszary, gdzie Polska się zmieniła dzięki tym funduszom, ale przecież cały kraj nasz się zmienił. Jak pani tak w kilku zdaniach mogłaby opisać, jak zmieniła się Polska od wejścia do Unii w 2004 roku?
2: No, zmianę przeszliśmy naprawdę diametralną w ciągu tych 22 już lat. Myślę, że to, co osiągnęliśmy, to jest nasz przede wszystkim rozwój gospodarczy. Polska dzisiaj no jest w czołówce, tak, gospodarek unijnych. Myślę, że będziemy rozwijać się jeszcze szybciej. Porównując to, jak to było, kiedy wstępowaliśmy do Unii, no to jest to ogromny skok dla nas cywilizacyjny.
3: A w takim codziennym życiu Polaków, pani zdaniem, jakie zmiany związane z wejściem do Unii

0: Jest to coś, co jest bardzo namacalne. To są odnowione centra miast, zabytki, dzięki temu prężnie działa turystyka.
1: Ten funduszowy maj pewnie nie jest temu poświęcony, ale jeszcze na koniec pytanie dotyczące przyszłości. Mówi się o bardzo wielu wyzwaniach, które stoją przed Unią Europejską. Jakie można by zarysować takie największe wyzwania dla Polski związane z członkostwem w Unii? Co dalej przed naszym krajem?
0: Aktualnie jesteśmy w trakcie negocjacji przyszłych ram finansowych budżetu Unii Europejskiej i mamy szansę na kolejne 123 miliardy euro. No, Polska zmierza w kierunku, kiedy będzie prawdopodobnie wpłacać więcej do tego budżetu, natomiast na razie mamy okazję jeszcze korzystać z dużej puli, no, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję korzystać z dużej puli tych funduszy. I no, nie da się nie wspomnieć o aktualnej globalnej sytuacji, ale skupmy się może na Europie i wojnie, która toczy się w Ukrainie. To spowodowało, że zaczęliśmy się bardziej koncentrować na sprawach bezpieczeństwa i to są te wyzwania i tutaj te fundusze na pewno będą nas wspierać, żeby wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Wzmacniać też odporność wschodnich regionów, o których też nie można zapomnieć, bo są najbardziej narażone na skutki wojny, która dzieje się tuż za naszą granicą, ale również granicząc z państwami agresorami, jak Rosja i Białoruś. To jest ważne, żeby dalej niwelować różnice w poziomie życia między regionami, namawiać ludzi, żeby zostawali w tych miejscach i co robić, żeby no nie było odpływu ludzi z tych regionów. Na pewno też starzejące się społeczeństwo jest ogromnym wyzwaniem. I konkurencyjność to jest też temat, z którym aktualnie mierzy się cała Europa w związku z tym, jak rozwijają się też rynki na całym świecie. I tutaj też będzie duży nacisk na pewno na inwestycje.
1: Te wyzwania wyliczała Agnieszka Bella z Ministerstwa Funduszy. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dodam, że z unijnej kasy, jak podaje Ministerstwo Finansów, uzyskaliśmy w sumie do tej pory przez 22 lata ponad 270 miliardów euro. W składkach wpłaciliśmy nieco ponad 100 miliardów. Z dodatnim bilansem w wysokości ponad 170 miliardów euro jesteśmy krajem, który zyskał netto, czyli na czysto, największe transfery z unijnej kasy.
3: Radio RMF24. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchacie radia RMF24. Budowanie zdolności naszej armii to budowanie bezpieczeństwa naszej armii, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie konferencji prasowej poświęconej finansowaniu Straży Granicznej, Policji i Mobilności Militarnej. Szef MON przypomniał, że w połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SEJF. Zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. Dodał, że w odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SEJF.
2: Podjęliśmy decyzję już na Radzie Ministrów z panem premierem Tuskiem, że w programie Polska Zbrojna, czyli w realizacji części SEJF, będziemy szukać również rozwiązań na rzecz tych działań z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, które planowaliśmy zrealizować w mechanizmie europejskim. Dlatego po konsultacjach, za które bardzo dziękuję, z panem ministrem Kierwińskim, z panem ministrem Klimczakiem, podjąłem decyzję o poszerzeniu programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, który będzie służył temu, żeby sfinansować działania związane z potrzebami Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa czy Ministerstwa Infrastruktury. Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo to nie jest tylko odpowiedzialność za najlepsze wojsko na świecie, jakim jest Wojsko Polskie. To jest odpowiedzialność nas wszystkich za budowę siły i struktury państwa. W momencie zagrożenia państwo broni się wszystkimi swoimi siłami i zdolnościami. Zdolnościami wszystkich instytucji, umiejętnościami wszystkich funkcjonariuszy, żołnierzy, a tak naprawdę wszystkich obywateli, każdego z nas. Każdy z nas jest powołany do obrony ojczyzny. Przygotowując ten program, dokonamy zmiany rozporządzenia, które już 22 maja powinno być gotowe, poszerzając katalog działań umożliwiający nam sfinansowanie wszystkich zadań w określonym czasie. Rozpoczniemy to od przyszłego roku i przez kolejne lata Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości, kiedy Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
1: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że realizowany obecnie program modernizacji służb mundurowych jest największym w historii służb podległych resortowi. SEJF jest uzupełnieniem tego programu. To jest drugi filar programu budowania bezpieczeństwa wewnętrznego, podkreślił Marcin Kierwiński. A już za kilka minut fakty RMF FM. W nich nowe informacje dotyczące dramatycznych wydarzeń, do jakich doszło dziś na Giewoncie. Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem.

0: chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Dynamika tej sprawy jest niepokojąca w tym momencie. Chcielibyśmy, żeby to się wyjaśniło w jakiś sposób. Rzeczywiście Donald Trump zapowiadał, że będzie redukcja wojsk amerykańskich w kilku krajach. Nie wymieniał Polski, ale przy okazji tego, co się w tej chwili dzieje, jest niepokojące.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część piątkowego popołudnia. Radio RMF 24 gra dalej. Już za kilka chwil powita was Krzysztof Urbaniak. A tymczasem, jako że godzina 16 coraz bliżej, czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Witamy, zapraszamy.
2: Zapraszamy serdecznie. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie.
1: To informacja sprzed chwili.
2: Dwie osoby porażone piorunem w Tatrach.
1: Dramatyczne sceny rozegrały się w okolicach Giewontu.
2: Rząd z budżetu Ministerstwa Obrony przesuwa pieniądze na służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: Zmianą rozporządzenia łata dziurę powstałą po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. Nie żyje 21-letni mężczyzna, domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie na Dolnym Śląsku.
2: Jak podała policja, mężczyzna zastrzelił się podczas próby zatrzymania. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Pięcioosobowa grupa, która znajdowała się w rejonie szczytu Giewontu w momencie uderzenia pioruna, jest już w Zakopanem.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Maćku, jaki jest stan poszkodowanych?
3: Ranne zostały w sumie dwie osoby, jedna z nich ciężko. Na chwilę straciła przytomność. Ją ratownicy topru zabrali na pokład śmigłowca i przetransportowali do szpitala w Zakopanem. Druga poszkodowana osoba doznała lżejszych obrażeń. Ona została sprowadzona przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd przewieziona do szpitala samochodem. Profilaktycznie pod opiekę lekarzy trafiła też pozostała trójka, która nie odniosła żadnych obrażeń. Grupa została rażona piorunem około godziny 13 podczas zejścia ze szczytu Giewontu. W Tatrach panowały trudne warunki. Przechodziła silna burza, która początkowo utrudniała akcję ratunkową śmigłowca.
1: Aktualny obraz faktów.
2: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 90 dwójce w Łódzkiem.
1: W Kąpinie między Łowiczem i Sochaczewem w wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką trasa jest zablokowana.
2: Wyznaczono objazdy.
1: Zderzenie motocykla z busem na Krajowej 10 na węźle Szczecin-Kijewo w zachodniopomorskim.
2: W pobliżu miejsca wypadku lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Jezdnia jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Rząd zapowiada dodatkowe pieniądze dla Straży Granicznej i Policji.
2: Jest to tak zwany plan B, czyli odpowiedź na zawetowaną przez prezydenta ustawę o SAFE, czyli unijnej pożyczce na zbrojenie.
1: Ten plan B zaprezentowano w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Tam jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Dzień dobry, Michale. Na czym polega propozycja rządu?
4: To jest zmiana rozporządzenia, która pozwoli inaczej niż do tej pory zarządzać budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, tak aby te pieniądze służyły nie tylko wojsku, lecz także właśnie policji czy straży granicznej, czyli tak zwanym pozamilitarnym sposobom zwiększania bezpieczeństwa. Tak to tłumaczy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Czyli budżet MON-u w tym momencie poszerza się, powiększa się o 17 miliardów złotych. Mogliśmy to robić z pieniędzy europejskich? Pan prezydent, PiS i Konfederacja nie chcieli, ale my nie zostawimy bezpieczeństwa bez opieki.
4: To nowe rozporządzenie ma być gotowe w ciągu tygodnia i przed chwilą tutaj zielone światło dla tego rozwiązania dał minister finansów. Wśród przykładów, na co wydane mają być te pieniądze, pojawiły się m.in. śmigłowce dla Straży Granicznej. Warszawa, Michał Dobrołowicz.
2: Wojsko Polskie pierwszy raz świętuje Dzień Rodziny Wojskowej.
1: To okazja, by docenić tych, którzy wspierają żołnierzy w codziennej służbie.
6: W każdym garnizonie dowódca garnizonu, mając na uwadze ideę tego święta, w formule u siebie dostępnej, możliwej, przyjętej, będzie organizował obchody tego dnia, czyli spotkanie rodzin wojskowych, ich integrację, umacnianie więzi, ale też, co ważne, oddanie należytej czci, wdzięczności tym rodzinom, które dzień w dzień stoją za żołnierzem Wojska Polskiego.
2: Podkreślę, Magdalena Fabisiak z Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: A na naszej stronie mamy niespodziankę. Do wzięcia są wojskowe polary, koszulki, bidony oraz inne gadżety.
2: A jak je zdobyć? Zajrzyjcie na rmf24.pl.
1: Robert Lewandowski jest o krok od opuszczenia FC Barcelony.
2: Hiszpańskie media informują, że 37-letnim napastnikiem interesują się kluby z Arabii Saudyjskiej, Al-Hilal oraz Al-Nasr, gdzie gra Cristiano Ronaldo.
1: Czy dojdzie do hitowego transferu?
2: O tym już za chwilę w Radiu RMF 24. Gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie dziennikarz sportowy i autor biografii Lewego Sebastian Staszewski.
1: Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Potwierdzam to, o czym mówiliśmy w faktach RMF FM. Za chwilę gorący sportowy temat. Czy Robert Lewandowski przeprowadzi się do Arabii Saudyjskiej? Ale obiecuję jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Proboszczowie parafii w archidiecezji lubelskiej będą wybierani w konkursach. Tak zdecydowała kuria w Lublinie. Kuria, która prowadzi już konkursy dotyczące 16 parafii. Wymagania to 15 lat stażu po święceniach kapłańskich oraz wizja prowadzenia danej wspólnoty. Co na ten temat sądzą wierni? Posłuchajmy.
1: No ciekawe, jak to im wyjdzie. Nie jestem do tego przekonany, ale może kropla drąży skałę, może coś z tego będzie, zobaczymy. No jeśli to ma być coś wnieść dobrego i pozytywnego, to czemu nie, no?
2: To dobry pomysł, żeby tak szerzej otwierać?
3: No myślę, że tak, dlatego, że to zależy, czy jest taki aktywny, czy zna społeczeństwo, czy kontaktuje się z ludźmi, czy jest taki... No, jak miód przyciąga do siebie.
2: Jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz?
1: Żeby był otwarty na parafian, na tych, którzy przychodzą do kościoła. Jeśli ma być tym, który kieruje parafią, to żeby słyszał głos.
4: No, że słuchać się, jak ludzie mają jakiś... coś, aby było lepiej, to aby się ich posłuchał.
3: No, powinien być bardzo kontaktowny z ludźmi. Powinien mówić piękne kazania, przyciągać do siebie ludzi.
5: Przede wszystkim wierzący. To nie jest takie oczywiste, bo różnie jest z proboszczami.
0: Usłyszał przed lubelską katedrą reporter RMF FM Dominik Smaga. Tu Radio RMF 24.
6: Tu Radio

0: które także tutaj zadałem przedstawicielom rządu o status Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego. Cały czas pytamy jako dziennikarze o to, czy polski rząd dostał odpowiedź tę formalną w sprawie statusu Zbigniewa Ziobry, który jest na terenie Stanów Zjednoczonych, ale tutaj usłyszałem odpowiedź, że o to cały czas trzeba pytać ministra sprawiedliwości, obecnego Zbigniewa Waldemara Żurka. Wobec tego także będziemy tam dalej pytać. Akurat tutaj dzisiaj Waldemara Żurka nie było, bo w tej konferencji dotyczącej pieniędzy, bezpieczeństwa, jak mówiłem, brali udział przede wszystkim szefowie resortu obrony, także resortu spraw wewnętrznych i administracji, także resortu infrastruktury, także resortu, podkreślam, spraw wewnętrznych i administracji, bo ten resort w największej mierze ma skorzystać z tych pieniędzy, bo dofinansowane dzięki temu mają być służby takie jak policja, takie jak Straż Graniczna, to mają być beneficjenci. Jest ten nowy sposób, ten plan B, ta odpowiedź na weto prezydenckie. Będziemy oczywiście czekali. Przyszły tydzień to ma być czas gotowości tego nowego rozporządzenia, a potem będziemy sprawdzali, jakie będą dalsze losy właśnie tych nowych przepisów. Na razie myślę, że dla wszystkich naszych słuchaczy związanych właśnie z tymi służbami, o których mówię, takich jak policja, takich jak Straż Graniczna, to jest ważna informacja, że jest to zielone światło całego rządu na dofinansowanie właśnie w ten nowy sposób właśnie tych służb, właśnie przedstawicieli właśnie policji i Straży Granicznej.
1: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o 16.30.

0: 16.30, zapraszamy na fakty. RMF FM.
1: Nie żyje 21-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo dwóch osób w czasie strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku.
2: Policja przekazała, że mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji służb. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze ustaliłeś, Benjaminie?
3: Dzień dobry, ten film irańskiego.
4: Policjanci interweniowali po otrzymaniu informacji o obcym dla miejscowych mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Miało to miejsce na terenie jednej z miejscowości w powiecie gostyńskim w Wielkopolsce. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna odebrał sobie życie przy użyciu broni palnej. Przekazała podkomisja.

0: komisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, doszło w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Przez 3 dni trwała obława za 21-letnim sprawcą. Śledczy nie przekazują więcej szczegółów. Sprawą zajmuje się prokuratura.
1: Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, oświadczył Wołodymyr Zełenski.
2: Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zna szczegóły rozmów prowadzonych na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Kolizja 3 samochodów osobowych na Krajowej Jedynce między Bielskim, Białą i Tychami.
1: W pobliżu Pszczyny zablokowany jest pas jezdni w stronę Tychów. Korek ma około 3 km.
3: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
1: Na fakty kulturalne prosto z głośnej światowej imprezy zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Kasiu, opowiedz na początek o walczących o Złotą Palmę historiach równoległych.
4: Dzień dobry, ten film irańskiego reżysera Asghara Farhadiego inspirowany jest 6. odcinkiem Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Główną bohaterką jest podglądająca sąsiadów pisarka, która odkrywa rzekomy trójkąt miłosny między braćmi a tajemniczą kobietą. Pisarkę gra ikona francuskiego kina Isabelle Huppert.
5: We are surrounded in a world of images.
4: Jesteśmy otoczeni światem obrazów, nie tylko kinem, ale także mediami społecznościowymi, telefonami komórkowymi, wszystkim innym. I myślę, że ten film naprawdę trafnie ukazuje tę nową perspektywę, mówiła aktorka tu w Cannes. Isabelle Huppert gra pisarkę, to jest film ze specjalnym udziałem Catherine Deneuve w roli jej agentki. Czekamy na datę polskiej premiery tego filmu. A dziś wieczorem na festiwalu w Cannes dwie pozakonkursowe premiery, debiut reżyserski Johna Travolty, a także dokument John Lennon – Last Interview Stevena Soderbergha z nagraniami wywiadu, którego Lennon udzielił 8 grudnia 1980 roku, na kilka godzin przed śmiercią. Festiwal w Cannes potrwa do przyszłej soboty.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Czy dojdzie do hitowego transferu w świecie piłki nożnej? Przypomnę, Robert Lewandowski jest obecnie piłkarzem FC Barcelony, ale hiszpańskie media informują, że jest to krok od odejścia z Barcy i może trafić do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej. Łączymy się z dziennikarzem sportowym i autorem biografii o polskim piłkarzu Lewandowski Prawdziwy. Z nami pan Sebastian Staszewski. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: 90 milionów euro za sezon, podobno tyle ma proponować Lewandowskiemu saudyjski klub. Czy to jest kwota, która może skusić polskiego piłkarza?
1: Przede wszystkim to jest kwota nieprawdziwa, bo takiej oferty dzisiaj nie ma i Robert Lewandowski takiej oferty już prawdopodobnie nigdy w życiu nie dostanie, więc jeżeli będzie mógł zarobić 90 milionów, to raczej za 2 albo nawet 3 sezony. Natomiast rzeczywiście kluby z Arabii Saudyjskiej będą Roberta Lewandowskiego kusić olbrzymimi pieniędzmi, bo pamiętajmy, że tamte kwoty proponowane są netto, nie brutto, tak jak w Europie, więc na pewno pieniądze będą jednym z argumentów, kluczowych argumentów, którymi Saudyjczycy będą kusić polskiego piłkarza.
0: A jak nie 90 milionów euro za sezon, to ile?
1: Ja myślę, że to bliżej takiej granicy 30, 40, może nawet 50 milionów za sezon, natomiast no dziś już saudyjskie kluby nie będą w stanie Robertowi tyle zapłacić, chociaż w książce Lewandowski Prawdziwy, o której wspomniałeś, Pini Zahavi, menadżer Roberta, wspomina, że w poprzednim letnim oknie transferowym oferty na poziomie 100 milionów za sezon się pojawiały, ale ten rok dużo zmienił. Robert nie był wielką gwiazdą Barcelony, Robert nie był jej kluczowym i podstawowym zawodnikiem, więc to też sprawia, że te pieniążki zawsze są troszeczkę niższe niż w momencie, kiedy dostaje się ofertę w prime. Niemniej to ciągle gigantyczne pieniądze, jakich żaden inny polski zawodnik w przeszłości nie zarabiał.
0: Lewy może zagrać w klubie razem z Ronaldo?
1: Trudno mi dzisiaj to sobie wyobrazić. Trzeba pamiętać, że Liga Saudyjska jest ligą zarządzaną centralnie, a więc to liga decyduje o tym, który zawodnik z którego klubu dostaje ofertę, a jednak w interesie Ligi Saudyjskiej jest, żeby te kluby miały swoje symbole, swoje ikony, tak jak klub Al Nassr ma Cristiano Ronaldo, Al Hilal ma Karima Benzemę, tak prawdopodobnie inny klub z Arabii Saudyjskiej będzie chciał mieć w swoim zespole Roberta Lewandowskiego, więc jeśli miałbym obstawiać, to bym powiedział, że z Ronaldo nie, chociaż pojawiają się takie głosy, że Al Hilal może złożyć ofertę, czyli klub Karima Benzemy, ale dopiero wtedy, kiedy Francuz Arabię Saudyjską opuści.
0: Jeszcze niedawno mówiło się o zainteresowaniu Lewym, między innymi Porto. Wcześniej w grę miały też wchodzić kluby z Serie A. Na ile ten kierunek, europejski kierunek, jest ciągle realny?
1: Trudno mi sobie dziś wyobrazić, żeby Robert pozostał w Europie. Jest kilka powodów, z których tak uważam. Po pierwsze, europejskie kluby no nie płacą tak olbrzymich pieniędzy, jak chociażby właśnie Saudyjczycy, czy nawet Amerykanie. To są kwoty brutto, więc zazwyczaj trzeba od 40 do 50% odliczyć, jeśli chodzi o podatek. Po drugie, jeśli Robert miałby zostać w Europie, to wydaje mi się, że zostałby w Barcelonie. Tam ma dom, tam ma swoje życie, tam mimo wszystko jest uwielbiany i podziwiany. Nie wiem, czy przenosiny do Ligi Włoskiej, bardzo trudnej dla napastników, nie będącej dziś pierwszą czy drugą ligą na świecie, byłoby czymś, o czym Robert myśli. Niemniej uważam cały czas, że nie wolno tych europejskich klubów skreślać, chociaż gdzie miałby zagrać Robert? Powrót do Niemiec? Trudno to sobie wyobrazić. Wyjazd do bardzo fizycznej ligi angielskiej? Też trudno to sobie wyobrazić. Gra w lidze włoskiej? Również trudno to sobie wyobrazić. Inny klub hiszpański? No tutaj też bardzo bym się zdziwił, więc tych opcji jest po prostu bardzo mało. Jeśli dziś miałbym prorokować, to powiedziałbym, że Robert Europę latem opuści.
0: To może Stany Zjednoczone w takim razie, na przykład Chicago Fire.
1: I tu temat jest cały czas nie tylko konkretny, ale i aktualny. Rzeczywiście Amerykanie są bardzo zdeterminowani, żeby Roberta pozyskać. Złożyli mu konkretną propozycję, również atrakcyjną finansowo, ale też opakowaną takim pomysłem marketingowym, bo wiemy, że Chicago to jest miasto, gdzie jest bardzo duża Polonia. Tak. Natomiast no, gdyby Robert chciał ten kontrakt z Chicago podpisać, to już by to zrobił. A z jakiegoś powodu zwleka. No zwleka właśnie dlatego, że gdzieś tam ukradkiem spogląda w kierunku Arabii Saudyjskiej oferty z tamtych stron. Natomiast MLS cały czas jest w grze i tu rzeczywiście nie można wykluczyć, że w końcu Robert się na tą propozycję skusi, chociaż jeszcze raz powtórzę, na pewno nie jest to jego priorytet.
0: A kiedy się dowiemy, gdzie Lewy się wybiera?
1: No i to jest bardzo dobre pytanie. 2 albo 3 tygodnie temu w jednym z wywiadów powiedziałem, że najwcześniej w maju, a prawdopodobnie w czerwcu i chyba to będę podtrzymywał. To znaczy Myślę, że ta decyzja ostateczna zapadnie dopiero po zgrupowaniu reprezentacji Polski, czyli właśnie w czerwcu. To zgrupowanie się kończy 9 czerwca i wtedy Robert będzie miał dużo czasu, żeby się nad tymi propozycjami, które będą, zastanowić. Prawda jest też taka, że tutaj czas nie gra najistotniejszej roli, bo Robert będzie zawodnikiem z kartą na ręku, czyli zawodnikiem wolnym. To on będzie decydował o swojej przyszłości, a nie klub, w którym będzie, bo nie będzie w żadnym klubie. Więc tu nie ma absolutnie pośpiechu. Oczywiście w lipcu, mniej więcej w lipcu zaczynają się przygotowania wielu klubów, więc Robert też będzie chciał już być wtedy w nowym zespole, więc jeśli miałbym obstawiać, to albo końcówka maja, albo czerwiec. I wcale niekoniecznie to musi być początek czerwca. Myślę, że nawet połowa czerwca to może być termin, kiedy poznamy dalsze losy Roberta Lewandowskiego.
0: Na słynnej fecie w Barcelonie na dachu autobusu Robert Lewandowski powiedział, że przyjedzie jeszcze na czerwcowe zgrupowanie kadry, a potem zobaczymy. Czy celem Lewandowskiego będzie Euro 2028 i sukces z kadrą?
1: Chciałbym, żeby tak było i myślę, że Robert miał gdzieś w głowie ewentualnie pożegnanie z reprezentacją po Mistrzostwach Świata. Niestety na te Mistrzostwa Świata nie pojedziemy i sądzę, że gdzieś tam w jego sercu jest takie pragnienie, żeby pożegnać się z reprezentacją Polski wielkim turniejem. Takim turniejem będą Mistrzostwa Europy, no ale żeby zagrać na Mistrzostwach, to trzeba na nie awansować i tutaj rola Roberta Lewandowskiego może być niebotyczna. Dziś nie mamy lepszego napastnika, dziś nie mamy bardziej doświadczonego piłkarza. Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem i on nie ukrywa, że chciałby, żeby Robert kontynuował grę w reprezentacji. Oczywiście muszą zostać ustalone warunki tej współpracy. Czy Robert zawsze będzie na zgrupowaniach, czy będzie tylko w niektórych meczach występował? Tutaj zmiennych jest wiele, ale sądzę, że jeżeli jesienią polska reprezentacja będzie dobrze wyglądała w meczach Ligi Narodów, to Robert da się skusić. Tym bardziej, że gdyby wyjechał na przykład do wspomnianej wcześniej Arabii Saudyjskiej, no to jednak powrót do Polski na te dwa tygodnie zgrupowania byłby też dla niego bardzo takim przyjemnym elementem, więc myślę, że tak jak Cristiano Ronaldo grając w Arabii Saudyjskiej występuje wciąż w reprezentacji Portugalii, tak jak Leo Messi grając w Ameryce cały czas gra w reprezentacji Argentyny, tak Robert Lewandowski grając czy w Stanach właśnie, czy w Zatoce, czy w rejonie Zatoki Perskiej też będzie mógł kontynuować tę grę z orzełkiem na piersi.
0: I tego mu życzymy i dużo zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był dziennikarz sportowy i autor biografii Lewandowski Prawdziwy, Sebastian Staszewski. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego weekendu.
1: Dzięki wzajemnie.
0: Wzajemnie kłaniamy się, a w Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

Radiu RMF 24. Teraz niepokojące informacje, jakie przekazał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO. W szczególności Rosja ma plany operacji w kierunku na południe i północ od terytorium tego kraju, dodał Zełenski. Prezydent Ukrainy nie ujawnił jednak, o które państwo NATO może chodzić, ani jakie dokładnie działania są planowane. I tu jeszcze jeden cytat. Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Będziemy do tego tematu jeszcze wracać w Radiu RMF 24. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 17.00.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Mam to potwierdzone przez osobę własną, ale też kilku kolegów i koleżanki, że na przykład dostając nagrodę w Gdyni, przez rok się nie pracuje. To jest takie niepisane prawo, ale tak jest. Tak się najczęściej zdarza, dostałem 2 nagrody w Gdyni, także miałem 2 lata przerwy.
0: Ostatnio spotkałem się z aktorem Bartoszem Obuchowiczem, a moim kolejnym gościem będzie dwukrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż Jacek Wszoła. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w Radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMFON.pl i innych platformach podcastowych.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 17:00 w studiu faktów. Przy mikrofonach Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
2: Polecamy.
1: Rezygnacja z wysłania amerykańskiej brygady do Polski to najlepsza opcja redukcji wojsk w Europie,
2: twierdzi dowódca amerykańskich sił lądowych.
1: Wypowiedź generała Christophera Leniwa zadaje kłam oświadczeniom polskiego rządu.
2: Przytoczymy uspokajające słowa wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
1: W faktach także o kłopotach z ruchem na polskim odcinku A4.
2: Oraz o turystycznej sytuacji w Puszczy Solskiej.
1: Dowódca amerykańskich sił lądowych twierdzi, że anulowano wysłanie brygady pancernej do Polski, bo otrzymał instrukcję redukcji sił w Europie.
2: Generał Christopher Leniw podkreślił, że w tej sytuacji ta decyzja o wstrzymaniu rotacji w Polsce wydawała się najbardziej sensowną.
1: Słowa te padły w Izbie Reprezentantów podczas wysłuchania na temat budżetu amerykańskich sił lądowych, gdy politycy zapytali o ostatnie decyzje Pentagonu.
2: W amerykańskim studiu faktów RMF FM jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, co dokładnie powiedział generał?
3: My, szef dowództwa bojowego generał Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nimi ściśle, konsultując, i uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grynkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, dodał. Ta odpowiedź jest dość zaskakująca, bo Polska nie była na liście redukcji obecności wojskowej. Kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney wyraził natychmiast zdziwienie. Że Polska to sojusznik, który wydaje prawie 5% PKB na zbrojenie. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec, przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, podkreślił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Wyjaśnijmy, wymiana amerykańskich brygad w Polsce odbywa się co 9 miesięcy.
2: Na konferencji prasowej dziennikarze pytali więc ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, co stanie się, jeśli brygada aktualnie stacjonująca w naszym kraju wyjedzie, a nowa nie przyjedzie.
1: Odpowiedź wicepremiera była uspokajająca.
4: Polska na pewno nie straci. Myślę, że może zyskać nie rotacyjną, a trwałą obecność.
2: Na jakiej podstawie to przekonanie?
4: Mamy najsilniejszą deklarację możliwą daną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec prezydenta Rzeczpospolitej.
1: Oświadczył minister Kosiniak-Kamysz.
2: Problem w tym, że prezydent Donald Trump często zmienia zdanie.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na małopolskim odcinku A4.
2: Do kolizji doszło w pobliżu Jodłówki między węzłami Brzesko i Bochnia.
1: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krakowa. Tworzą się tam korki.
5: Popołudniowe fakty RMF FM.
2: Turystyczne atrakcje Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie zostały objęte niedawnym pożarem i można z nich korzystać, zapewniają leśnicy.
1: Mieszkańcy tych okolic liczą na to, że ten sygnał dotrze do turystów, bo są ważni dla lokalnej gospodarki.
2: Nie zniechęciliśmy się, bo nie ma powodu, mówią turyści, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Niektórzy wręcz specjalnie przyjechali, żeby okazać swoje wsparcie.
6: Nic, żaden pożar nas nie przestraszył, także wręcz przeciwnie, jak usłyszeliśmy o tym pożarze, no trzeba przyjechać, nawet wesprzeć tutejszych, przejść, zapłacić te parę złotych, żeby jakoś tam im pomóc.
7: No pewnie, że jest co zwiedzać. Ja będę tutaj zawsze przyjeżdżać. I wydaje mi się, że ile razy bym tu nie przyjechała, to odkryję coś nowego.
8: Zielono. Miło, spokojnie.
9: Ładne widoki są. Podoba mi się bardzo.
6: To natura, ptaki, śpiew, cisza, spokój. No, czego się więcej?
2: Jak to czego?
1: Urlopu?
2: Mhm.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Już niedługo weekend, spokojnie, już niedługo długi weekend. Weekendowych tematów mamy o wiele więcej w Radiu RMF 24. W tej godzinie powiemy m.in. o nocy muzeów. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach RMF FM, zakończyła się obława za 21-letnim sprawcą strzelaniny w dolnośląskim Lubinie. Przypomnę, w nocy z wtorku na środę zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci trafił do szpitala. Dziś policja znalazła ciało domniemanego sprawcy. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM, z nami Beniamin Kubiak-Piłat, który zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry, witamy.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Gdzie policjanci znaleźli ciało sprawcy?
1: To mała miejscowość na terenie powiatu gostyńskiego, czyli południe Wielkopolski. To tam na terenie, w okolicach takiej ogólnodostępnej wiaty gminnej, z której mogą korzystać mieszkańcy, znaleziono właśnie tego 21-latka, jak przekazała lubińska policja. Policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który miał właśnie w tej wiacie, w tej altanie przebywać. W momencie, gdy jeden z funkcjonariuszy zbliżał się do tego miejsca, do tego obiektu, ten mężczyzna, 21-latek, przy użyciu broni palnej, którą miał przy sobie, odebrał sobie życie. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski i funkcjonariuszy dolnośląskiej policji potwierdziły, że rzeczywiście był to mężczyzna od kilku dni poszukiwany przez mundurowych właśnie w związku ze strzelaniną przy ulicy Jastrzębiej w dolnośląskim Lubinie.
0: Ty rozmawiałeś z policjantami. Co jeszcze mówią śledczy? Czy w ogóle ujawniają jakieś szczegóły tej sprawy?
1: Tak naprawdę od początku tej sprawy te informacje przekazywane do mediów, do opinii publicznej były bardzo szczątkowe. W pierwszych dniach, kiedy jeszcze nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska była w Lubinie, rozmawiała z sąsiadami, tu można było uzyskać jeszcze jakieś głosy. W tamtym czasie jednak prokuratura postanowiła ograniczyć do minimum informacje przekazywane do mediów, a to według tłumaczeń śledczych ze względu na dobro śledztwa. Rozmawiałem z doświadczonymi policjantami i prokuratorami. Oni mówili, że tego typu strategie prowadzenia śledztwa podejmuje się między innymi ze względu na to, że trwały poszukiwania sprawcy. Śledczy nie chcieliby on przy pomocy na przykład mediów społecznościowych, czy też dostępu do internetu, innych portali informacyjnych, mógł wiedzieć, na jakim etapie są poszukiwania śledczych. Dziś przez cały dzień prokuratura troszkę może zwodziła, nie chciała ujawniać wszystkich szczegółów, wstrzymywano się z tym oficjalnym komunikatem do właśnie dzisiejszego popołudnia, kiedy to Komenda Powiatowa Policji w Lubinie poinformowała o zakończonych czynnościach poszukiwawczych. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim z uwagi na dobro postępowania. To są wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać, napisała podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w dolnośląskim Lubinie.
0: O czym dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, kłaniamy się. A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę zmienimy temat. Przeniesiemy się do Krakowa. Dziś Noc Muzeów.

0: Piątkowe popołudnie w radiu RMF 24. No i taka wyjątkowa noc jest tylko raz w roku. Dziś jedno z najbardziej popularnych kulturalnych wydarzeń w Krakowie, czyli Noc Muzeów. A jest oczywiście okazja do zwiedzania, ale i warsztaty, i spotkania, i koncerty. Program prześledził nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
1: Dzień dobry,
0: Paweł.
1: Bardzo długi program zresztą.
0: Co ciekawego, opowiadaj.
1: Przede wszystkim to okazja, by wieczorem i nocą przyjrzeć się wystawom stałym, ale oprócz nich oczywiście placówki mają dodatkowe atrakcje, na przykład Muzeum Armii Krajowej, o czym mówi Paweł Stachnik.
2: Przygotowaliśmy specjalną grę muzealną dla wszystkich. Dla rodzin, dla indywidualnych osób, dla trzyosobowych zespołów. Trzeba będzie wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć bezpieczną kryjówkę i przenieść raport o tym, co dzieje się w obozie, aby dostarczyć go do aliantów w Londynie.
1: Oprócz możliwości zwiedzania wystaw, coś wyjątkowego dla odwiedzających ma Muzeum Sztuki Japońskiej Manga, zapowiada Aleksandra Kalfas.
3: Gra fabularna, ucieczka z muzeum, wykład dotyczący wizerunku kobiet w japońskiej reklamie albo tradycyjne pokazy parzenia herbaty w naszym domku herbacianym.
1: Wieczorem warto także odwiedzić Muzeum Narodowe.
4: W gmachu głównym wspaniałe wystawy. Gotyk w Karpatach, Młodopolska Grupa Pięciu i Szapocznikow Osobista. W Sukiennicach zapraszamy na kameralne wizyty w pracowni ikonografii Krakowa, podczas których pokażemy, jak bada się dawne widoki miasta. Będzie również muzyka w Ciołku. Transgresje czasu muzea łączą interdyscyplinarny koncert w przestrzeni galerii, sytuujący się na styku historii sztuki, muzyki współczesnej oraz performansu dźwiękowego. A w MNK Szołajscy recital gitarowy poświęcony twórczości legendarnej grupy rockowej z lat 70. SBB. A potańczymy w MNK Wyspiański na wieczorze tanecznym. Zapraszamy od godziny 20.
1: No, zapraszał Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego. Może atrakcji również od Muzeum Miasta Krakowa.
5: Fabryka Schindlera od 16 lat to jest oczywiście topowe miejsce. Rynek podziemny, Krzysztofory, wystawa stała. Ale to na tym drugim poziomie świetna okazja, żeby wejść, zobaczyć taką piękną opowieść o krakowskim rzemiośle, o cechach krakowskich, o potędze rzemiosła krakowskiego, mnóstwo obiektów związanych z tą przestrzenią Krakowa, ale też taka opowieść, która jest aktualna i ważna teraz, bo ona też pokazuje o tym, że to rzemiosło budowało i buduje taką tożsamość Krakowa. Serdecznie zapraszam do Domu pod Krzyżem. To jest też okazja wyjątkowa, bo Dom pod Krzyżem, kiedyś Muzeum Teatralne, a dzisiaj siedziba Centrum Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, gości wystawę dźwiękową o historii, o pejzażu dźwiękowym Krakowa. Zaproszę też szczególnie do takiego miejsca, które jest może trochę bezdomne, jako muzeum. To jest Muzeum Nowej Huty. Wielka inwestycja. Państwo kojarzycie muzeum ze światowidem. Tam trwa wielka budowa. Ale muzeum jest dostępne, jest czynne. To jest kilka spacerów po mieście.
1: No i trzeba przyznać, że jeśli chodzi o Muzeum Krakowa, to tych atrakcji jest naprawdę sporo. O tym wszystkim mówił Jacek Salwiński, wicedyrektor Muzeum Krakowa. To jeszcze dwa zaproszenia. Najpierw do Muzeum Lotnictwa Polskiego.
6: Na naszej nowej wystawie stałej z wiatrem i pod wiatr lotnictwo cywilne można zobaczyć historyczne samoloty sanitarne, na przykład zaprojektowane przez polskiego inżyniera CSS C-13, którym transportowano na specjalnych noszach pacjenta jakby w kopule, w kadłubie tego samolotu. A oprócz tego można zobaczyć współczesne umundurowanie i narzędzia, sprzęt, którym posługują się ratownicy na przykład polskiego pogotowia lotniczego, którzy dzisiaj latają i ratują życie. Będzie, jeśli pogoda pozwoli, pokaz ratownictwa wysokościowego. Będą warsztaty pierwszej pomocy i to wszystko związane z lotnictwem, samolotami, śmigłowcami, dronami, które pomagają ratować życie i zdrowie.
1: Zapowiadała Zuzanna Kaczorowska z Muzeum Lotnictwa w Krakowie. No to jeszcze na koniec. Oczywiście Wawel, tam okazja, by spotkać smoka. A co jeszcze będzie można spotkać i czym się zająć? O tym opowiedział dyrektor Andrzej Bataj.
7: Prywatne apartamenty, królewskie ogrody z wystawą Joanny Rajkowskiej, a także, myślę, że niektórych zaskoczymy, pokazując sztukę antyczną, a to dlatego, że udostępniamy nowo otwartą 4 dni temu wystawę arcydzieła kolekcji Lanskorońskich, opowieść o antyku.
1: Cały plan, dodam, jest na krakowskienoce.pl, tylko powiem, że Noc Muzeów rozpoczyna się jak na noc dosyć wcześnie, bo o 18 w różnych już miejscach, ale o 18 zainaugurujemy to wydarzenie.
0: Wybierasz się, bo ja tu widzę
1: oczywiście, ja już
0: przynajmniej trzy propozycje.
1: Które?
0: Muzeum Narodowe, Muzeum Lotnictwa Polskiego.
1: No właśnie, tam się na pewno wybieram, tak.
0: No i Wawel.
1: Taki must have, więc tak, te podstawowe oczywiście miejsca, ale Muzeum Lotnictwa mnie naprawdę przekonało w tym roku.
0: Paweł Konieczny, dziennikarz RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Kłaniamy się do usłyszenia, a już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 17.30.

0: 17.30 i fakty RMF FM.
1: Warszawska prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o pobicie na moście świętokrzyskim nastolatków z Ukrainy.
2: Jeden z zaatakowanych musiał być hospitalizowany. W związku z tą sprawą policja zatrzymała 5 osób.
1: To Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Do aresztu trafili dwaj najstarsi. Pozostali zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich.
2: Bożena Borowiec złożyła ślubowanie w Sejmie. To od dziś nowa posłanka Lewicy. Objęła mandat po tragicznie zmarłym w zeszłym miesiącu Łukaszu Litewce.
1: W rozmowie z RMF FM przyznała, że to dla niej trudny dzień, bo nie wyobrażała sobie, że obejmie mandat w takich okolicznościach.
3: Znałam Łukasza, bardzo szanowałam jego działalność. Jak byłam na pogrzebie Łukasza, jeden z jego przyjaciół powiedział, że bardzo ważna była dla Łukasza ustawa łańcuchowa i że dobrze by było, żeby jak najszybciej ta ustawa została podjęta i też między innymi z tego powodu ja bardzo szybko dopełniłam formalności.
2: Dziś Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
1: Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt.
2: Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Zimni ogrodnicy już w komplecie.
2: A dziś dołączyła do nich zimna Zośka, więc działkowcy w kolejnych dniach nie spodziewają się już przymrozków i biorą się za sadzenie warzyw.
1: Na stoiskach z sadzonkami panuje dzisiaj spory ruch.

0: Rynie, cukinie, bakłażany.
1: Dużo.
0: Co tam się zmieści?
1: Zimna Zośka, już można.
0: Już można.
2: Jeszcze czekam, jeszcze dzień, dwa na pewno.
0: Ma być ciepło po Zośce.
3: Po zimnej Zośce już powinno być wszystko w porządku.
1: Cóż pan będzie sadził?
3: Sałata, por, cebula cukrowa.
4: Usłyszał na targowisku przy Ruskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
6: Bardzo proszę, Krzysztof Berenta.
4: Witamy.
7: Dzień dobry. Inflacja w Polsce wzrosła z 3 do 3,2%. Główny Urząd Statystyczny potwierdził swoje wcześniejsze szacunki dotyczące kwietnia. Widzimy, że inflacja rośnie głównie za sprawą paliw. To żadna niespodzianka, no bo one przez rok podrożały aż o 60%. Mocno w górę idą także używki, alkohol i papierosy. W ciągu roku podrożało ponad 6,5% z powodu głównie podwyżki akcyzy. Solidnie drożeje także niestety edukacja o 6%, medycyna o 5%, a restauracje i hotele o 4%. Żywność, to ważne, w miarę bez zmian, jeżeli chodzi o ceny, a tanieje dzięki promocjom i dzięki towarom z Chin, odzież mniej więcej o 5%. Podsumowując, teraz inflacja to średnio 3,2%. Niestety, szykujmy się na to, może być wyżej. To jeszcze nie koniec podwyżek. Jeżeli ta inflacja pójdzie nam w górę, to grożą nam podwyżki stóp procentowych, czyli podwyżki rat kredytów.
8: Jeżeli będzie zagrożenie dla inflacji, że ona gdzieś tam się wymknie powyżej 3,5, myślę, że natychmiast powinna być reakcja.
7: Tak mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej. Dlatego cen trzeba pilnować i dlatego my patrzymy na ceny paliw. Wiemy już, jakie ceny będą obowiązywały przez weekend. Tu dobra wiadomość, będzie nieco taniej niż w ostatnich dniach. Otóż benzyna nie będzie mogła być droższa niż 6,37, a diesel nie może być droższy niż 6,82 i to o 2-3 grosze mniej niż jeszcze dzisiaj.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wracamy z informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Jak mówiliśmy w faktach, dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Łączymy się teraz z przewodnikiem górskim, panem Grzegorzem Kubickim, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Panie Grzegorzu, jak przebiegała ta akcja ratownicza?
1: No tuż przed 13 dostaliśmy zgłoszenie od grupy turystów, którzy brali udział w zdarzeniu związanym właśnie z uderzeniem pioruna w rejonie Giewontu. No i przystąpiliśmy natychmiastowo do działania. Początkowo było trudno z szybkim dotarciem na miejsce, bo tutaj w Zakopanem była ulewa, nie było widzialności, no ale po pewnym czasie się to zmieniło i byliśmy w stanie śmigłowcem na miejsce się dostać. W pierwszym locie trzech ratowników, w kolejnym trzech i pozostali maszerowali z Doliny Kondratowej w tamtym kierunku. No, ciężko było uzyskać na początku informację, ile osób jest poszkodowanych. Wiedzieliśmy, że była jedna osoba po utracie przytomności, która w wyniku tej utraty przytomności spadła kilka metrów tam po skałach w rejonie szczytu Giewontu i doznała urazów głowy i kończyn. No, na szczęście ta utrata przytomności była krótkotrwała, no, niemniej jednak samo zdarzenie związane z uderzeniem pioruna jest zawsze poważne i, no, i tutaj się spieszyliśmy, żeby dotrzeć na miejsce jak najszybciej.
0: A czy te osoby już schodziły z Giewontu, czy podchodziły na Giewont?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo tam skupialiśmy się na udzielaniu pomocy. No, z tego, co udało się wydobyć, jak sprowadzaliśmy pozostałą czwórkę do Doliny Kondratowej, to oni byli już w trakcie zejścia, no ale właściwie prawie przy samym wierzchołku. Także tam było podobno więcej osób na szczycie, ale nikt więcej nie zgłaszał nam żadnych problemów zdrowotnych ani związanych z tym uderzeniem pioruna. No, na szczęście skończyło się to dobrze dla tych turystów, a wiemy jakby z przeszłości, że takie zdarzenia mogą mieć dużo gorszy wynik.
0: Tak, no pamiętamy tą tragedię z 2019 roku, mamy ją cały czas w pamięci, a tak. Czy były ostrzeżenia przed burzami w Tatrach?
1: No, były ostrzeżenia. Był dzisiaj rozesłany na terenie, przynajmniej Podhala, tutaj dostaliśmy wszyscy na telefon alert RCB. Komunikaty pogodowe też pokazywały, że mogą wystąpić takie zjawiska w dniu dzisiejszym i tak samo w dniu jutrzejszym, o czym przestrzegamy. Jutro sobota, więc pewnie troszeczkę ludzi przyjedzie w Tatry, ale jutro ta pogoda ma być jeszcze gorsza, mają być opady cały dzień i dodatkowo właśnie mogą wystąpić burze. No, chcieliśmy też zwrócić uwagę na to, że nadal w wyższych partiach Tatr, szczególnie Tatr Wysokich, panują warunki zimowe. Także tutaj splot tych wszystkich czynników powoduje, żeby raczej oszczędnie planować wycieczki górskie i jutro i w niedzielę, no, bo ta prognoza jest niekorzystna.
0: Czyli raczej do linki, raczej do schronisk?
1: Tak, no jeżeli już to gdzieś nisko, no wiemy jak się spaceruje w ulewie, no nie jest to nic przyjemnego, ani widoków, ani żadnej przyjemności z tego nie ma, no ale jeżeli już ludzie planują jakieś wyjścia górskie, no to zalecamy zapoznanie się z komunikatami pogodowymi, no, które są patrząc na różne prognozy pogody, no, wykorzystamy dokładnie z tych samych, co normalni użytkownicy Tatr. No, wygląda na to, że będzie to zawalanie pogody dosyć spore.
0: I tam sprawdzać wiarygodną pogodę. A jakie warunki panują teraz w Tatrach?
1: No powyżej 1700 mamy nadal ogłoszony pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, co się wiąże z tym, że pokrywa śniegu jest nadal dosyć duża. No w rejonie Wierzchołka, w rejonie Tatr Wysokich, no nadal wysoko warunki zimowe, gdzie zalecamy użycie czekana, raków i kasku. No oczywiście przy prognozach, jakie mamy na najbliższe dni, no wybieranie się w wyższe partie Tatr wiąże się z tymi problemami, o których wcześniej mówimy i dodatkowo właśnie możliwe są te zjawiska burzowe, także no raczej unikać tych wysokich szczytów i jeżeli już, no to właśnie gdzieś do wysokości schronisk, to wydaje się chyba takie sensowne.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radio RMF 24 był przewodnik górski Grzegorz Kubicki, TOPR. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego weekendu.
1: Dziękuję, wzajemnie.
0: Wszystkiego dobrego, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My znamy kulisy ostatnich decyzji Pentagonu. Przypomnę, że dowódca amerykańskich sił lądowych mówił, że anulowano wysłanie brygady pancernej do Polski, bo otrzymał instrukcję redukcji sił. Generał Christopher Lanif podkreślił, że w sytuacji taka decyzja o wstrzymaniu wydawała się najbardziej sensowną. A z Waszyngtonu teraz korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Kłaniam się. Słowa te padły w Izbie Reprezentantów podczas wysłuchania na temat budżetu armii USA, gdy amerykańscy politycy zapytali o ostatnie decyzje Pentagonu. My, szef dowództwa bojowego, generał Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nimi ściśle, konsultując, i uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grynkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, dodał dowódca amerykańskich sił lądowych. Ta wypowiedź jest dość zaskakująca, bo Polska nie była na liście redukcji obecności wojskowej. Kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney wyraził natychmiast ogromne zdziwienie. Wskazał, że Polska to sojusznik, który wydaje prawie 5% PKB na zbrojenie. Nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę i doceniam tę odpowiedź, ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby to odpowiadało obecnej sytuacji w Europie. I szczerze mówiąc, nie tylko nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę, a także nasi sojusznicy. Polska, gdzie miały zostać rozmieszczone siły, jest sojusznikiem, który wydaje 4,8% PKB na obronność, powiedział kongresmen. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec, przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał amerykański kongresmen. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy i do sprawy na pewno jeszcze będziemy wracać, a już za chwilę fakty RMF FM punktualnie o 18:00.

0: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 18:00 w Studiu Faktów Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy. Coraz więcej niewiadomych w sprawie przerzutu amerykańskiej brygady do Polski.
2: Docierają do nas nowe informacje i wypowiedzi w tej sprawie.
1: Przytoczymy je na początek faktów.
2: Będą też wielkie siatkarskie emocje w Turynie.
1: Dwa polskie zespoły zmierzą się w turnieju finałowym Ligi Mistrzów.
2: A na koniec festiwal filmowy w Cannes. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach. Część oddziału była już w Polsce lub w drodze, oświadczył w Kongresie Stanów Zjednoczonych dowódca sił lądowych.
1: Generał Christopher Lanif przyznał, że nie wie, czy Polska była informowana o planach wstrzymania przerzutu. Kongresmen republikanów Don Bacon ocenił to jako policzek wymierzony w Polsce.
2: Oni nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez to decyzję, lepsze wyjaśnienie.
1: Ocenił kongresmen Don Bacon, emerytowany generał amerykańskich sił lądowych.
2: Nie ma zgody na organizację koncertów w Łazienkach Królewskich i w Parku Agrykola.
1: Takie oświadczenie wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.
2: Organizator cyklu Let's Make Them Care zgłosił 3 lokalizacje koncertów. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienki Królewskie i Park Agrykola.
1: To pokłosie skandalu związanego z organizacją koncertu techno dla kilku tysięcy osób w wilanowskim muzeum.
2: W faktach Magdalena Grinder.
1: Witamy
2: serdecznie, Magdaleno. Żadna instytucja nie zwracała się do mazowieckiego konserwatora w tej sprawie, prawda?
3: Prawda. Nie było ustalonych dat tych koncertów. Miasto nie otrzymało też od organizatora zgłoszenia zamiaru zorganizowania imprezy masowej. Łazienki Królewskie potwierdziły, że na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego nie są planowane i nie odbędą się koncerty w ramach tego cyklu, a miasto po kontrowersyjnym koncercie w wilanowskim muzeum wycofało swój patronat nad cyklem. Powołany od dziś na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie zapewnia, że podobnych imprez w tym miejscu nie będzie.
4: Bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort i zostali urażeni tym, że w takim miejscu odbyła się tego typu impreza.
3: Mówi Piotr Gurajec, po całonocnym koncercie w Wilanowie trwa odbudowa trawnika, a wolontariusze sprawdzają gniazda i dziuple ptaków, żeby ocenić, jak całonocny hałas wpłynął na kondycję zwierząt.
5: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
1: Jutro w Turynie początek wielkich siatkarskich emocji.
2: W stolicy Piemontu rozegrany zostanie turniej finałowy Ligi Mistrzów. Zagrają w nim dwa polskie zespoły, Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa.
1: W Turynie jest już nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy w mieście czuć już klimat wielkiej siatkarskiej imprezy?
6: No niestety nie, przypominają o niej jedynie flagi rozwieszone na latarniach i to nie w całym mieście, a jedynie w okolicy hali. Kolorytu jutro na pewno jednak dodadzą fani polskich zespołów, którzy zjeżdżają się już tutaj do Turynu. W Inalpi Arenie trwa teraz trening siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy jutro wieczorem zagrają z Ziratem Ankara, którego zawodnikiem jest reprezentant Polski, Tomasz Fornal.
7: Na pewno fajnie będzie zobaczyć Tomka po drugiej stronie siatki. Wymieniliśmy jakieś pierwsze uszczypliwości. Fajnie będzie zagrać przeciwko takiej marce jak Zirat.
6: Mówił libero zespołu z Zawiercia Jakub Popiwczak. Jutro o 17:00 mecz projektu z włoską Perugią, której graczem jest Kamil Semeniuk. Z Turynu Wojciech Marczyk.
2: Słynny francuski aktor Vincent Cassel jest jedną z gwiazd festiwalu w Cannes.
1: Zagrał w filmie Historie równoległe, inspirowanym kinem Krzysztofa Kieślowskiego.
2: Ma na koncie świetne role, m.in. w kultowym filmie Nienawiść, we wstrząsającym obrazie Nieodwracalne, czy w słynnym dreszczowcu Czarny Łabędź.
1: A jakie filmy sam ogląda?
2: Jako bardzo małe dziecko oglądałem wszystko. Pamiętam, że uwielbiałem naprawdę głupie filmy. Dziś właśnie tak o nich myślę. Nie wstydzę się tego, ale czasem zastanawiam się, jak to mogło mnie aż tak interesować? A kiedy naprawdę wciągnąłem się w kino, zacząłem świadomie wybierać filmy i naprawdę je odkrywać. Powiedziałbym, że Fellini pozostaje dla mnie najważniejszy, aż do dziś.
1: Z aktorem w Cannes spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: A my w Faktach spotkamy się o 18:30. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Morze Lazurowe Wybrzeże, może okolice Cannes, Francja. No właśnie, za chwilę powiemy w Radiu RMF 24, gdzie w tym roku będziemy wypoczywać, gdzie planujemy urlop. Te informacje przedstawi nasz reporter, a ja witam ponownie Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Tak, dla was gramy w piątkowe popołudnie w Radiu RMF 24. A to już za nieco ponad 5 tygodni początek kalendarzowego lata, za niecałe 3 tygodnie długi weekend na początku czerwca. Gdzie w tym roku będziemy wypoczywać? Gdzie planujemy urlop? A może decyzje jeszcze nie zostały podjęte? To w tle jest oczywiście napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. W Warszawie trwa walne zgromadzenie członków Polskiej Izby Turystyki. Tam jest nasz reporter Michał Dobrołowicz, który rozmawiał z przedstawicielami biur podróży i dopytywał, czy w tym roku Polacy planują zagraniczne wyjazdy wakacyjne, a może zostaniemy w kraju.
1: Zagraniczne wyjazdy to pojęcie bardzo szerokie. Oczywiście widać spadek zainteresowania tymi odległymi wycieczkami, które wymagają przesiadek. Natomiast jeśli chodzi o kraje europejskie, to tutaj nie ma żadnego spadku i naprawdę jest bardzo dobrze. Wielu klientów czeka do ostatniej chwili, czyli że może jeszcze sytuacja się unormuje, może jeszcze coś się wyjaśni. Dlatego te decyzje urlopowe często podejmowane są na ostatni moment.
2: Które kierunki rzadziej na razie wybiera w tym roku?
1: Oczywiście tu są kierunki azjatyckie, kierunki, do których trzeba dolecieć przez przesiadki. No te największe huby w Zatoce Perskiej no niestety nie są teraz tak dobrze dostępne jak wcześniej. Natomiast no, odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy na przykład, albo do których zaczęliśmy sporadyczniej wylatywać.
2: Tutaj, na przykład?
1: Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
2: Częściej będziemy latać do Bułgarii na wakacje w tym roku niż na przykład rok temu?
1: Wszystko na to wskazuje, że to będzie jeden z takich ciekawszych kierunków, ale również Albania, również Grecja, Wyspy Kanaryjskie, Chorwacja, te kierunki są przez nas lubiane, ale też cały czas nie spada zainteresowanie Egiptem czy też Tunezją.
2: A jakie będą ceny w porównaniu do ubiegłego roku? Czy sytuacja aktualna międzynarodowa może przełożyć się na ceny?
1: Przede wszystkim chodzi tutaj o ceny paliwa lotniczego. Jeżeli tu będą duże wahania, to oczywiście te ceny mogą lekko wzrosnąć, natomiast należy pamiętać, że jakby bukowanie paliwa i cen paliwa na dany sezon już nastąpiło, ale wiadomo, że to mogą być jakieś jeszcze wahania.
2: Poza cenami paliwa, same wakacje, same wyjazdy, same pobyty są w miarę stabilne, jeśli chodzi o ceny?
1: Tak, ponieważ jest bardzo duża konkurencja na rynku. Trzeba pamiętać, że nie tylko polskie biura podróży walczą o polskiego klienta. Dlatego tutaj mogę uspokoić, klienci powinni czuć się bezpiecznie. Nie powinno być jakichś drastycznych wzrostów.
2: Czy jest jakiś kierunek, który może być przebojem, nowością właśnie w tym roku?
1: Myślę, że coraz większym zainteresowaniem może cieszyć się Polska, bo to jest taka gwarancja stabilności i przewidywalności wśród Polaków, żeby nie wyjeżdżać, a zostać w kraju, ale również bardzo dużo turystów zagranicznych pokochało Polskę, bo o niej usłyszało, do niej raz co najmniej przyjechali i wracają. I to jest bardzo widoczne. No również kwestia coolcation, czyli troszeczkę szukania takich chłodniejszych regionów. Na przykład upodobali sobie Polskę Włosi, u których w wakacje jest już za gorąco, a Polska jest idealnym miejscem do spędzenia tego czasu.
2: Za niecałe 3 tygodnie, długi weekend związany z Bożym Ciałem. Już wtedy będziemy wyjeżdżać, także daleko?
1: Już pierwszym testem była majówka. Tutaj okazało się, że Polacy nie przestali podróżować i bardzo chętnie wyjeżdżali. Głównie oczywiście podróżowano po kraju, ale city breaki cały czas cieszą się dużą popularnością. Myślę, że w Boże Ciało będzie podobnie.
2: To będą city breaki w Europie?
1: Głównie tak, ponieważ mówimy tu o 3-4 dniach pobytowych, więc najlepiej krótki 2-3 godzinny lot i fajne zwiedzanie. Często połączenie miasta i jakiegoś ciepłego morza.
2: A gdzie na długi weekend czerwcowy związany z Bożym Ciałem będziemy jechać?
1: To są głównie miasta, do których są połączenia lotnicze z miast polskich, a że ta siatka połączeń się coraz lepiej rozwija, to jest tego sporo. I tutaj mówimy i o miastach włoskich, i też o wyspach greckich, ale również Hiszpania, Portugalia.
0: To są obserwacje i prognozy Katarzyny Turosińskiej z Polskiej Izby Turystyki. Tu Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.

To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy fakta, kolumbijska gwiazda Shakira powraca z piłkarską piosenką na mundial. Po 16 latach i słynnym Waka Waka razem z Bernabojem nagrała piosenkę Die Die. To oficjalny utwór nadchodzącego mundialu w piłce nożnej. Die Die podobno po włosku oznacza no dalej albo dajesz, dajesz. W piosence pojawią się kraje, które wezmą udział w mistrzostwach, a także nazwiska znanych piłkarzy. Jakie? Posłuchajmy fragmentu.

Le Maradona. Premiera Day Day to nie jedyna dobra wiadomość dla fanów Shakiry. Ogłoszono również, że podczas finału mistrzostw, który odbędzie się 19 lipca na MetLife Stadium w New Jersey, zorganizowane zostanie pierwsze w historii FIFA Halftime, czyli taki występ w przerwie meczu. Na scenie obok Shakiry pojawi się Madonna. Piszemy o tym na stronie rmf24.pl, a ja przypomnę, początek mundialu 11 czerwca.

0: mroczne tajemnice III Rzeszy,
1: fascynujące śledztwa,
0: historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
0: W tym tygodniu porozmawiamy o dramatycznej historii pani Agnieszki, która wychowała się w niemieckiej rodzinie i nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest Polką.
1: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. Już dziś po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.

0: 18.30 i fakty RMF FM.
1: Deficyt budżetu państwa wyniósł już ponad 89 miliardów złotych. Takie są szacunkowe dane resortu finansów za okres od stycznia do kwietnia. Stanowi to prawie 33% deficytu zaplanowanego na ten rok. Z kolei dochody budżetu za ten okres to 29% tegorocznego planu. Wyniosły 187 miliardów złotych. Dochody z PIT były ujemne i wyniosły minus 23 miliardy 700 milionów złotych. Poziom inflacji omówimy w faktach o 19. Usłyszycie, co najbardziej drożeje. Protest w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów i reprezentujący ich Związek Solidarność nie zgadza się z decyzją dyrekcji o zwolnieniu kilkunastu pracowników, w głównej mierze aktorów. Zwolnienia objęły już lub obejmą 12 aktorów. To 1/4 zespołu aktorskiego, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień, wyjaśnia Stanisław Melski, przewodniczący Teatralnej Solidarności. W Tatrach wciąż są miejsca, w których można zjechać na nartach. Tatrzański Park Narodowy wciąż dopuszcza możliwość zjazdu z rysów, ale nie jest to atrakcja dla każdego narciarza.
2: Wybieranie się na nartach na rysy winno być poprzedzone zastanowieniem się nad własnym poziomem narciarstwa. I jest to zdecydowanie zjazd wysokogórski wymagający. Pamiętajmy o tym, że to odpowiedzialnością narciarza jest stworzyć przestrzeń dla pieszych, piechurów.
1: Ostrzega ratownik TOPR Jakub Hornowski. Kto się nie czuje na siłach, lepiej, żeby nie ryzykował rysy na swojej narciarskiej karierze.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24 i znowu przenosimy się do świata kultury. Tutaj cytat: będziemy na nowo budować nasz wizerunek, żeby to miejsce znów stało się przyjazną, dostępną przestrzenią. Tak w pierwszym dniu swojego zarządzania Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie mówi Piotr Gurajec. To właśnie Gurajec, jak mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, już wczoraj został decyzją ministra kultury powołany na pełniącego obowiązki dyrektora wilanowskiego muzeum po odwołaniu z funkcji Pawła Jaskanisa. Z nowym szefem muzeum rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: Tak jest, witamy, dobry wieczór.
0: Są konkretne decyzje, Magdo?
1: No już są, bo już jutro w czasie nocy muzeów od południa pałac bezpłatnie udostępni cały dziedziniec zwiedzającym. No i to jest dopiero pierwszy krok, bo darmowy wstęp, tak jak przed laty, już na stałe będzie obowiązywał dla wszystkich od przyszłego tygodnia.
2: Tak naprawdę za tydzień w sobotę ten dziedziniec już powinien być dostępny dla wszystkich bezpłatnie ponownie, jak to było, miało miejsce przed laty. I to jest pierwszy krok w odbudowywaniu naszych relacji z publicznością. Potem planujemy kolejne. Część z nich jeszcze jest w sferze planów i pomysłów. Część chcemy zachować jako niespodziankę na kolejne spotkania także z Państwem. Jak będziemy gotowi, gdy wszystko już okrzepnie za kilka dni, będziemy chcieli zorganizować większą konferencję prasową, gdzie ten plan zostanie przedstawiony.
1: Mówi Piotr Gurajec. Nowy szef jeszcze raz przeprosił wszystkich, którzy są urażeni całonocną imprezą techno. Przyznał, że on by się nie zgodził na nią ani wcześniej, ani teraz. Dodał, że decyzja nie była trafiona. No i jeszcze raz przeprosił wszystkich, którzy poczuli komfort, dyskomfort. Podkreślił też, że muzeum nie zanotowało strat ani w warstwie zabytkowej, ani w przyrodniczej. No i że ucierpiał głównie wizerunek tego miejsca, ale to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne i bardzo dotkliwe dla tego muzeum.
0: Magda, z tego co wiemy, to teraz trwa naprawa trawnika na dziedzińcu, prawda?
1: Tak, i te prace mają zakończyć się do niedzieli, no ale to będą takie prace, które polegają na tym, że trawy nie będziemy widzieć jeszcze przez jakiś czas, no bo z ziarna zostały zasiane, a teraz minie kilka kolejnych tygodni, żeby wykiełkowało wszystko ładnie i się zazieleniło. No ale zapytałam też, czy planowana jest kontrola stanu korzeni, no bo jak mówili specjaliści i my mówiliśmy też o tym, zajmujący się specjaliści ogrodami historycznymi, korzenie mogły zostać uszkodzone, dlatego że bezpośrednio pod koronami drzew składowane były ciężkie przedmioty i przejeżdżały dostawcze samochody. No i takie badania są właśnie planowane.
2: My mamy także swój własny dobry zespół profesjonalistów, muzealników, przyrodników i ogrodników. Mamy specjalny radar do sprawdzania stanu drzew i tkanki korzeniowej pod ziemią. Będziemy to wykorzystywać. Cały teren zostanie zaopiekowany. Mogę też powiedzieć, że już dzisiaj grupa wolontariuszy przyrodników robi kompleksowy przegląd siedlisk ptaków, zwierząt, tak żebyśmy mieli pewność, że wszystko jest w porządku.
1: No dobra wiadomość jest taka, że te pierwsze informacje przekazywane przez wolontariuszy wskazują, że wszystko jest w porządku. Chociaż, żeby to powiedzieć z całą pewnością, musimy poczekać na koniec inwentaryzacji siedlisk zwierząt.
0: I te wszystkie informacje zebrała dla nas dziennikarka RMF FM Magdalena Greiner. Magdo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Spokojnego wieczoru życzymy w takim razie.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Wzajemnie. A już za chwilę u nas sport. Sprawdzimy, co słychać w kadrze koszykarzy 3x3. Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radio RMF 24, u nas teraz sport. Polscy koszykarze powoli kończą przygotowania do Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Turniej, przypomnę, odbędzie się w Warszawie na początku czerwca. Dziś drużyna poleciała na zawody do Holandii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z trenerem męskiej kadry Piotrem Renkielem. Posłuchajmy.
1: Piotr Renkiel, trener naszej koszykarskiej reprezentacji 3x3. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Piotr, coraz bliżej Mistrzostwa Świata w Warszawie. Czy już trochę czujesz takiej w sobie adrenaliny, trochę takich emocji, czy cały czas na spokojnie?
2: Staram się hamować te emocje, bo jako trener muszę hamować też je wśród zawodników. Wczoraj mieliśmy media day, na którym naprawdę bardzo dużo się działo. Dowiedzieliśmy się też dużo rzeczy organizacyjnych, które będą miały miejsce w Warszawie, jak będzie wyglądała arena, co tam będzie robione. No tych emocji jest naprawdę dużo, każdy jest podekscytowany. No, bardzo fajnie będzie zagrać na własnej ziemi w stolicy w Warszawie.
1: Czy teraz podczas pobytu w Warszawie zrobiłeś sobie spacer w okolicach Pałacu Kultury, w tym miejscu, gdzie będą rozgrywane te mistrzostwa?
2: Tak, przyjeżdżaliśmy obok. Stoi tam też wielka piłka do koszykówki 3x3, także polecam przyjść zobaczyć pod pałac na plac defilat i można sobie zrobić zdjęcie z wielką piłką do koszykówki 3x3.
1: Dla mieszkańców Warszawy możemy dodać od strony Alei Jerozolimskich. Ta piłka jest ustawiona. Wylatuje się teraz na kolejny turniej, kolejny etap przygotowania. Gdybyś mógł powiedzieć, gdzie lecicie i jakim składem?
2: Lecimy na Light Questa do Holandii. Mamy dwie drużyny. Jedna połączenie drużyny U23 oraz dwóch zawodników, których już znamy z naszych przygotowań kadrowych, a pierwsza drużyna, która już przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Warszawie, będzie to Adam Waczyński, Michał Sokołowski, Damian Krużyński i Filip Put.
1: Powiedz, czy jeszcze masz jakieś wątpliwości w ogóle dotyczące składu? Nad czymś jeszcze się tutaj zastanawiasz? Kiedy musi zapaść jakaś ostateczna decyzja w tej sprawie?
2: Tak, jeszcze mamy wątpliwości, dlatego cieszę się, że mamy jeszcze przed sobą dwa turnieje, a później mecze sparingowe już w Warszawie na miejscu. Będziemy sparować z reprezentacjami, które już tutaj przyjadą i też będą przygotować się do turnieju u nas.
1: Dużo tych wątpliwości?
2: Mogę powiedzieć, jaka jest szóstka, bo to jakby nie jest niczym, nie jest to tajemnicą, ponieważ tak tą szóstkę za chwilę musimy wprowadzić do systemu fibowskiego. Jest to Marcel Ponitka, jest to Michał Sokołowski, Przemysław Zamojski, Adam Waczyński, Adrian Bogucki i Dominik Grudziński.
1: Biorąc pod uwagę, że to samo muszą zrobić wasi rywale, na ile ty jesteś na przykład na etapie, kiedy przeciwnicy też ogłoszą takie składy, te sześcioosobowe, szerokie, nazwijmy je w ten sposób, szersze. Na ile ty jesteś w stanie już wtedy rozprasowywać to, co mogą pokazać rywale, co mogą ostatecznie zrobić? Czy to już jest taki moment, gdzie ty rzeczywiście możesz nad tym, na takim materiale powiedzmy pracować, czy w koszykówce 3x3 to jest za wcześnie, tak to nazwijmy?
2: Już niektóre reprezentacje ogłosiły na swoich nawet social mediach, jakie mają składy, czy to są nawet, Brazylia ogłosiłeś całą czwórkę, Serbowie ogłosili 7 zawodników, Hiszpanie ogłosili 10, także no już niektóre reprezentacje pokazują, kim będą się przygotowywali i z kogo będą wybierać do swoich składów. Ale tak naprawdę wszystkiego dowiemy się 31 maja, kiedy będzie technical meeting przed mistrzostwami i tam już wszystkie składy będą musiały zostać podane, tak jak wystartujemy 1 czerwca.
1: Właśnie, 1 czerwca od razu start. To też jest...
2: Wy drugiego,
1: tak, ale mistrzostwa zaczynają się 1 czerwca. To też jest ciekawe w tej dyscyplinie, tak, że tutaj właściwie te składy ogłaszane są niemal w ostatniej chwili, no i potem martw się, kombinuj, zastanawiaj się, dopracowuj jeszcze jakąś taktykę. To w ogóle tak działa, czy po prostu bazujesz na tym, co przygotujesz wcześniej? Czy jednak trzeba potem spojrzeć na ten konkretny skład i do niego dopasować pewne rozwiązania? Z jakiejś puli, którą no, macie wypracowaną.
2: Większość reprezentacji gra podobnymi drużynami w tych rozgrywkach Pro Circuit, czyli World Tourach, Challengerach, więc mniej więcej wiemy, czego można się po niektórych spodziewać. Wiemy też, w jakich składach grają mecze sparingowe, no bo to też się obserwuje. Wiemy, w jakich składach próbują grać na ostatnich turniejach przed samymi mistrzostwami, więc już systemy, które oni stosują, mamy już powoli rozpracowane. Wiadomo, trzeba doskautować zawodników, którzy tak naprawdę trzeba skautować całą szóstkę i po prostu w momencie, kiedy gramy z daną reprezentacją, no to wtedy przypominamy, jakie mamy założenia na daną drużynę, ale to jest myślę, że dzień przed, dwa dni przed.
1: Od kiedy już będziecie tak fizycznie skoszarowani w Warszawie już do końca mistrzostw? Czyli kiedy jest ten taki, powiedzmy, nazwijmy go dzień zero?
2: 26 maja.
1: Dzień mamy.
2: No niestety, ale przyjeżdżamy dopiero na wieczór, więc mam nadzieję, że każdy jeszcze zdąży złożyć życzenia swojej mamie osobiście.
1: No można jeszcze potem dla tych mam przywieźć prezent na koniec mistrzostw.
2: Tego sobie życzmy i tego życzmy tym naszym mamom, że dostaną spóźniony prezent 7 czerwca.
0: Dołączamy do tych życzeń. Patryk Serwański porozmawiał, przypomnę, z trenerem męskiej kadry koszykówki 3x3 Piotrem Renkielem. A u nas już za chwilę fakty RMF FM. W nich między innymi powiemy, co drożeje teraz najbardziej i dlaczego inflacja znów nam rośnie. Fakty RMF FM już za chwilę o 19:00.

0: To już 19, czas na fakty RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór. Co drożeje najbardziej? Dlaczego inflacja znów nam rośnie? Posłuchajcie analizy naszego dziennikarza z redakcji ekonomicznej. Informujemy, interpretujemy, ale także interweniujemy w waszych sprawach. Zachodniopomorska reporterka RMF FM nie odpuszcza w sobie bazy paliw w Podjuchach. Placówki kulturalne otwierają swoje podwoje. W tych faktach zapraszamy na Noc Muzeów w Krakowie. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,6%. Takie dane podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Co się kryje za tymi liczbami, wyjaśni dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, konkretnie co drożeje najbardziej?
2: Spośród codziennych wydatków w ciągu roku najbardziej podrożały ogórki, 22% w skali roku. I to mimo, że rolnicy sprzedają je za bezcen. Ceny w sklepach coraz wyższe. Po kieszeni uderzają też ceny wołowiny, wzrost o 19%. Gorzkie wieści również dla miłośników czekolady, bo rok temu była o 17% tańsza. Widzimy też kontynuację wzrostów cen jaj o prawie 10%. Ale są i dobre informacje. Mocno potaniało masło, aż o 21%, ziemniaki o 25%. To kolejny dramat rolników, ale konsumenci mogą się cieszyć. Tych przecen nie ma jednak zbyt wiele. Jeśli ceny paliw nie wrócą szybko do normy, w następnych miesiącach inflacja znów może wzrosnąć.
1: Po proteście mieszkańców szczecińskich Podjuch lokalne władze rozpoczęły konsultacje społeczne w sprawie budowy bazy paliw tuż przy Odrze. Reporterka RMF FM Anna Pałamar pytała miejscowych ludzi, czy wierzą w to, że to testowanie opinii jest jeszcze w stanie zatrzymać budowę zbiorników.
3: Mieszkańcy powinni mieć decydującą rolę w tym przypadku.
4: Będzie pani brać udział w tych konsultacjach społecznych?
3: Na pewno tak.
4: Co by mogło powstać na tym terenie zamiast tych zbiorników?
3: Jakaś przystań dla barek, czy może jakaś kawiarenka, coś rozrywkowego.
5: Trzeba o tym rozmawiać, to nie jest dobry pomysł, taka baza przy oczy.
4: A będzie pani brała udział w tych konsultacjach?
5: Tak, na pewno tak.
1: Mieszkańcy mogą pobrać ankietę lub wypełnić ją w siedzibie Rady Osiedla Podjuchy. Marzący o europejskich pucharach Zagłębie Lubin gra z Pogonią Szczecin. To pierwszy mecz przedostatniej kolejki Ekstraklasy. Patryk Serwański razem z nami. Witamy serdecznie.
6: Jestem, dobry wieczór.
1: Redakcja sportowa RMF FM. Dobry wieczór, Patryku. W Lubinie do przerwy bez goli.
6: No natomiast ta pierwsza połowa miała swoją dramaturgię. Po tym jak dwóch piłkarzy zderzyło się głowami, Jakub Kolan z Zagłębia musiał opuścić boisko z takim naprawdę dużym, pokaźnym opatrunkiem na właśnie głowie. Jedną z akcji drużyna z Lubina zakończyła z kolei strzałem w słupek. Było blisko bramki. Do tego jeszcze padający deszcz. Remis na pewno nie zadowoli gospodarzy. No Miedziowi właśnie ciągle walczą o te czołowe lokaty. A wieczorem jeden z kluczowych meczów dla układu w dole tabeli. O 20:30 Korona Kielce podejmie łódzkiego Widzewa. Na dwie kolejki przed końcem sezonu obie ekipy mają tylko punkt zapasu nad strefą spadkową.
1: Fakty sportowe już za godzinę. Dziesiątki placówek kulturalnych, galerii i muzeów otwierają dzisiaj swoje wrota do późnych godzin wieczornych. W Krakowie rozpoczęło się jedno z najpopularniejszych wydarzeń.
7: Otwieramy Noc Muzeów.
8: Dużo osób jest zdecydowanych wtedy, żeby jednak iść zobaczyć, bo jest taniej bądź za darmo. Myślę, że to główny powód.
9: Uważam, że warto i przy tak atrakcyjnej cenie to w ogóle.
10: Można pobyć, zobaczyć jak działają muzea.
11: Jaki jest plan?
8: Plan jest spontanicznie. Gdzie nas nogi poniosą, tam będziemy.
7: Noc Muzeów ma wymiar znacznie większy niż tylko udostępnienie dóbr kultury, zabytków, muzealiów, artefaktów. Tak naprawdę jest to nasza wspólna noc.
1: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu zwiedzający oraz przewodniczący konferencji dyrektorów muzeów krakowskich profesor Andrzej Betlej. Noc, jak słyszeliśmy, pełna spontanicznej, kulturalnej rozrywki, improwizacji w świecie sztuki.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu radio RMF 24.
0: Bogdan Zalewski, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM. A już za chwilę u nas kolejny gość. Będzie z nami pani profesor Iwona Kowalska-Bobko, ekspertka w zakresie ochrony zdrowia. I o tej ochronie zdrowia właśnie porozmawiamy sobie w radiu RMF 24, ale obiecuję jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, Okręgowe Izby Lekarskie wygasiły warunkowo prawo wykonywania zawodu 207 lekarzom spoza Unii Europejskiej, którzy nie przedstawili certyfikatu znajomości języka polskiego. Chodzi głównie o lekarzy z Ukrainy, a dyrektorzy placówek już teraz skarżą się na pojawiające się braki kadrowe. Z nami teraz pani profesor Iwona Kowalska-Bobko, ekspertka w zakresie ochrony zdrowia, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum. Dobry wieczór, pani profesor, witamy.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Jak pani ocenia tą decyzję izb lekarskich?
1: Ta decyzja nie powinna chyba nikogo zaskakiwać, dlatego że ona była zapowiadana bardzo, bardzo dawno temu i rzeczywiście zwracano uwagę na to, że lekarze spoza Unii Europejskiej, szczególnie lekarze z Ukrainy, którzy otrzymali warunkowo prawo do wykonywania zawodu w związku z wojną, kryzysem wojennym, powinni uzupełnić pewne braki związane na przykład z certyfikatem z języka polskiego. Pragnę państwu powiedzieć, że lekarze z Unii Europejskiej, spoza Polski, którzy przyjeżdżają do Polski pracować, muszą również, aby otrzymać pełne prawo do wykonywania zawodu w Polsce, na podstawie swoich dyplomów, których nie muszą nostryfikować, ponieważ zdobyli je na terenie Unii Europejskiej, ale muszą zdać egzamin z języka polskiego, a zatem jest to pewien istotny warunek, który jest sprawdzany przez Izbę, kiedy nadaje się prawo do wykonywania zawodu zarówno dla lekarzy z Unii Europejskiej, jak i spoza Unii Europejskiej. Oczywiście sprawa nie jest taka prosta, dlatego że lekarze z Ukrainy pracują już tutaj kilka lat, a zatem zakładam, że mają te zdolności językowe i przede wszystkim wypełniają braki kadrowe w małych powiatowych szpitalach, prawda? W związku z tym ich wycofanie teraz, czyli zabranie im prawa do wykonywania zawodu, uniemożliwienie im pracy, może być bardzo dotkliwe dla dyrektorów małych placówek, a co za tym idzie dla pacjentów.
0: Otóż to właśnie, gdzie oni mają szukać brakujących medyków?
1: Problem jest oczywiście, dlatego że Polska na razie boryka się z dosyć dużymi problemami, jeśli chodzi nawet nie o liczbę lekarzy, bo tutaj chciałabym powiedzieć, że ta liczba lekarzy w ostatnich latach bardzo wzrosła w Polsce. My mamy już prawie 4 lekarzy na 1000 mieszkańców, to jest prawie średnia Unii Europejskiej. Natomiast naszym ogromnym problemem jest alokacja, czyli właściwe rozmieszczenie kadr medycznych lekarzy pomiędzy i województwa, i pomiędzy duże miasta, mniejsze miasta, wsie, prawda? I dlatego cierpią na tych deficytach kadrowych przede wszystkim małe szpitale powiatowe i w ogóle małe ośrodki wiejskie, małomiejskie. Tam rzeczywiście tych lekarzy bardzo, bardzo brakuje. Natomiast przy okazji chciałabym zwrócić uwagę, że ten rok to jest pierwszy rok z pewną nadpodażą lekarzy w tych młodych grupach wiekowych, a zatem sytuacja się będzie poprawiała, ale zanim się poprawi, rzeczywiście jest kłopot.
0: Wrócę jeszcze do tej warunkowości, pani profesor. Na czym polega ten warunek wygaszenia prawa wykonywania zawodu?
1: Otóż to warunkowe prawo do wykonywania zawodu zostało nadane w związku z kryzysem wojennym i w związku z wcześniej z COVID-em jeszcze, czyli w związku z kryzysowymi sytuacjami, które się pojawiły i w których przyjmowano różne rozwiązania prawne, które miały zabezpieczyć wystarczającą liczbę lekarzy, aby można było poradzić sobie z udzielaniem świadczeń w potrzebie, prawda? Mhm. Proszę zwrócić uwagę, w czasach kryzysu podejmuje się różne decyzje, które czasami pozostają w systemie ochrony zdrowia. Takim przykładem może być nadanie uprawnień do kwalifikowania pacjentów do szczepień i ich wykonania przez aptekarzy. Dzisiaj mamy tak, że możemy się zaszczepić w aptece i nie sądzę, żeby to prawo zostało zabrane. Pewnie nie byłoby tego, gdyby nie COVID-19 i farmaceuci musieliby długo walczyć jeszcze o nadanie takich uprawnień. I podobnie było z lekarzami z Ukrainy, ponieważ była taka, a nie inna sytuacja. Byliśmy w potrzebie, albo to właśnie nowe uwarunkowania wojenne doprowadziły do zwiększonej migracji profesjonalistów medycznych do Polski, to nadano im ekstra uprawnienia związane z warunkowym prawem do wykonywania wykonywania zawodu, natomiast od samego początku, zresztą sama nazwa mówi, warunkowe prawo. W związku z tym wiedzieliśmy, że kiedyś trzeba będzie potwierdzić to prawo nostryfikacją dyplomu i wejść na tą ścieżkę obowiązujących od dawna regulacji prawnych w Polsce, w tym również wymagań dotyczących umiejętności językowych, potwierdzenia tych kwalifikacji językowych, tak aby można było podjąć jakościowe, bezpieczne leczenie pacjentów.
0: I mówimy tutaj o lekarzach, którzy nie znają języka polskiego na poziomie B1, czyli takim komunikatywnym. A co na to lekarze? Czy oni podejmą podejście do takiego egzaminu?
1: To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chcą wypełnić pewne warunki formalne, a mamy takie warunki formalne, to powinni podejść, dlatego że tak jak pan redaktor wspomniał, to nie jest poziom językowy bardzo, bardzo skomplikowany, a zatem myślę, że pobyt tutaj przez tyle lat i praca w podmiotach leczniczych absolutnie pozwala na potwierdzenie znajomości języka na poziomie B1, przy czym na taki certyfikat się troszkę czeka, a zatem trzeba go uzyskać, trzeba potwierdzić kwalifikacje językowe. Jeżeli nie udało się tego zrobić teraz, mimo przecież wcześniej nakładanych zobowiązań, to mam nadzieję, że politycy, i wiem, że takie są, różnego rodzaju aktywności podejmowane mogą spowodować wydłużenie tego terminu, natomiast ostatecznie trzeba będzie ten egzamin po prostu zdać i przynieść certyfikat, żeby można było w polskim szpitalu pracować.
0: A wiemy, pani profesor, ilu lekarzy zdało taki egzamin?
1: Z tego, co wiem, niewielu lekarzy zdało takich egzamin, dlatego że Izba informuje o tym, że warunkowe prawo do wykonywania zawodu cofnięto dla wielu lekarzy z województwa mazowieckiego, ponad 200, z tego, co pamiętam. I powiedzmy, że w województwie mazowieckim to nie jest taki duży problem, dlatego że tam mamy najwięcej lekarzy w ogóle. Około 6 lekarzy na 1000 mieszkańców. Natomiast problemem jest drugie województwo, jeśli chodzi o liczbę lekarzy, którym cofnięto to warunkowe prawo do wykonywania zawodu, powyżej 20, i to jest warmińsko-mazurskie. I tam rzeczywiście mamy jedną z najmniejszych liczb lekarzy na 1000 mieszkańców, około 3. I tutaj obawiam się, że to może być bardzo duży problem dla mniejszych szpitali powiatowych w tym województwie, dlatego że to może oznaczać, że zniknie nagle 20-30% kadry zatrudnionej w szpitalu.
0: Co Polska, pani profesor, powinna zrobić jako rząd, żeby zachęcić lekarzy z zagranicy do tego, żeby leczyli u nas? A może zachęcić jeszcze bardziej przede wszystkim młodych polskich lekarzy?
1: Ja myślę, że powinniśmy robić rzeczywiście wszystko, żeby zatrzymać polskich medyków, ale myślę, że wiele się robi. Ten współczynnik migracyjny rzeczywiście nam się obniża, dlatego że warunki pracy, warunki płacy poprawiają się w polskim systemie ochrony zdrowia i tą deklarację chęci wyjazdu do innego kraju Unii Europejskiej w ramach oczywiście jednolitego rynku, bo to jest łatwe, dlatego że nie trzeba nostryfikować dyplomów, tylko uznaje się to prawo do wykonywania zawodu na jednolitym rynku europejskim dla polskich lekarzy, no to nie jest już tak atrakcyjne jak kiedyś. Natomiast oczywiście powinniśmy być również otwarci na lekarzy z innych krajów, czy to Unii Europejskiej, czy to spoza Unii Europejskiej. Natomiast aby mogli oni u nas pracować, muszą wypełniać pewne regulacje prawne obowiązujące na terenie Polski. Dla lekarzy z Unii Europejskiej uznawane jest na zasadzie wzajemności prawo do wykonywania zawodu, natomiast wymagany jest egzamin z języka polskiego i nie można uzyskać tego prawa bez zdania tego egzaminu. Co więcej powiem, również lekarze Polacy, którzy studiowali nie po polsku, muszą taki egzamin zdać i to jest warunek bezwzględny. Natomiast lekarze spoza Unii Europejskiej zasadniczo zgodnie z polskim obowiązującym od dawna prawem muszą nostryfikować dyplomy i wypełnić inne warunki, aby można było podjąć zatrudnienie w Polsce. Tą sytuację, którą mamy dzisiaj z warunkowym prawem do wykonywania zawodu, powinniśmy dla lekarzy, którzy podjęli już zatrudnienie u nas, pracują wiele lat, mają rekomendacje polskich menadżerów, lekarzy, ustabilizować tak, aby oni mogli pozostać i pracować, ale muszą wypełnić minimalne wymogi formalne.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 była pani profesor Iwona Kowalska-Bobko, ekspertka w zakresie ochrony zdrowia, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum. Pani profesor, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dużo zdrowia
1: dziękuję
0: i
1: bardzo.
0: Spokojnego weekendu.
1: Dziękuję bardzo państwu również. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia w Radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

W Radiu RMF 24 w naszym popołudniowym programie teraz ważne informacje dla fanów Agenta 007. To już pewne będzie nowy James Bond. Trwają poszukiwania następcy Daniela Craiga. Magazyn Variety ustalił, że w poszukiwania nowego agenta 007 zaangażowana jest Nina Gold. To jest ceniona reżyserka castingu, która pracowała m.in. przy Grze o Tron. W ramach serii, która opowiada o przygodach agenta 007, powstało, przypomnę, do tej pory 25 filmów. Daniel Craig pożegnał się z rolą Jamesa Bonda w produkcji Nie czas umierać. No i to pierwszy raz w historii cyklu zdecydowano się na takie radykalne rozwiązanie. Zamiast wyjść zwycięsko z opresji, 007 zginął. No i to oznacza, że pojawia się taka przestrzeń na restart. Do tej pory na liście najbardziej prawdopodobnych następców Craiga pojawiali się Tom Holland czy Jacob Lordi. Obecnie najgorętsze nazwiska w branży to Aaron Taylor Johnson. Od lat w mediach pojawiają się też dyskusje o tym, czy 007 mogłaby zagrać kobieta. No zobaczymy, czy tak się stanie. Na razie nie znamy daty, kiedy poznamy nazwisko nowego Jamesa Bonda. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Francji i to nie są niestety dobre informacje. Otóż w ostatnim czasie mamy tam eksplozję krwawych gangsterskich porachunków wśród nastolatków. Rząd Francji ogłosił wysłanie dodatkowych szturmowych oddziałów policji do Nantes na zachodzie kraju, gdzie, przypomnę, w ulicznej strzelaninie zginął 15-latek, a 14-latek i 13-latek zostali ciężko ranni. Ten ostatni jest w stanie krytycznym. Łączymy się z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Dobry wieczór, Marku.
1: Kłaniam się nisko.
0: Marku, szturmowe oddziały policji mają zapobiec kolejnym gangsterskim porachunkom ulicznym między nastolatkami?
1: Tak, niestety można to streścić. Problem bowiem polega na tym, że gangi handlujące narkotykami coraz częściej zatrudniają nastolatków, czy wręcz dzieci w wieku nawet 9-10 lat, bo dzieciom zazwyczaj nie grozi ani więzienie, ani zakład poprawczy, a nastolatków sędziowie zazwyczaj skazują na łagodne kary. No i później dochodzi do tego, że w strzelaninach pomiędzy gangami, które bronią swoich terytoriów, głównie na imigranckich przedmieściach dużych miast, ginie coraz więcej właśnie osób nieletnich. Przypomnijmy, że w Nantes na zachodzie Francji chodzi już o 26. strzelaninę od początku tego roku. Często ginęły w tychże strzelaninach właśnie osoby nieletnie. Podobna sytuacja panuje zresztą w Marsylii, Grenoble i wielu innych dużych aglomeracjach we Francji.
0: Marku, najważniejsze pytanie, czy schwytano sprawców tej najnowszej krwawej strzelaniny w Nantes?
1: Cóż, na razie niestety nie, choć szef MSW Laurent Nunez zapewnił, że policja robi wszystko, by ich schwytać. Obserwatorzy zauważają jedną rzecz. Dawniej sprawcy krwawych gangsterskich porachunków przyjeżdżali na miejsce strzelanin samochodami. Teraz podjeżdżają pod bary czy klatki schodowe budynków mieszkalnych często rowerami czy też elektrycznymi hulajnogami, bo chodzi często właśnie o nastolatków, którzy wręcz są za młodzi, by w ogóle siadać za kierownicami samochodów.
0: O czym z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy za te informacje. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję wzajemnie, dziękuję najserdeczniej.
0: Kłaniamy się do usłyszenia. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Wracamy teraz do sportu. Zagłębie Lubin gra z Pogonią Szczecin w Ekstraklasie. To jest druga połowa tego spotkania. Przedostatnia ligowa kolejka. Z nami teraz Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Czy padła jakaś bramka?
1: Jest bramka. Kilka minut temu dla Pogoni Szczecin Hussein Ali, reprezentant Iraku, rezerwowy w tym meczu. Kilka minut po tym, jak wszedł na boisko, strzela bramkę. Zatem Pogoń obejmuje prowadzenie. Jeśli patrzymy na tego gola z takiej perspektywy dynamiki naszej ekstraklasy, to że Pogoń prowadzi czy remisuje, w gruncie rzeczy dużego znaczenia nie ma, bo Pogoń gdzieś tam w środku tabeli już raczej ani puchary już tej drużynie nie grożą. Spadek też czysto matematycznie byłby jeszcze możliwy, ale to też już tylko i wyłącznie matematyka, więc patrzymy bardziej przez pryzmat Zagłębia Lubin, które jeśli ten mecz tak się zakończy, jeśli Zagłębie przegra, no to Zagłębiu może uciec pociąg z napisem Europejskie Puchary. Zagłębie długo było w ligowej czołówce, był nawet taki moment, kiedy było liderem ekstraklasy, teraz miejsce szóste. Przy tej porażce ono się na pewno nie poprawi, może się co najwyżej trochę pogorszyć, a przypomnę, że wszystko wskazuje na to, że 5 ekip czołowych będziemy mieli, jeśli chodzi o puchary, no bo tutaj wydłuża to wszystko Górnik Zabrze, który zdobył Puchar Polski, a jest na miejscu trzecim, czyli też biorącym, jeśli chodzi o puchary. W normalnej sytuacji 4 najlepsze lokaty by nam dawały puchary, no ale jak Górnik jest trzeci, no to to wszystko nam się troszeczkę tutaj przesuwa. Także, Miedziowi jak na razie, w takiej trudnej sytuacji jeszcze mają 5 minut na to, plus to, co doliczy arbiter, na to, żeby coś tutaj zmienić.
0: Duże oczekiwanie w Kielcach o 20:30 mecz Korony Kielce z Widzewem.
1: No myślę, że ogromny, z kilku powodów. Obie drużyny tuż nad strefą spadkową. Punkt przewagi ma i Korona, i Widzew nad tą strefą spadkową. No co to jest punkt na dwie kolejki przed końcem? Bardzo, bardzo mało. Zapowiada się oczywiście nerwowo. Dla Kielczan to jest też, co ważne, ostatni mecz na swoim stadionie w tym sezonie. Za tydzień podczas ostatniej kolejki będą grali w Krakowie, z Krakowią na wyjeździe. Także jeżeli już gdzieś zdobywać te punkty, a Korona ma z tym ostatnio spory problem, ale jeżeli gdzieś to robić, to teoretycznie u siebie przy wsparciu własnych kibiców troszeczkę o to łatwiej. Stadion jest wyprzedany, będzie komplet publiczności. No i widać, że w zespole Korony takie mocne nastawienie, mocna chęć na to, żeby to spotkanie wygrać. Tak mówił o tym trener Korony Jacek Zieliński.
2: Ranga, waga tego meczu warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. Jesteśmy do tego przygotowani. Widać u chłopaków dużą taką energetykę w ich poczynaniach na treningu. Chciałbym, żeby to dotrwało do piątkowego meczu, natomiast zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już utrzymać.
1: O ile Widzew ostatnio generalnie potrafił mecze wygrywać, to zwrócić warto uwagę na to, że Korona ostatni mecz, jaki wygrała, to był mecz rozegrany 22 marca. Wtedy 3-0 u siebie z Arką Gdynia, później już tylko 3 remisy, 3 porażki.
0: A czy jutro poznamy mistrza Polski?
1: Dobre pytanie. Jest na to oczywiście szansa. Właściwie na razie warunek jest jeden, jest bardzo prosty. Lech Poznań musi jutro wieczorem wygrać z Radomiakiem. Tyle możemy powiedzieć dziś i to właściwie się jutro jakoś znacząco nie zmieni. Jeszcze tutaj Jagiellonia ma szansę na to, żeby Lechowi punkty odebrać, ale Jagiellonia najbliższy mecz dopiero później, w niedzielę. Także Lech jutro ma prostą sprawę. O 20:15 początek meczu z Radomiakiem na wyjeździe. I trzeba po prostu wygrać. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Tym bardziej, że w ostatnich latach Lech akurat nie potrafił pokonać Radomiaka w Radomiu. Także zobaczymy, czy jutro wieczorem się uda. Radomiak to też jest taka drużyna, która gdzieś tam jest zawieszona w środku tabeli, a Lech na dwie kolejki przed końcem 4 punkty przewagi nad Jagiellonią. Także jeżeli by ta czwórka, te 4 punkty gdyby zostały po tej kolejce, to wszystko będzie już jasne. Warunek numer 1 wygrać na wyjeździe w Radomiu, ale oczywiście Lech po tej kolejce bez względu na wynik, nawet gdyby przegrał, to pozostanie liderem tabeli, i będzie miał jeszcze szansę na postawienie tej mistrzowskiej kropki nad i w ostatniej kolejce w meczu domowym, ale pewnie piłkarze, kolejorze woleliby to sobie skończyć trochę wcześniej, a ten ostatni mecz już móc traktować jako święto, zabawę, radość z zdobycia tego tytułu.
0: O czym Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę fakty RMF FM punktualnie o 20:00. Bardzo gorąco polecamy.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza, z której wszyscy wyszli żywi. Cud w Gotrora. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Jak zawsze w RMF FM o pełne i sprawdzone aktualne fakty. Wszystko to, co najważniejsze, przedstawię wam teraz. Bogdan Zalewski, jest 20.
1: Dobry wieczór. Mamy nowe wieści z różnych dziedzin. Polityka międzynarodowa i warszawska misja najwyższego rangu wojskowego z USA. W raporcie drogowym o kłopotach na trasie S7 na Mazowszu. Pogoda, zimowe warunki na Śnieżce oraz wysadzanie warzyw w ozimnej Zośce w Lubelskiem. Kultura, zaproszenie do Krakowa skierowane do miłośników seriali. A w faktach sportowych drogi kariery Roberta Lewandowskiego. Najwyższy rangą wojskowy Stanów Zjednoczonych generał Dan Kane przyjedzie w najbliższą środę do Warszawy. Te informacje w Ministerstwie Obrony Narodowej potwierdził dziennikarz RMF FM. Jednym z tematów rozmów ma być decyzja Amerykanów o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady do Polski. Te nowe wieści zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Dobry wieczór, Michał.
2: Dobry wieczór.
1: Na czym ma polegać ta interwencja polskiego rządu?
2: Kluczowe wydarzenie jest zaplanowane w najbliższą środę w Warszawie. Właśnie wtedy zaplanowana jest rozmowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i właśnie jednego z głównych doradców prezydenta Donalda Trumpa, nazywanego pierwszym żołnierzem Stanów Zjednoczonych. Chodzi właśnie o generała Kane'a. Od poniedziałku równolegle w Stanach Zjednoczonych mają być wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Jak ustaliłem, dodatkowo w planie są też działania ze strony polskiego resortu spraw zagranicznych.
1: Michale, przypomnijmy słuchaczom tło. Dowódca amerykańskich sił lądowych generał Christopher Lanif powiedział dzisiaj, że decyzja o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady do Polski to najlepsza opcja redukcji wojsk w Europie. Polski rząd dzisiaj uspokajał w tej sprawie.
2: I mamy właśnie teraz te dwa spojrzenia na tę sprawę i pomysł dzisiaj jest taki, by do środy wypracować wspólne stanowisko, które w przyszłym tygodniu razem zaprezentują i polski minister obrony, i najwyższy rangą wojskowy Stanów Zjednoczonych.
1: Uwaga kierowcy, 5-kilometrowy korek utworzył się na trasie S7 między Białobrzegami i Kępinami na Mazowszu. W Starych Sieklukach złamała się sosna rosnąca w pasie rozdziału, blokując lewy pas jezdni w stronę Krakowa. 6-centymetrowa warstwa śniegu leży na najwyższym szczycie Karkonoszy. To właśnie na Śnieżce są teraz najtrudniejsze warunki, ostrzegają synoptycy. Na linii reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, na jaką pogodę powinni się szykować słuchacze, którzy w weekend wybierają się w Karkonosze?
3: Należy spodziewać się ocieplenia, ale nie aż tak dużego jak to, które miało miejsce na początku miesiąca. W tych najwyższych partiach Karkonoszy temperatura może sięgać kilku kresek powyżej zera. Warto odpowiednio się przygotować. Radzi Krzysztof Krakowski z Karkonoskiego Parku Narodowego.
4: Zabrać ciepłe, nieprzemakalne i nieprzewiewne ubranie oraz dobre buty górskie. Dodatkowo mogą występować przelotne opady deszczu, a na szczytach deszczu ze śniegiem.
3: Warto przed wyruszeniem sprawdzić też listę zamkniętych obecnie szlaków. Utrudnienia mogą wynikać z okresu lęgowego niektórych gatunków ptaków.
1: Dziś mamy 15 maja. To umowna data, po której przymrozki tradycyjnie uznaje się za mało prawdopodobne. To czas, gdy działkowcy biorą się za wysadzanie warzyw do gruntu.
5: Paprykę, chili, mam cukinię.
6: To w ogrodzie, ale na tarasie kwiaty.
7: To się je czy podziwia?
6: Nie, to się podziwia. A to jest werbena patagońska. Taki piękny kwiat.
7: To na balkon, na działkę?
8: Na działkę.
7: Sporo?
8: Nie, mała działeczka, tak tylko żeby było dla siebie troszeczkę na lato.
7: A arbuzy będzie pani hodowała?
9: Będę. Pierwszy raz próbuję.
1: Z działkowcami kupującymi sadzonki na targu przy ulicy Ruskiej w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Wszystkie drogi fanów pięknych dźwięków w kinie oraz miłośników filmów odcinkowych prowadzą do Krakowa. Jutro w stolicy Małopolski odbędzie się kolejny koncert Festiwalu Muzyki Filmowej. To będzie międzynarodowa gala seriali, podczas której zabrzmią suity z Yellowstone, Gwiezdnych Wojen czy serialu Pingwin. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej poprowadzi maestro Dirk Brosse. To naprawdę fantastyczna orkiestra. Utalentowani muzycy pracują bardzo szybko, profesjonalnie, są bardzo skupieni. Program jest bardzo trudny, ponieważ mamy różnorodne style. Niektóre utwory są mainstreamowe i to jest dla nas łatwiejsze. Ale utwór Mika Giacchino, który właśnie zagraliśmy z serialu Pingwin, jest bardzo współczesny. Orkiestra wykonała świetną robotę. Po prostu nie mogę doczekać się tego koncertu. Ten spektakularny koncert rozpocznie się jutro o 19:00 w krakowskiej Tauron Arenie, a próbę do międzynarodowej gali seriali obserwowała Jadwiga Polus, RMF Classic. W RMF FM za godzinę kolejne fakty, to nasz serial. O 21:00 przywita się z wami Katarzyna Podraza. Zapraszam serdecznie w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki, a teraz chwila, na którą czekają wszyscy kibice.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański. Patrzymy na lewego.
12: No nie, pewnie dowiemy się, co dalej z karierą i przyszłością piłkarską właśnie Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media sugerują, że nasz napastnik najprawdopodobniej pożegna się ze FC Barceloną. A co dalej? Stany Zjednoczone albo Arabia Saudyjska. W klubach z tych krajów Lewandowski mógłby liczyć na bardzo okazałe zarobki. U nas w grze piłkarska ekstraklasa. Europejskie puchary uciekają Zagłębiu Lubin. Kilka chwil temu porażka tej drużyny z Pogonią Szczecin 0-1. A za pół godziny mecz drużyn, które bronią się przed spadkiem. Korona Kielce i Widzew Łódź mają po 39 punktów. Punkt zapasu nad strefą spadkową. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz wie, że w kieleckiej drużynie nastroje są naprawdę bojowe.
13: Mobilizacja tam jest bardzo duża. Sam trener Zieliński mówi o tym, że praktycznie wojna, sold out, czyli stadion jest sprzedany, więc musimy być gotowi na mocny początek z ich strony, to jest pewne.
12: Tak mówił Wukowicz. Przypomnę, że pewny spadku jest na razie Brugbet Termalika Nieciecza. Na dwie kolejki przed końcem pod kreską są także Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. Jutro w kinach początek nowego sezonu lekkoatletycznej diamentowej ligi, a dokładnie za 100 dni cykl ponownie zagości w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim w ramach memoriału Kamili Skolimowskiej trwa ciągle wytężona praca nad obsadą zawodów w Chorzowie.
14: Chcemy tej publiczności, tym kibicom, którzy przyjdą 23 sierpnia na Stadion Super Auto Stadion Śląski, zapewnić jak największą liczbę wjazd. Mam nadzieję, że te, z którymi rozmawiamy, negocjujemy warunki, zgodzą się i zobaczymy naprawdę multum wjazd ostatnich Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich.
12: Tak mówił dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski. Dziś poinformowano, że do Chorzowa wybiera się na przykład aktualny mistrz świata w biegu na 100 metrów, Oblig Seville.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Miejscami naprawdę dynamiczna pogoda dzisiaj w kraju. To wszystko w związku z frontem atmosferycznym, chłodnym, więc ochłodzenie idzie. Burzowo było w okolicach Sanoka, Rzeszowa i Warszawy w ostatnich godzinach, a deszczowo bez wyładowań też na Warmii i na Kaszubach.
0: I ten chłód zostanie z nami na pewno do jutra, bo jutro od 12 do maksymalnie 16 stopni też sporo chmur, sporo deszczu.
15: Zwłaszcza na południu kraju.
0: Tak, więc bądźcie ostrożni, jeśli chodzi o wasze spacery.
11: Radio RMF24.
16: W Radiu RMF24 czas na kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy mroczne karty historii XX wieku. Dzisiaj opowiemy Wam dramatyczną historię polskiej dziewczynki, która wychowała się w niemieckiej rodzinie i nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest Polką. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, witamy i zapraszamy. Będziemy razem do 21.00.

0: Słuchacie radia RMF24, to kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy kulisy naszych śledztw. Tym razem przybliżymy Wam historię pani Agnieszki, która jako mała dziewczynka przeżyła bombardowanie Drezna. Wyobraźcie sobie dziewczynkę, która mieszka w Dreźnie ze swoją mamą i nagle zostaje tej mamie odebrana i trafia do innego kraju, kraju, w którym języka nie rozumie, mowa o Polsce, i trafia do rodziny, której nie zna. Jak się okazuje, mała Marta, a tak naprawdę pani Agnieszka, miała niemiecką mamę, ale tak naprawdę była Polką.
1: Historia pani Agnieszki to jedna z tych opowieści, które pokazują, jak wyglądała w powojennej rzeczywistości próba analizowania własnego życia, odkrywania prawdy o sobie, kim tak naprawdę się jest, bo musicie wiedzieć o tym, że II wojna światowa, wydarzenia, jakie miały miejsce w okresie 39-45, doprowadziły do tego, że naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi w różnych okolicznościach zostały odebrane swoim rodzicom, musiały wyjeżdżać, były zmuszane do opuszczania swoich domów i po latach borykały się z licznymi problemami, a przede wszystkim, no właśnie, nie wiedzieli, kim tak naprawdę są. Ja pamiętam, że kiedy Mateusz zadzwonił do mnie i powiedział, że przeprowadził jeden z najbardziej wzruszających wywiadów na nasz kanał, a później, kiedy wysłuchałem historii pani Agnieszki i zobaczyłem, jak emocjonalnie ona opowiada o, no nie swojej biologicznej rodzinie, tylko o matce, która była w rzeczywistości kuzynką jej biologicznej mamy, mówiła o Gertrudzie, która wyszła za Niemca i która zamieszkała z Erikiem, zresztą powołanym na front w późniejszym czasie, w Dreźnie, no to wiedziałem, że jest to historia, która namacalnie pokazuje, jak bardzo niekolorowa była ta, jak bardzo niekolorowy był ten powojenny okres w Polsce, już po zakończeniu II wojny światowej. A często jest tak, że myślimy, że maj 45 rok i w Polsce wiwaty, tak, i wszyscy mieli powody do radości. No pani Agnieszka jest żywym przykładem, że nie do końca.
0: Po kolei. Pani Agnieszka urodziła się w polskiej rodzinie na Śląsku, w rodzinie Jadwigi i Franciszka. Franciszek, ojciec pani Agnieszki, działał w podziemiu, walczył w podziemiu, co wiązało się z ogromnym ryzykiem. Pani Agnieszka miała dużo rodzeństwa, w domu panowała bieda, więc jej mama postanowiła wysłać córkę pod opiekę swojej kuzynki, która mieszkała w Dreźnie. Jej kuzynka wyszła za mąż za Niemca, który był też żołnierzem Wehrmachtu. I ta niemiecka rodzina bardzo dobrze się Martą, jak nazwali Agnieszkę, opiekowała. Do tego stopnia, że tak naprawdę do dzisiaj pani Agnieszka nazywa Gertrudę swoją Mutti.
2: Mama prosiła, że te dziecko dała za to, żeby on jako Niemiec starał się, żeby ojca wypuścić z tego Oświęcimia. Zrobił wszystko, żeby tego ojca wypuścić. Ten ojciec wyszedł, ale już nie miał spokoju. Deptano całej rodzinie po piętach, jak się to mówi, nie? My prześladowaliśmy byli z każdej strony. Mama tak mówiła, że nie było spokoju. Bała się każdego dnia. Jeszcze ta kuzynka pisała listy, jeszcze te zdjęcia wysyłała i mówi, że ma nie pisać, bo ona się boi, bo jest niespokojnie, nie? Bo po prostu na Niemców, jak to było, Polska i Niemcy, to różnie to było. I nie chciała tych kontaktów.
1: Ojciec pani Agnieszki, Franciszek, warto o tym wspomnieć, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej walczył w powstaniu w Śląskim, między innymi na górze Świętej Anny. Zaangażował się w działalność konspiracyjną, za którą zresztą trafił do Auschwitz. Jednym z powodów, dla których oddano panią Agnieszkę wówczas, dziewczynkę, która miała 3 tygodnie, oddano ją pod opiekę kuzynki Gertrudy, której mąż był Niemcem. Jednym z powodów było to, że matka pani Agnieszki prosiła Niemca, Erika, żeby w jakiś sposób pomógł jej wyciągnąć męża z Auschwitz. To był w ogóle jeden z powodów, dla których oddano dziecko, ponieważ Gertruda i Erik, oni starali się o dziecko. Oni bardzo chcieli mieć potomstwo, no ale po prostu nie wychodziło, więc traktowali panią panią Agnieszkę, jak dziecko własne. W Dreźnie małej polskiej dziewczynce nie brakowało niczego, chociaż ona, no oczywiście dorastając w niemieckim mieście, nie wiedziała, że jest Polką. Ona nie znała polskiego języka, bo uczyła się niemieckiego, natomiast niczego tam jej nie brakowało. Miała opiekę, miała kochającą rodzinę, miała zabawki, miała wszystko, czego naprawdę dziecko może zapragnąć i w domu nie było żadnej patologii. Mówimy o tym niemieckim domu, nie było żadnej patologii czy przemocy, czy na przykład alkoholu. Wychowywała się, dorastała w tym środowisku i szczerze, jako dziewczynka, pokochała swoją Mutti i to naprawdę było dla nas poruszające, kiedy z jaką czułością pani Agnieszka opowiadała o Gertrudzie.
0: W kulisach History Hiking rozmawiamy o małej dziewczynce, która nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest Polką, a wychowała się w niemieckiej rodzinie. Za chwilę opowiemy, co przeżyła pani Agnieszka.

0: Jurgiewicz nadal razem z wami. Wracamy do dramatycznej historii pani Agnieszki, która wychowała się w niemieckiej rodzinie i nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest Polką. Mówiła po niemiecku, ona nie znała swojej prawdziwej historii wtedy, myślała, że jest Niemką. No i stała się też świadkiem dramatycznej historii. No Drezno, bombardowanie Drezna, słynne bombardowanie Drezna przez aliantów, które doprowadziło do burzy ogniowej w tym mieście. No także wywarło ogromny ślad w pamięci pani Agnieszki. Ona doskonale to pamięta, te sceny, straszne sceny. Pamięta bombardowanie, pamięta eksplozję, pamięta ten dramat, pamięta ogromny głód, jaki wtedy panował w tym mieście. To wszystko pani Agnieszka podczas rozmowy ze mną przywołała.
1: Może sobie pan wyobrazić, jak samoloty nie leciały 200 km albo tyle wysoko, tylko nad domami. To najpierw takie były te amerykańskie, prawda, my tak mówili, alianci niszczyli. No walili co się dało, nie? Także...
0: Jak pani niemiecka mama to tłumaczyła pani wtedy?
1: Tłumaczyła, no wojna. Wojna. Jeszcze myśmy mieli tak w tym Hinterhausie, to był, ja ile razy siedziałam tak sobie tam na tej ryczce i patrzyłam, jak ci robotnicy pracują, ale to były te, nie było już okien, tylko były luksfery zamiast okna, to jedno się widziało te cienie, nie, jak tam do pracy przyszli, jak tam się ruszali. To ile razy siedziałam na tej ryczce i tam się przyglądałam temu. No tam była fabryka blisko i ta fabryka się paliła, bo tam fabryka butów była, prawdopodobnie dość mocno paliło.
0: Widziała pani to, jak
1: ach,
0: to się
1: pewnie,
0: na własne oczy?
1: Pewnie.
0: Czy pani dom był jakoś zniszczony?
1: No raczej niż szyby powylatywały, to wiem, że...
0: W waszym mieszkaniu?
1: Ja, no w tym mieszkaniu, bo to może było tak, że 6 metrów od tego naszego budynku, nie? No jak tam to rąbło, no to szyby poleciały.
0: Czyli bomba spadła 6 metrów?
1: Tam na tą fabrykę,
0: od waszego domu?
1: Tak. I zaraz ta mama, to wiem, że mnie miała, nie wiem, prześcieradło czy coś tam, nawet nic nie wiedziałam, gdzie mnie nie są i uciekaliśmy do, bo tam w tym naszym domu nie było schronienia.
0: A też pamięta moment, w którym do miasta wjechali Sowieci, pamięta ogromny huk, gdy po bruku jechały czołgi. Pamięta, że no, niektórzy Sowieci byli w porządku wobec ludności cywilnej, że dawali jakieś cukierki, że dawali chleb ludziom. Ale pamięta też sytuację, jak do mieszkania wszedł sowiecki żołnierz, dał jakieś cukierki małej Marcie, natomiast jej mamy, jej mutti zabrało do drugiego pokoju. Więc to wszystko wywarło straszny ślad, ale chyba największa trauma miała tak naprawdę nadejść, bo ta trauma była związana z oderwaniem od jej mamy.
2: Po II wojnie światowej, znaczy tak, w międzyczasie, to też trzeba sobie powiedzieć jasno, z obozu Auschwitz-Birkenau wyszedł Franciszek, ojciec pani Agnieszki, który gdy tylko dowiedział się, że jego żona oddała panią Agnieszkę pod opiekę niemieckiej rodzinie, no to wściekł się i dążył do odzyskania córki za wszelką cenę. Robił to przez różnego rodzaju organizacje i tak naprawdę udało się to dopiero w okresie powojennym. On tak naprawdę, nachodząc urzędników i wypytując o swoją córkę, narażał się. No przecież mówimy o powstańcu śląskim, człowieku, który był zaangażowany w środowisku konspiracyjnym, więc zamiast ukrywać się, no chodził po tych urzędach komunistycznych, próbował za wszelką cenę dowiedzieć się, co dzieje się z jego córką. Udało się sprowadzić panią Agnieszkę do Polski. Niestety w międzyczasie Franciszek zmarł w nie do końca jasnych okolicznościach. Z opowieści pani Agnieszki wynika, że on mógł zostać zamordowany przez kogoś z jego środowiska, kto przeszedł na stronę komunistów. W każdym razie ten człowiek nie doczekał chwili, w której zobaczy się ze swoją ukochaną córeczką, a ta po latach powiedziała nam, że tego ojca, szczególnie właśnie po wojnie, bardzo, ale to bardzo potrzebowała.
0: To mroczne karty historii XX wieku. Do tematu tożsamości pani Agnieszki wrócimy już za chwilę.

0: Do kulisy History Hiking u nas niezwykła historia XX wieku. Odkrywamy ją dla Was w radiu RMF 24. Kontynuujemy naszą opowieść o pani Agnieszce, która jako mała dziewczynka nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest Polką. Wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać z perspektywy pani Agnieszki. Mała dziewczynka, która nagle została zabrana, odebrana matce. Właściwie została zabrana z sierocińca, do którego trafiała w ciągu dnia, kiedy jej mama pracowała. Mama była tak naprawdę samotną matką już wtedy, ponieważ jej mąż, Erik, prawdopodobnie zginął na froncie, więc musiała sobie jakoś radzić. I nagle pewnego dnia przyszli do sierocińca jacyś ludzie, wzięli małą Martę, wsadzili do pociągu. Ona w tym pociągu pamięta, że w jakimś bydlęcym wagonie jechała do kraju, którego w ogóle nie znała.
1: Jej ona
0: nie
1: wiedziała. Opisywała tam płomień świeczki.
0: Tak, że pamięta, że się tam jakaś żarówka chyba jedna paliła. I tak,
1: jak ona to w ciemnym wagonie, opowiadała.
0: Tak,
1: teraz
0: ona w ciemnym wagonie jechała, pamiętasz? I że nagle na stacji w jakimś właśnie kraju, którego nie znała, w Polsce, odbierają ją ludzie, których nie rozumie, bo mówią w języku, którego wcześniej nie słyszała. I okazało się, że jedna ciotka mówi po niemiecku i ciotka jej tłumaczy, że ta kobieta, która cię odbiera, właśnie to jest twoja mama. I teraz będziesz w domu.
2: A pamięta pani ten pierwszy moment, jak pani wyszła z pociągu, jak pani zobaczyła pierwszy raz panią polską mamę?
3: No, byłam w szoku. No, ja nie umiałam, bo mnie się nikt nic nie pytał, bo wszyscy mówili po polsku, bo cała tam siostra była, córka jej, i wszyscy tam byli w tym pokoju, tej kuchni, pamiętam. I ten dolmetscher, nie, jak się to mówi, ten, co z tego Czerwonego Krzyża. I on tylko mamie tłumaczył, a mama też wszystkiego nie rozumiała. Moja mama też tak czysto po niemiecku nie używała. Kaleczyła. To są, jak Ślązacy mówią, się mówi po niemiecku, po polsku różnie. Ale czystego niemieckiego nie znała, więc nie umiała się ze mną wiele porozumieć. Inne razy przychodziła ta ciocia, padło wytłumaczyło, nie wiem, co ona chce, czy tam powiedz jej tam nie, bo takie czasy były.
2: Ale co, zobaczyła panią i co pani powiedziała? Jakie były pierwsze słowa pani polskiej mamy?
3: Nic, ani mnie nie uściskała, nic, nie, absolutnie, nie, nic.
2: Ale coś wytłumaczyła, kim
3: nic,
2: jest?
3: Nie, ona nie mogła nic tłumaczyć, bo ja i tak nie zrozumiałam, nie.
2: Czyli
3: ja nie wiedziałam, co się stało.
2: Trafiła pani do domu właściwie obcych ludzi?
3: Obcych ludzi. Bardzo obcych ludzi.
2: I jak uczyła się pani polskiego w domu? Czy...
3: Te pół roku tylko w domu. I to, co oni mówili, to tylko to. Bo nikt mnie nie uczył niczego, bo oni sami nic nie umieli. Jeżeli chodzi o to, to dopiero w szkole. Ale to po jakimś czasie. Ja byłam chyba w trzeciej klasie, jak dopiero tak naprawdę coś z tego polskiego czysto, ale polski język jest gramatycznie ciężki. Chyba pan wie. Gramatyka polska, jak dla Niemcy też mają ciężką gramatykę, bo das, was i te różne tam rzeczy. I to też się ciężko mówi, ale dla mnie polski był strasznie ciężki.
0: Ta historia nie skończyła się dobrze, bo ten dom nie był wcale ciepły. Ta mama wcale, jak mówi sama pani Agnieszka, jej tak nie kochała.
1: Znaczy, ja w ogóle byłem naprawdę zaskoczony. Nawet teraz mam ciarki, kiedy sobie o tym przypomnę, bo to bardzo trudno jest tak powiedzieć o swojej mamie. Nawet kiedy te relacje są trudne w rodzinach, to zwróćcie uwagę, że dzieci nawet po latach mają problem z tym, żeby tak szczerze opowiedzieć o tym, co czuło się bądź czego nie czuło się do swojego biologicznego rodzica. Pani Agnieszka ze łzami w oczach powiedziała Mateuszowi, że ona wie o tym i ta matka mówiła to niejednokrotnie, że ona nigdy nie kochała i tak naprawdę możemy domniemywać, że ona chyba nie chciała, żeby pani Agnieszka wróciła do Polski.
0: Tak, był jeszcze problem z językiem, ponieważ pani Agnieszka miała, nie mówiła po polsku, ona się uczyła tego polskiego, ale jej mama się wstydziła, że ona mówi po niemiecku i nie wypuszcza jej do ludzi, była samotna, była bita za to, że pisze czy mówi po niemiecku, więc to był prawdziwy dramat. Jeszcze pani Agnieszka chciała kończyć szkołę, ale na to jej nie pozwolono.
1: Tak,
0: słyszała,
1: pracować,
0: że
1: nie?
0: Profesorem nie będziesz, musisz pracować. Roznosiła mleko między innymi.
3: I potem jeszcze było tak, tam na tej służby nie była. Mama wzięła pracę, rozwożenie mleka, bo wtedy się rozwoziło mleko takie, te butelkowe, to były takie czasy. I ona tą pracę wzięła, ale ja ją musiałam wykonywać. Bo byłam takim dzieckiem, jakby to powiedzieć, z domu dziecka sierotą, nie wiem, jak mnie to traktowali, tak to było. I ja to mleko rozwoziłam, wieszałam te butelki tu między palce, targałam ten wózek z tym mlekiem, miałam 6 albo 8 tych skrzynek, bo to w skrzynkach było i się tam na górce, mieszkałam w Radzionkowie, taka górka i tam na tej górce mieszkałam, to ciągłam ten wózek, bo nie było sanków wtedy, żeby ten wózek za ten most zataskać i potem po tych obydwu górkach roznosiłam te mleko, mróz, nie mróz.
0: To dzieciństwo jawi się jako jakiś taki koszmar i pani Agnieszka nawet tego nie ukrywa, że przeżyła naprawdę dramat, ale najgorsze w tym wszystkim było to, że została odebrana mamie, którą później, mamie, swojej niemieckiej mamie, którą później zresztą próbowała szukać, pisząc różne listy do Czerwonego Krzyża i tak dalej, ale niestety się nie udało.
1: Mną najbardziej wstrząsnęło to, kiedy pani Agnieszka powiedziała, że jej Mutti, a więc Gertruda, ona pisała listy do tej polskiej rodziny i matka biologiczna no, paliła te listy.
0: Nie przekazywała.
1: Nie przekazywała ich. Ona po prostu albo je niszczyła, albo nie przekazywała, więc generalnie Gertruda próbowała w jakiś sposób ten kontakt nawiązać.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF24 i program Kulisy Hessische Hiking. Jesteśmy z wami do 21.00.

0: Słuchacie radia RMF 24, to program Kulisy History Hiking. Dzisiaj dramatyczna historia dziecka, które przeżyło bombardowanie Drezna.
1: Ta historia pokazuje też, jest taką trochę esencją, choć to trochę złe słowo, ale jest taką esencją tego, z jakimi problemami borykały się dzieci w powojennym świecie w Polsce. Często jest tak, ja się z tym spotykam, oprowadzając turystów, że to wyobrażenie jest właśnie takie sielankowe, ala sami swoi, czterej pancerni, że to takie, wiesz...
2: Takie romantyczne.
1: Takie romantyczne. No, naprawdę dzieciaki miały ogromny problem z tym, żeby nawiązać jakikolwiek kontakt z rówieśnikami, szczególnie te, które na przykład były wywożone przez Niemców na germanizację, jakimś cudem udało im się do Polski wrócić. Tu mamy sytuację, w której no, dziewczynka wraca do Polski, spotyka się tak naprawdę z ostracyzmem, bo mówi po niemiecku, nie zna języka polskiego, no ale wiadomo, że Niemcy, wojna. Pamiętasz tą historię pana, który urodził się w Ravensbrück, nie?
2: Tak, który nagraliśmy kiedyś
1: Hitlera, nie?
2: Pana, który dosłownie urodził się w obozie Ravensbrück, który jakby miał polskiego ojca, z tego co pamiętam,
1: tylko
2: po prostu jakoś tak się to wszystko zgrało w czasie nieszczęśliwie, że dosłownie przyszedł na świat w obozie i w Polsce go wyzywali, że jest Niemcem.
1: Że Hitler, tak, że mówili, Hitler, no tak, tak, tak.
2: Było. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że przecież to się znowu te historie powykręcane się powtarzają teraz choćby w związku z wojną rosyjsko-ukraińską, gdzie przecież wiele dzieci ukraińskich zostało wywiezionych w głąb Rosji.
1: No na rusyfikację.
2: Przecież to już kilka lat trwa, prawda? Już kilka lat minęło od początku inwazji i tego momentu, kiedy właśnie te dzieci były porywane. I tak się zastanawiam, ile z tych dzieci w ogóle zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę gdzieś są rodzice, którzy próbują ich odszukać, którzy chcieliby je odzyskać. Na ile są świadome te dzieci. To jest straszne, jak wiele losów zostało tak naprawdę znowu powykręcanych w ten sposób.
1: Nie? No ja myślę, że to też trudno się słucha rodzicom. No ty też od jakiegoś czasu jesteś szczęśliwym tatą i kiedy słyszę się takie historie...
2: Inaczej, może z jeszcze większą empatią chyba do tego podchodzę, bo jednak jak się zostaje rodzicem, to jednak inaczej się chyba też na to patrzy. Przynajmniej w moim przypadku tak było, że no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nagle moje dziecko... No, jeśli chodzi o panią Agnieszkę, to troszeczkę była inna sytuacja, że ta mama faktycznie no chyba nie darzyła jej taką miłością, jak moglibyśmy sobie wyobrażać i jakiej potrzebuje dziecko. Faktycznie, no niestety z tego, co mówi pani Agnieszka, była niechcianym dzieckiem, no ale trafiła,
1: raczej ją
2: znalazła.
1: Tutaj,
2: no
1: to trzeba przyznać, ona bardzo...
2: Franciszek, tak.
1: Ona przecież nawet mówiła, że chodziła na grób swojego taty i płakała i z nim rozmawiała.
2: Bardzo żałowała, że tego taty nie ma.
1: I mówiła w myślach, że jak bardzo bym teraz ciebie potrzebowała, tak? Więc ona potrzebowała mieć ojca po prostu.
2: Tak, nie? A z drugiej strony ta tragedia, że szukała tej mamy niemieckiej, tak? Ta mama... No już na pewno jej nie odszuka, nie znamy jej losów niestety, choć próbowaliśmy podjąć działania, żeby ją odszukać, ale nie udało nam się.
3: A myśli pani jeszcze czasem o tej niemieckiej mamie?
4: Zawsze ją mam, bo nie wiem, czy to tak ta psychika to zrobiła, że tak ją strasznie za nią byłam. Wiem, że miałam się tam bardzo dobrze, jak nie było wojny, mieliśmy obróz na stole. Jeździłam statkiem, bo tam jest rzeka przecież, płynienie przez ten... To tak było, ale potem jak się ta wojna rozszerzyła, no to już koniec, nie? To już było wszystko. No jego wywieźli, no to ona już... No też nie. Tylko zostało, że ja byłam jeszcze jej ciężarem też, nie? No bo to był ciężar dla niej. No a jak... Nie wiem, jak... Pod jakim nazwiskiem? Ja tam tego nie wiem. Pod jakim nazwiskiem ja tam po prostu się uchowała, bo jak ojciec po tym pisał, no to przecież musiał powiedzieć prawdę, nie? No i jak zaczął szperać w tych papierach, tam przez ten Czerwony Krzyż, no i tak się to wydało. I tak stracił życie, nie? No może mama miała też i z tego powodu do mnie żal, ale to ja byłam winna.
2: Może nam się uda jeszcze kiedyś dowiedzieć, co się stało z tą Gertrudą, natomiast no to jest taka naprawdę bardzo filmowa, ale bardzo dramatyczna i bardzo smutna historia i bardzo nieoczywista, bardzo zagmatwana. Trudno mi to do czegokolwiek porównać.
1: Bo historia właśnie taka jest. Ona nigdy nie jest prosta.
2: Zobaczcie cały wywiad z panią Agnieszką, który jest na naszym kanale. No chwyta za serce.
0: Jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii, to polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki, które znajdziecie w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Już czas na nowe fakty w RMF FM, bo na zegarze godzina 21, a to wydanie przedstawi rozpoczynająca dyżur Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek fakty zza oceanu. Posłuchajcie, jak Kongres USA zareagował na decyzję Pentagonu w sprawie wstrzymania przerzutu do Polski amerykańskiej brygady pancernej. O uwagę prosimy kierowców na Pomorzu. Problemy z przejazdem krajową 22. A w faktach sportowych piłkarska ekstraklasa i mecz Korony Kielce z Widzewem. Polska prowadzi szerokie działania, by Amerykanie utrzymali stacjonowanie brygady pancernej w naszym kraju. We wtorek generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać na ten temat z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, a dzień później szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz z naczelnym doradcą wojskowym Donalda Trumpa, generałem Danem Kainem. Tymczasem w amerykańskim kongresie ruszyła fala krytyki pod adresem Pentagonu. Część jego członków staje w obronie Polski, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dobry wieczór. Kongresmen republikanów Don Bacon decyzję Pentagonu o anulowaniu wysłania brygady pancernej uznał jako policzek wymierzony Polsce. Wskazał, że Polska została zaskoczona decyzją. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia, irytował się kongresmen. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers zarzucił Pentagonowi, że po raz kolejny decyzję podjął wbrew prawnemu obowiązkowi konsultacji z kongresem. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresmen Joe Courtney. Sprzed Kapitolu Paweł Żuchowski.
1: Kierowcy, uważajcie na krajowej 22 na Pomorzu. W pobliżu Chrząstowa na odcinku Czułuchów-Jastrowie zderzyły się ciężarówka z osobówką. Droga jest zablokowana. Słuchacie faktów RMF FM. Burze przez cały weekend mogą występować w południowo-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia synoptyków przed nawałnicami będą obowiązywać dzisiaj do 22 w 10 województwach. Od Pomorza przez Mazowsze aż po Małopolskę i Podkarpacie. Synoptycy ostrzegają, że w czasie weekendu pogoda lokalnie może być niebezpieczna.
3: Te opady będą na tyle niebezpieczne, ponieważ grunt jest bardzo wysuszony. Te opady w takim tempie nie będą miały możliwości wchłonąć głęboko w glebę, tylko po prostu będzie lokalnie dochodzić do podtopień, czy nawet do przekroczenia stanów na mniejszych rzekach. Także sytuacja może być trudna, jeśli chodzi o kanalizację w mieście.
1: Przewiduje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Dron, który sam startuje z bazy, znajduje człowieka i wraca do stacji ładowania. To jedno z rozwiązań, które testowali dziś ratownicy w Sopocie. Na warsztaty dotyczące wykorzystania dronów w akcjach ratunkowych przyjechały służby z całej Polski.
4: Mały dron może być uruchomiony od otwarcia walizki w ciągu jednej minuty i leci z prędkością do 15 metrów na sekundę. To jeżeli my teraz jesteśmy od molu 1800 metrów, to ten dron doleci tam pewnie w minutę, dwie, trzy, a zanim kład, nawet ruszający się na sygnale, on nigdy nie będzie tak szybko jak dron.
1: Tłumaczył Maciej Dziubich z sopockiego WOPR-u.
5: Tym żyje Kraków.
1: W stolicy Małopolski pojawiły się elfy, żywe banany i żołnierze amerykańscy z II wojny światowej. Barwny korowód studentów przeszedł dziś z miasteczka studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej na krakowski rynek. Zaczęły się juwenalia czterech krakowskich uczelni. Jakie studenci mają imprezowe plany na najbliższe dni?
6: Wydaje mi się, że przynajmniej jakby osobiście prawdopodobnie pójdę na Lemon. Wydaje mi się, że to są najlepszy dzień, ale zobaczymy.
7: Pewnie też na Lemon, nie Maslowic.
8: Planujemy pójść na grę miejską D&D. Mamy już team.
9: Czy może tutaj na AGH, na Kukona, na Janka Rapowanie. Tam jest chyba w środę jest ten koncert.
1: Juwenalia w Krakowie potrwają do 23 maja.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
11: Korona Kielce gra z Widzewem Łódź w piłkarskiej ekstraklasie. Za najmniej 32 minuty gry, jak na razie 0-0 i trzeba przyznać niewiele na razie sytuacji pod oboma bramkami. Na Giro d'Italia etapowe zwycięstwo głównego faworyta. Pierwszy na mecie 7 etapu Duńczyk Jonas Winego. Liderem pozostaje Portugalczyk Alfonso Eulalio, a żużlowiec Patryk Budniak, wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, przed tygodniem miał bardzo poważny wypadek. Teraz zawodnik porozumiewa się z otoczeniem, a jego stan się poprawia.
12: Proste komunikaty jak najbardziej są dla niego zrozumiałe, jasne. Co najważniejsze, no to jego życiu obecnie nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
11: Tak mówiła Joanna Pankros, rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu. No, walka o powrót do zdrowia będzie na pewno bardzo, bardzo długa. Siatkarze PGE Projektu Warszawa i Aluronu CMC Warte Zawiercie mają za sobą treningi w Inalpi Arena. Jutro w Turynie półfinałowe mecze turnieju finałowego Ligi Mistrzów. W stolicy Piemontu jest Wojciech Marczyk. Wojtek, ta hala to dla naszej siatkówki jest wyjątkowe miejsce.
13: Dobry wieczór, a wszystko dlatego, że właśnie w niej polscy siatkarze w 2018 roku wywalczyli tytuł Mistrzów Świata. W kadrze byli wtedy Mateusz Bienik i Bartosz Kwolek, grający dziś w Aluronie, i Damian Wojtaszek oraz Jakub Kochanowski, występujący w projekcie. Tak dobrych skojarzeń z tym obiektem nie ma jednak Jakub Popiwczak.
14: Miałem okazję grać w Turynie jeden finał Ligi Mistrzów, wtedy przegrany. Mam nadzieję, że tutaj po tym turnieju będę się bawił trochę lepiej.
13: Liczymy więc w niedzielę na polski finał Ligi Mistrzów. Z Turynu Wojciech Marczyk.
11: Ja przypomnę, że projekt zagra jutro w półfinale z włoską Perugią, Warta z tureckim Ziraatem Bankashi Ankara. A teraz zajrzyjmy jeszcze na koszykarski parkiet. Drugi ćwierćfinałowy mecz Orlen Basket Ligi rozgrywają Śląsk Wrocław i Arka Gdynia. Końcówka drugiej kwarty. Śląsk prowadzi 38-24.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Zostaliśmy poproszeni przez naszego producenta Damiana o prognozę dla Olkusza, jeżeli chodzi o jutrzejsze warunki dla
0: miłośników, tak, rowerowych. Którzy uwielbiają velocypedy, użyję takiego bardzo staropolskiego sformułowania, bardzo. Czyli rowerzystów, tak.
15: Natomiast jeżeli chodzi o te warunki, to wszędzie poza Pomorzem Zachodnim jutro raczej na rower kiepska pogoda, przelotne opady deszczu, na południu nawet ciągłe, do tego na Podkarpaciu burze.
0: Chyba że są tacy, co są bardzo zahamowani.
10: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24 jest Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie pośle, pana też niepokoi to, co się dzieje wokół wojsk amerykańskich w Europie i w Polsce?
2: Bardzo mnie niepokoi, dlatego że sytuacja jest bardzo napięta w tej części świata. Bezpośrednio w kraju, z którym graniczymy, toczą się działania wojenne. A dzisiaj słyszymy, że może nastąpić drastyczne zmniejszenie liczby żołnierzy amerykańskich. Ale to jest, wie pan, dlaczego mnie to niepokoi? Dlatego, że być może to jest wynik tych nieodpowiedzialnych wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że no jest jakaś potrzebna solidarność europejska, my nie będziemy podbierali żołnierzy gdzie indziej i tak dalej. No i dzisiaj wszyscy się martwią, co dalej się będzie
1: dzisiaj
2: działo.
1: Waszyngton mówi, że to jest bardziej wynik tego, co się działo na linii Waszyngton-Berlin i bardziej polityki niemieckiej. Natomiast pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki o tym wszystkim wiedział, pańskim zdaniem?
2: Ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, bo z KPRM nie wiem, czy współpracuje w tym zakresie Ministerstwo Obrony tak blisko z panem prezydentem. Natomiast ja zwracam uwagę na bardzo nieodpowiedzialne wypowiedzi pana premiera, bo wiadomo, że u nas jest 10 tysięcy, około 10 tysięcy żołnierzy. Oni są gotowi narażać swoje życie, zdrowie dla polskich obywateli, dla obrony naszego państwa. A nagle, no przepraszam, decydenci amerykańscy, słysząc polskiego premiera, który mówi w sposób tak nieodpowiedzialny, no różne mogą myśli przyjść do głowy. No to co to znaczy solidarność europejska? Dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa Polski są Stany Zjednoczone.
1: Ale pytanie, czy Karol Nawrocki, który jak słyszymy, ma znakomite kontakty z Donaldem Trumpem, wiedział o całej sprawie, czy też nie? Czy mógł powiedzieć o tym chociażby rządowi? Czy też była jakakolwiek wymiana informacji? A może Karol Nawrocki nic nie wiedział i nic nie mógł zrobić w tej sprawie?
2: Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na to pytanie, bo nie jestem w pałacu prezydenckim przecież. Jestem posłem, więc obserwuję to z boku z bardzo dużym zaniepokojeniem, bo dynamika tej sprawy jest niepokojąca w tym momencie. Chcielibyśmy, żeby to się wyjaśniło w jakiś sposób. Rzeczywiście Donald Trump zapowiadał, że będzie redukcja wojsk amerykańskich w kilku krajach. Nie wymieniał Polski, ale przy okazji tego, co się w tej chwili dzieje, no to jest niepokojące. No to co mogę powiedzieć?
1: No tak, tylko mi bardziej chodzi o te zapewnienia Karola Nawrockiego, który mówił o tym, że usłyszał z kolei zapewnienia w Waszyngtonie, że nie będzie żadnych redukcji. Zresztą ze strony rządu też słyszymy zapewnienia, że nie będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce. W związku z tym...
2: Tak.
1: Panie pośle,
2: tyle, że ja rządowi nie wierzę i panu premierowi nie wierzę, a Karol Nawrocki jest jedynym politykiem, który ma taki kontakt z prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak? Mieliśmy okazję niedawno słyszeć. Donald Trump mówił o nim, że jest jego przyjacielem, bardzo go cenił, więc to jest jedyny dzisiaj, można powiedzieć, taki łącznik nasz z administracją amerykańską, no ale najważniejszy, bo jest prezydentem, ale cała sprawa niepokoi.
1: Jeżeli jest jego przyjacielem, to ciekawe, czy został poinformowany o tym, co się ma dziać wokół wojsk amerykańskich. Panie pośle, porozmawiajmy chwilę o tym, co się dzieje z kolei w Prawie i Sprawiedliwości. Pana zdaniem przeciętny wyborca Prawa i Sprawiedliwości, znowu słysząc o kłótniach i sporach, które dzielą to ugrupowanie, co sobie myśli?
2: Ale o jakich kłótniach pan redaktor mówi, bo ja nie słyszałem, żeby ktoś się kłócił.
1: I umówi pan, że na spotkaniu w Sękocinie była rodzinna i przyjazna atmosfera?
2: Była bardzo przyjazna atmosfera, bardzo merytoryczna dyskusja. Każdy miał prawo zabrać głos i rzeczywiście było parę głosów. Natomiast to, co jest w mediach, to są po prostu przekłamania. No, naturalne po takich klubach zawsze ma wyjść przekaz z niektórych mediów, że wszyscy się kłócą w PiS-ie. Nikt się nie kłóci. Wczoraj mówił to premier Morawiecki. Dzisiaj ja to mogę powiedzieć. Nie ma czegoś takiego.
1: A czy będą w takim razie będzie dozwolone w Prawie i Sprawiedliwości tworzenie stowarzyszeń, czy nie?
2: Nie sądzę. Znaczy, stowarzyszenia, wie pan, to jest pewien problem, dlatego że nie wyobrażam sobie stowarzyszenia, które funkcjonuje w ramach Prawa i Sprawiedliwości i buduje swoje struktury regionalne przykładowo. Więc ja uważam, że takie stowarzyszenia powinny być zamrożone, dlatego że albo się jest w Prawie i Sprawiedliwości, realizuje się nasz program, ale swoje także marzenia, bo przecież ludzie mają różne doświadczenia w różnych obszarach, no albo się jest rzeczywiście w stowarzyszeniu, a w takiej sytuacji, no nie można być w czymś, co może być konkurencyjne wobec PiS-u, no w żadnym razie.
1: No jeżeli pan mówi, że nie sądzi, żeby stowarzyszenia były dozwolone, a Mateusz Morawiecki ma już zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwój Plus, to co z tym stowarzyszeniem w takim razie?
2: Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ja jestem zaskoczony nieco, nie ukrywam w ogóle powstaniem tego stowarzyszenia, bo do tej pory zawsze tak było, że każdy mógł realizować swoją politykę wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeżeli miał inny punkt widzenia na pewne rzeczy, to w ramach organów statutowych można było prowadzić dyskusję. Nikt nikomu nigdy niczego nie ograniczał. Więc uważam, że jest błędem stworzenie takiego stowarzyszenia. No zobaczymy, jak to się rozwinie.
1: A pan powiedział o tworzeniu struktur regionalnych. Ma pan pewność, że stowarzyszenie tworzy struktury regionalne? Jeszcze nie tak dawno, dosłownie 2 dni temu rozmawiałem z Pawłem Jabłońskim, który mnie zapewniał, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie tworzy żadnych struktur regionalnych.
2: No chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby tak było, że nie ma czegoś takiego. Jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce. I powiedziałem, jeżeli ktoś chce realizować swoje pomysły różne, nikt nikomu nie zabrania. Mamy świetnego lidera, który daje taką przestrzeń ogromną dla każdego z nas. Mamy świetnego przewodniczącego klubu parlamentarnego. Jeżeli się do niego idzie z jakimś pomysłem, to nie słyszałem, żeby powiedział nie. Więc to nie rozumiem w ogóle samej idei stowarzyszenia. To jest dla mnie coś dziwnego.
1: Ale wie pan, bo trochę to jest zaskakujący jest ten przekaz, powiem panu, dlatego że jeszcze kilka tygodni temu po spotkaniu, tym sławnym spotkaniu, które organizował Adam Bielan, gdzie był i Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński, wydawało się, że wszystko jest dogadane, że można tworzyć stowarzyszenie, że Mateusz Morawiecki będzie mógł tworzyć swoje stowarzyszenie, że Przemysław Czarnek będzie mógł tworzyć stowarzyszenie. Po tym spotkaniu w Sękocinie rozumiem, że wracamy do punktu wyjścia, że nie będzie stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Ja przypominam, że po tych informacjach, tak jak pan mówił wtedy, był pomysł na to, żeby powstała grupa ekspercka w ramach Prawa i Sprawiedliwości, żeby można było wykorzystać potencjał tych ludzi, którzy być może chcą, żeby jeszcze bardziej wykorzystywać ich potencjał taki polityczny. Natomiast no, nie ma mowy o żadnym stowarzyszeniu, które działa obok Prawa i Sprawiedliwości, czy w ramach nawet Prawa i Sprawiedliwości, które ma pewne cele polityczne. No to jest sprzeczne przecież z naszym statutem. W zasadzie sprawdziłem statut.
1: A Mateusz Morawiecki

0: a drugie odsunięcie w naszym przekonaniu zła od władzy, czyli Donalda Tuska i tej nieudacznej ekipy. Więc jeżeli ktoś prowadzi dyskusję w polu funkcjonowania jakichś stowarzyszeń, no to szkodzi po prostu. No ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijało w najbliższym czasie. Ja ufam, że ta dyskusja bardzo merytoryczna w Sękocinie, ona przełoży się na decyzje, dobre decyzje dla i Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim dla Polski.
1: Ale pan wie o tym, że wyborca oczekuje jedności od ugrupowania.
0: I ta jedność będzie. I ta jedność jest. To, te wszystkie dyskusje medialne, które są prowadzone, to jest takie generowanie sztucznie sporu, który miałby niby być w Prawie i Sprawiedliwości, nie wiadomo, co się działo w Sękocinie. Nic takiego się nie działo. Ja wiem, że media mają swoją rolę do odegrania. To jest oczywiste. Natomiast była dobra, merytoryczna dyskusja. Każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia. Jedność jest, jedność była. Dzięki jedności zawsze wygrywaliśmy, więc nie ma innego wyjścia.
1: Panie pośle, a może po prostu, jeżeli już mówimy o rozwodzie, to rozejść się elegancko z klasą, po prostu się podzielić i już. Pan mówi, że czas jest potrzebny, żeby to wszystko się ustabilizowało. Do kiedy pan uważa, że ten czas jest potrzebny? To się po wakacjach powinno wszystko rozstrzygnąć?
0: Nie, no, ale rozstrzygnąć w sensie jakim, panie redaktorze?
1: Takim, czy Mateusz Morawiecki powinien zostać w PiS-ie, czy zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, czy też twarzy własnej?
0: Powinien zostać w PiS-ie, ale Mateusz Morawiecki już wczoraj powiedział, że nie chce wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości, a nikt nie chce, żeby opuścił Mateusz Morawiecki Prawo i Sprawiedliwość.
1: No ale jeżeli będzie kontynuował działalność w stowarzyszeniu, no to jak w takim razie to pogodzić z tym, co pan mówił przed momentem?
0: Dlatego zobaczymy najbliższe dni, tygodnie, co się będzie działo. Natomiast punkt wyjścia jest oczywisty. Ani Mateusz Morawiecki nie chce wyjść z Prawa i Sprawiedliwości, ani nikt z nas o niczym takim nie mówi. Więc jedność jest fundamentalna. Tutaj myślę, że on patrzy tymi samymi kategoriami. Mówię jeszcze raz, panie redaktorze, to jest próba generowania sztucznego sporu, który jest wewnątrz. Nie sądzę, żeby to było potrzebne, no ale rozumiem też, że media odgrywają pewną rolę.
1: A pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: Nie.
1: Nie wiem, myśli pan, że jest w Stanach Zjednoczonych?
0: Nie zastanawiałem się, gdzie jest.
1: No nie wierzę, że pan się nie zastanawiał. Panie pośle, cała Polska się zastanawia, cała polska klasa polityczna się zastanawia, a pan mówi, że panu jest to całkowicie obojętne. No bądźmy szczerzy. Ja zastanawiam się, czy pan ma jakąkolwiek opinię, gdzie on... No rozumiem, że pan może nie wiedzieć, ale gdzie pan, jak pan sądzi, czy jest jeszcze w Europie, czy jest w Stanach Zjednoczonych?
0: No, panie redaktorze, oczekuje pan ode mnie odpowiedzi na pytanie, na które ja nie mogę odpowiedzieć, bo przecież ani z nim nie rozmawiałem. Więc jak ja mogę odpowiedzieć? No musiałbym kłamać w słuchacze, a przecież nie będę tego robił w żadnym razie. Uważam, że jest człowiekiem, i to chcę bardzo mocno powiedzieć, jest człowiekiem absolutnie niewinnym. Natomiast gdzie jest w tej chwili? Nie wiem, nie rozmawiałem z nim, nie mamy kontaktu żadnego, więc...
1: A była dyskusja o Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim na klubie w Sękocinie?
0: O Marcinie Romanowskim? Nie słyszałem. Natomiast jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro, no oczywiście, wie pan, pojawiał się taki wątek, między innymi w moim wystąpieniu, taki pozytywny, no bo przecież to, co się stało, to jest wielka porażka Donalda Tuska i całego tego aparatu, który ma w swoich rękach. I dwie rzeczy jeszcze, które chcę bardzo mocno podkreślić u państwa na antenie, bo niektóre media przekręcają to i manipulują. Ani nie uciekł nigdzie, ponieważ miał legalne dokumenty, a niczego nie ukradł, bo nie ma takiego zarzutu absolutnie, bo ludzie mówią, że uciekinier i złodziej, bo niestety taka narracja jest, a to jest narracja fałszywa, kłamliwa.
1: No ale jednym z zarzutów uciekł, to jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej, panie pośle.
0: No tak, to była zorganizowana grupa przestępcza polegająca, wie pan, na tym, że pan minister zgodnie z przepisami, które jednak władza podważa, przekazał środki między innymi dla ochotniczych straży pożarnych, a te samochody gasiły pożar w Puszczy Solskiej. No, i za to jest między innymi ścigane.
1: A swoją drogą, a propos tych samochodów dla ochotniczej straży pożarnej, nie wiem, czy pan słuchał ostatnio wypowiedzi Marcina Romanowskiego zarejestrowanych na taśmach pana Mraza, gdzie mowa jest o finansowaniu wybranych ośrodków w OSP bez konkursu. Właśnie z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Ale to z tego, co wiem, to tam konkursu nie było. To jakaś komisja oceniała, według mojej wiedzy. Nie interesowałem się nigdy bliżej procedurą. Ale tam
1: no to skąd pan wie, że jest niewinny?
0: Proszę? Ale za co ma być winny? Bo jaki konkretnie zarzut on ma? On też niczego nie ukradł, więc jaki ma zarzut? Że te pieniądze poszły na straże pożarne? No nie wiem po prostu.
1: Ale panie pośle, bo prawda jest taka, że polityków z zarzutu

0: Polityków Prawa i Sprawiedliwości z zarzutami prokuratorskimi jest kilku co najmniej. I Michał Dworczyk, i Mateusz Morawiecki, Daniel Obajtek. I jakoś nikt z nich nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, nie wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Więc dlaczego Zbigniew Ziobro nie chce stanąć i nie chce wytłumaczyć się przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
1: A to panu redaktorowi dziękuję właśnie, że pan zmienił w jednym zdaniu, bo najpierw pan powiedział ucieka, a potem powiedział wyjeżdża. On nie uciekł, jeszcze raz mówię, i będę to konsekwentnie powtarzał w rozmowie z każdym dziennikarzem. Natomiast
0: przypomnę, że jest ścigany polskim listem gończym.
1: Tak, ale na terenie kraju, bo on obowiązuje tylko na terenie kraju. On nie jest ścigany nawet europejskim nakazem aresztowania. A to, że władza nie wie, jakimi dysponuje dokumentami, to już taka władza jest, jaka jest. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, powiem tak. To było coś, co było potrzebne Donaldowi Tuskowi. To Zbigniew Ziobro za kratami, takie zdjęcie było potrzebne po prostu, bo on nie dowiózł tematów i można się ze mną zgadzać albo nie, wielu ludzi nas słucha, ale stan polskiej służby zdrowia, stan polskiego budżetu, jaki jest, to każdy z nas widzi, więc potrzebował chociażby takiego propagandowego troszkę sukcesu, żeby pokazać to zdjęcie Zbigniewa Ziobro i nie pokaże, po prostu Zbigniew Ziobro wygrał, Donald Tusk przegrał.
0: A pan by wyjechał, mając zarzuty prokuratorskie z kraju?
1: Każdy, wie pan, ocenia to wedle siebie, natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, nie dziwię panu ministrowi, że on jest ciężko chory. Jak byłem w Budapeszcie, miałem okazję z nim rozmawiać. Ciężko chory człowiek, ścigany. On, jednocześnie jego rodzina, która ma różne represje wobec jego środowiska. Ja się mu nie dziwię. Zapewne na jego miejscu dokładnie to samo bym zrobił.
0: Ale też by pan wyjechał, tak?
1: Na jego miejscu to samo bym zrobił, gdybym był dokładnie na jego miejscu. Dlatego, panie redaktorze, że gdyby, no, wie pan, patrząc na jego sytuację, tak, że jest osobą ciężko chorą.
0: Jest, no, ale
1: osobą,
0: ja widzę, jak jest aktywny w mediach, to wie pan, jak ktoś jest ciężko chory, to albo dba o zdrowie, albo no, nie występuje w mediach.
1: Ale gdzie ma dbać
0: tak
1: o zdrowie? W więzieniu ma dbać o zdrowie, z którego by już nigdy nie wyszedł? Przecież pan wie o tym, tak samo jak i ja. Przecież ta władza nie ma żadnych oporów przed niczym. Ja pamiętam sprawy dotyczące urzędniczek, które niczego nie ukradły, siedziały 7 miesięcy w więzieniu. Więc to łatwo się mówi, stojąc z boku i mówić, tak, tak, ja bym zrobił inaczej, inaczej bym się zachował. Ja go całkowicie rozumiem. Wiadomo, każdy podejmuje sam decyzję, natomiast ja go całkowicie rozumiem i całkowicie usprawiedliwiam. I to jest oczywiste, że w tej sytuacji, w której on się znajduje, gdzie on jest tym człowiekiem, którego władza chce totalnie zniszczyć. Nie wiem, czy pan wie, że nawet zdjęto hipotekę z jego nieruchomości. Sąd tak zdecydował, a mimo wszystko prokuratura dalej prowadzi działania. Zajęto mu całe wynagrodzenie, wszystko to, co ma Sejm, a mówi się ludziom, że o, to nie pracuje, to trzeba mu jeszcze obciąć. Ale co mu obciąć, jak on niczego nie dostaje?
0: To skąd miał pieniądze na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, panie pośle?
1: Proszę?
0: To skąd miał pieniądze na wyjazd do Stanów Zjednoczonych?
1: Panie redaktorze, to już jest osobista sprawa pana ministra Zbigniewa Ziobro. Ja go o takie rzeczy nie pytam, ani o kulisy, ani jak i kiedy zdecydował o tym, w jaki sposób. Nie jest mi to potrzebne do niczego, tym bardziej, czy miał za co pojechać, czy nie. Natomiast chcę powiedzieć, że on, jak również jego środowisko, jest niszczone od tych lat. Ale jeszcze te półtora roku niecałe wytrzymamy.
0: Panie pośle, kiedy pan zmienił zdanie w sprawie kryptowalut?
1: A o co pan pyta dokładnie?
0: No, kiedy pan zmienił zdanie
1: chodzi
0: w sprawie kryptowalut?
1: Chodzi o manipulację Donalda Tuska, który mówił, że,
0: nie, chodzi...
1: że składałem... Jeżeli mogę, że składałem jakąś poprawkę, okazało się na końcu, że to on głosował za tą poprawką, ja byłem przeciwny, no bo zmieniłem zdanie w którymś momencie i stwierdziłem, że nie będę głosował za tą poprawką. On za nią głosował, a potem opowiadał, że mnie powinno ścigać ABW, no a tak naprawdę mówił o sobie. Jego powinno ścigać ABW.
0: Ale panie pośle, przyznaje pan, że Prawo i Sprawiedliwość wykonało niesamowitą woltę polityczną, jeśli chodzi o kryptowaluty. Jak dzisiaj będziecie głosować w Sejmie?
1: To wszystko zależy od tego, ale dlaczego wolty? Nie zrobiliśmy żadnej wolty.
0: Nie? No zaraz, a jak słyszę Jacka Sasina, który mówił o deregulacji chociażby, gdy się pojawiło, gdy była sprawa pierwszego weta i drugiego weta, krytykowaliście prawo za bardzo restrykcyjne, a dzisiaj się okazuje, że absolutnie zakazujemy handlu kryptowalutami.
1: Jest taki projekt Prawa i Sprawiedliwości. Ja się pod nim również podpisuję, bo mogę powiedzieć, że to jest obszar różnego rodzaju patologii. Niestety, bardzo ubolewam i winię za to Donalda Tuska, ponieważ nie chciał regulować tego tematu przez prawie 3 lata. Na samym końcu, kiedy Polaków okradziono, być może, nie wiem, bo to trudno powiedzieć jeszcze do końca, ale dzisiaj Polacy, bardzo dużo Polaków zgłasza się do prokuratury, ma problemy z powodu braku regulacji właśnie, to nagle się Donald Tusk obudził. Otóż chcę powiedzieć, panie redaktorze, że my zrobiliśmy projekt, że zakaz rzeczywiście kryptowalut w Polsce, ale nad tym projektem nie pracujemy. On nie ma nawet numeru sejmowego. My dzisiaj pracujemy na projekcie rządowym i do tego projektu zostały zgłoszone poprawki przez pana prezydenta. Tych poprawek zostało zgłoszonych bodaj 16, przyjęta została jedna, ale dzieją się ciekawe rzeczy, dlatego że byłem wczoraj na komisji finansów i w czasie tej komisji niektóre poprawki prezydenckie nie przechodziły, bo kogoś nie było na tej komisji, brakowało 1-2 głosów czasem, ale dzisiaj na sali te poprawki mogą przejść i ostatecznie, jak pan zadał mi pytanie, jak będę głosował dzisiaj, to wszystko uzależniam od tego, jakie poprawki prezydenta przejdą. Byle jaka ustawa być może, ale jeżeli ma być w jakikolwiek sposób uregulowane, to przy poprawkach prezydenta można rzeczywiście ulepszyć ten projekt rządowy.
0: Czyli możliwe jest, że nawet Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za tą ustawą, którą przedstawi komisja, jeżeli się pojawią przez poprawki, tak?
1: My mówiliśmy to od początku, bo przecież my zgłosiliśmy 11 poprawek do ustawy rządowej. To już było jakiś czas temu, a teraz prezydent zgłosił swoje poprawki do projektu rządowego. 16 bodaj poprawek. Na razie jedna tylko poprawka przeszła. Natomiast zobaczymy, jak się potoczą głosowania w parlamencie. Jeżeli te poprawki najważniejsze przejdą, to nie mogę wykluczyć takiego scenariusza.
0: A co jest dla pana najważniejszą poprawką?
1: Tam są różne poprawki, bo to jest między innymi kwestia i opłat, panie redaktorze, i kwestia przesunięcia do sądu pewnych decyzji. To są różnego rodzaju, to 4-5 takich obszarów w ramach.
0: To po co w takim razie składaliście projekt jako klub poselski, skoro jest projekt prezydencki?
1: Panie redaktorze, przecież prezydent ma swój punkt widzenia na pewne tematy, a my jesteśmy Prawem i Sprawiedliwością. Przez prezydent ma prawo sam przeprowadzić swoje rozwiązanie, a zupełnie czymś innym jest klub parlamentarny. Przecież mamy prawo również i swoje propozycje składać, ale my składaliśmy poprawki do ustawy rządowej wcześniej. Natomiast w tej chwili prezydent przedstawił te poprawki. My się do nich odnosiliśmy na komisjach. I część poprawek, nie ukrywam, jest jakiś chyba rozłam w ogóle w koalicji rządowej, dlatego że część poprawek nie przeszła. Właściwie żadna nie przeszła wczoraj.
0: Rozłam to też jest w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o kryptowaluty. Pan wie o tym.
1: Że co jest?
0: Że jest rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o kryptowaluty.
1: Ale jaki rozłam? Chodzi o to, że niektórzy nie podpisują się pod projektem naszym dotyczącym.
0: I niektórzy
1: zakazu.
0: Są zaskoczeni tym projektem, chociażby niektórzy nie wiedzą, dlaczego ten projekt się pojawił, dlaczego nie był z nimi konsultowany. Mówię chociażby o
1: grupie. Pojawił, jak ma być konsultowany ze 190 osobami. Odbyliśmy rozmowę na ten temat również, prowadziliśmy rozmowy teraz w parlamencie pomiędzy parlamentarzystami, ale wiemy, na jakim projekcie pracujemy. Taki projekt jest nasz, Prawa i Sprawiedliwości, żeby zakazać rzeczywiście. Ja się pod nim podpisuję, bo i wie pan, każdy kolejny dzień to coś więcej wiedzy mam na temat tego rynku, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nie da się objąć chyba wiedzą całego tego rynku. To jest przedziwny mechanizm w ogóle, ale okej, taki jest świat, tak funkcjonuje. Natomiast pamiętajmy, nie pracujemy na projekcie Prawa i Sprawiedliwości, tylko pracujemy na projekcie rządowym. A jeżeli dzisiaj pracujemy na rządowym, to co mamy zrobić? Przecież odnosimy się do tego, co jest na stole.
0: Dzisiaj głosowanie w tej sprawie i to chyba jeszcze przed południem. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, niegdyś suwerenna Polska, był naszym gościem w rozmowie o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie pośle.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Kłaniam się, do widzenia.

0: Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jakuba Antczaka, specjalistę neurologa, którego zapytam, czy niebieskie światło spędza nam sen z powiek?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już w niedzielę po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Słuchacie RMF FM w piątkowy wieczór. Zbliża się godzina 22. Oto najnowsze wydanie faktów, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od Dolnego Śląska i tragicznego finału poszukiwań sprawcy po strzelaninie w Lubinie. Zajrzymy też do Szczecina na wojskowy jubileusz, a okazja wyjątkowa.
2: 30-lecie powstania brygady, która nosi imię generała Józefa Hallera.
1: A w faktach sportowych zacięta walka o utrzymanie się w piłkarskiej ekstraklasie. Zakończyła się policyjna obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w dolnośląskim Lubinie. Ciało 21-latka znaleziono na terenie województwa wielkopolskiego. Policja potwierdza, że to poszukiwany od kilku dni mieszkaniec Lubina. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie dokładnie znaleziono ciało sprawcy?
3: Około 90 km od Lubina na terenie powiatu gostyńskiego w Wielkopolsce. Policjanci podjęli interwencję po otrzymaniu informacji o obcym dla miejscowych mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie.
4: W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
3: Powiedziała podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Sprawca był poszukiwany przez ostatnie 3 dni. Śledczy nie ujawniają, jaki mógł być motyw działania oraz w jakich okolicznościach doszło do strzelaniny, w której zginęło 2 mężczyzn. A 3 trafił do szpitala. Postępowanie prowadzi prokuratura i śledczy nie ujawniają więcej informacji w tej sprawie.
1: Rząd przesuwa pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Ta zmiana ma załatać dziurę, która powstała po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Dobry wieczór. Nowe rozporządzenie ma zagwarantować dodatkowe pieniądze m.in. dla Straży Granicznej i dla Policji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że inwestycje wojskowe będą finansowane z unijnej pożyczki SAFE. Dzięki temu pieniądze, które zostaną w budżecie resortu obrony, pozwolą kupić to, co zwiększa obronność innych służb.
6: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy SAFE-owych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.
5: Te pozamilitarne przygotowania to na przykład śmigłowce dla Straży Granicznej oraz systemy dronowe i antydronowe dla resortu infrastruktury. Zmiana rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowa za tydzień, 22 maja.
1: O poranku polecamy Wam w RMF FM i Radiu RMF 24 rozmowę Krzysztofa Ziemca. O 8.30 jego gościem będzie Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji z czasów PiSu. W trakcie dyskusji padną pytania dotyczące m.in. spotkania Klubu Prawa i Sprawiedliwości, na którym doszło do awantury. Krzysztof Ziemiec zapyta również o to, czy po tym jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, powinien być broniony przez partię i dlaczego były minister sprawiedliwości obawia się prokuratury. Zapraszamy do słuchania.
7: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: Najpierw było wręczanie wojskowych odznaczeń, a potem uroczysta defilada. W Szczecinie odbyły się obchody 30-lecia 12. Brygady Zmechanizowanej. Na placu apelowym była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Dzisiaj mamy okolicznościowe właśnie 30-lecie powstania brygady, która nosi imię generała Józefa Hallera.
8: To 30-lecie to taki ważny jubileusz.
2: Bardzo ważny. Służyłem tu opodal jeszcze w latach 83-87. Była to bardzo dobra jednostka.
8: Znajdują się tutaj pojazdy wojskowe, różny sprzęt, jest cała masa żołnierzy. Żeby dzieci mogły zobaczyć tutaj całą brygadę i nauczyć się trochę postaw patriotycznych.
9: Podobają Ci się te pojazdy?
10: Tak.
9: Masz jakiś ulubiony?
10: Rosomak. Czołg towarowy.
9: Chciałbyś być kiedyś wojskowym?
10: Właśnie zastanawiam się, czy by nie pójść na wojskowego.
1: To nie koniec atrakcji. Jutro na strzelnicy na szczecińskim Krzekowie odbędzie się piknik wojskowy. W programie ekstremalny dzikobieg, pokaz aut zabytkowych i oczywiście degustacja grochówki.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Korona Kielce prowadzi z Widzewem Łódź w piłkarskiej ekstraklasie. Jedynego jak na razie gola strzelił Dawid Błanik. Strzał z rzutu wolnego w okienko bramki Widzewa. Piękna bramka. Jeszcze 16 minut gry przed zawodnikami obu drużyn. A jutro zdobycie mistrzostwa może przypieczętować Lech Poznań, ale musi wieczorem wygrać na wyjeździe z Radomiakiem. A to dobra drużyna, mają dużo jakości, szczególnie tej indywidualnej. Zawodnicy, którzy są dobrze przygotowani fizycznie, są skuteczni w pojedynkach jeden na jednego. Tak o piłkarzach Radomiaka mówił trener kolejorza Nils Fredriksen. W rajdzie Nykoping w Szwecji startują Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. To jest dla nich testowy start przed rajdem Szwecji, który będzie rundą Mistrzostw Europy.
13: Za nami dwa wieczorne odcinki specjalne. W takim lekkim deszczu jechaliśmy. To dla nas jest akurat dobre, lubię takie warunki. 10 miesięcy nie jechaliśmy po takiej szutrowej nawierzchni, po takim szybkim szutrze.
12: Podsumował Gospodarczyk. A Blonio Steiner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Inni kandydaci się nie zgłosili, a wybory zaplanowano na 13 czerwca. Wtedy trwać będzie już piłkarski mundial. Kolejne reprezentacje ogłaszają swoje kadry. W Belgii na liście 26 powołanych jest Romelu Lukaku. 33-letni napastnik w tym sezonie na boisku grał przez godzinę. W reprezentacji nie wystąpił od 11 miesięcy. W belgijskiej kadrze są także inni weterani. 37-letni Witzel, 35-letni De Bruyne czy 34-letni Courtois. Kadra naszych koszykarzy 3x3 poleciała na turniej do Holandii. Wystawimy tam aż dwa składy i to już są ostatnie przygotowania przed startującymi 1 czerwca Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Warszawie.
14: Staram się hamować te emocje, bo jako trener muszę hamować też je wśród zawodników. No tych emocji jest naprawdę dużo, każdy jest podekscytowany. No bardzo fajnie będzie zagrać na własnej ziemi w stolicy w Warszawie.
12: Tak mówił trener reprezentacji Polski Piotr Rękiel. W Orlen Basket Lidze końcówka ćwierćfinałowego meczu Śląska-Wrocław z Arką Gdynia. Śląsk prowadzi 85-79.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Będziemy teraz mówić o pogodzie. Patrząc na prognozę na jutro, to wygląda to dość słabo.
15: Na jutro?
0: Tak.
15: A ja sobie na noc przygotowałem. No, no dobra, to niech będzie co jutro.
0: No to jutro od 12 stopni w Krakowie, Katowicach i Kielcach, przez 13 stopni w Łodzi, 14 w Warszawie, 15 w Białymstoku i Olsztynie, a 16 w Lublinie i Rzeszowie. Chmury z deszczem, deszcz z chmurami, słoneczko tylko lekkie na zachodzie.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Panie ministrze, co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Bo wciąż jest jakaś niepewność.
2: Znaczy, wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja. I wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
1: Panie ministrze, ale
2: trwają
1: precyzyjnie,
2: oczywiście, rozmowy.
1: Miała być relokacja, CNN podaje, miała być relokacja. Część jednostki nawet już przyjechało, ale zostało wycofanych z Polski.
2: Oczywiście trwają prace z tego, co wiemy, w Stanach Zjednoczonych i w Departamencie Wojny nad reorganizacją obecności wojsk amerykańskich w Europie. Dla nas obowiązujące jest i ważne to zapewnienie, które otrzymał pan prezydent Nawrocki, że to nie obejmie Polski. Mamy też takie zapewnienie od głównodowodzącego sił NATO w Europie, generała Grynkiewicza. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jest obecność wojsk amerykańskich rotacyjna, to znaczy one się zmieniają. Na razie nie ma żadnych takich potwierdzeń, że jakiekolwiek zmiany tu miały być.
1: Ale jest niepokój w Polakach, choćby dlatego, że czytamy w mediach, że CNN podaje, że taki przekaz dnia płynący z Pentagonu jest taki, że to Joe Biden zwiększył liczbę żołnierzy w Europie, w tym w Polsce z 5 do 10% i to miało być tymczasowe, więc może się okazać, że część z nich zniknie.
2: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją. Nam zależy na tym i myślę, że wszystkim stronom sceny politycznej w Polsce, żeby ta obecność była stała. Na razie obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest rotacyjna i ona się zmienia, ale na razie bierzemy jako zapewnienia to, co usłyszał pan prezydent w czasie także rozmowy telefonicznej, to co Ministerstwo Obrony wie od generała Grynkiewicza. Za kilka dni odbędą się bardzo duże ćwiczenia w Toruniu, także z udziałem wojsk amerykańskich dotyczących Apache. Także tutaj na razie nie ma mowy o jakiejś redukcji wojsk w Polsce.
1: Ale nie byliśmy zaskoczeni tym, co się wydarzyło, bo wygląda na to te nocne spotkania, telefony, konsultacje, prezydent, premier, minister obrony narodowej, wicepremier, wszyscy rozmawiają, czyli chyba jednak na samym Amerykanie zaskoczyli.
2: Tutaj w tej sprawie wszystko powiedział pan premier Kosiniak-Kamysz. Właśnie dlatego, że ta informacja była jakąś nową informacją, która się pojawiła w mediach. Stąd rozmowy i z generałem Grynkiewiczem i oczywiście z prezydentem, z premierem. W tej sprawie tu nie może być żadnego sporu. Nam zależy na tym.
1: Ale wszyscy byli zaskoczeni. Prezydent też był zaskoczony.
2: Myślę, że wszyscy mieliśmy takie same informacje w tej sprawie, ale w tej sprawie ani nie powinno być sporu między instytucjami w Polsce, ani między stronami sporu politycznego, sceny politycznej. Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce, chcemy wojsk amerykańskich w Europie, co też ma znaczenie, bo też nam powinno zależeć na tym, żeby w państwach bałtyckich była obecność stała wojsk amerykańskich i w innych
1: Panie
2: państwach.
1: Panie ministrze, ja rozumiem tak, my chcemy, to wszystko jest jasne. Polacy myślę też chcą, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Pytanie, czy Amerykanie chcą mieć tutaj swoje wojska?
2: Według informacji, które mamy od i generała Grynkiewicza i tych, które przekazywał pan prezydent Trump prezydentowi Nawrockiemu, żadnego
1: Ale
2: rodzaju reorganizacje.
1: Ta rozmowa z Donaldem Trumpem to jest przed tymi decyzjami Pentagonu, czy po? Czy ona się odbyła już?
2: Ja mówię o tych wcześniejszych, co do których mogę się...
1: że coś się zmieniło.
2: Co do których mogę się odnosić, bo mogę się tylko odnosić do tych informacji administracyjnych, które pojawiały się wcześniej. To są rzeczy, które nie powinny obejmować Polski, ale prace, jak rozumiem, w Waszyngtonie trwają. Przypominam, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest obecnością rotacyjną, to znaczy oni po prostu zmieniają i to, że któraś z rotacji Panie, może być wstrzymana.
1: Jeżeli prace trwają, to możemy się znowu obudzić w sytuacji, kiedy którejś nocy zostaniemy zaskoczeni taką informacją, że ktoś wyjeżdża, ktoś nie przyjeżdża.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej jest też w kontakcie stałym z amerykańskimi partnerami, także po to, żeby nic nas nie zaskakiwało. Wiem, że wczoraj też odbywały się rozmowy. Nasze stanowisko jest jasne. Amerykanie znają to stanowisko, rozumieją je. Myślę, że Polska jest też, co zresztą Amerykanie bardzo często powtarzają, bardzo lojalnym i wiarygodnym partnerem. My zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z takimi sojuszniczymi zobowiązaniami wydajemy prawie 5% PKB na obronność. To jest bardzo doceniane w Stanach Zjednoczonych.
1: To jest nasza zasługa, nie Amerykanów.
2: Nie, ale to jest ważny argument w rozmowach z Amerykanami.
1: Nie ma najmniejszych wątpliwości, mówił wczoraj profesor Roman Kuźniar w radiu RMF24, że to Amerykanie pomogli w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Pan też nie ma takich wątpliwości.
2: Ja tutaj nie będę spekulował. Z całą pewnością wykorzystamy wszystkie możliwości dyplomatyczne do tego, żeby ze stroną amerykańską pracować i ściągnąć Zbigniewa
1: Ziobry. Ale wierzy pan
2: Ziobry
1: w to rzeczywiście, że możemy go ściągnąć, że Amerykanie go ściągną? No przecież nie po to go tam ściągali, żeby go teraz Polsce wydawać.
2: To świadczy najgorzej, szczerze mówiąc, ze Zbigniewie Ziobro. Bo oczywiście prokuratura zebrała wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić zarzuty. Chce postawić mu zarzuty, ale mamy konkretne procedury. Żeby można było kogoś aresztować, to musi być zgoda sądu. Wcześniej został uchylony immunitet, bo Zbigniew Ziobro był posłem. I on ucieka. Ucieka jak szczur. Boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości, boi się stanąć z otwartą przyłbicą i broni się.
1: Ktoś mu pomógł. To znaczy pytanie... No

0: my odpowiednie noty do strony amerykańskiej wystosujemy.
1: To pogorszy nasze relacje z nimi? Może pogorszyć?
0: Nie wiem, czy pogorszy. No ale my mamy swoje procedury. Jest prokuratura w Polsce, która uważa, że ma wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić polskiemu obywatelowi zarzuty. I te zarzuty chce postawić. I musi w tym kierunku pracować, no bo jest ktoś, kto według prokuratury najprawdopodobniej złamał prawo w Polsce. Nie ma oczywiście wyroku sądu, więc nie można mówić, że to prawo na pewno złamał, ale wszyscy obserwowaliśmy, co robił Zbigniew Ziobro. Jego, te zarzuty, które chce postawić prokuratura, to są zarzuty kryminalne, przywłaszczenia środków o znacznej wartości, środków publicznych, zbudowania grupy przestępczej, kierowania grupą przestępczą. To są bardzo poważne
1: rzeczy.
0: No, trudno,
1: żeby
0: ktoś go krył z naszych sojuszników. No niestety Viktor Orbán tak robił, ale nie chciałbym żyć tak jak Zbigniew Ziobro, uciekać i słucham tych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstydzą się za niego i tłumaczą się.
1: A ja przypominam, naszym gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu. Panie ministrze, jeszcze pytanie o Waldemara Żurka. Telewizja Republika informuje, że ma zostać odwołany właśnie w związku z tą sprawą. Słyszał pan takie informacje?
0: A jak często ogląda pan Telewizję Republika? Czasem pewnie się zdarza. A słyszał pan tam kiedyś prawdę?
1: Wie pan, czasami w każdym miejscu pada prawda, tak, bo ktoś mówi, że 2 + 2 = 4. Duży kwantyfikator jest niebezpieczny.
0: Nie brałbym jeżeli... TV Republika nie mówi o aktualnej pogodzie i wyglądamy za okno, oni mówią, że świeci słońce, a za oknem świeci słońce, to żadnej innej informacji z TV Republika nie traktowałbym poważnie.
1: Że rozważane jest, że sytuacja Waldemara Żurka w rządzie osłabła.
0: Nie ma planów rekonstrukcji rządu.
1: Żadnych?
0: Żadnych.
1: Dobrze. Kiedy pierwsze pieniądze z SAFE płyną do Polski?
0: To są, myślę, że najbliższe tygodnie, bo umowa została podpisana i musiałbym dokładnie sprawdzić, ale to jest kwestia dni, kiedy pierwsza zaliczka, to jest ponad 6 miliardów wpłynie do Polski.
1: No, to samo słyszeliśmy tydzień temu. To jest kwestia dni. To jest kwestia
0: tydzień to jest 7 dni.
1: Tak.
0: Umowa, prace Polskiej Grupy Zbrojeniowej, BGK.
1: Ale do końca maja będą te pieniądze?
0: Myślę, że tak. Na pewno. Ale panie redaktorze, bo też żebyśmy zdawali sobie sprawę, bo padły zapewnienia tydzień temu, że za kilka dni, ja to potwierdzam, że teraz, że za kilka dni, mówimy o projekcie europejskim, który ma, z którego Polska ma skorzystać ponad 43 miliardy euro, który został zatwierdzony w maju zeszłego roku, a wypracowany w czasie polskiej prezydencji, czyli w pierwszej połowie 2025 roku, a wymyślony pod koniec 2024 roku. Nie było nigdy, nigdy przenigdy tak masywnego programu europejskiego, który byłby tak szybko przepracowany.
1: No i dlatego to pytamy.
0: Właśnie, więc teraz...
1: Pytamy o to, kiedy będą pieniądze. To znaczy fantastycznie, że szybko poszło uzgodnienie.
0: Szybko. To jest ekspresowy projekt i także właśnie on jest tak ważny właśnie dlatego, że czasy są bardzo niestabilne. My musimy w Europie inwestować w polski
1: przemysł. A co z planem B? Bo dzisiaj ma być zaprezentowany plan B.
0: To będzie dzisiaj zaprezentowany.
1: Ale rozumiem, że pan wie, jaki jest ten plan
0: B. Tak, ale po to jest dzisiaj prezentacja odpowiednich ministrów, ministra Kierwińskiego, ministra Kośniaka-Kamysza,
1: pani minister Sobkowiak. Pan wie, że poszły już przecieki i na przykład jest taka informacja, że po prostu nastąpi przesunięcie. Te pieniądze, które może wykorzystać MON, to wykorzysta je, a z budżetu, planowanego budżetu MON-u pieniądze zostaną przesunięte na inne służby mundurowe.
0: Widzi pan, jak pan wszystko wie, ale wszystko o godzinie 15 będą...
1: A czyli jednak dobrze
0: wiem. To się pan przekona o tej 15. Mimo obstrukcji Karola Nawrockiego i posłów Prawa i Sprawiedliwości wykorzystamy co do euro pieniądze,
1: ale
0: które
1: rozumiem,
0: mamy przeznaczone na
1: to jest właśnie ten model, tak? To znaczy, że po prostu nastąpią przesunięcia finansowe wewnątrz...
0: Polski przemysł zbrojeniowy nie straci.
1: To Juliana z Norwich, taka mistyczka średniowieczna, mówiła, będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, ale pan jest rzecznikiem rządu, a nie średniowieczną mistyczką.
0: Mówię, będzie dobrze i nie chcę tych wszystkich informacji ogłaszać przed panem ministrem, panem premierem Kosiniakiem-Kałyszem, który razem z ministrem Kierwińskim, z ministrem Klimczakiem, z panem minister Sobkowiak-Czarnecką będą mówić dzisiaj o 15, dokładnie o szczegółach tego, ale tak, tu chodzi o to, żeby... PiS wielokrotnie zarzucał, co jest kompletną dezinformacją, że podpisanie umowy SAFE odbyło się niezgodnie z procedurami. Otóż odbyło się właśnie zgodnie z procedurami, które zostały przyjęte w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości, bo to jest wykorzystana ustawa o ochronie, o obronie ojczyzny. Ale dzięki tej ustawie o obronie ojczyzny można wykorzystać w pełni pieniądze na obronę, wykorzystywane przez Ministerstwo Obrony.
1: A w związku z tym mniej pieniędzy trzeba dać nam, on i można dać
0: natomiast,
1: na inne służby.
0: Natomiast zależało nam na tym, żeby z tak gigantycznego programu skorzystały też inne służby. Policja, Straż Graniczna, żeby wykorzystała infrastrukturę, żeby można było wykorzystać te pieniądze na infrastrukturę. No, mamy krytycznie ważne połączenia drogowe, połączenia kolejowe, mosty, mamy podwójnego zastosowania infrastrukturę i obstrukcja Karola Nawrockiego i posłów Prawa i Sprawiedliwości bardzo utrudniła to możliwość skorzystania, więc my szukamy takiego modelu, który pozwoli wykorzystać pieniądze, więc będziemy szukać i pan zna te mechanizmy dobrze, no tak działa też administracja, że czasem potrzebne są przesunięcia.
1: Kiedy premier Tusk spotka się z premierem Węgier, Peterem Madziarem?
0: W przyszłym tygodniu.
1: A dokładnie wiem kiedy?
0: Tak.
1: A może pan powiedzieć?
0: Ta informacja się już pojawiała, no to będzie najprawdopodobniej środa przyszłego tygodnia.
1: Nie, a z kim jeszcze spotka się Madziar, premier Madziar, wie pan już?
0: Myślę, że spotka się też z panem prezydentem. To będzie normalna, oficjalna wizyta pierwsza w Polsce.
1: A z kardynałem Grzegorzem Rysiem, bo z Krakowa płyną takie sygnały, że może nawet z Rysiem się spotka.
0: Nie wykluczam, ale to jest też tak, że nasi partnerzy z Węgier przyjeżdżają do Polski na wizytę i część tej wizyty zawsze jest, ta część, która dotyczy premiera, jest uzgodniona z premierem. Te części, które dotyczą innych spotkań, są uzgadniane przez stronę węgierską.
1: To będzie triumfalny objazd Petera Madziara po Polsce?
0: Nie wiem, czy widzimy, jak to teraz wygląda. Znaczy oni chyba już ten taki czas pierwszy ucieszenia się z tego, że wygrali. No bo to jest duże zwycięstwo. Myślę, że nie tylko na Węgrzech radość z tego, że przegrał Orban, że wygrał Peter Madziar. Taka radość zapanowała. Oni się ucieszyli w dniu wyborów, oni się ucieszyli w dniu zaprzysiężenia rządu, a teraz przed nimi gigantyczna
1: twarda
0: robota.
1: Polityka będzie.
0: A teraz jest twarda polityka i gigantyczna robota.
1: Mamy pewność, że w sprawach ukraińskich na przykład będziemy mówić z nimi bardziej jednym głosem, bo jak się słucha Madziara, to on ma takie poglądy, no jednak nadal bardzo mocno, jedni by powiedzieli patriotyczne, drudzy by powiedzieli nacjonalistyczne.
0: Na pewno będzie lepiej. To znaczy poglądy czy retoryka to jest jedno, a to, że Viktor Orban zachowywał się czasem, mówiąc delikatnie, nieracjonalnie z punktu widzenia Europy i pewnie też Węgier, albo działał w interesie jakichś partnerów zewnętrznych swoich, to jest coś zupełnie innego. Już pierwsze decyzje, które rząd Madziara podejmował, no raczej pokazują, że tutaj będzie następowała zmiana, zarówno w kwestiach dotyczących Ukrainy, podejścia do Rosji, jak i w kwestiach dotyczących Europy.
1: Czyli spotkanie z premier Tuskiem środa w Warszawie.
0: Będziemy wszystko dokładnie potwierdzać, ale tak.
1: A będzie przemówienie Madziara do Polaków?
0: To jest normalnie oficjalna wizyta. Tutaj nie ma tego typu planów na razie.
1: Panie ministrze, nie dało się dłużej ignorować wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie transkrypcji małżeńskiej do płciowej. Długo to trwało.
0: Nie ignoruje.
1: Jak długo trwało to podjęcie tej decyzji o wpisywaniu i transkrypcji?
0: No, kilka tygodni. Trwały prace.
1: Lewica chciała dużo szybciej i sugerowała, że to minister Kierwiński.
0: Nie, to nie jest tak. Znaczy od samego początku pan minister Kierwiński z ministrem Gawkowskim pracowali. Mówił o tym bardzo precyzyjnie przed posiedzeniem rządu w tym tygodniu premier Tusk. To jest kwestia i praworządności, i kwestia godności.
1: Panie ministrze, co to oznacza dla tych par, tak precyzyjnie? Bo jak rozmawiam czasami z politykami PSL-u na OFIE, to oni mówią, nic z tego nie wynika. Dostaną kwit, żadnych uprawnień par małżeńskich w Polsce nie będą miały, bo nie ma takiej ustawy w Polsce. W związku z tym nie można przyznać na podstawie transkrypcji dokumentu czegoś, czego nie ma w polskim prawie.
0: No to nie jest tak. To znaczy tutaj sentencja wyroku jest taka, że ta transkrypcja ma polegać na tym, żeby maksymalnie zbliżyć do tych rozwiązań, które są już teraz. Oczywiście nie wszystkie da się. Tu pan premier wyraźnie bardzo mówił o kwestiach na przykład adopcji dzieci, których się nie da po prostu w taki sposób przeprowadzić.
1: Też dziedziczenie, jest ileś innych rozstrzygnięć, których w polskim prawie też nie ma w odniesieniu do par jednopłciowych. Więc pytanie, wczoraj tu minister Klimczak mówił, to jest akt czysto symboliczny. Dostaną kwit, nic z tego nie wynika.
0: Rozporządzenie w tej sprawie przygotowane zarówno przez pana ministra Gawkowskiego, jak i ministra Kierwińskiego jest już w tak zwanym rządowym obiegu i myślę, że w poniedziałek będzie podpisane. I
1: a kiedy będzie podpisane?
0: W poniedziałek.
1: Poniedziałek, tak?
0: Znaczy i wtedy już W poniedziałek, wtorek, no do 18 jest obieg i myślę, że wtedy już będzie więcej wiadomo, ale nie, myślę, że to jest zmiana, która dla tych osób, które zawarły swój związek małżeński za granicą i chcą mieszkać w Polsce, no to będzie ważna i fundamentalna zmiana i myślę, że wszyscy to wiedzą.
1: A czy w związku z tym będziecie przepychać dalej przez Sejm, a potem przez prezydenta ustawę o wspólnym pożyciu osób?
0: Po pierwsze nie przepychać, tylko procedować.
1: Procedować,
0: i tak. Tak będziemy procedować tą ustawę, dlatego że ona jest ważna. Ważna jest także dla tych par heteroseksualnych, które z jakichś powodów nie chcą zawierać związku małżeńskiego, a chcą sformalizować swój
1: związek. Ale będziecie
0: to
1: robić, choć wiecie, że prezydent nie podpisze.
0: Nie wiem tego, czy prezydent nie podpisze.
1: No,
0: ale to jakiś absurd jest, bo zdecydowana większość Polaków uważa, że tego typu rozwiązania prawne powinny być w Polsce zagwarantowane, powinny być możliwe. Też większość
1: zależy, kto zlecał sondaże.
0: Tutaj nie ma rozbieżności w badaniach. I proszę zapytać, no pan też rozmawia, żyje normalnie, chodzi do sklepu.
1: Ale oczywiście rozmawiam, tak. Natomiast wiem, że ten temat będzie tematem kampanii wyborczej i pan też to wie.
0: Tak, oczywiście.
1: Bo to już widać.
0: Wie pan co, ustawa o statusie osoby najbliższej?
1: Nie, transkrypcja i w ogóle sytuacja osób homoseksualnych, czy ich prawo do równości małżeńskiej, będzie tematem tej kampanii. PiS tego nie odpuści.
0: Okej. To niech spojrzą w badania. Większość wyborców, także Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że pary jednopłciowe, czy w ogóle, czy pary też heteroseksualne powinny mieć prawa do zawierania jakiejś formy związku, która nie jest małżeństwa, bo to jest standardowa rzecz. Z różnych powodów nie wszyscy chcą zawierać związek małżeński, a chcą mieć sformalizowany sposób życia, współżycia.
1: Panie ministrze, PSL poprze doktora Szpytmę jako prezesa IPN-u, a Koalicja Obywatelska?
0: Nie sądzę.
1: Nie sądzi pan? Czyli nie będzie zgody w koalicji? Czy przekonacie kolegów z PSL-u, żeby jednak wycofali swoje poparcie dla doktora Szpytmy?
0: Zobaczymy. No, to jest kandydatura. Posłowie PSL-u uważają, że jest rozumiem okej. Okay. Myślę, że w Koalicji Obywatelskiej nie zdobędzie specjalnego poparcia ta kandydatura i tyle. No.
1: A w Senacie?
0: No, myślę, że głosy rozłożą się podobnie.
1: Czyli nie przejmie. Czy to oznacza, że będzie próba dodania koalicji rządowej z kolegium, dogadania się koalicji rządowej z kolegium IPN-u?
0: No, to zobaczymy, jakie będą następne kroki. No.
1: A dlaczego jesteście przeciwko doktorowi Szpytmie? PSL mówi, że to jest znakomity fachowiec, umie zarządzać, świetnie zna historię Ruchu Ludowego, jest członkiem nawet współpracownikiem Instytutu Witosa. Świetny fachowiec.
0: Nie wykluczam, że posłowie PSL-u będą próbowali przekonywać posłów Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Zobaczymy.
1: Panie ministrze, a rozmawiacie z Mateuszem Morawieckim?
0: Wy to znaczy kto?
1: No, Koalicja Obywatelska.
0: Nie,
1: PiS twardo twierdzi, PiS, Romanowski mówi twardo, Tusk z Morawieckim są już dawno dogadani, stworzą razem koalicję.
0: I to się pojawiło w przestrzeni publicznej teraz, w czasie największego kryzysu Prawa i Sprawiedliwości. To kto mógł to wypuścić i przeciwko komu?
1: Znaczy, nie, to jest jasne, że maślarze pytają się o to, znaczy oskarżają o to harcerze. Ale pojawił się też taki pomysł i on płynie także z środowiska harcerzy, że Morawiecki mógł...
0: Harcerze to są ci z RARS-u, tak?
1: To są ci od Morawieckiego. Tak.
0: A, ci z RARS-u.
1: Dobrze, okay. Więc harcerze...
0: A maślarze to są ci od Piesiewicza, okej.
1: Okay. Dobrze, od Sasina. Ale teraz w dużym skrócie oni twierdzą, że no mógłby być Morawiecki nowym Madziarem. Czyli odsunąć już na trwałe PiS od władzy. Jedni się tego boją, drudzy tym chwalą. Rozmawiacie z Morawieckim?
0: Nie rozmawiam.
1: W ogóle?
0: Nie, w ogóle.
1: A PSL?
0: No, tego nie wiem, nie sądzę. Szczerze mówiąc, nie sądzę. Mówił publicznie premier Kosiniak-Kamysz, że nie rozmawia z Morawieckim.
1: A wie pan, gdzie jest Morawiecki, to pan wie, no, ale
0: chyba na razie,
1: Romanowski.
0: Chyba na razie,
1: nie, on powiedział, że nie wyjedzie. Uczciwie
0: chyba na razie
1: trzeba
0: w
1: powiedzieć.
0: Polsce.
1: Uczciwie powiedzieć no. Trzeba Mateusz Morawiecki.
0: Ziobro też mówił, że nie wyjedzie.
1: A wiecie, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: No myślę, że na Węgrzech cały czas.
1: Cały czas, nie wyjechał?
0: Tak mi się wydaje, ale nie mam potwierdzenia tego. To może wie prokuratura, może wiedzą służby, ale ja tej informacji nie mam. Wydaje mi się, że na Węgrzech.
1: Adam Szłapka, rzecznik rządu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio LMF 24.

0: Polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Sprawdzam radiowy zegar, na nim za chwilę wybije godzina 23. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Funkcjonariusze służby więziennej oburzeni na rząd. Chodzi o planowane zmiany w dodatkach mieszkaniowych.
2: Świadczenie obniżone o około 300 zł.
1: W doniesieniach ze świata kontrowersyjna wypowiedź francuskiego gwiazdora futbolu. Kylian Mbappe odniósł się do polityki w tym kraju. A na koniec zaproszenie na wyjątkową wystawę w Krakowie. Związkowcy służby więziennej oburzeni rządowymi planami zmian systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy. Ministerstwo Finansów chce, by zmianie uległ sposób naliczania dodatków. W konsekwencji może to prowadzić do obniżenia tych świadczeń. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski mówi wprost. Czujemy się oszukani. Zwraca uwagę na fakt, że zapowiedzi rządu będą oznaczać zniweczenie osiągniętego w bólach porozumienia z końca zeszłego roku. Ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że funkcjonariusze znacznie stracą na zapowiadanych zmianach.
2: Uśredniając, 16 tysięcy funkcjonariuszy straci, to znaczy zostanie ich świadczenie obniżone o około 300 zł, więc to jest ogromna ilość funkcjonariuszy, czyli ponad połowa.
3: Na temat tych zmian będą jeszcze rozmowy z resortami finansów i sprawiedliwości, ale związkowcy już ostrzegają, że wejście w życie nowych przepisów będzie oznaczać kolejny protest. O formie na razie nie mówią, zastrzegając, że trwają konsultacje.
1: Nie cieszyła się ani koalicja rządowa, ani opozycja po dzisiejszym głosowaniu w sprawie nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Za powołaniem 15 sędziów do KRS opowiedziała się większość sejmowa, ale posłowie PiSu nie wzięli udziału w głosowaniu. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, skąd ten brak zadowolenia u polityków?
4: Chodzi o nowy skład KRS-u. Głosuje się nad całą listą kandydatów, a na niej było 13 sędziów wskazanych przez koalicjantów i dwóch przez kluby opozycyjne. Przysługuje im po jednym kandydacie. PiS wysłało tam Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, związanego z aferą hejterską, co nie spodobało się koalicjantom.
5: Bolało, ale czasami odpowiedzialność za jedną z ważniejszych instytucji tworzących wymiar sprawiedliwości wymaga tego bólu. Dzisiaj plan B ministra Waldemara Żurka wymagał tego typu głosowania w imię rozpoczęcia próby naprawy, odbudowania autorytetu KRS.
4: Uzasadniał swój głos Krzysztof Paszyk z PSL. W PiS kąśliwie to komentowali.
6: To jest pewien paradoks, że Platforma Obywatelska właśnie wybiera Łukasza Piebiaka głosami koalicji do Krajowej Rady Sądownictwa, ale robią nielegalnie ten wybór z uwagi na zabezpieczenie Trybunału i z uwagi na ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, która jednoznacznie przesądza, że po ustaleniu listy kandydatów wybór powinien być na najbliższym posiedzeniu, czyli następnym, a nie dzisiaj.
4: Mówił Michał Woś z PiS, tłumacząc, czemu głosowanie zbojkotowali.
7: Fakty prosto z Francji.
1: Kontrowersyjna wypowiedź francuskiego gwiazdora futbolu dotycząca polityki w wywiadzie dla amerykańskiego pisma Vanity Fair. Kylian Mbappe zasugerował, że zapowiadane w sondażach zwycięstwo skrajnej prawicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stanowić będzie zagrożenie dla Francji. Z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
8: Część paryskich komentatorów podkreśla, że piłkarski gwiazdor ma prawo mówić o swoich poglądach politycznych. Inni natomiast twierdzą oburzeni, że kapitan reprezentacji Francji powinien powstrzymać się od, cytuję, politycznej agitacji, która dzieli społeczeństwo. Natomiast szefowie francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen i Jordan Bardella odpowiedzieli ironicznie, że na szczęście Mbappé odszedł z Paris Saint-Germain, bo dzięki temu paryska drużyna ma szansę już na drugi z rzędu puchar w Lidze Mistrzów, a teraz ten znany piłkarz jest wygwizdywany przez kibiców Realu Madryt. Uczynili tym samym aluzję do gwizdów, które powitały Mbappé na boisku w czasie wczorajszego meczu Realu z Oviedo.
1: Odkłamujemy tutaj pewne mity, które narosły wokół życia i twórczości Vincenta van Gogha. W Krakowie od dziś można zobaczyć jedyną na świecie stałą wystawę poświęconą życiu holenderskiego postimpresjonisty.
9: Wydaje nam się, że wiemy dużo o Vincencie van Goghu, ponieważ widzimy go wszędzie. Na telefonach, widzimy go na ścianach każdego hotelu, do którego trafiamy. Jest obecny na całym świecie, ale to tylko powierzchnia. Pod tą powierzchnią kryje się coś znacznie głębszego i właśnie to pragnę zaoferować wszystkim, którym na nim zależy. I myślę, że w Krakowie jest wielu ludzi, którzy chcą odkryć Van Gogha.
1: Z biografem Van Gogha i twórcą wystawy, Wouterem van der Weynem, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. A my oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM. W nich kiepski finał jednego z największych festiwali komediowych w Wielkiej Brytanii. Co dokładnie się wydarzyło? Wracamy o północy. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Pop Octagon. Zapraszamy na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie. Wyjaśnimy, o jaką dokładnie zmianę chodzi. Sejm uchwalił trzecią ustawę o kryptoaktywach. Sprawdzimy, jakie mogą być jej dalsze losy. W tych faktach także lubelskie i proboszcz z konkursu. Jaki powinien być?
2: Musi być nastawiony na ludzi.
3: Żeby ich słuchał.
1: Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa amerykańskich sił lądowych w Europie i w Afryce. Jak podaje portal Notus, przekształceniu ulegnie ranga dowództwa US Army w niemieckim Wiesbaden tak, by na jego czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Rzecznik resortu poinformował, że w tej sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Przypomnijmy, wczoraj dowódca amerykańskich sił lądowych mówił, że anulowano wysłanie brygady pancernej do Polski, bo otrzymał instrukcję redukcji sił. Generał Christopher Leniw podkreślił, że w tej sytuacji ta decyzja o wstrzymaniu wydawała się najbardziej sensowną. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dobry wieczór. Słowa te padły w Izbie Reprezentantów podczas wysłuchania na temat budżetu armii USA, gdy amerykańscy politycy zapytali o ostatnie decyzje Pentagonu. My, szef dowództwa bojowego, generał Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił, współpracowałem z nimi ściśle, konsultując, i uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grynkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Natychmiast zareagował kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney, wskazując, że Polska to sojusznik, który wydaje prawie 5% PKB na zbrojenie. Nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę i doceniam tę odpowiedź, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to odpowiadało obecnej sytuacji w Europie. I szczerze mówiąc, nie tylko nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę, ale także nasi sojusznicy. Polska, gdzie miały zostać rozmieszczone siły, jest sojusznikiem, który wydaje 4,8% PKB na obronność, biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresmen. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Sejm już po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwa poprzednie rządowe projekty w tej sprawie zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego, który zaproponował własny prezydencki. Czy tym razem także będzie weto?
5: Ja mam nadzieję, że nie będzie, bo tak naprawdę nasza ustawa jest takim pośrednim rozwiązaniem, między jałowym rozwiązaniem, które proponuje pan prezydent, gdzie KNF nie ma żadnej mocy sprawczej, a ustawą proponowaną przez PiS, który tak naprawdę likwiduje rynek kryptowalut.
1: Powiedział Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja jest jednak innego zdania.
6: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy podpisać.
1: Komentuje poseł PiSu Janusz Cieszyński. Teraz ustawa trafi do Senatu. Jeżeli Izba Wyższa nie zgłosi żadnych poprawek, wtedy projekt ponownie trafi na biurko prezydenta.
7: To są fakty RMF FM.
1: Proboszczowie parafii będą wybierani w konkursach. Tak zdecydowała lubelska kuria. To pierwszy taki ruch w Polsce. W toku są konkursy w 16 parafiach, a mogą w nich startować księża mający minimum 15 lat stażu po święceniach kapłańskich.
8: Jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz?
2: Musi być nastawiony na ludzi.
3: Żeby ich słuchał.
9: Zaangażowany trochę w życie swoich parafian i przyjazny ludziom, dostępny.
10: No, powinien być bardzo kontaktowny z ludźmi. Powinien mówić piękne kazania, przyciągać do siebie ludzi.
1: A te głosy zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. I na koniec jeszcze kiepski dowcip z Wielkiej Brytanii. Otóż setki komików nie otrzymały wynagrodzenia od organizatorów jednego z największych festiwali komediowych w tym kraju. Jak zauważa londyński korespondent Bogdan Frymorgan, artystom, którzy zostali bez grosza, wcale nie jest do śmiechu.
11: Tegoroczna edycja prestiżowego komediowego festiwalu w Leicester była gigantycznym sukcesem frekwencyjnym. Impreza przyciągnęła około 100 tysięcy widzów, a na scenach zaprezentowało się ponad 500 wykonawców. Puby pękały w szwach, a publiczność doskonale się bawiła. Problem w tym, że gdy kurtyna opadła, a widzowie wrócili do domów, portfele artystów pozostały puste. Organizatorzy festiwalu próbują ugasić wizerunkowy pożar. Zaznaczają, że gigantyczne opóźnienie wynika z nagłych problemów z płynnością finansową. Koń by się uśmiał.
1: Z nowymi faktami RMF FM meldujemy się punktualnie o pierwszej. Sprawdzimy ceny paliw na ten weekend. Już teraz zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty. RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Komentarze za oceanem po decyzji Pentagonu w sprawie amerykańskiej brygady pancernej, która miała trafić do Polski. Usłyszycie, co mówi Daniel Fried, były ambasador USA w naszym kraju. W faktach też raport ze stacji benzynowych i wasze wakacyjne plany.
1: Trzeba pamiętać, że nie tylko polskie biura podróży walczą o polskiego klienta.
0: Decyzja szefa Pentagonu o odwołaniu planowanego przyjazdu amerykańskiej brygady pancernej do Polski wywołała niemałe zamieszanie wśród urzędników administracji Donalda Trumpa. Jak wynika z relacji Daniela Frieda, byłego ambasadora USA w Polsce, wielu przedstawicieli amerykańskich władz było zaskoczonych takim obrotem spraw. W prywatnych rozmowach nie kryli, że decyzja była nieprzemyślana i szkodliwa dla stosunków polsko-amerykańskich. Wiedzą, że Polska zasługuje na więcej i będą walczyć, by to naprawić, relacjonował Fried. Co jeszcze mówił o decyzji Pentagonu i reakcji polskich władz? O tym przeczytacie na rmf24.pl. Już na początku tygodnia minister Marcin Kierwiński podpisze rozporządzenia dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego systemu prawnego. Zapowiedział w porannej rozmowie RMF FM rzecznik rządu Adam Żłapka. A kiedy dokładnie się to stanie, o tym Tomasz Terlikowski.
2: To kwestia kilku najbliższych dni, przekonywał Adam Żłapka.
3: Rozporządzenie w tej sprawie przygotowane zarówno przez pana ministra Gawkowskiego, jak i ministra Kierwińskiego jest już w tak zwanym rządowym obiegu i myślę, że w poniedziałek będzie podpisane.
2: A co będzie z tego rozporządzenia wynikało? Czy to tylko kwestia, jak zapewniają politycy PSL-u, symboliczna?
3: Transkrypcja ma polegać na tym, żeby maksymalnie zbliżyć do tych rozwiązań, które są już teraz. Oczywiście nie wszystkie da się.
2: Owym zastrzeżeniem jest kwestia adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
0: Tomasz Terlikowski pytał także o pojawiającą się w mediach informację o planowanym odwołaniu ministra Waldemara Żurka z powodu ucieczki Zbigniewa Ziobry.
3: Nie ma planów rekonstrukcji rządu.
2: Żadnych?
3: Żadnych.
2: Potwierdził natomiast medialne i polityczne zapowiedzi dotyczące wizyty premiera Madziara w Polsce.
3: To będzie najprawdopodobniej środa przyszłego tygodnia.
2: Uzupełnił także listę spotkań premiera Madziara.
3: Myślę, że spotka się też z panem prezydentem. To będzie normalna, oficjalna wizyta pierwsza w Polsce.
4: A z kardynałem Grzegorzem Rysiem, bo z Krakowa płyną takie sygnały, że może nawet z Rysiem się spotka.
3: Nie wykluczam.
2: Zaznaczał rzecznik rządu.
0: Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl, a do jej fragmentów wrócimy w nocnych faktach RMF FM. Uwaga, kierowcy, w weekend ceny paliw mogą być niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 2 grosze mniej niż wczoraj. O 3 grosze niższa będzie stawka za litr oleju napędowego. 6 zł i 82 grosze.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Bliżej niż dalej, w tym roku Polacy będą wyjeżdżać na letni urlop. Taki jest wniosek ze spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski, jakie odbyło się w stolicy. Ta zmiana to efekt przede wszystkim napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Widać spadek zainteresowania tymi odległymi wycieczkami, które wymagają przesiadek. Natomiast jeśli chodzi o kraje europejskie, to tutaj nie ma żadnego spadku i naprawdę jest bardzo dobrze.
6: A jakie będą ceny w porównaniu do ubiegłego roku? Czy sytuacja aktualna międzynarodowa może przełożyć się na ceny?
1: Przede wszystkim chodzi tutaj o ceny paliwa lotniczego. Jeżeli tu będą duże wahania, to oczywiście te ceny mogą lekko wzrosnąć.
6: Poza cenami paliwa, same wakacje, same wyjazdy, same pobyty są w miarę stabilne, jeśli chodzi o ceny?
1: Tak, ponieważ jest bardzo duża konkurencja na rynku. Trzeba pamiętać, że nie tylko polskie biura podróży walczą o polskiego klienta.
0: Z Katarzyną Turosieńską z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. I na koniec jeszcze Tatry. Wciąż są tam miejsca, z których można zjechać na nartach. Tatrzański Park Narodowy wciąż dopuszcza możliwość zjazdu z rysów, ale nie jest to atrakcja dla każdego narciarza.
7: Wybieranie się na nartach na rysy winno być poprzedzone zastanowieniem się nad własnym poziomem narciarstwa. No jest to zdecydowanie zjazd wysokogórski wymagający. Pamiętajmy o tym, że to odpowiedzialnością narciarza jest stworzyć przestrzeń dla pieszych, piechurów.
0: Ostrzega ratownik TOPR Jakub Hornowski. Lepiej dla własnego bezpieczeństwa wziąć sobie te wskazówki do serca. A my jak zawsze polecamy kolejne fakty RMF FM. O drugiej przywita się z Wami Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

na zegarach. Zaraz wybije druga, czas więc na fakty RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Co dalej z obecnością wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce? W faktach o pilnej wizycie jednego z najważniejszych doradców Donalda Trumpa w Warszawie. Mamy też ważne informacje dla kierowców z obwodnicy Trójmiasta. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Sprawdzimy też, gdzie w tym roku Polacy najchętniej wybiorą się na wakacje. Do Warszawy przybędzie najwyższy rangą dowódca wojskowy Stanów Zjednoczonych. W środę w naszym kraju pojawi się generał Dan Kane. Spotka się m.in. z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wizyta odbędzie się po ogłoszeniu przez USA decyzji o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Temat wywołał ogromne poruszenie w polskiej polityce. Warszawa już zapowiada intensywne działania dyplomatyczne i wojskowe. Generał Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, to jeden z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Decyzje Stanów Zjednoczonych mają charakter logistyczny, nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i na współpracę polsko-amerykańską. O takim zapewnieniu ze strony Waszyngtonu mówi premier Donald Tusk.